zostańcie z nami. Tak, Milan Falmea śpiewał pięknej podróży. I tak rzeczywiście dzisiaj mamy taką piękną podróż, moi drodzy. Jest piękna lipcowa noc 1990 roku. W Alton Burns rozlega się dziwny, brzęczący dźwięk, który powoduje, że wszystkie psy w okolicy szczekają aż do świtu. Jakie jest jego źródło? Trudno powiedzieć. Nad ranem mieszkańcy łączą go z tym, co odnajdują na pobliskim polu pszenicy. Długi, prawie na 200 metrów piktogram składa się aż z 9 kręgów. Zdjęcia tego niezwykłego znaku pojawiają się na pierwszych stronach gazet w wielu krajach. Alton Burns na krótki czas staje się światowym centrum kręgów. Zewsząd przybywają rzesze pielgrzymów i zwykłych ciekawskich. Mała brytyjska wioska zaczyna przypominać Lourdes albo Santiago de Compostela. Ale wewnątrz piktogramu można zaobserwować niepokojące zjawiska. Ludzie nie potrafią zebrać myśli, cierpią na nagłe zawroty głowy, dziwnie się uśmiechają. Kilka tygodni później ktoś zauważa, że odciśnięta w zbożu figura przypomina jakiegoś boga, jakieś bóstwo o trzech twarzach, siedzącego w pozycji jogina. Związana z tym symbolika będzie odtąd stale obecna w manifestacjach kręgów. Na bardziej jeszcze niezwykłą formację natrafiono 16 lipca 1991 roku u podnóża starożytnego Barbary Castle. Powierzchnia wzoru liczyła ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, a pojawił się on w chwili, gdy w pobliskim mieście nastąpił spadek napięcia w sieci. Co ciekawe, rano okolice zajęło wojsko, starając się przejąć kontrolę nad terenem należącym do prywatnych właścicieli. Trochę dziwne, prawda? Co wywołało tak zdecydowaną reakcję armii? Można się tylko domyślać. Za sensację wypada natomiast uznać fakt, że agroglif ten stanowił idealne odwzorowanie alchemicznego symbolu Boga. Dawni alchemicy tak sobie wyobrażali właśnie Boga. Trzy koła otaczające czwarte, mające powierzchnię równą sumie pozostałych. W toku analiz ustalono dalsze zastanawiające koincydencje. Po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z sumy powierzchni czterech kręgów uzyskano liczbę 31,680, a więc wartość, która w alchemii, w dawnej alchemii, tutaj mówię o alchemikach, moi drodzy, o tym, co działo się w średniowieczu i później, która w alchemii odpowiadała tak zwanej też liczbie Boga. Według niemieckiego historyka i dziennikarza Michaela Hazemana dokładnie taki sam obraz przez alchemików zwany trzema w jednym pojawił się już w roku 1654 w książce Stefana Michelpachera Kabbala Speculum Artis et Manuret in Alchimia, czyli po polsku Kabbała jako odzwierciedlenie sztuki i natury w alchemii. Służył tam za ilustrację początku stworzenia. Czy właśnie te fakty wywołały niepokój władz, które nie cofnęły się przed podjęciem decyzji o użyciu wojska? Nie wiemy tego. Fenomen kręgów nie dotyczy oczywiście wyłącznie Anglii. Obserwowano je w ponad 40 krajach, tak odległych od siebie jak Stany Zjednoczone i Rosja, Nowa Zelandia i Rumunia, Hiszpania i RPA, czy Izrael i Holandia, Polska. Za szczególnie interesujące zjawisko należy uznać pojawienie się agroglifów w Japonii. Powstają one tam na polach ryżowych –
oraz na trawach pastwisk, gdyż w okolicy nie ma po prostu upraw zbóż zachodnich. Początek sezonu w kraju kwitącej wiśni datuje się na rok 1990, kiedy to głośnym echem odbiło się odkrycie tajemniczych znaków w prefekturze Fukuoka. 17 września 1990 roku zaobserwowano formację składającą się z dwóch kręgów o średnicach 18 i 5 metrów. 24 września natknięto się na pojedynczy krąg o średnicy 4,5 metra. Z kolei 1 października taki agroglif o średnicy 5 metrów wykryto w polu ryżowym na obrzeżach wsi Magni, położonej w prefekturze Saga. Rok później tajemnicze zjawisko przybrało na sile. 4 marca zauważono je we wsi Konaki, prefektura Ibaraki. 29 kwietnia kręgi pojawiły się w trawie w miejscowości Shikishima w prefekturze Yamanashiki, a 15 września w Hino w prefekturze Ishikawa. Od tamtej pory stanowią stałą atrakcję, która przykuwa uwagę wielotysięcznych tłumów ciekawskich. Chwilka przerwy jeszcze, moi drodzy, i za chwileczkę podsumowanie naszego dzisiejszego programu. I tak oto na zakończenie dzisiejszego programu 20.54. Specjaliści uważają, że japońskie piktogramy, prócz tego, iż powstają w roślinności pól ryżowych oraz łąk, nie różnią się niczym od kręgów odkrywanych w innych częściach świata. Również ich wzory, tak jak działo się to w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, są za każdym razem coraz bardziej skomplikowane. Nie da się ukryć, że większość z ponad 10 tysięcy, moi drodzy, 10 tysięcy formacji, jakie do tej chwili pojawiły się na świecie, powstawała na polach południowej Anglii, w pobliżu dawnych miejsc kultu, takich jak Salisbury Hill, Averbury czy Stonehenge. Podbudowuje to hipotezę o takim sakralnym czy symbolicznym znaczeniu piktogramów. Zboże nie jest jedynym podłożem, na którym manifestują się kręgi. Oprócz klasycznych tych tworzyw, do których zaliczamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, ryż oraz trawę, można wymienić bardziej egzotyczne, jak piasek, śnieg, drzewa, a nawet, co ciekawe, dno oceaniczne. Znaki pojawiają się również w zimie. Za przykład mogą tu służyć kręgi lodowe w Churchville w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz tajemnicze odciski na pokrywie lodowej w Teiko Suvanto w Finlandii w 2001 roku. Oczywiście pojawiają się też takie ślady w Polsce. Chociażby 26 lutego 2001 roku na zamarzniętym jeziorze Rosnowo koło wsi o tej samej nazwie zaobserwowano dwa znaki o średnicach 5,5 metra. Z przytoczonych faktów jasno wynika, że zjawisko, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, to fenomen niezwykle skomplikowany, zmieniający się w czasie i trudny do uchwycenia. Jedno jest pewne. Teraz, dziś, wyjaśnić go nie jest w stanie ani nauka, ani popularne w pewnych środowiskach przekonanie, że za powstanie wszystkich piktogramów odpowiadają żartownisie. Będzie kolejny temat, kolejna audycja, moi drodzy, z tego, dlatego że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj tylko tak chciałbym nakreślić Państwu pewien rys historyczny, zarazem zaciekawić tym tematem. A to wczoraj tak wyniknęło akurat podczas oglądania pewnego programu. I dlatego dzisiaj postanowiłem Państwu go nieco przybliżyć. Zatem cofamy się do tego, jak to nazwano na początku, koszącego diabła i to spadkobiercy, te kręgi, które obecnie są widoczne.
Zatem wracamy za tydzień w którymś z programów, czy poniedziałkowych, czy wtorkowych.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Proszę Państwa, ja reprezentuję Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie i w ramach 22. Festiwalu Nauki zaprezentuję Państwu wystąpienie dotyczące największych afer sportowych na olimpiadach, mundialach, turniejach. Oprócz tego, że reprezentuję Polską Akademię Nauk Archiwum i regularnie bierzemy udział w Festiwalu Nauki już od wielu lat, to reprezentuję również swój kanał na YouTubie, który możecie Państwo bez problemu odszukać o nazwie Oblicza XX wieku. Jest to kanał popularno-naukowy o charakterze historycznym i na którym również elementy sportowe jak najbardziej się pojawiają w kontekście XX wieku. Proszę Państwa, tematy, które dzisiaj tutaj poruszamy, są częściowo bardzo ambitne. Tak jak koleżanka przede mną mówiła o wkładzie Kresów Wschodnich w II Rzeczypospolitą, później będziemy mieli troszkę o Królowej Bonie, Marii Skłodowskiej-Curie. A ja troszkę tak w ramach odprężenia chciałem Państwu poopowiadać o różnego rodzaju aferach, skandalach dotyczących właśnie zjawisk sportowych. Tak przygotowując się do tego wystąpienia, w zasadzie zorientowałem się, jak bardzo tych skandali dużo jest. Szczególnie w kontekście XXI wieku. Ja mam wrażenie, że XXI wiek obfituje w taką ilość skandali wśród sportowców, że XX wiek, jakby można tutaj spokojnie wyodrębnić, to jest mniej więcej taka sama liczba skandali w XX wieku i XXI dzisiaj. Można spokojnie zostawić to pod względem liczebnym i wiele rzeczy będzie, tak powiem, bardzo podobnych. Dlatego wybrałem kilka zdarzeń, które może w jakimś kontekście edukacyjnym nam pomogą, żeby to nie było tak, że tylko mamy jakąś głupiutką aferę i w zasadzie na niej kończymy, jest coś ciekawego, coś się dzieje, to też troszkę takich elementów edukacyjnych. Sięgniemy do pewnych zdarzeń, które miały miejsce jeszcze przed wojną, ale skandale wywoływały dużo później. Więc wybrałem kilka takich zdarzeń z zakresu polskiego sportu, ale również tego z zagranicy. Parę pojedynczych zdarzeń, które oczywiście powtarzają się za każdym razem. Za każdym razem to znaczy, jeżeli jeden skandal miał miejsce w danym miejscu, w danym kraju, podczas danego turnieju, to na pewno powtórzy się on za jakiś czas gdzie indziej. I też od razu chciałem Państwa uprzedzić, że nie będę mówił o dopingu, bo doping jest rzeczą tak powszechną, że w zasadzie tylko jeden raz nam się tutaj to pojawi. Doping już nie jest aż takim skandalem, że można by to było tak mocno wyolbrzymiać na tą chwilę. Oczywiście nie mówię, że się z tym zgadzam. Natomiast pominąłem zagadnienia dopingowe. Chodziło mi bardziej o nieco bardziej skomplikowane zdarzenia. Proszę Państwa, zacznę od, z racji tego, że obchodzimy stulecie niepodległości, to mi się wydaje, że warto zacząć od II Rzeczypospolitej i od słynnej Stanisławy Walasiewicz, albo tudzież Walasiewiczówny, która w Stanach Zjednoczonych nosiła imię, nazwisko Stella Walsh. Dlaczego od niej warto zacząć? Dlatego, że proszę Państwa, przed wojną, czyli w okresie II Rzeczypospolitej z lat 1839, w zasadzie mieliśmy trzech sportowców, którzy zdobywali złote medale dla Polski. To była Halina Konopacka jako ta pierwsza, później Janusz Kusociński, no i oczywiście Stanisława Walasiewiczówna właśnie, która zdobyła jako jedyna i złoto, i jeszcze srebrno na kolejnej olimpiadzie. Jej pierwszy występ miał miejsce, taki poważny występ, miał miejsce w Los Angeles w 1932 roku. Natomiast należy pamiętać o tym, że Stella Walsh, czyli Walasiewiczówna, urodziła się wprawdzie w Polsce, ale jako niemowlę wyjechała wraz z rodzicami, wypłynęła w zasadzie do Stanów Zjednoczonych i tam się wychowywała w miejscowości Cleveland, która znajduje się w stanie Ohio. I Amerykanie bardzo długo przekonywali ją, żeby jednak reprezentowała Stany Zjednoczone na olimpiadzie. W wyniku totalnej zawieruchy i trochę też tego, że sama Stanisława Walasiewiczówna czuła się przez Amerykanów bardzo niedoceniana, bo robili jej problemy z obywatelstwem, to w końcu polskie władze wykorzystały sytuację i zaproponowały Walasiewiczównie start w Igrzyskach w Los Angeles w 1932 roku, ale z białym orłem na koszulce. No i Stanisława Walasiewicz się na to zdecydowała. Wzięła udział i doszło do zdobycia trzeciego już w zasadzie wtedy medalu olimpijskiego dla Polski złotego, czyli ten hymn Mazurek Dąbrowskiego przebrzmiał przez stadion w Los Angeles. To było bardzo wzruszające wydarzenie. Polacy byli wtedy kadrą nieliczną wprawdzie na tych igrzyskach, ale dosyć silną. Udało się tych kilka medali zdobyć, jeden w tym tutaj złoty właśnie między innymi Stanisława Walasiewiczówna. I to był sukces. To był sukces. Ona po latach wspominała, że czuła niesamowite wzruszenie w momencie, kiedy ten medal odbierała. Ale to przecież jeszcze nie skandal, że wygrała. Natomiast później, 4 lata później, Stanisława Walasiewiczówna była głównym kandydatem do tego, żeby zdobyć złoty medal na igrzyskach w Berlinie, ale niestety miała konkurentkę w zasadzie, bo tą konkurentką była Helen Stevens, Amerykanka nazywana potworem w pewnym sensie przez niektórych, albo olbrzymem.
Bardzo szybka dziewczyna, która wyrastała na nową gwiazdę lekkiej atletyki. Chodził oczywiście o bieg na 100 metrów, bo tym się obie panie specjalizowały. I prasa amerykańska, i polska, i też ta niemiecka, bo to Niemcy te igrzyska organizowali, zastanawiali się, kto wygra. Czy Warszawiczówna, czy może jednak nowa, młoda, wschodząca gwiazda Helen Stevens. No ostatecznie doszło do tego, że Warszawiczówna zrobiła srebro, czyli wyścig na 100 metrów. Przegrała nieznacznie oczywiście, bo tam wchodzą ułamki sekund, natomiast Stevens wyprzedziła. Wyprzedziła Walesiewiczównę, zdobyła złoto. Sama Walesiewiczówna już potem aż tak dużych sukcesów nie osiągała. Oczywiście wygrywała na różnego rodzaju zawodach, nawet mierzyła się ze Stevens miejscami na niektórych zawodach, ale nie udało jej się ze Stevens wygrać i zdobyła srebrny medal, co oczywiście było dla Polski mimo wszystko sukcesem, ale żadnego złota w Berlinie na przykład nie zdobyliśmy. Przywoziliśmy co najwyżej srebrne, tudzież brązowe medale. Ale dlaczego tak naprawdę jest skandal ze Stanisławą Walesiewiczówną? Z jednej zasadniczej przyczyny. Przez całe jej życie ludzie podejrzewali różne rzeczy. Natomiast nikt nigdy nie mówił niczego wprost. Ona była odznaczona przez prezydenta, spotykała się z największymi celebrytami II Rzeczypospolitej, była rozpoznawalna. Ona jak przyjeżdżała do Polski, bo mieszkała w Stanach na stałe, jak przyjeżdżała do Polski, to dla wielu to było święto. Hucznie witana na dworcach, jak celebryta, jako taki współczesny celebryta. Natomiast kluczowym zdarzeniem, proszę Państwa, było 4 grudnia 1980 roku. W tym dniu Stanisława Walesiewiczówna, nasza Stella Walsh, pojechała do centrum handlowego kupić biało-czerwone wstążki dla polskich koszykarek w Cleveland. To było w centrum handlowym w Cleveland, czyli w Stanach Zjednoczonych. No i w momencie, kiedy poszła na parking, zorientowała się, że ktoś próbuje włamać się do jej samochodu. No z racji tego, że Walesiewiczówna była dosyć osobą taką prężną i charakterną, zaatakowała napastnika, ale w wyniku zawieruchy została zastrzelona. Postrzelona na razie, ale no w szpitalu zmarła. Straciła życie. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że jeżeli ktoś zostanie umrze w wyniku nienaturalnych zdarzeń, to robi się sekcję zwłok. No i tą sekcję zwłok w Walesiewiczównie zrobiono. I co się okazało? Koroner oficjalnie potwierdził, że Stanisława Walesiewiczówna miała nie do końca wykształcone męskie organy rozrodcze. A to oznacza, że była hermafrodytą. Ciężko określić jednoznacznie, co znaczy nie do końca wykształcone organy męskie. Wiele osób do dziś to podważa. Podważa to jej rodzina. Najbardziej zdziwiony był jej mąż, bo miała męża, gdy się o tym wszystkim dowiedział. Natomiast nie wiadomo, że to małżeństwo nie zostało zawarte głównie dlatego, żeby jednak ubiegać się o obywatelstwo. Stąd może też jego zdziwienie. Ale nikt się tego aż tak nie spodziewał. Owszem, jak się czasami jej przyglądano z bliska, no to można było pewne męskie cechy zauważyć, ale w zasadzie Helen Stevens, która z nią wygrała w roku 36, wzięta została od razu na badania, bo podejrzewano, że jest mężczyzną. I co złe, co najgorsze, proszę Państwa, to Polacy wystosowali wniosek, że o, Stevens wygrała, czyli na pewno facet. I przebadano Stevens, okazało się, że kobieta, Walesiewiczówna, w ogóle się wtedy nie odzywała ponoć. Tak jakby troszkę obawiała się, że za chwilę ktoś jej też może badania zrobić. Natomiast ogólnie nikt niczego nie podejrzewał. W tym 80 roku to wyszło na jaw i w zasadzie Walesiewiczówna no stanęła, może nie tyle ona, bo już nie żyje, ale Komitet Olimpijski stanął przed dylematem, co robić. Bo dzisiaj ogólnie rzecz biorąc, w takich sytuacjach często się dyskwalifikuje, odbiera medale, odbiera się osiągnięcia. W tym przypadku Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, nie podjął żadnej decyzji. Gdy niektórzy historycy, bo powstały dwie biografie, jedna w zasadzie, niedawno się pojawiła, bodaj rok temu, biografia, w której mówi się o Walesiewiczównie, jakby wszyscy ci historycy, jak chcą dotrzeć do tych dokumentów, zawsze jest jakiś problem. A to ich nie ma, a to gdzieś przepadły, a to nie do końca są zgodności i tak dalej, i tak dalej. Więc w 100% jakby jasności tutaj nie mamy, natomiast wtedy, w tym 80 roku wszyscy byli przekonani, że tak, te poświadczenie jest i te dokumenty są. Najlepsze jest w tym wszystkim to, proszę Państwa, że Stella Walsh, czy po prostu Walesiewiczówna, jest bardziej znana w Ameryce niż w Polsce. To właśnie pierwsza zagraniczna biografia pojawiła się w Ameryce. Powstał film, który możecie Państwo obejrzeć na portalu Vimeo. Trzeba wpisać hasło, ale jeżeli Państwo skontaktujecie się z autorem, to on Wam to hasło udostępni, bo mi też udostępnił. Z tym, że film głównie oscyluje wokół kwestii płci. Czyli mało się tam mówi o sporcie, mało się mówi o osiągnięciach. Głównie wszystko oscyluje wokół tak zwanego gender. Bo chodziło o to, żeby, że tak powiem, skupić się na tym zjawisku. Także Stella Walsh, proszę Państwa, była... Możemy ją określić jako hermafrodytę, ale żadnych decyzji w stosunku do niej nie podjęto. Do dziś dnia pozostaje jedną z najwybitniejszych sportmenek w historii polskiego sportu przedwojennego przede wszystkim, bo była to postać niesamowicie rozpoznawalna.
No, skoro jesteśmy, proszę Państwa, przy Stanisławie Walasiewiczównie, to nie sposób powiedzieć o Ewie Kłobukowskiej, którą bardzo skrzywdzono. Zarzuty były te same. Kłobukowska wygrywa w Tokio złoty medal, jest rok 1964, ona wygrywa w sztafecie. Tutaj widać sportmenki, które zdobyły złoto, ale bez Kłobukowskiej jej biegu, gdzie ona wyprzedziła Amerykankę, która była 2 metry bodaj przed nią, wyprzedziła ją o kolejny metr i dzięki czemu sztafeta polska zdobyła złoto, no to była oczywista zasługa właśnie Kłobukowskiej. Kłobukowska, mówią historycy, często tak to nazywają, historycy sportu, miała jeden zasadniczy problem. Po prostu biegała za szybko. Biegała na tyle szybko, że przygotowywała się do kolejnych zawodów w 1967 roku w Kijowie. Miały się odbyć zawody, ona nie przyjechała. Zrobiono badania. Badania dla kobiet w tamtym okresie były bardzo upokarzające i nawet niektórzy twierdzą, że ocierały się o molestowanie. Polegało to na tym, że panie nago chodziły przed szanowną komisją i szanowna komisja sobie oceniała. Oczywiście komisja najczęściej składała się z kobiet, ale zdarzali się też mężczyźni. Bardzo dogłębnie sprawdzano, czy tam aby nic, że tak powiem, nie wygląda podejrzanie. Natomiast po Bukowskiej zrobiono jeszcze osobne badania na chromosomy. I o ile powinien być chromosom XX, to jej wyszło XXY, czyli jakieś odstępstwo od normy, co wskazywałoby, że, jak to wtedy naukowcy mówili, czy może pseudonaukowcy, nie jest z czystą, stuprocentową kobietą. Dzisiaj naukowcy, nawet już wtedy, głosili tezy, że są pewne odstępstwa, które wcale nie wskazują na to, że osoba, która ma taki układ chromosomów, musi być mężczyzną albo nie w pełni kobietą. Po prostu takie odstępstwa się zdarzają, są wyjątki. Ale wtedy nikt na to nie zwrócił uwagi. Kłobukowską zdyskwalifikowano, ale zagrożono najpierw, że albo się sama wycofa ze sportu, albo sprawę nagłośni, będzie skandal. Skandal i tak był, bo o ile w Polsce dużo się na ten temat nie pisało, to za granicą pojawiały się artykuły w anglojęzycznej prasie na przykład, mówiące o tym, że Ewa Kłobukowska, złota medalistka, to facet, prawda? I tego typu skandaliczne nagłówki, które bardzo krzywdziły Kłobukowską, bo jak się później okazało, ona z mężczyzną nie miała nic wspólnego pod kątem płci. Było to jedno wielkie oszczerstwo. Zgłosili to przedstawiciele NRD i Związku Sowieckiego, którzy prawdopodobnie, z którymi zresztą ona często rywalizowała i często z nimi wygrywała. Być może obawy, które pojawiły się wtedy przed tymi zawodami w Kijowie, spowodowały, że bardzo ochoczo zajęto się tą sprawą, bardzo dogłębnie ją zbadano, ale powierzchownie wydano decyzję o tym, żeby Kłobukowską po prostu odsunąć. Dzisiaj takie badania nie przeszłyby, nie uznano by ich za istotne, za ważne, za prawdziwe. Natomiast sama Kłobukowska bardzo się załamała tym. Załamała się tym na tyle, że wyjechała z Polski, pojechała do Czechosłowacji, tam pracowała w przemyśle. Wróciła tak naprawdę dużo później. Ona mieszka w Warszawie na Bemowie. Nie chce w ogóle, co ciekawe, na jakiekolwiek zaproszenia dziennikarzy. Wszystko odmawia. Zapraszają ją na zawody, żeby przyjechała jako gość honorowy. Ciężko znaleźć jakąkolwiek informację, żeby gdzieś przyjechała. Także tak wygląda dzisiaj mniej więcej. Jest to jedna z najbardziej skrzywdzonych osób w ogóle w historii polskiego sportu. Żadna z przedstawicieli władz PRL-u nie wystąpiła w jej obronie, nikt się nie starał. Jedyne osoby, które wystąpiły w jej obronie, co ciekawe, to lekarze. Lekarze i medycy, ale oni pisali artykuły w tak branżowych czasopismach, że nikt tego poza konkretną specjalizacją po prostu nie czytał. W wyniku czego stwierdzono, że mężczyzna, zatem koniec. Więc widzicie Państwo, jak łatwo, pochopnie często taką decyzję podjąć. Zresztą nie ona jedyna, bo przedstawicielki z Afryki, ze Stanów Zjednoczonych też niejednokrotnie były oskarżane i często po takich oskarżeniach się nie podnosiły. A zdarzało się też, że oczywiście uznano je za słuszne, natomiast najczęściej jest to po prostu oskarżenie bezpodstawne. Proszę Państwa, idźmy teraz w drugą stronę. To jest sprawa świeża dosyć. Niejaki Rob Newbigin, to jest taki amerykański bokser,

kobietami. No to można się domyśleć, jak zareagowały kobiety, jakby zobaczyły naprzeciwko siebie taką osobę na ringu. No byłaby to rażąca niesprawiedliwość. Z tego co wiem, do dziś żadna decyzja w tej kwestii nie została podjęta. Rob zmienił imię na Mercedes, ale nie słyszałem o tym, żeby występował gdziekolwiek na ringu, że tak powiem, w damskim boksie. I w tym przypadku jakby sprawa jest nadal nie do rozwiązania. Nie wydaje mi się, żeby decyzja była pozytywna dla Mercedes. Proszę Państwa, no właśnie, to skoro przy skandalach jesteśmy, to zostawmy już tą płeć i przejdźmy do skandalu, który wywołały igrzyska w Moskwie 1980 roku. No wszyscy na pewno z Państwa znają Władysława Kozakiewicza. Kozakiewicz i jego słynny gest, tak jest. O co chodziło z tym gestem? Proszę Państwa, mało kto pamięta, że gesty były dwa. Dwukrotnie Kozakiewicz pokazał ten gest. Komu pokazał? No oczywiście pokazał go Sowietom, rosyjskim kibicom, którzy tam gwizdali. I z tego, co Kozakiewicz mówi po latach, bo można bez problemu, o ile z Kubukowską nie znajdziecie Państwo żadnego wywiadu w internecie, bo ona nie chce wywiadów udzielać, o tyle z Kozakiewiczem wywiadów jest cała masa. No oczywiście jak go zaproszą, to pomimo, że pan już ma swoje lata, to nadal potrafi ten charakterystyczny gest wykonać i dać się sfotografować i ludzie go najbardziej z tym kojarzą. Co czasami go irytuje, ale on już się do tego tak przyzwyczaił, że nie robi z tego jakiegoś większego problemu. Proszę Państwa, Kozakiewicz w Moskwie skakał oczywiście o tyczce wzwyż. Osiągnął rekord, bo tam pobił ponoć 5,78 metra skoczył najwyżej. To było wtedy rekordem świata. Natomiast tak, skoczył pierwszy raz, gwizdali na niego Rosjanie. Więc w momencie, kiedy skoczył, pokazał słynny swój gest. Za drugim razem również to zrobił, bo w zasadzie po pierwszym skoku już miał prawie, że zagwarantowany złoty medal, ale była jeszcze druga runda i podczas tej drugiej rundy on jakby potwierdził ten złoty medal i jeszcze raz Rosjanom pokazał charakterystyczny gest. Za trzecim razem, jak pobił rekord świata, to w zasadzie w wywiadach już Kozakiewicz mówił, że za trzeci raz to już nie było sensu, więc już dałem im spokój, już nie pokazywałem, zresztą na tyle byli już upokorzeni, że nie miało to już większego znaczenia. Ale dlaczego on to zrobił? On mówił, że to nie tylko gwizdano na niego, gwizdano na wszystkich poza Rosjanami. Jak startował Francuz, gwizdano, jak startował Włoch, gwizdano. No i w końcu jak startowali Polacy, też gwizdano, więc w pewnym momencie po prostu Kozakiewicz po swoim udanym skoku z zadowoleniem, uśmiechnięty, odwrócił się w stronę rosyjskich kibiców, którzy na niego gwizdali, pokazał im gest. Później jak on to mówił, to chodziło mu o to, żeby tak jakby chciał im powiedzieć, teraz to tyle możecie mi zrobić, tyle możecie mi pokazać, prawda? Więc to było charakterystyczne. Natomiast mało kto pamięta, że Kozakiewiczowi ten gest zmarnował karierę, proszę Państwa, bo Kozakiewicz wraca do kraju. Wtedy była taka tradycja, obiecano, że każdy Polak, który wróci z igrzysk ze złotym medalem, dostanie poloneza. 80. rocznik, FSO, to był ten polonez. Udało mi się znaleźć z 80. roku fotografię. No i miał tego poloneza dostać. Ale okazało się, że nie będzie poloneza. Nie będzie poloneza, ponieważ władze stwierdziły, że jest kryzys, jest bieda, więc polonezów rozdawać nie będzie, bo to będzie fatalnie wyglądać. Natomiast sam Kozakiewicz, chociaż poloneza nie dostał, to jednak w Gdyni, bo mieszkał w Gdyni, tam był bohaterem. On jak się pojawiał na ulicy, to po prostu kobiety jak wracały z zakupami, to rzucały torby i się rzucały na niego, żeby go, prawda, przytulić i pogratulować i jakby też odwdzięczyć się za to, że on tym Rosjanom ten charakterystyczny gest pokazał. W kolejkach, jak Kozakiewicz szedł po mięso, panie wybierały zawsze najlepsze rodzaje. Natomiast jeżeli chodzi o same kolejki, to często puszczano go bez. To znaczy nawet ci, którzy stali, puszczali go pierwszego, żeby przychodził, oczywiście się nie chciał na to zgodzić. Tam, prawda, zaraz dochodziło do jakichś takich aluzji, że musiało powiedzieć o tym geście. No nie było to tak jak dzisiaj, że w internecie znajdziemy wywiad, wypowiedź i sobie obejrzymy. Wtedy każdy chciał wiedzieć, jeszcze bezpośrednio od niego, to już było coś. A zatem Kozakiewicz, proszę Państwa, wrócił jako bohater, ale władze zaczęły mu się bliżej przyglądać. W momencie, kiedy dochodziło do kolejnych zawodów, na które już bodaj 4 razy dostawał zaproszenie Kozakiewicz do Australii, władze za każdym razem odmawiały mu wyjazdu. Bałtyk Gdynia, w którym startował na co dzień, zdyskwalifikował go bez konkretnych zarzutów tak naprawdę. Odmówiono mu wyjazdu do Niemiec, więc w końcu Kozakiewicz się zdenerwował. Wziął tyczkę, załadował ją tak charakterystycznie na samochód i pojechał do Niemiec sam, indywidualnie, prywatnie. No i jak tam pojechał, to w gazecie zaraz pojawiły się pogłoski, że Kozakiewicz to zdrajca, że to nie Polak, że poszedł do Niemców, prawda, zdradził i tak dalej. A Kozakiewicz pojechał tylko na zawody. Ale jak już był na zawodach i poczytał o sobie, jak się jeszcze dowiedział, że w tym momencie już ma kilkakrotnie większe długi, że straci mieszkanie, a nawet pójdzie do więzienia i wygrażano mu taką właśnie formą
za to, co zrobił, to Kozakiewicz

postanowił zostać. To, co często ludzie krytykują, to to, że Kozakiewicz nie tylko zdecydował się zostać w Niemczech, ale również reprezentować Niemcy w lekkiej atletyce, a co za tym idzie, walczyć na bieżni ze swoimi kolegami z Polski. To przez parę lat miało miejsce. Oczywiście najlepsze lata Kozakiewicz miał za sobą, ale jak oglądałem z nim wywiad, przygotowując się do tego wystąpienia, to on powiedział takie słowa, że po prostu on się poczuł tak rozczarowany tym, co Polska mu dała po tym złotym medalu, że był na tyle przybity, że już wolał w tych Niemczech zostać. Jak się dowiedział o sobie, że jest zdrajcą, no to było mu niesamowicie przykro. I ostatecznie Kozakiewicz do Polski już nie wrócił. Oczywiście wrócił później, prawda, w latach 90. nawet został radnym. Dzisiaj chętnie się udziela, można go spotkać na różnego rodzaju zdarzeniach sportowych i jest ogólnie rzecz biorąc widoczny. Także Kozakiewicz, proszę Państwa, to jest postać kluczowa. No a przejdźmy teraz trochę do zagranicy, proszę Państwa. No wszyscy słyszeli o charakterystycznej, jak to się nazywa, ręka Boga Diego Maradona, mecz w Meksyku, Mundial 1986 rok. Ludzie się skupiają na ręce, którą Maradona zastosował, by strzelić bramkę, ale nikt nie zastanawia się często nad samą metafizyką tego meczu. To znaczy, 4 lata wcześniej Anglicy i Argentyńczycy starli się w tak zwanej wojnie o Falklandy. Te kraje to tak jakby dzisiaj, wtedy to tak jakby dzisiaj Rosja grała z Ukrainą w piłkę nożną. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by się działo. Nawet by Polska grała z Rosją w piłkę nożną, to byłoby też napięcie. Wtedy było na podobnym etapie, bo kraje w zasadzie były w stanie wojny, a Anglicy przecież tą wojnę wygrali. Te Falklandy przyłączyli na stałe do siebie. One były w ich granicach, ale Falklandy pozostały przy Anglikach, więc Argentyńczycy byli bardzo wzburzeni, byli niesamowicie załamani. I możliwość rewanżu nagle pojawia się na mundialu w Meksyku, to jest ćwierćfinał, więc kto wygra, przechodzi dalej. Już w trakcie meczu, jeszcze zanim gwizdek pierwszy się zabrzmiał, to już wtedy nad połową argentyńskich zawodników przeleciał gołąb, co od razu Argentyńczycy, którzy jak wiemy są bardzo religijni, bogobojni, od razu zinterpretowali, o, Bóg jest z nami, no bo ten gołąb na naszej połowie, na pewno Bóg jest z nami. Podkreślano bardzo tą metafizykę. Mecz był bardzo zawzięty. No i w końcu, moi drodzy, o ile pierwsza połowa była bezbramkowa, było 0-0, tak w drugiej połowie doszło do niecodziennego wydarzenia. W ciągu pierwszych paru minut drugiej połowy doszło do sytuacji, która miała zmienić i oblicze piłki, oblicze postrzegania futbolu i była do dzisiaj jednym z największych, a może nawet największym po prostu skandalem w piłce nożnej w całej jej historii. Zresztą były przynajmniej dwa wydarzenia tego typu właśnie w tym meczu, które przeszły do historii. 51 minuta bodajże, zamieszanie w polu karnym, piłka wpada na głowę Maradony, biegnie do niego bramkarz i Maradona, który był dosyć niski, patrzy na bramkarza i sobie myśli, nie dam rady, nie wyskoczę wyżej. Więc wykombinował sobie, że jak dołoży rękę, to będzie trochę wyższy. Ja Państwu włączę tą akcję, zobaczcie Państwo, jak to wyglądało. Argentyńczycy w niebieskich koszulkach. Tu Maradona. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w momencie, kiedy Maradona strzelił, to od razu na sędziego widział, czy nie, a sędzia na środek, brameczka, prawda? Od razu kieruje piłkę na środek. Maradona się cieszy. Anglicy już niektórzy protestują i jak to Maradona później powiedział, oni protestowali, ale nie dlatego, że widzieli tą rękę, tylko dlatego, że nie mogli uwierzyć, jak mogłem wyskoczyć wyżej niż bramkarz Shilton. Nie mogli tego pojąć, więc na pewno podejrzewali, że gdzieś ta ręka, to było tak słabo widoczne, ale jak popatrzymy na zdjęcia, powtórki telewizyjne, no to jest ewidentne, że on tą ręką zagrał i ten gol padł. Proszę Państwa, ten mecz w ogóle przyszedł do historii nie tylko dlatego, że ta ręka tam była i potem Maradona palnął w wypowiedzi dziennikarskie, że to ręka Boga, co niektórzy odebrali jako cynizm, ale z drugiej strony odebrano to jako tą metafizykę meczu, że biedni Argentyńczycy nie mogli zgodnie z zasadami wygrać z Anglikami, więc Bóg dopomógł i dlatego pomógł i zalegalizował im gola ręką. Stąd też takie określenie tej charakterystycznej ręki Boga, o której Maradona wspominał. Oczywiście on się po latach z tego wycofywał, trochę na luzie do tego podchodził. Nawet doszło do sytuacji takiej, że Maradona spotkał się z sędzią spotkania. Parę lat temu panowie się spotkali, no to w zasadzie już jest dosyć
starszawy, ma swoje lata, Ali Benakur, tak się nazywał ten sędzia z Tunezji, wymienili się panowie koszulką, tam zdjęciem z meczu, prawda, bardzo sympatycznie, sfotografowali się. Natomiast Diego Maradona to oczywiście nie koniec skandali. W tym samym meczu z Anglikami Maradona strzelił prawdopodobnie najpiękniejszą bramkę w historii futbolu, gdzie przebiegł praktycznie całą połowę, minął wszystkich, obrońców, bramkarza, strzelił gola na 2-0, a Argentyńczycy wygrali w ogóle wtedy cały mundial po tym meczu. I wiele osób do dziś się z tym nie pogodziło, głównie Anglicy, którzy dzisiaj piszą książki na ten temat, bo grali w tym meczu. Proszę Państwa, Maradona zasłynął nie tylko z tego, że lubił strzelić gola ręką, bo to nie był jedyny raz, kiedy on taką sytuację miał, natomiast Maradona lubił właśnie nie tylko narkotyki, które bardzo skandalicznie się tutaj na jego osobie odbiły, natomiast brał doping, prawda? Dopingował się i to niesamowicie. W 1994 roku na mundialu, czyli zobaczcie Państwo, ile czasu minęło, on już miał grubo ponad 30 lat, Maradona na mundialu nadzwyczajnie dobrze grał. Za dobrze. Strzelał bramki, był szybszy od młodszych o 10 lat zawodników, albo i więcej niż 10 lat, prawda? Więc niektórzy popatrzyli na to FIFA stwierdzili, że no, trzeba mu zrobić badania, bo to trochę podejrzane. No i jak zrobiono, to wyszło, że doping, dyskwalifikacja Maradony całkowita i kompromitacja. Sam Maradona, proszę Państwa, i dzisiaj jest nadal na piedestale, no bo przecież to, co on wyprawiał na ostatnim mundialu, już też przeszło do historii. Zresztą zobaczcie Państwo, nie dziwił Was, dlaczego to jest takie białe tutaj? chyba wiadomo, co on tam wyprawiał na tej trybunie honorowej zresztą. Tu trzeba było go trzymać, żeby jeszcze nie spadł, broń Boże. Także no Maradona nadal lubi być skandaliczny w Argentyńczycy. Argentyńczycy często patrzą na niego z takim przymrużeniem oka, bo dla nich to tak, papież, Messi, no i Maradona, takie ikony tego kraju, gdzie to każdy wie, że to Argentyńczycy. To często takie nawet flagi z tymi trzema twarzami się pojawiają na meczach Argentyny w samej Argentynie, więc wiele się Maradonie wybacza. Proszę Państwa, jeżeli chcecie się nieco więcej dowiedzieć o meczu Anglia-Argentyna, to na moim kanale zrobiłem dosłownie kulisy całej tej ręki Boga, gdzie wypowiadają się ludzie, którzy wtedy brali w tym udział, grali w tym meczu i możecie Państwo szerzej obejrzeć sobie odcinek na ten temat. Na tym kanale też są oczywiście inne sportowe zdarzenia, jak debiut Polaków na mundialu, właśnie ręka Maradona, ale też w ogóle szeroko pojęta historia taka popularno-naukowa. Oczywiście tych skandali, afer było dużo, dużo więcej w historii sportu. Na pewno moglibyśmy tutaj mówić o tym bez końca, ale myślę, że to w pewnym stopniu naświetliło pewne problemy, to moje wystąpienie tutaj dla Państwa. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę, no i życzę dalszej kontynuacji, mam nadzieję, sympatycznej Festiwalu Nauki. Dziękuję bardzo za uwagę.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Szanowni Państwo, witamy w Kawiarni Naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym nie ten. Pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w studenckiej agencji radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta, praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus, nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest, to była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat. No to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego o Czesławie Halskim? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895. Wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Plas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce, nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Ampère, Ørsted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku? Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa, początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką, wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udają się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są Wyspy Brytyjskie, zachodnia część Wysp Brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla. I to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz, skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak, z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W jednej trzeciej jest to kapitał polski, w jednej trzeciej kapitał francuski, w jednej trzeciej kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę o radiotechnicznym.

publicznym i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 2025 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów to był 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali, no więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku. Żeby, bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, i tak dalej. Wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis. I bardzo przepraszam, Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie. Ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam w sunie, proszę Państwa. Także ja wiem, jak to trzeba. Raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5 tysięcy abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5 tysięcy. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy. U Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam. Z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 tysiące. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało.

0: że to polskie radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. Ano dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznes. Członkami zarządu byli Zygmunt Chamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej i on wcześniej zakładał TEO, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. No ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają. Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Słowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu Lubelskiego-Daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku, cały czas PTR nadaje z kłopotami i to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u, więc wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo, to ja pokażę. Tak były robione konie, a no nie mam przy sobie żadnej szczotki, szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, a jeszcze to słowa Halo, Halo Warszawa, Polskie Radio dopiero 18 kwietnia 26 roku, czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze speakerami już nie. Pierwszą speakerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów właśnie o godzinie 17, 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Kamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Kamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o, teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć, pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji. Właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj...
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Fittelberga, to państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała. Ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz państwu... proszę państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament. Natomiast jak państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo. Prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem... jakie, mogą sobie państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji, w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda? Jakie to przekonujące. Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektryt w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie, przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w powstaniu warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka, ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą, stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla, można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać wybitna, dr Jan Szapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Żabiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później ogrodu zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku, Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa II, ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście, no Pani Profesor jest bezbłędna, no. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że Pani Profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, tak zwanym prime time, byśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół. Kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe. No i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, no, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 1926 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 1926 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast Polskie Radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A radio, Zygmunt Chamiec postąpił w ten sposób, że zaczęło nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest, znających się na wszystkim, całym rowie. Takie watachy, proszę Państwa, szalejące chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim, odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia, uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili, ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 1935 chyba roku. W 1935 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 1928 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie, w 1930 roku stacja we Lwowie. Notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem, czy Państwo znają magię wyłączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza, to Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę. Stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj... A, proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. W eterze jest coraz, w eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna, wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 1930 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego. Uruchomiono tę stację 120-kilowatową. Wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim. Kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki runął maszt w Konstantynowie koło Gąbina, niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali mi ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie koło Gąbina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc. 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu z Czesława Halskiego i to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, odkryciem doniosłym, kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, panie Jarku, pomoże mi Pan? To jak Pan będzie szybko to robił, pomożecie, pomożemy. No, no dobrze, proszę Państwa, to cudowne. Ja nie tak dawno też z takim pytaniem, pomożecie, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczniowcami, to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do Stoczniowców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn, proszę Państwa, Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze, tylko jeszcze tam. Dobrze.
2: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
0: O, więc to właśnie pierwszy dyrektor programowy opowiada,
2: musiałem
0: jak to powstało.
2: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali, i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Programy były wtedy
3: tak
2: bardzo
3: jest.
2: Skromne. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
0: Już, tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio, Zygmunt Hamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz, proszę Państwa, sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze. To Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze. I to był sygnał od 1000, czyli Chopin, od 1926 roku do roku 35. Panie Jarku, to teraz, jeśli można, no nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę, tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
3: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w słowniku pisarzy polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
0: Pani profesor ładniej mówiła, profesora.
3: Znaczy 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
0: Dobrze, możemy przejść do Żapińskiego.
3: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić.
4: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
0: Już. Puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne fragmenty.
5: Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
6: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie byłaś świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
5: Ofiarować w ramach mostu.
6: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
0: Cokolwiek by to znaczyło.
5: Teraz nie będę się bał.
6: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
5: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
6: Dziękuję.
0: ja to napisałem, że to był posałunek. Także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może...
7: Trąba.
0: No, no niech będzie trąba, tak? Dobrze. Piłsudski, trąba. Proszę Państwa, teraz tak. To są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam tak, w takiej wersji, ja się przejaśniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku i mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje, ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie
8: Państwu. Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu.
0: Nie,
8: na wstępie
0: nie,
8: relacji z Krynicy redaktora
0: nie,
8: Bogdana.
0: Nie, to... nie, nie, nie, nie. To jest trąba, tak.
9: To jest jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, słówkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na łupy, jak ja cukierki.
0: Proszę Państwa, Piłsudski, jak widzą Państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia, pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak Państwo wiedzą, bardzo no, podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w powstaniu styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski. To nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przeniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci oddawali przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle. W Radomiu prowadził zakład. Teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego. Ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak Państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza, świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec profesor Narkiewicz po wojnie był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli Państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
9: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmie żywioł. Żywioł nie jego ręką wytworzony na naszym podole płacz. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie wół roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole, elektryczność pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywiołem niebożym.
0: Nie za głośno, bo państwo...
9: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
0: Praca wszystko to, serc, co mózgów, mięśni.
9: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż tam właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim
0: zasadniczym... Czyli badania interdyscyplinarne.
9: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący kraj...
0: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
9: Czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie, lojalnie nie dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
0: Dobrze. Proszę Państwa, więc teraz tak, ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest. Bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co, możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może, ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty, piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to... Po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
10: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Povedz mi, tvoj starý chcel poňču.
1: Čečo, na sumnení si môjim, že direktor Hirka dostal.
0: Co, čo je starého?
1: Un przyjmuj nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo, nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz,
2: jak budujesz
1: plecy, wali się, nie boisz. Popsa, grunt protega, już ty na nim ulega, grunt sić was i ulega, a reszta ty.
2: No więc słyszą państwo, tak to się, tak. Tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to tam rozładować, po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
4: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego, porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez spory w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, w studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
5: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodowy, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Stać, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już. Obecnie na biegu rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski, Wigura, Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić no, z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii, Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany, to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 1935 roku? No, może pan puści.
6: W
2: Znają Państwo, legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Chamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest, znaczy tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą, no Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze, tak. To, Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
6: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja bawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. To było transmitowane do Stanów.
6: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
7: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
8: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część to na żywo. Zbigniew Świętochowski, słynny speaker, ja znam jego syna Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie, natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 dni wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
9: Wskazali się przewodni ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoich sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba 2. czy 3. przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli Państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
10: września. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To Państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak Państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat, i to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku, to było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
11: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego tryumfu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie. Pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych dziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
12: przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam to w dole, finisz, naprzód Krzyskowiak, płot, wodą! Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy! Naprzód! Pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie! Kusy i Krzyś! Ci dwaj! Ostatnia prosta, finisz! Już jest 20 metrów! Proszę państwa! Hurra! Jest złoty medal, choć biegnie skończony! 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem! Krzyskowiak pierwszy przerwał taśmę! I za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
2: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka, wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm. I zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle. Kobieta znowu. Złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie. Wydawałoby się wiotka, naprawdę wiotka, szczupła pani. Zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie? Bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać. Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało. Później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata. Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz

0: puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę Państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o drugiej w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządna audycja. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą Państwo właśnie taką głupawkę speakerską.
1: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2:36.80. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2:00. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmieje? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2:36.8. Brązowy medal zdobyła również para polska.
2: Nie, moi drodzy, to będzie
0: skandal. Tak, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
1: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
0: Widzą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka,

fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: 26.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: No to pędzimy na poziom 600 metrów.
2: Tak.

0: trzeba się dobrze trzymać.
1: Ja się pana będę trzymać.
0: Pan Sławek doświadczony.
2: Można i mnie się trzymać, ale tu
0: z boku jest
2: uchwyt.
1: A zalega, nie? A masz przechodzi. A panu też tak często zalega brzuszek, czy już nie?
2: Ja już przyzwyczajony
0: pan Sławek jest
2: jeśli
0: teraz.
2: Jeśli przełykam śliny, to chyba już tylko podświadomie.
1: Nie, ale to nie jest takie wciążliwe.
0: Nie, no różnica ciśnienia jest jednak 60 hektopaskali w ciągu tych 2 minut niecałych, to trochę jest.
1: Pociągiem.

0: ile?
1: Teraz mieliśmy poziom 450.
2: To szybko bardzo. Już dużo nie zostało.
1: Tak, jeszcze troszkę. Zaraz będziemy hamować.
2: Minuta 57.
1: Już dojeżdżamy.
2: Rzeczywiście się słabo słyszy na początku.
1: Wyrówna się ciśnienie. Zapraszam Państwa. Poproszę Pana tu na tą stronę, tak? Wszyscy staniemy.
2: Po jednej.
1: I jeszcze poproszę kroczek bliżej do mnie. Zapraszam Państwa. Tu śmiało, patrzcie ile miejsca. No jasne.
3: Ostatni będą pierwszy.
2: Czasem tak bywa.
3: Dwupoziomowa.
1: Tak, dwupoziomowa winda. Na każdy poziom wchodzi 16 osób. Niech pan zaświeci tą lampę. W tej chwili 600 metrów pod powierzchnią ziemi. Na najgłębiej położonej trasie turystycznej, nie tylko w naszym kraju, na całym świecie, nigdzie głębiej regularnie nie zwozi się turystów, tylko tu u nas w Kłodawie. No nie dosłyszły nas słuchy, żeby ktoś próbował głębiej zwozić tych turystów. Proszę Państwa, obszar górniczy w Kłodawie zajmuje 21,5 km kwadratowego, a w naturze wyglądają te wyrobiska w ten sposób, że ich długość około 6 km, na szerokości 2 km zaczynają się od poziomu 450. To światło, które nam mignęło po drodze, to był właśnie ten poziom. Wysiedliśmy tu na poziomie 600 metrów, ale kopalnia ciągnie się jeszcze głębiej. Główny poziom transportowy to poziom 750, a górnicy też już pracują na poziomie 820 metrów. Na każdą zmianę ci górnicy też zjeżdżają tą windą, tym szybem na ten poziom, ale udają się kilkadziesiąt metrów w stronę północy, gdzie mają zlokalizowane dworce osobowe dla pociągów, parkingi dla samochodów. Wsiadają, przejeżdżają jeszcze dalej do szybika międzypoziomowego, gdzie zjeżdżają jeszcze głębiej, a ci, którzy pojechali samochodami od razu upadowymi, zjeżdżają w głąb ziemi jeszcze niżej niż my, żeby wykonywać tą pracę górniczą. Proszę Państwa, pójdziemy sobie też w tej chwili w stronę północy i wszyscy idziemy jak najbliżej lewego ociosu. Poproszę, bliżej podejdźcie Państwo. Śmiało schodzimy tam z głównego chodnika. Proszę Państwa, na sali cechowni zwróciłem Państwu uwagę na tą niewielką kapliczkę świętej Barbary. Mówiliśmy sobie, że to jest patronka wszystkich górników, a my w tej chwili stoimy przed kaplicą świętej Ingi, opiekunki górników solnych. Czyli niejako górnicy solni są podwójną opieką otoczeni i od świętej Barbary, i od świętej Kingi. A Kinga była księżniczką węgierską z królewskiego rodu Arpadów, córką Beli IV, króla Węgier. Do Polski przybyła, mając zaledwie 5 lat. Żyła w XIII wieku. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest zapamiętać jej rok urodzenia, dlatego że jeśli Państwo zapamiętają ten rok, to możecie go zawsze wpisywać jako PIN do banku. 1234 rok. Proszę Państwa, Kinga wyszła za mąż za księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława. I jak legenda mówi, no, wyszła w wieku 12 lat, a że była bardzo religijną osobą, więc z roku na rok prosiła Bolesława o odstępstwo od obowiązków małżeńskich, kolejny rok poświęcając kolejnemu świętemu. Także ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, nigdy nie mieli potomstwa. No ale jak zaczniemy tak troszeczkę sobie dywagować na ten temat, czy średniowieczny władca mógł sobie pozwolić na to, żeby nie mieć potomstwa? No raczej nie, każdy z nich dążył do tego, żeby tego następcę tronu pozostawić, żeby jego linia dynastyczna nie wygasła. Najprawdopodobniej w pierwszych początkowych latach małżeństwa, rzeczywiście ze względu na młody wiek Kingi, te zbliżenia małżeńskie były odsuwane w czasie, no ale jak chcieli później mieć dzieci, okazało się, że no coś nie wyszło. Nie wyszło, dlatego też uznano ogólnie, że Kinga jest dziewicą, a Bolesława nazwano wstydliwym. Proszę Państwa, on sobie przysposobił księcia sieradzkiego Leszka Czarnego, który został jego następcą. Kinga jest uważana za tą osobę, która sprowadziła pierwszych górników z terenu Węgier, którzy podjęli pracę najpierw w Bochni, później w Wielicce. Proszę Państwa, wystrój tej kaplicy troszeczkę inna sól niż ta, która króluje w Państwa solniczkach. W większości każdy ma taką sól białą, skruszoną i zmieloną, no bo taką wielką bryłą to nic tam się nie da za bardzo osolić. Dlatego też sól się miele, żeby łatwiej nią można było gospodarować. U nas jeszcze występuje sól różowa, którą bardzo się szczycimy z tego względu, że w tej chwili na świecie są jedynie dwie kopalnie wydobywające taką różową sól. W Europie jest to Kłodawa, gdzie dzisiaj Państwo się znajdujecie, a druga znajduje się w Pakistanie. I tą pakistańską sól na naszym rynku znamy pod nazwą himalajska, co jest bardzo błędną nazwą, no, z tego względu, że kopalnia w Pakistanie od podnóża Himalaji leży ponad 300 km. No to jak my byśmy mieli taki szeroki rozrzut w nazywnictwie, to tą sól byśmy nazywali nadbałtycką, tak, a tą podkarpacką, albo tak jak pan mówi, tatrzańską. Może by większy zbyt miała. No ale nazywamy to solą kłodawską, białą, różową. Sól kłodawska generalnie zawiera bardzo dużo mikroelementów niezbędnych do życia człowiekowi. Selen, żelazo, magnez, potas, wapń. Wszystko to, całą gamę, jeszcze dużo więcej niż ja tutaj wymieniłem, ponieważ my tą sól wydobywamy na powierzchni w takim stanie, jak ją natura stworzyła. Ona nie jest oczyszczana, ona jest taka naturalna. Proszę Państwa, co zabarwia tą sól różową? Otóż jest to zwiększona dawka tlenków żelaza. A jak możemy tak kolokwialnie nazwać tlenki żelaza? Rdza. Tak, proszę Państwa, no niekiedy jak o tym mówię, to ci, którzy zaufali reklamą i kupują tylko sól himalajską, otwierają oczy, no to jak to, ja dziesięciokrotnie przepłacam za tą rdzę zawartą w tej soli? No tak, nic tam ciekawszego w tej soli himalajskiej nie ma niż w naszej kłodawskiej. A jak ktoś już bardzo chce mieć sól z rdzą, to mamy naszą polską kłodawską. Proszę Państwa, z boczku tutaj stoi nam postać Matki Bożej, wykonana z gipsu, oklejona kryształkami soli, również naturalnej barwy. Co zabarwia tą sol? Jest to jedynie złudzenie optyczne. Przez wiele milionów lat sól poddana wysokiemu ciśnieniu, temperaturze źle skrystalizowała i przez ten źle skrystalizowany kryształ przebija się jedynie niebieska barwa światła, czyli coś na wzór tej tęczy, która po deszczu pokazuje nam się na niebie, niby ona tam jest, a jej nie ma. Tak samo tutaj, prawda, widzimy niebieski kolor, ale geolodzy nas zapewniają, że po całkowitym rozdrobnieniu byśmy uzyskali białą sól. Jeszcze tu Państwu zwrócę uwagę na te niewielkie stalaktyty, czy te białe wykwity na ociosach, czy tak zwane kalafiorki. Wszystko to powstaje na skutek wilgoci. My się chronimy przed każdą kroplą wody, bo woda dla kopalni soli to katastrofa. Jeszcze później sobie parę słów o tym zagrożeniu wodnym powiemy. Skąd więc te stalaktyty? Jesteśmy blisko szybu. Wilgotne powietrze, które tutaj się szybami dostaje, osadza tą wilgoć na stropach, ociosach. Dlatego tworzy się to zjawisko, a sól właśnie jest skałą bardzo higroskopijną i chłonie tą wilgoć z powietrza jak gąbka. Dalej odejdziemy, już czegoś takiego Państwo nie zaobserwujecie. Jedynie co możemy zobaczyć? No inny efekt higroskopijności soli. Zawilgocony sponk. A co to jest sponk? To po czym chodzimy, a nad nami mamy strop, a po bokach ociosy. Mamy do przejścia około 600 metrów, więc wielkim susem przeskoczymy i później chwileczkę odpoczniemy. I idziemy teraz wszyscy prawą stroną. Proszę. Proszę Państwa, tak korzystając z okazji, pokażę Państwu obecnie, jak wygląda wóz osobowy dla górników. Bo później zobaczymy taki troszeczkę już zabytkowy i porównacie sobie Państwo komfort w tamtym wozie, a komfort w tym wozie. Dobrze. Możemy sobie stanąć na całej szerokości. Bliżej, żebym nie musiał krzyczeć. Śmiało. Proszę Państwa, żeby można było tutaj przebywać, pracować, trzeba kopalnię przewietrzać. Dlatego też na szybie Chrobry, o którym Państwu wspominałem, zamontowane są dwa olbrzymie wentylatory, ale tylko jeden pracuje. Drugi stanowi taką rezerwę na wypadek awarii, potrzeby konserwacji. Jak tylko taka potrzeba zaistnieje, od razu przejmuje tą funkcję pracy. Wydajność tego wentylatora około 15 tysięcy metrów sześciennych na minutę. Zasysa to powietrze z kopalni, wyciąga je na zewnątrz, a od razu szybami Michał, Barbara, świeże powietrze schodzi tutaj w głąb kopalni, w większości kierowane na najniższe poziomy, rozprowadzane chodnikami i dopiero od dołu cała kopalnia jest przewietrzana ku górze. Proszę Państwa, trzeba tym powietrzem sterować. Ono samo nie wejdzie tam, gdzie akurat pracują górnicy, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dlatego też budowane są tak zwane tamy wentylacyjne, regulacyjne. I właśnie jedną już przeszliśmy. Tutaj mamy kolejną, będzie jeszcze jedna. Więc tak na dobrą sprawę jest to śluza wentylacyjna. Jest taka zasada, że co najmniej jedna z tych tam musi być zamknięta, żeby nie zaburzać tego powietrza w innych rejonach kopalni. Proszę Państwa, czym się taka tama regulacyjna charakteryzuje? No tymi okieneczkami. Na niektórych jest zasuwa i takim prostym sposobem możemy wyregulować ilość tego powietrza, jakie chcemy przepuścić w dany rejon kopalni. Proszę Państwa, oprócz takich tam regulacyjnych budowane są też tak zwane tamy oddzielające. My je po drodze będziemy mijać. A jak rozpoznać taką tamę i czemu ona służy? Proszę Państwa, to nic innego jak taki pełen mur z pustaka, z cegły, z klocków drewnianych pociętych, z podkładów kolejowych, jakichś bloczków betonowych. Co akurat mają pod ręką, to stosują, zamurowywując wloty powietrza do wyrobisk wybranych, wyeksploatowanych, nikomu już niepotrzebnych. Ale nie ma tu u nas podsadzki. Co to oznacza? Że nie zasypuje się tych miejsc, skąd wcześniej wybrało się sól. Pozostaje olbrzymia pustka poeksploatacyjna. Tylko wloty do tych wyrobisk są zamurowane, żeby tego nie przewietrzeć. A pustki poeksploatacyjnej pod Kłodawą mamy około 20 milionów metrów sześciennych. Czy to dużo? No, jak Państwo sobie tak porównają chociażby z tą najbardziej znaną kopalnią soli w Wieliczce, no to okazuje się, że w Wieliczce przez ileś tam set lat zdołano wydrążyć 7,5 miliona. No, Bochnia jest starszą kopalnią. No, wydawałoby się, że powinna mieć dużo więcej. Około 10 milionów metrów sześciennych. Ta kopalnia dopiero zbudowana po II wojnie światowej, później sobie tą historię troszkę opowiemy, i już ma 20 milionów metrów sześciennych.
3: Jest... Ale to są wszystkie, czy to nieużywane już?
1: Mówimy o wszystkich. Używane, nieużywane. To widzi Pan, jak jest nieużywana, to jest skończona, tak? A używana, no jest w trakcie rozbicia, czyli czerpie się stamtąd sól. No to też już możemy częściowo wliczać te metry sześcienne do tej całej składowej, tak? Proszę Państwa, samych chodników dojściowych, takich jak ten transportowych, wentylacyjnych, technologicznych, szacuje się na prawie 400 kilometrów.
0: Przepraszam, jedno głupie pytanie. Ten tunel był robiony ręcznie czy maszynowo? Bo tak patrzę, że równe są.
1: Za chwileczkę, jak Pani wykaże się tak troszeczkę cierpliwości, to ja Pani wszystko wytłumaczę, dobrze? Tylko akurat dojdziemy do takiego miejsca, gdzie to Pani sobie zobaczy. Skąd ta sól pod Kłodawą się wzięła? Otóż w paleozoiku górny Perm ponad 250 milionów lat temu, wtedy na Ziemi był tylko jeden kontynent, który później nazwano Pangeą, i te tereny zalewało olbrzymie epikontynentalne morze. Cóż to jest za morze? Takie, które powstaje na skutek zalania lądu. Więc jest bardzo płytkim morzem, ale sięgało tak od dzisiejszej Szkocji poprzez Morze Północne, Półwysep Jutlandzki, Północne Niemcy, Północna Polska, zalane tym płytkim morzem. Panował bardzo suchy, gorący klimat, a morze nie miało dostępu do żadnego oceanu, więc woda z tego morza zaczęła pomalutku odparowywać, a skały osadowe osiadać na dnie. I ten proces sedymentacji trwał gdzieś około 5 milionów lat. Nazbierała się dość gruba warstwa soli. Później geolodzy, którzy badali to złoże, orzekli, że też były świeże dostawy wód oceanicznych i to aż 3 naliczyli, dlatego że zauważyli, że to złoże ułożone jest w takich 4 warstwach, tak zwanych cyklotemach. I uznali, że te pierwsze 3 świadczą właśnie o tym, że były dostawy świeżych wód oceanicznych, a 4 cyklotem to już jest pełne odparowanie morza i zmiana klimatu. Dodatkowo tutaj przebiegała bruzda środkowo-polska, będąca częścią rowu duńsko-polskiego, która miała tendencję do obniżania się. Więc ta sól tam do środka sobie spływała. To wszystko znalazło się na głębokości 5-6 kilometrów. Zostało przykryte nadkładem kolejnych warstw skalnych, zmienił się klimat i pod wpływem ruchów górotwórczych ziemi, jak i pod wpływem tak zwanej halokinezy i halotektoniki, tak geolodzy określają napór tych wszystkich skał, chociażby na tą sól, tak? I proszę Państwa, ta sól pod wpływem wysokiego ciśnienia, temperatury została wypchnięta ku górze, tworząc tak zwany diapir solny, wysad solny, a my możemy powiedzieć, że to taka podziemna góra soli. Zaczyna się na głębokości tak od 100 do 200 metrów, a głębokość zalegania stwierdzona badaniami geosejsmicznymi to jest 7 do 7,5 km. Proszę Państwa, dlaczego było możliwe, że ta skała została wypchnięta? Dlatego, że sól jest skałą bardzo miękką i plastyczną. W temperaturze 800 stopni sól zaczyna się już uplastyczniać, w wyższych temperaturach potrafi już nawet przepłynąć, a jej twardość w skali MOSA to jest zaledwie 2, porównywalna z gipsem, bardziej miękkim minerałem od soli jest jedynie talk. Napierana przez te wszystkie przyległe skały, prawda, uplastyczniona, została wypchnięta do góry. Któż to odnalazł? Otóż w 1937 roku profesor Edward Janczewski prowadził badania grawimetryczne na obszarze Kujaw. W rejonie Izbicy Kujawskiej profesorowi na instrumentach pojawiła się taka niewielka anomalia. On się tym zainteresował, pogłębił badania i w połowie sierpnia 1939 roku ogłosił, że odkrył olbrzymią strukturę solną ciągnącą się od Izbicy Kujawskiej aż za Łęczycę do Solcy Wielkiej. Czyli długość tej struktury solnej ma gdzieś około 64 km. W najszerszych miejscach dochodzi do 4 km, a najwyższe wypiętrzenie właśnie pod Kłodawą. Po wojnie, kiedy cała gospodarka kraju była zniszczona, każda kopalina, która znalazłaby się w ziemi, przydałaby się dla tej naszej zniszczonej gospodarki, a wtedy Polska utraciła wszystkie pola roponośne na wschodzie. Więc co? Zaczęto gorączkowo poszukiwać ropy naftowej. Ona często przy tak dużych strukturach solnych lubi występować. Dlatego już w 1946 roku przyjechała ekipa kierowana przez inżyniera Michała Białego i mieli za zadanie odwiercić otwory badawcze, poszukując ropy naftowej. No niestety żaden z otworów nie natrafił na tą ropę, ale niektóre otwory trafiły w sól potasowo-magnezową. Bardzo dobrą jako nawóz na pola, łąki czy pastwiska. No po wojnie przemysł chemiczny zrujnowany, a kopalnie, które mieliśmy w gestii przed wojną, też zostały za wschodnią granicą. Takie jakby chociaż Kałuż czy Hołyń, one właśnie wydobywały tą sól potasowo-magnezową. No więc cóż, no potrzebowano takiej kopalni. I tutaj taka jednoosobowa decyzja ówczesnego wicepremiera Hilarego Mińca. On wymógł na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, że mają wydać decyzję o budowie kopalni. Ona ukazała się 26 października 1945 roku i my od tej daty liczymy już istnienie tego zakładu. Zaczęto drążyć szyby, zaczęto drążyć chodniki, górnicy już dochodzili do miejsc, gdzie się spodziewali tej soli potasowo-magnezowej, którą mieli eksploatować i spotkało ich ogromne rozczarowanie. Okazało się, że tej soli potasowo-magnezowej jest tu niewiele, na skalę przemysłową nie opłaca się tego wydobywać. Za to jest przepiękna sól kamienna. Ale wtedy bardzo prężnie działała Wieliczka, Bochnia, Inowrocław, Wapno. No i cóż tu, kolejna kopalnia soli kamiennej? Nawet niektórzy zaczęli twierdzić, że trzeba tą kopalnię po prostu zamknąć. No ale już olbrzymie nakłady poczyniono, dlatego zmieniono jej nazwę z kopalnia Sól Potas na kopalnia soli kamiennej i od 1956 roku ruszyło to wydobycie soli kamiennej właśnie. I proszę Państwa, już lata 70. do połowy lat 80. wydobycie roczne to 1,5 miliona ton. Jednak okazała się być potrzebną ta kopalnia. No dzisiaj zeszliśmy głębiej. To wydobycie jest bardziej utrudnione i bardziej kosztowne. Dlatego też zdolności wydobywcze praktycznie spadły o połowę. Dzisiaj rocznie kopalnia jest w stanie wydobyć na powierzchni gdzieś 700-800 tysięcy ton soli. Proszę Państwa, dlaczego nastąpiła ta pomyłka geologiczna? Otóż jak to złoże było ku powierzchni wypychane, to ono nie szło tak fajnie równo, tylko poszło w ten sposób, że jedna strona tego złoża poszła dużo, dużo szybciej i zostało to przerzucone i ustawione pod kątem 80 stopni. I tak całe złoże jest ułożone. Jak przeszły otwory badawcze, to ta miąższość pozorna wyszła olbrzymia, zadecydowano o budowie kopalni, a później roboty górnicze wykazały, że to tylko wąski pas tej soli. Później Państwo zobaczycie właśnie tą granicę między jedną solą a drugą solą, właśnie ustawioną tak pod kątem 80 stopni. Także przez taką niewielką geologiczną pomyłkę mamy dzisiaj olbrzymią kopalnię soli w Kłodawie. Zapraszam dalej. Która Pani była zainteresowana, jak to się drąży, te chodniki? A teraz Pani uważnie słucha. Proszę Państwa, zainscenizowany przodek górniczy. On tak wyglądał jeszcze na koniec XX wieku. Dzisiaj to troszeczkę już inna bajka. Tu jeszcze mamy wiertarkę ramową czy ładowarkę pneumatyczną o niewielkiej wydajności. Dzisiaj wjeżdża olbrzymia wiertnica. Bardzo szybko odwierca te otwory strzałowe. W otwory strzałowe jest wkładany materiał wybuchowy. Uzbrojone jest to zapalnikami. Zapalniki za pomocą drutów podłączone pod linię strzałową. I tutaj proszę popatrzeć, takie dwa druty to jest przodkowa linia strzałowa, dochodzi do przełącznika zwanego zwieraczem, ten też już zabytkowy, a dalej już stała linia strzałowa wychodzi aż na powierzchnię. I ponieważ mamy tutaj tak zwane centralne strzelanie z powierzchni, jak już dyspozytor kopalni wie, że nikogo pod ziemią nie ma, ani jednej osoby, wtedy dopiero daje znać osobie odpowiedzialnej za strzelanie i ta na zapalarkach z powierzchni podaje prąd na linię strzałową. To jest strzelane rejonami kopalni i w takich miejscach jak to skała zostaje skruszona. No i mamy postęp. 2 metry przesunęliśmy się na jedną zmianę. Tak? Po przewietrzeniu zjeżdża kolejna zmiana. I ten urobek zbiera i cały cykl powtarza. W tej chwili kopalnia pracuje na 2 zmiany. Trzecia zmiana jest zmianą taką tylko utrzymania ruchu. Proszę Państwa, nie wszystkie materiały wybuchowe możemy używać, bo chcemy zachować czystość soli. Tu firma Nitro R, gdzie kopalnia się zaopatruje w te materiały wybuchowe, pokazała nam cały asortyment i na początku umieszczone są dynamity, bardzo silne materiały wybuchowe, ale one są skonstruowane na bazie nitrogliceryny. No niezbyt przyjaznej dla organizmu ludzkiego, a my mamy stosować ekologiczne materiały. Dla nas produkują materiał wybuchowy o nazwie amonit. On jest skonstruowany na bazie saletry. Do inicjacji zapłonu zapalniki elektryczne. Popatrzcie Państwo, taka ciemna skała. Jak myślicie Państwo, czy to jest skała solna?
4: Nie.
1: Nie? To jest skała solna. To jest skała solna, ale zanieczyszczona jest iłami. I proszę Państwa, taką skałę nazywamy zuber. Ktoś z Państwa słyszał już taką nazwę gdzieś? Woda zuber w Krynicy Górskiej. Cóż ma wspólnego ta woda zuber z tą skałą? Tą skałę sklasyfikował polski geolog Rudolf Zuber i też odwiercał pierwsze studnie w Krynicy. Dlatego i ta woda, i ta skała nosi jego nazwisko. Ta skała zawiera tak od 15 do 75% chlorku sodu, czyli tej czystej soli kuchennej. Ale dla nas stanowi skałę nieużyteczną. Z tego względu, że my w Kłodawie soli nie ważymy. Młodzieży, co to jest ważenie soli? Nie wiecie? Stawiamy na wadze i ważymy, tak? Tak, jak stawiamy na wadze i ważymy, to zapisujemy przez samorzet, a jak ważymy sól, to przez RZ. Czyli taką skałę jak tą możemy skruszyć, rozpuścić w wodzie. Te cząsteczki nierozpuszczalne w tym przypadku tu są iły, osiądą na dnie. Sól się w wodzie rozpuści, już wtedy mamy solankę. Przelewamy do czystego naczynia, poddajemy procesowi gotowania, czyli ważenia. Var gorąco. I woda wyparowywuje, a na dnie pozostaje czysty chlorek sodu. 99,9%. I taką sól najczęściej Państwo kupujecie w sklepach. Sól ważoną, ponieważ największym producentem soli ważonej w naszym kraju są inowrocławskie kopalnie soli z zakładami sodowymi w Janikowie, w Mątwach. Proszę Państwa, cóż tam ciekawego dodane jest do tej soli ważonej?

0: Nie wiem też, czy Państwo zwrócili uwagę na to, że idziemy od szybu, jak do tej pory nie było obudowy górniczej.
1: Tak, zwróciliśmy na to uwagę.
0: Szczególnie na to uwagę zwracają turyści, którzy przyjadą z południa Polski, którzy mają większy kontakt z kopalniami i zawsze mówią, albo mój dziadek, mój wujo czy szwagier pracował w kopalni i on zawsze twierdził, że każdy metr musi być podparty, inaczej grozi to zawalenie. Zgadza się, ale na południu kraju przede wszystkim mamy kopalnie na złożach pokładowych, czyli jest pokład soli czy pokład węgla, a nad tym jest inna skała, w której gromadzą się naprężenia. No i trzeba to podpierać, żeby to się wszystko nie zawaliło. A my jesteśmy w złożu wysadowym. Wszędzie dookoła nas jest jednolita skała, skała solna. A mówiliśmy sobie, że skała solna jest jaką skałą? Miękką, plastyczną, więc nie gromadzą się tam żadne naprężenia i nie notujemy tu obwaleń, jakichś zawałów. Górnicy kilofami, żerdziami zrywają tą skałę porwane przez wybuch, później robią taką gruntowną obrywkę. Tam, gdzie jest zwiększony ruch ludzi, żeby było bezpieczniej, młotami pneumatycznymi zrywają tą skałę do twardego. Stąd przez cały czas towarzyszące nam te zarysowania na stropach i o ciosach. Zapraszam.
2: Czy to też z tego względu na przykład tych już niewykorzystanych, już, czy wykorzystanych przestrzeni się nie zasypuje? Że nie trzeba? Że to jest bezpieczne wtedy?
0: To też jest sprawa ekonomiczna. Raz, że górotwór jest bardzo stabilny, a druga sprawa, jeśli coś nie trzeba robić, bo i tak to żadnych efektów nie ma.
2: No tak, czyli nie grozi zawalenie, więc nie ma konieczności.
0: Podsadzanie też kosztuje i to duże pieniądze. I jeszcze mamy ten zuber, przypomnę, zawiera od 15 do 75% chlorku sodu. Granica warstw. Popatrzcie Państwo, co ja Państwu mówiłem, że całe złoże jest położone pod takim kątem, 80 stopni i tu ładnie to widać. A już za tą granicą mamy sól szaro-różową. Jest to sól najmłodsza w tym wysadzie solnym, czyli czwarty cyklotem. Datuje się ją na około 250 milionów lat, a nazywamy to solą cechsztyńską, bo z tego okresu geologicznego pochodzi. Sól biała i szara to sól starsza, najstarsza, datowana na około 260 milionów lat. Proszę Państwa, w Wieliczce czy w Bochni występowała sól mioceńska, mająca 12 do 15 milionów lat, w takich granicach mniej więcej, i w większości jest to taki ciemny zuber. Właśnie tą skałę górnicy odspajali, tworzyli z tego tak zwane bałwany, czyli coś na kształt walca, żeby łatwiej można było to toczyć, przemieszczać. Później wyciągali kołowrotami na powierzchnię, gdzie odbywało się to ważenie soli, uzyskiwanie czystego chlorku soli. Ale również w Wieliczce występowała tak zwana sól szibikowa, bardzo czysta, prawie że idealny kryształ solny. I dlatego też średniowieczni górnicy nosili przy sobie skórzane takie sakwy wielkie, żeby tą sól, jak znajdą, odkładać. Ponieważ sól w tamtych czasach była bardzo drogą. Uncja soli kosztowała uncję złota. Proszę Państwa, wcześniej legiony rzymskie, żołd, miały wypłacane w soli. Także sól była środkiem płatniczym. No mało kto znał smak soli, tylko najbogatsi mogli poczuć smak soli. Tych biednych nie było na to stać. No dzisiaj nam ta sól bardzo spowszedniała i za parę groszy kilogram mamy i cieszymy się, że możemy te potrawy troszkę posolić. Proszę Państwa, żeby Państwu teraz uzmysłowić, jak długo musiało powstawać to złoże, żebyście to zobaczyli na własne oczy. Popatrzcie Państwo, geolodzy przeliczyli te warstwice. Od tego znaczka do tego znaczka jest 100 lat w czasie odkładania się tej soli. Tu kolejne 100 lat. Widocznie było chłodniej. Tu zaburzenie w postaci anhydrytu, a później z taką miarowością około 1 metra ta sól się odkładała. I chociażby na tym niewielkim odcinku, jak sobie Państwo teraz przeliczą, te znaczki między każdym 100 lat, no to sporo tych wieków potrzeba, żeby ta sól się odłożyła. Proszę. Plecami postać skarbnika, czyli ducha kopalni, który

0: Opiekuje się całym złożem, opiekuje się też górnikami. Tak właśnie go widywano jako starego sztygara z długą brodą, z kilofkiem sztygarskim, z lampką górniczą. Jest bardzo stary, ma ponad 250 milionów lat na karku. No jak powiedziałem, opiekuje się tutaj nami przez cały czas. A tutaj w gablocie, proszę Państwa, zdjęcia z początków istnienia kopalni. Na środku dwa zdjęcia górników z końmi. Te konie tu również pracowały jako siła pociągowa blisko 10 lat. One stajnie miały na powierzchni, codziennie zjeżdżały. Po zakończonej zmianie wyjeżdżały na powierzchnię. Nie jak w innych kopalniach, że zostawały już na całe życie, tylko codziennie były wożone. To było podyktowane centralnym strzelaniem. Nie chciano tych koni tutaj w tych przerwach, gdzie nie było górników pod ziemią, pozostawiać samych. Dlatego postanowiono je codziennie wozić. Tam na powierzchni miały stajnie niewielką łączkę, gdzie mogły po pracy odpocząć. Podpis głosi: Kuba, koń, który potrafił liczyć. To ten siwek na środku. Proszę Państwa, dopóki było blisko szybu, więc górnicy zgodnie z normą podpinali 5 wózków. Jak się chodniki zaczęły wydłużać, no ile razy za tym koniem chodzić? Przecież jak mu podepnę ze 2 więcej, to koń się nawet nie skapnie. A ja z czasem zaoszczędzę tej wędrówki. No okazało się, że z Kubą taki numer nie przeszedł. On już zdążył się nauczyć liczyć i dawał krok do przodu, słuchał, ile usłyszy szczęknięć napinających się złączy na wozach. Jak było więcej niż 5, zatrzymywał się i ani go prośbą, ani groźbą nikt nie ruszył. Jeśli górnik mu odpiął, on usłyszał, że coś tam, jakieś działania podjął, więc ponawiał próbę. Nie szedł tak w ciemno. Zatem zbijał te wozy jeszcze raz i znowu odliczał, czy się zgadza. Jak było, odpowiednia była ilość, szedł pod szyb. Jeśli nie, no to górnik miał przechlapane. Do końca zmiany już koń z nim nie współpracował. Więc jeśli się chciało z Kubą żyć w zgodzie i z nim pracować, nie wolno go było oszukiwać. Proszę Państwa, pierwsza rada robotnicza, ten siedzący pan tutaj na środku, to już kilkukrotnie przeze mnie przywoływany inżynier Michał Biały. Herby miast, które są związane z wydobyciem soli, herb Kłodawy, Bochni, Nowrocławia i Wieliczki. Pod herbem Kłodawy wyryty rok 1430, rok nadania praw miejskich magdeburskich. Kłodawie jako osada na prawach polskich istniała już dużo wcześniej. Był tu pobudowany jeden z pierwszych murowanych kościołów na ziemiach polskich. Było to wotum dziękczynne Władysława Hermana za urodzonego syna Bolesława, którego znamy jako Krzywoustego. Najlepszymi latami dla Kłodawy to był wiek XV, XVI, liczba mieszkańców Kłodawy wtedy wzrosła do 2400 osób. Kłodawa była drugim miastem w województwie łęczyckim, bo właśnie no dzisiaj administracyjnie jesteśmy, proszę Państwa, w Wielkopolsce, ale historycznie jest to ziemia łęczycka. 10,9 km na północ, miejscowość Przedecz, jeszcze w Wielkopolsce, ale historycznie już zaliczana do Kujaw. Drodzy Państwo, Kłodawa podczas potopu szwedzkiego została doszczętnie zniszczona. No ktoś powie, no przecież tu żadnych działań wojennych nie było. Zgadza się. Ale Szwedzi prowadzili swoje wojska z kierunku koła na piątek, idąc właśnie za Przedczem. A kilku maruderów wybrało się do Kłodawy, żeby troszeczkę poszabrować. No ale nie wiedzieli, że Kłodawa ma silną straż miejską. No i strażnicy miejscy troszeczkę poturbowali tych Szwedów, ale dwóch Szwedów im uciekło. I sprowadzili, prawda, kilka oddziałów szwedzkich, którzy wymordowali 70% mieszkańców, a całą Kłodawę spalili. Pozostał tylko jeden obiekt, niewielki modrzewiowy kościółek, on znajduje się w tej chwili w dalszym ciągu, tam na terenie cmentarza. Pozostał tylko dlatego, że znajdował się po drugiej stronie rzeki i nie potrafili się Szwedzi przedostać przez rzekę, dlatego ocalał. Po powstaniu styczniowym car Kłodawie zabrał prawa miejskie i Kłodawa odzyskała je dopiero w 1920 roku. Katastrofa w Wapnie. Proszę Państwa, tam to Wapno znajduje się koło Wągrowca, tak w połowie drogi między Poznaniem a Bydgoszczą. I tam również była taka kopalnia wysadowa jak nasza, zaistniała dużo wcześniej, już przed I wojną światową. I tamtejszy wysad solny przebił powierzchnię ziemi, wyszedł aż na zewnątrz, a nad każdym wysadem solnym tworzy się czapa iłowo-gipsowa. I proszę Państwa, w okresie międzywojennym postanowiono tą czapę iłowo-gipsową wyeksploatować. Metodą odkrywkową wybrano, powstał wielki gipsiak, który wypełniła woda. My tutaj mamy dla ochrony tych wyrobisk od góry pozostawioną półkę 150-metrową, a dookoła całego wysadu pozostawiony jest filar o szerokości 50 metrów. Czyli jesteśmy niejako tak zamknięci, chronieni przed tą wodą zewnętrzną, bo tej się najbardziej boimy. Tej prehistorycznej, która gdzieś jest tutaj pozamykana w takich niewielkich zbiornikach, my się nie boimy, no bo ona, nawet jeśli otworzy się taki zbiornik, to ona prędzej czy później wyczerpie się. A gdyby nastąpił dopływ spoza złoża, no to jest, są...
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jest to niewyczerpalne. Jak możemy rozróżnić jedną wodę od drugiej? Poprzez badania radiologiczne. Proszę Państwa, ta prehistoryczna nie wykazuje napromieniowania, a ta obecna niestety, ale tak. Proszę Państwa, w tym wapnie tam miano zachować 50 metrów. No okazuje się, że w gospodarce niby planowej nie udało się to. Gdzieś tam była fajna sól, zaczęto to troszkę podbierać. Podobno w niektórych miejscach nawet spłycono tą półkę do 9 metrów. Woda znalazła sobie kanalik, najpierw liczono to na kropelki, zaczęło przyspieszać, aż któregoś dnia cały ten gipciak się otworzył, powstał wielki lej i woda wpadła do środka. Na powierzchni zaczęły się tworzyć zapadliska, domy pękały, niektóre z tych domów wpadały w te zapadliska. Ogromna katastrofa górnicza. Całe szczęście, że nikt tam nie zginął. A że był to rok 1977, doba propagandy sukcesu, ale radio, telewizja, prasa miały zakaz informowania społeczeństwa. Zapraszam dalej. I zapraszam wszystkich najmłodszych turystów. Wyjdą tutaj do przodu. Śmiało, śmiało. Zapraszam Cię. Fajnie, zadam Wam jedno pytanie. Tak na wstępie. Jesteście odważni?
3: Tak.
0: Fajnie. Słuchajcie Państwo, przed nami obudowa górnicza drewniana, często stawiana w kopalniach soli, odporna na korozję. Na węglu też się sprawdzała. Trzeszczące drewno ostrzegało górników przed zbliżającą się katastrofą. I takim ważnym elementem w całej tej konstrukcji jest połączenie stojaka i stropnicy. Powstaje wtedy tak zwany zamek, od wytrzymałości którego wszystko zależy. Wyróżniamy trzy typy zamków. Zamek polski, szwedzki, niemiecki. Tu jest zamek polski, lekko podcięty stojak, stropnica wprowadzona w gniazdo wocios. Ale jak będziemy szli dalej, to też Państwo możecie zauważyć zamek szwedzki, jak i zamek niemiecki, ponieważ ta obudowa stoi tu tylko na potrzeby turystów. W naszej kopalni tylko 1% wyrobisk jest w obudowach, no i nie drewnianych, a stalowych, murowych czy kotwiowych. Słuchajcie, kochani, ja was tutaj do przodu poprosiłem, już pytałem, czy jesteście odważni, potwierdziliście, że tak, ale słuchajcie, za tą obudową jest takie szczególne miejsce, przybył tu do nas gość z Transylwanii, my chcieliśmy się go po paru dniach już pozbyć, bo no mieliśmy go troszeczkę dosyć. Niestety nie dało się, zmusił nas do podpisania umowy na doprowadzanie turystów. I teraz musimy zawsze jakąś grupę turystyczną tutaj doprowadzić. Słuchajcie, przeoczyliśmy jeden punkt. Na samym końcu drobnym maczkiem zapisał, że chciałby, żeby w każdej grupie turystycznej były dzieci, bo on dzieci bardzo sobie ceni w swoim jadłospisie.
2: To co, dzieciaki, idziecie?
3: Tak.
0: Dalej jesteście odważni? No myślę, że tak. Słuchajcie, ale to niekoniecznie was może pochwycić i się napić troszeczkę krwi, bo dorośli też są na to narażeni. On po prostu tak wybiera, patrzy, kto jest fajny i wtedy go przytuli, ale to nawet się nie poczuje, nie martwcie się. Słuchajcie, wy jesteście najodważniejsi z całej grupy, więc poprowadzicie, za wami idą panie, bo tak tradycja polska nakazuje, a panowie zamykają grupę w każdej chwili gotowi do tak jest, albo do sprowadzenia pomocy. Proszę bardzo, śmiało, idziemy. Proszę Państwa, pójdziemy dalej. Jednego z panów bym prosił, żeby wyszedł ostatni i przymknął te wrota, dobrze? Dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam. Szeri, czy ktoś tam nie hapnął?
2: Krwi nie wyssał, Dracula.
4: Pytałem, czy ktoś wie, ile stopni
5: tu. A pan wie?
4: Policzyłem, przejdzie.
0: Zgadza się. Dobrze, pan policzył. Proszę Państwa, jeszcze wrócimy w to miejsce, zapraszam dalej, a troszeczkę później wszystko Państwu opowiem, czemu tu tak wysoko i co z tym zrobiono, tak? Zapraszam. Proszę Państwa, skład pociągu, lokomotywa akumulatorowa, używane są też lokomotywy trakcyjne, o wiele silniejsze od tych, wozy osobowe. W każdym z tych wózków mieści się 8 górników. A tam pod szybem widzieliście Państwo te nowocześniejsze wozy 12-osobowe. Jak na sam rzut oka widać, że tamte o wiele są wygodniejsze od tych. No a te niewielkie i musiało się tutaj stłoczyć 8 górników. Dalej wóz sanitarny do przewozu rannych, wóz do przewozu urobku o pojemności 3 m3, koleba, czyli taka wywrotka i wóz do przewozu materiałów wybuchowych. A po drodze mieliśmy wiertnice na podwoziach gąsienicowych z silnikami elektrycznymi. One są już wycofane, pracują tutaj wiertnice na podwoziach oponowych z silnikami wysokoprężnymi. Przejeżdża bardzo szybko na daną robotę, podpinany jest kabel elektryczny i już wiercenie odbywa się za pomocą silników elektrycznych. Proszę Państwa, poniżej poziomu 600 nie ma transportu szynowego. Dlatego właśnie tam wszystko porusza się na kołach. I te samochody marki Land Rover, które dowożą górników do pracy, i właśnie te wiertnice, o których przed chwileczką mówiliśmy, i wozy odstawcze o ładowności 20 ton, jak i cała masa przeróżnych ładowarek, które zbierają tą sól, ładują na wozy odstawcze czy wprost do wagonów kolejowych na tych poziomach transportowych. Przejdziemy sobie tutaj tym chodnikiem i na ociosie rozwieszone są zdjęcia i można sobie zerknąć, zobaczyć, jak to ten ciężki sprzęt tutaj wygląda.
4: Ja mam
3: mam pytanie. Te samochody, to jak są zasilane? Co z mają silniki spalinowe?
0: Silniki spalinowe, silniki diesla są dopuszczone do pracy w górnictwie, a spaliny muszą być przewietrzone.
3: Aha, czyli...
0: O, mi się jak nie wchodź mi pod nogi, dobrze?
3: Czyli to na zasadzie tej wspólnej wentylacji te spaliny wszystko są.
6: Te wagoniki że przypominają, jak film nagrali Sex Mafia, nie? To też takie żółte były.
7: Trochę tak.
6: Podziemia, nie?
0: A powiem panu, że kiedyś byliśmy w Bielince z taką grupą z SITG i poprosiliśmy przewodnika o pokazanie tego miejsca, gdzie była nagrywana Sex Mafia.
6: A to Bielice było, nie?
0: Tak, w Bielice. No to takie niewielkie, bardzo małe pomieszczenie, także filmowcy potrafią wszystko zrobić. A tu nie można. Tu stąd nic nie zabieramy. Młodzieży też nie wdrapujemy się, bo tu nic ciekawego nie ma. Proszę Państwa, zatrzymałem się, żebyśmy zobaczyli to urządzenie, które nazywamy sypką. Zajrzymy do środka, to widać taki otwór wielkośrednicowy. Nim wypada urobek z wyższych poziomów, trafia do tego zasobnika wystrzelanego w caliźnie, a po otwarciu tej szczęki grawitacyjnie wysypuje się do wózków. I w ten sposób ładuje się wiele składów pociągów, które są odwożone pod szyb ten urobek. Proszę Państwa, dwóch pracowników. Jeden jeżdżący tam u wóry ładowarką sypie tą sól do otworu sypowego. Drugi obsługuje tutaj tą sypkę, podciąga wozy za pomocą kołowrotu. W ciągu zmiany są w stanie załadować nawet do 300 ton. Jak to się ma do całej produkcji? No w ciągu doby na powierzchnię wyjeżdża 3000 ton soli. Na powierzchni są ogromne magazyny, zakłady przeróbcze, gdzie ta sól jest zgromadzona, no niejako jeszcze też przetwarzana częściowo i wysyłana do klientów. Jak powiedziałem, z tego wózka nie zabieramy.
3: Te wagoniki to wożą pracowników tego.
0: Ciągnięte są przez lokomotywę.
3: Aha, ona jest też spalinowana.
0: To są, tak jak mówiłem, akumulatorowe, aha, ewentualnie trakcyjne.
3: A bo widziałem właśnie, w tym momencie była taka trakcja.
0: Tak jest. A teraz tak, jadą do pracy. Jak na zdjęciu.
7: Pełen komfort.
0: Tak. I proszę Państwa, obudowa stalowa EUP z łuków podatnych, stalowych z wykładką żelbetonową. Takie obudowy stawia się w całym polskim górnictwie. Często na węglu ona przyjmuje formę kołową, żeby zwiększyć jej wytrzymałość. I poproszę panów z lampami. Jednego pana mamy. Poproszę drugiego pana. Halo, halo, pan z lampą. I tak, jedno światełko tu, drugie tu poproszę. I nie podążamy za wskaźnikiem, żeby nie było chaosu. Proszę Państwa, schemat przestrzenny, czyli takie graficzne przedstawienie wszystkich wyrobisk na kopalni. I widzimy szyb Michał, Barbara, Chrobry. Pole eksploatacyjne pierwsze, najstarsze, pole soli białej, już nieczynne. Pole drugie, to też jest pole soli białej, w dalszym ciągu tam trwa eksploatacja. Tu są takie komory cylindryczne na przełomie lat gdzieś tak 70., początek lat 80. ubiegłego wieku. Próbowano drążyć właśnie takie komory cylindryczne. Niektóre z nich miały wysokość, dochodziły nawet do 100 metrów, no ale później inżynierowie doszli do wniosku, że lepiej sprawdzają się właśnie te komory płaskie. Proszę Państwa, pole trzecie i piąte to są pola soli różowej. Pole czwarte zamknięte ze względu na bardzo duże zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Pojawiał się tam siarkowodór, silnie trujący gaz, także zamknięto to pole. Niewielkie pole siódme, pole soli potasowo-magnezowych, również nieczynne. Te pola zostaną obniżone jeszcze do poziomu 820 metra, a tu za polem pierwszym jeszcze powstanie pole szóste. W tej chwili kopalnia posiada koncesję na wydobycie soli do 2051 roku i jak nas zapewniają geolodzy, tych złóż do tego roku powinno spokojnie starczyć. Także następne pokolenia dopiero będą się martwiły, czy w dalszym ciągu w Kłodawie eksploatować sól, czy ją zaprzestać. W którym miejscu my jesteśmy? Zjechaliśmy szybem Michał, przeszliśmy tym chodnikiem zaznaczonym tutaj na niebiesko i zwiedzamy te komory. Tyle. Wystarczy?
8: Tylko i aż.
0: Tylko i aż, tak? Niewiele. No ale proszę Państwa, zwiedzanie kolejnych komór raczej nie ma sensu, bo to samo byście Państwo zobaczyli na każdej komorze, tak? Tu mamy minerały solne, które można napotkać w naszej kopalni. Sól biała, sól krystaliczna, sól różowa, sól po rekrystalizacji, polihalit, sole potasowo-magnezowe, karnalit biały, karnalitowicki zerytowy. Jest też sól niebieska, o której wcześniej mówiliśmy. W gablocie, proszę Państwa, zamknięty jest stół sztygarski. On jest odwrócony nogami do góry. Kiedyś służył sztygarowi do prowadzenia zapisków. Noga mu się obłamała, więc go górnicy porzucili. Przeprowadzili się w inny rejon kopalni, a odnaleziono go po 20 latach. No ale już w troszeczkę innej formie. Sól wtórnie krystalizowała na drewnie tego stołu. I proszę, zmienimy kierunek marszu. No normalnie był strzelany ten chodnik.
7: Czyli też tak, jest chodnik.
0: Też jest chodnik, nawet jest jeszcze tutaj dalej za szyb wentylacyjny, gdzieś około 1,5 kilometra wyprowadzony i on się gdzieś tutaj kończy.
7: No to jest.
0: Bo szyb chrobry był później drążony. Najpierw wydrążono chodnik, a później jeszcze drążono szyb. Proszę Państwa, cyklicznie co jakiś czas sympatycy sportu, jakim jest bule, czyli taka uproszczona forma petanka, zbierają się, przyjeżdżają do Kłodawy i właśnie rozgrywają turnieje. No, szczególnie w okresie zimowym, kiedy na powierzchni leży śnieg i no, nie można grać w te kule, no to wtedy ten turniej jest organizowany u nas w kopalni. Gdyby ktoś z Państwa się chciał kiedyś załapać, pograć sobie troszeczkę, to musi obserwować te strony, gdzie o tym sporcie się mówi, tam są ogłaszane terminy i wtedy można się zgłosić, zapisać, zapłacić oczywiście wpisowe, przyjechać do Kłodawy i pobawić się, prawda, z innymi sympatykami tego sportu. Proszę bardzo. Siadam. W tych trzech rzędach poproszę. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w komorze poeksploatacyjnej. Sól eksploatuje się systemem komorowo-filarowym i po wybraniu soli właśnie powstają takie olbrzymie pomieszczenia. Komory solne. Szerokość 15 metrów. Wysokość też 15 metrów. Długość uzależniona od warunków geologicznych i te nasze komory mają od 50 do ponad 300 metrów długości. Nad nami półka ochronna o grubości 10 metrów i nad nią kolejna, dokładnie taka sama komora jak ta. No tak na dobrą sprawę to tam nad nami jest 5 takich komór poprzedzielane półkami ochronnymi, sięgają aż do poziomu 450. Siedzimy na półce ochronnej 15-metrowej i pod nami również 5 komór, czyli tu w pionie jest 11 tych komór. Filar ochronny o szerokości 15 metrów dźwiga całą konstrukcję tej kopalni. To jest czyściutka sól, chroniona jest już prawem geologicznym i górniczym. Nie wolno tej soli zabrać, coś musi stanowić podporę kopalni. My tu niewiele tej soli eksploatujemy, gdzieś 20-21% złoża. Reszta musi pozostać w formie filarów, półek ochronnych. Poniżej poziomu 600 te filary są poszerzone do 17 metrów, komory zawężone, żeby jeszcze zwiększyć ich wytrzymałość. A dlatego, że zostawiamy tak potężne komory, to ta konwergencja wyrobisk, czyli ich zaciskanie, jest bardzo niewielkie. Od 3 do 10 mm w skali rocznej. Także na powierzchni w ogóle nie odczuwa się tego, że pod miastem istnieje olbrzymia kopalnia. Nie ma żadnych szkód górniczych. Proszę Państwa, za filarem kolejna komora. Z jednej, z drugiej strony. Ile w tej chwili tych wydrążonych komór jest na całej kopalni? No coś nieco ponad 1000. Stąd ta olbrzymia pustka poeksploatacyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Proszę Państwa, ta komora została nazwana komorą koncertową. W 2004 roku otwarto tą naszą trasę turystyczną, a już w 2007 wojewódzki konserwator z Poznania tę część kopalni wpisał do rejestru zabytków. I zorganizował tutaj wtedy taki pierwszy koncert Filharmonii Kaliskiej, która zagrała cztery pory roku Vivaldiego, wiosnę. Dyrygował pan Adam Klocek, pierwszym skrzypkiem był światowej sławy Dimitr Wasiliew. Zgłoszono to do księgi Guinnessa. Nikt wcześniej nie grał na tak dużej głębokości, także filharmonicy bardzo szybko otrzymali ten certyfikat, że są rekordzistami. Zagorali najgłębiej pod ziemią. Dwa miesiące później przyjechali do nas razem z panem Waldemarem Malickim, panią Tamarą Granat, dając kolejny przepiękny koncert. Również tutaj odbywała się msza święta barburkowa, celebrowana przez biskupa włocławskiego, a oprawą muzyczną tej mszy zajął się chór policyjny z Poznania. W 2009 roku, kiedy to obchodziliśmy 60-lecie istnienia zakładu, zorganizowano pierwszą podziemną Akademię Barburkową. Po części oficjalnej dla wszystkich wystąpił chór i orkiestra zespołu pieśni i tańca Mazowsze. No i właśnie od 2009 roku, rok w rok, 4 grudnia, 600 metrów pod ziemią w Kłodawie odbywały się te akademie barburkowe. No, przerwane niestety przez pandemię. Proszę Państwa, zakład górniczy jest takim troszeczkę nietypowym zakładem, ponieważ składa się niejako z dwóch części, części podziemnej, części naziemnej. Tutaj w części podziemnej eksploatowana jest ta sól, wyjeżdża tymi cieniutkimi przewodami, jakimi są szyby, na powierzchnię. Trafia to do zakładu przeróbczego, gdzie ta sól jest kruszona, mielona, sortowana, przesiewana, pakowana, wysyłana do klientów. Główny produkt to sól drogowa. Następnie sól przemysłowa dla rybołówstwa, dla garbarni, dla rolnictwa i leśnictwa. Proszę Państwa, lizawka solna. Sól prasowana pod bardzo dużym ciśnieniem, 10 kg soli sprasowana, to co Państwo macie pod nogami, to również jest ta lizawka. Różnobarwna, tak? Bo w zależności dla jakiej zwierzyny jest przeznaczone, dodaje się tam przeróżne mikroelementy, witaminy, żeby wzbogacić tą dietę zwierząt. Drodzy Państwo, no, ci producenci, którzy produkują mleko, posiadają krówki, no to są zobowiązani też do zakupu takich lizawek. Często gdzieś głęboko w przypaśnikach, w lasach można również te lizawki solne napotkać, ponieważ zwierzyna leśna też bardzo lubi sól. Często widzimy to w okresie zimowym, kiedy sarny wychodzą do jezdni, żeby tą sól polizać. Dlatego też no, leśnicy muszą dbać o to, żeby rozkładać wtedy w lasach te lizawki, żeby ściągnąć je tam głębiej w las. Jakbyście Państwo kiedyś zwiedzali Wieliczkę, to też zwróćcie uwagę, po czym spacerujecie. Część Wieliczki jest również wyłożona naszą kłodawską lizawką. Sól spożywcza. Proszę Państwa, udział soli spożywczej w całej produkcji to jest niecałe 2%. No niewiele tej soli spożywamy. Zresztą dawka dzienna soli to powinna się zamknąć w 5 gramach, czyli taka łyżeczka od herbaty we wszystkich potrawach. I jaką mamy sól? Mamy sól spożywczą białą, różową, jodowaną, niejodowaną, drobnoziarnistą, gruboziarnistą. I z takiego asortymentu możecie Państwo sobie teraz wybierać. Co kto lubi? Sól jodowana. Sól jodowana, no jest takie prawo w Polsce, że opakowania do kilograma, od najmniejszych opakowań do kilograma soli spożywczej muszą być jodowane. To jest nakaz ministra zdrowia. Dbając o nasze tarczyce, prawda, nakazał jodowanie soli. Ale niektórzy z Państwa chcieliby soli niejodowanej, chociażby do przetworów, tak? Bo wszyscy uważają, że lepiej się te przetwory przetrzymują w soli niejodowanej. Dlatego też kopalnia, wychodząc Państwu naprzeciw, zmieniła nazwę z soli spożywczej na sól do przetworów i zwiększyła opakowanie do 1,1. No i wtedy już tą sól nie musimy jodować, a Państwo się cieszą tą solą niejodową. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania?
8: Nigdy nie widziałam różowej waszej soli. A ja nie. U nas tylko właśnie tak jak pan powiedział, tylko jest ta właśnie niejodowana, jak używamy ją właśnie.
0: Ja wiem, gdzieś może 2-3 miesiące temu, może troszeczkę więcej, wyszedł ten asortyment soli właśnie różowej. Będzie sklepik otwarty po wyjeździe z pamiątkami i też tam można sól nabyć, także jak pani będzie chciała, to różową sól może pani sobie kupić spożywczą.
8: A to z tego względu, że mam ochotę pokazać, że u nas jest różowa sól, a wszyscy myślą, że jest tylko w Himalajach. Tak? Ta himalajska. No dobra, ta himalajska, tak?
0: No tak. Czyli pakistańska sól,
8: no
0: i sól jest polska, kłodawska. Jedna i druga jest różowa. Bo my twierdzimy, że nasza jest lepsza.
8: Zdecydowanie.
9: Zdecydowanie, bo polska.
0: Właśnie. A co polskie, to należy kupować, drodzy Państwo. Przejdziemy sobie tam, moi drodzy, koło tej pryzmy. I kto będzie miał takie życzenie, będzie mógł sobie podnieść bryłkę na pamiątkę, wywieźć osobiście z poziomu 600 metrów. Tylko taka prośba, drodzy Państwo, takich wielkich głów nie zabieramy, tak? Bierzemy wielkości pięści, no bo to ma być pamiątka. I jeśli komuś jedna bryłka mało, dobrze, niech weźmie drugą dla równowagi w drugą.
8: Takie różowe, tak jak pytałam pana Sławka, nie widziałam, tylko białą zawsze.
10: Jest, można kupić, znaczy nie zawsze.
8: To znaczy my na wsi mieszkamy, jest, także może i u nas nie ma.
10: Tak,
0: jest przez cały czas trochę ponad 20 stopni, z tego względu, że jest taki stopień geotermalny i średni dla Polski, to co w głąb ziemi temperatura rośnie o 1 stopień. A dodatkowo jeszcze ta skała ma swoją temperaturę pierwotną i na tym poziomie ona tak gdzieś się kształtuje około 24 stopni. Więc to ciepło z tych skał również promieniuje tutaj do tych wyrobisk. Tam, gdzie pracują górnicy jeszcze głębiej, to ta temperatura jest wyższa. Tam gdzieś 25 stopni, jest 26 stopni. No i skała też ma tą temperaturę pierwotną wyższą. Proszę Państwa, z okazji tej mszy świętej barburkowej, o której Państwu wspomniałem w 2007 roku, ona się odbyła. Miejscowi artyści, samoukowie, co podkreślam, namalowali obrazy. Postać Jana Pawła II namalował były pracownik kopalni, który tu pracował jako górnik. On jest też autorem postaci świętej Kingi z kaplicy, gdzie byliśmy. Jest to Włodzimierz Chęciński. Drugi obraz zatytułowany Kinga błogosławiąca górnikowi namalowała pani Jadwiga Tyksińska. Obydwa te obrazy, jak i ten krzyż, wysadzane wypolerowanymi bryłami soli, były wystrojem ołtarza. I proszę Państwa, doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie skarbnik zszedł, żeby się z Państwem pożegnać. Pozostaje nam jedynie droga pod szyb, wyjazd na powierzchnię, ewentualnie wizyta w sklepiku z pamiątkami. No możecie Państwo tam, jak powiedzieliśmy, zaopatrzyć się również w sól. Ale nie musicie Państwo zaopatrywać się od razu na cały rok. Mamy również sklepik internetowy. Wchodząc na stronę kopalni, za wkładkę sklep internetowy możecie wszystko zamówić do domu. A tu żegnamy się ze skarbnikiem, przybijając z nim żółwika. Proszę. Tam, przechodząc, tak mijaliśmy wielką tamę, i tam jest skrót, ale można go tylko otworzyć, kiedy wentylatory są przydławione,
9: no, bo tak się nie ma.
0: Więc na imprezy masowe tylko jest otwierany skrót, żeby bliżej goście mieli.
6: Aha. I też jakby ktoś się zgubił, to by do strachu się potropił. Tak sam bym gdzieś się odłączył, nie? Żeby tak trafić do samego, do tego, nie?
0: Wie pan, jeszcze się nikt nie odłączył, nie zgubił, to żeśmy go w takim stanie jeszcze nie znaleźli.
10: No, ale... A pan się nigdy nie
9: pomógł. Skarbnik go pilnuje.
11: Oprócz kaktus, kaskuj się pampersy.
0: Proszę bardzo.
9: Nie jest tak źle. Ja powiem panu szczerze, że tak nasze zainteresowanie kopalnią w Kłodawie zaczęło się właśnie od zakupu lampek solnych, które też robicie, też są w sklepie.
0: Tak jest. Słyniemy z tego i praktycznie wszyscy producenci, którzy produkują te lampy, bo nie tylko...
9: Tak, bo są różnej wielkości, bo
0: tak,
9: pamiętam...
0: I różnych producentów, ale sól pochodzi z Kłodawy. Sól pochodzi z Kłodawy.
10: A ten
12: przepraszam, to znaczy pomagają. Właśnie też je widziałam. Koty przy nich leżące.
0: Generalnie mówi się, że jonizują powietrze.
12: Czyli
0: warto też gdzieś przy telewizorze postawić, przy komputerze, żeby troszeczkę zjonizować to powietrze. No a przy tym mają taki
13: kolor bardzo ładny, łagodny, ciepły kolor, tak, światło, rozgrzewający takie.
0: Wieczorem posiedzieć.
13: Wieczorem jest bardzo przyjemnie przy tej lampce. Ja szczerze powiedziawszy, to jak prowadzę program wieczorem, to właśnie taką lampkę włączam sobie w studio, w której świeci tylko lampka i sam monitor. Ja mam jeszcze, panie Sławku, pytanie dotyczące historii, bo czytając na stronie internetowej, pan też wspominał, że ta historia zaczęła się już przed wojną, tak? Ale tych badań, nie dokończono tych badań, tak? W czasie przedwojennym, czy dopiero po wojnie?
0: W czasie przedwojennym tylko właśnie profesor Janczewski robił te badania. Podobno w okresie wojny Niemcy też jakieś tutaj prowadzili odwierty, jakieś badania, może i prawdopodobnie ropy poszukiwali, bo przecież mieli problem z paliwami. No i od razu po wojnie też od razu przyjechała ekipa poszukująca również ropy naftowej. No a że okazało się, że tej ropy jednak nie ma, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że gdzieś w latach 70. taki wysiąg natrafiono ropy naftowej, także gdzieś podobno 300 ton było oddane do Płocka do utylizacji. Czyli jednak sprawdza się to, że przy strukturach solnych ropa często występuje. Tak? No teraz, nie tak dawno, robiono odwiert w strukturze solnej pod Kutnem. Tam też jest taka potężna struktura solna z wysadami w Łaniętach, w Lubieniu Kujawskim. I tam dowiercono się bodajże 6,5 kilometra. No i ta plastyczna skała zacisnęła głowicę, ona się oberwała, nie mogli dalej wiercić. Tak, ale cały czas wiercono w soli.
13: No to czyli, ogromne pokłady też
0: czyli
13: by były
0: potwierdza się to, że te badania, które były tu prowadzone, że złoże osiąga głębokość 7 km,
13: zapewne jest prawda,
0: tak.
13: Czyli to po tym, po czym stąpamy, to też jest sól, to nie jest skała.
0: Tak,
13: sól.
0: To jest sól, z tym, że no tu tyle tysięcy turystów, jak i górnicy wydeptali, dlatego to tak wygląda.
13: Wygląda jak już... Jak skała prawie.
0: Tak, a idziemy w tej chwili już w zubrach takich. Tak?
13: No widzę właśnie, tak, no. Że to jest wszystko z iłami pomieszane. Tak. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego, czy ta produkcja jest tylko krajowa, czy też eksportujecie też powiedzmy tą sól do innych krajów? Odkus.
0: Tak wygląda urodek. Są i skały jakieś, ale generalnie większość jest...
13: To sól.
0: Jeśli chodzi o to, czy my eksportujemy, w tej chwili Czesi odbierają sól z Kłodawy, Słowacy, ostatnio do Niemiec też jest eksportowana, a lizawka solna trafia też do Skandynawii.
13: Czyli rozumiem, panie Sławku, że te pokłady, które są już pod nami, tam jest cały czas transport już kołowy, tak? Już ten.
0: Tak, tam już
13: nie jeżdżą z torami.
0: Transport kołowy, już.
13: Ładowarki, tak? Wszystkie.
0: Tutaj widzimy, że plątanina szyn, a tam
13: to
0: już.
13: To utrudniałoby po prostu tam wydobycie w tym, podejrzewam też.
0: To po prostu jest ekonomicznie podyktowane, bo nie trzeba budować całej tej infrastruktury kolejowej. Przejdziemy na drugą stronę.
13: Dobrze.
0: Tylko. Maszyna na własnych kołach się porusza, zwożone są tutaj tym szybem, którym my zjeżdżaliśmy. Wszystkie wielkogabarytowe maszyny są rozczłonkowane, opuszczone na dół, w warsztacie złożone z powrotem, po czym jadą w miejsca pracy. I tak jak na przykład te samochody do transportu górników. One tylko były pozbawione płynów eksploatacyjnych, podwieszone pod klatką i w całości opuszczone.
13: Na pewno słuchaczy by interesowało, jak te maszyny są tutaj transportowane. Czyli tak jak pan mówi, tak? Zjeżdżają przymocowane pod...
0: pod klatką, ewentualnie w klatce, to dosyć co się zmieści do klatki, no albo są rozbierane i później na dole z powrotem składane. No a to niektórzy turyści myślą, że to jest dla nich taka wystawa, bo zjeżdża się i naraz ustawione są wózki z solą, to jest taka sól klasyfikowana, oddzielnie wybierana, tak zwana lizawka, czy tam wcześniej widzieliśmy takie olbrzymie bryły.
13: Tak.
0: To właśnie jest sól dla producentów lamp solnych, czy...
13: No właśnie, bo ona ma...
0: Budują te groty solne.
13: Łatwiej zbudować jakąkolwiek lampę czy strukturę, tak.
0: No i dochodzimy już do szybu. Będziemy teraz jechać
13: wracać na powierzchnię. To jedziemy do góry.
0: Ta sama prędkość, co i przy zjeździe 6 metrów na sekundę.
13: Teraz przyspieszyłem. Gdzie było to światło? 450 metrów?
0: Na poziomie 450, to za chwileczkę dojedziemy.
13: A o, teraz? Ja nie zwróciłem uwagi wtedy. Jesteśmy na górze.
0: Szczęśliwie wyjechaliśmy na powierzchnię. Czy Państwo są zadowoleni?
13: Oczywiście.
0: No to
13: bardzo.
0: No to się cieszę.
14: Stara nauczycielka udaje szóstkę.
15: Ale dziękuję bardzo. Proszę.
13: Super, naprawdę fajna była wycieczka.
0: Proszę, zapraszam. Usiądziemy sobie jeszcze na chwileczkę. Tak, tam jest lampownia, każdy ma swoją lampę. Ja już Państwu podziękuję za te wspólnie spędzone chwile tam pod ziemią. Teraz przejmie Państwa mój kolega Zbyszek, tak? Państwa podprowadzi pod sklepik, pokaże, gdzie możecie się zaopatrzyć w sól, jak i pamiątki. Ale jeszcze, żebyście nie mówili, że byliście w kopalni soli, no i a sól musieliście sobie kupić, no to podarujemy Państwu. Każdy dostanie kilogram soli od nas gratis.
13: No to pięknie, dziękujemy.
16: Górki będą na pewno dobrze smakowały.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła godzina 7. Czas na poranną prognozę pogody. Zimny poranek. Tak, poranek zimny, przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam, wtorek, 28 dzień lipca. W tej chwili za oknami na termometrach z Wieś Mała i okolice 13,3 stopnia Celsjusza, ale temperatura odczuwalna jest sporo niższa, 9 stopni. Słońce wzeszło 3 minuty przed godziną 5, zajdzie o 20.49, księżyc jest w pełni. A dnia nam ubyło już od tego najdłuższego o godzinę i prawie 7 minut. Dziś w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami również małe, miejscami na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, na krańcach północno-wschodnich możliwe również punktowe burze. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni, cieplej miejscami na południowym zachodzie, około 25, wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km na godzinę, w Karpatach do 70, a podczas burz w porywach do 60 km na godzinę. A dzisiaj nieco cieplej niż wczoraj, 22 stopnie na ziemi chełmińskiej. Podobne temperatury, no nieco cieplej, do 24 stopni na Dolnym Śląsku. A najchłodniej na Suwalszczyźnie, tutaj około 18 stopni. Jutrzejsza, dzisiejsza noc, która nastąpi, będzie nieco cieplejsza, ale niewiele, a jutro zdecydowanie cieplej, bo do 27 stopni na ziemi chełmińskiej, 20 stopni na Suwalszczyźnie. Tyle prognozy pogody, a ja dzisiaj zaproszę Państwa do obserwatorium astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem, już za kilka chwil, a za moment spojrzymy w kalendarz.

Spoglądamy w kalendarz dla Państwa. 28 dzień lipca to 209 dzień tego roku, przepraszam. I przysłowie ludowe na dziś: gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewom się znaczy szwank i nieuroda. A imieniny obchodzą dzisiaj Wiktor, Tina, Tymon, Antoni, Samson, Urban, Melchior, Macieja, Nazariusz, Alfonsa, Nazary, Achacjusz i Achace. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń, dużo radości, dużo też i zdrowia. A dla wszystkich upominek muzyczny. A tak jak wspomniałem, zabierzemy Państwa za chwilkę do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem.

0: mięczenia, mówię, na 28 znanych w naszej galaktyce, tych takich regularnie pulsujących, 12 zostało odkrytych tutaj. I to jest pierwsze miejsce na świecie. No nie usłyszy pani o tym w TVN ani w TVP. Mama Madzi i tata Kamila są ciekawsi przecież, nie? Następni są nas koleżanki i koledzy z RPA, 9 maserów okresowych i reszta dla Japończyków. Jest kilka grup, które też prężnie działają i odkrywają te rzeczy. Tak, czasami szczęście jest potrzebne. Proszę sobie wyobrazić, że tak. Na przykład był taki znany dobrze obiekt G1729, odkryty przez Japończyków, gdzie właśnie była znana regularna cykliczność właśnie w masera metanolowego, czyli ta zmienność była znana, zmienność gęstości strumienia. Na 6,7 GHz. Natomiast w publikacji Japończycy stwierdzili, że zmienność masera pary wodnej jest nieregularna, chaotyczna. No ja to stwierdziłem, że sprawdzę to. Mhm. Akurat mieliśmy nowo oddany odbiornik. Zbudowano oczywiście tutaj w naszej katedrze. Tutaj budujemy jedynie w Polsce kriogeniczne odbiorniki, chłodzone do minus 265 stopni Celsjusza. Tak, takie rzeczy tam się w laboratorium robi. Mogę wam pokazać później. No i skoro już mieliśmy nowy odbiornik, to stwierdziłem, że się przyjrzymy bliżej, bo no, w sumie mamy teleskop do dyspozycji. Projektów badawczych akurat innych wtedy nie było konkurencyjnych, jakichś takich, że można by było czas poświęcić. No i zacząłem ten obiekt obserwować codziennie. No i się okazało zupełnie coś przeciwnego. Okazuje się, że maser pary wodnej jest tam rzeczywiście regularny. Co więcej, jest w antyfazie z maserem metanolowym. A to już w ogóle była zagadka dla wszystkich i hit. Bo nikt się nie spodziewał, że one mogą być w antyfazie. Dlaczego miałoby niby być? Teoria tego nie przewidywała, że coś takiego może istnieć. No, o co chodzi z tą antyfazą? Chodzi o to, że jak jasność masera metanolowego rośnie, tak? To w tym momencie gwałtownie spada jasność masera pary wodnej. I jak para wodna zaczyna jaśnieć maser pary wodnej, to gaśnie metanol. I to gaśnie tak, że w zasadzie jest poniżej progu detekcji. Jakbyśmy mieli takie nieszczęście, żebyśmy ten obiekt obserwowali co 34 dni, ale w fazie cichej, to byśmy go nigdy nie zaobserwowali do dzisiaj. Tak? Czyli to jest jednak tutaj...
1: Szczęście.
0: Ten moment, to już, tak, moment. Ale też no, trzeba troszeczkę systematyczności i nie ma co wyciągać wniosków za szybko. Trzeba tych obserwacji rzeczywiście troszeczkę powtórzyć. No, teraz mamy taki kolejny obiekt odkryty i widzimy, że trzeba też codziennie obserwować, żeby widzieć ciekawą zmienność jego. Ale to będzie w publikacjach w przyszłości.
1: Z nami jest pan doktor Paweł...
0: Wolak.
1: Paweł Wolak. Ja zawsze przekręcę nazwisko.
0: Nie szkodzi, poprawiła się pani.
1: Poprawiłam się. To co, idziemy dalej?
0: Idziemy dalej. Pokażę państwu część historyczną obserwatorium, największy w Polsce teleskop optyczny na przełomie XIX i XX wieku. I on miał spory udział w stworzeniu klasyfikacji widmowej gwiazd. A klasyfikacja widmowa gwiazd to jest podstaw astrofizyki, czyli nauki o tym, dlaczego świecą gwiazdy, jak świecą. Na skutek reakcji termojądrowych, które zachodzą. Ja wejdę do środka, wyłączę alarm.
1: A często pan tu czas spędza?
0: Nie, bo jestem radioastronomem.
1: No tak, ale przecież...
0: Bywały takie czasy, że z Marcinem, jak były długie wieczory zimowe, aha, i była dobra pogoda, nie mam kto obserwować, to tu wpadaliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia.
1: Ach, ten słos.
0: Tak, troszkę ma to. No uczyliśmy się trochę,
1: ale
0: tego
1: dobra,
0: też
1: jak
0: powiedzmy.
1: Jak się otwiera, to też jest i chłodno.
0: No tak. Tam na górze przy teleskopie, pod teleskopem, powinna być taka sama temperatura jak na zewnątrz.
1: No, tak myślałam. Czyli, no, jak jest minus 20, to minus 20.
0: Musi być, tak, tak. Inaczej będą turbulencje w powietrzu. I będzie obraz po prostu zniekształcony przez... Tak. To tak jak nad gorącą szosą, jak patrzymy na jakieś odległe obiekty, no to widzimy tak, jakby się gotowało wszystko.
1: Pan
0: lubi
1: to
0: oprowadzać wycieczki.
1: Lubi pan to.
0: Uświadamiać troszeczkę też czasami. Tematem niekoniecznie związany bezpośrednio z astronomią. Nie ma głupich pytań. No wie pani, no cóż ja
1: są
0: mogę
1: poradzić.
0: Są trudne
1: odpowiedzi.
0: No są różni nauczyciele w szkołach też. I to nie jest czasami wina ucznia, że czegoś się nie nauczy. Nie potrafią czasami zainteresować. Też to jest kwestia tego, jacy są rodzice. Czy rodzice też nakierują, zainteresują coś wartościowego, w coś wartościowego dziecku pozwolą wejść,
1: zobaczyć.
0: Nakierują. Tak. U mnie to było różnie. No jakoś nigdy rodzice mi na pewno niczego nie narzucali. Pamiętam, że lubiłem majsterkować zawsze z tatą różne rzeczy robić. Przyglądałem się, co on tam robi. Pamiętam, że w drugiej klasie podstawówki dostałem lutownicę na prezent.
1: I co z nią było wtedy?
0: No, lutowałem jakieś różne prostowody elektryczne,
1: i to już
0: elektroniczne,
1: za
0: może już
1: zaczyn.
0: Nawet. Ja się historią zainteresowałem też w międzyczasie, chemią. Wszystkie doświadczenia, które były w podręczniku do lekcji chemii, to ja w domu miałem zrobione. Nawet jakich nie było na lekcji.
1: Tak?
0: Miałem zestaw odczynników chemicznych, tak, musiałem to wszystko mieć. Dzięki temu cokolwiek pamiętam z tego, proszę sobie wyobrazić. Jakbym teoretycznie się uczył na pamięć tych wzorów, to bym teraz nie pamiętał. No może bym pamiętał, bo niektórzy
1: tu
0: mają...
1: Tu wchodzimy?
0: Tak, tu wejdziemy. No, później wziąłem udział w olimpiadzie historycznej w 7 klasie. Zostałem laureatem tej olimpiady. No, w liceum zainteresowałem się astronomią. A fizyką też się jednocześnie równolegle interesowałem, ale nie na tyle, żeby w olimpiadach tam startować. No, jakoś nie miałem takiej potrzeby. Do lekcji historii miałem przeczytany w lipcu, zanim się zaczął kolejny rok szkolny. Nie?
1: To już pan przerobił.
0: Gdzieś nudziłem się, nie? Tak to...
1: Czyli bardzo zdolnym dzieckiem.
0: Nie, ja się nie uważam za zdolnego, po prostu mnie to interesowało. Ja uważam, że każdy ma jakieś takie talenty, które powinien sobie odkryć i niekoniecznie musi się interesować historią, nie wiem, pisaniem powieści. Być może potrafi coś innego doskonale robić, tylko trzeba to sobie odkryć, nie?
1: Ale to jest dobra myśl, bo dzisiaj dzieciaki nie zawsze chcą to odkryć.
0: A no szkoda, no to jakoś, no wiadomo, to zależy od nas.
1: Są coś bardziej uboższe.
0: Także to taka różnorodność właśnie audycji różnego typu, tak. Tutaj, no to jest jak najbardziej wskazane, bo każdy coś może dla siebie znajdzie, nie?
1: Tak.
0: Archeologia też mnie kiedyś interesowała i tak się złożyło, że w 2019 roku robiłem tutaj odkrywki archeologiczne.
1: I co pan znalazł?
0: A fundamenty zabytkowego radioteleskopu RT1.
1: To co, wchodzimy do góry?
0: Wchodzimy do góry, ale tu państwo potem jeszcze troszeczkę ciekawostek opowiem. To jest zdjęcie wykonane w 1936 roku w Wilnie. To jest polskie obserwatorium przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. I budynek, w którym jesteśmy, jest w zasadzie kopią tamtego
1: tak,
0: budynku.
1: Myślałem.
0: Proszę zobaczyć. Tak?
1: No. Tylko, że... Samo wejście, wszystko.
0: Tak, no nie ma tutaj nad drzwiami tego okienka. W naszym przypadku tam było jeszcze okienko. Tamten budynek w Wilnie cały czas jeszcze stoi, a jak ostatnio na Street View patrzyłem kilka lat temu, no to był w bardzo złym stanie, tak odpadające tynki i takie niefajne rzeczy. No bo państwo słyszeli, że tutaj mamy tradycje wileńskie, ponieważ no, kadra Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dużej części właśnie przyjechała z Wilna. No, w tym właśnie tutaj najbardziej dla nas zasłużeni profesor Władysław Dziewulski i profesor Wilhelmina Iwanowska, założyciela naszego obserwatorium. No i obserwatorium wtedy wyglądało zupełnie inaczej. Tutaj uniwersytet dostał teren od państwa właśnie w piwnicach. Też jeszcze w kilku innych miejscach, ale piwnice były najlepszym miejscem z tych wszystkich złych miejsc, bo to też nie jest dobre miejsce na obserwatorium astronomiczne, ponieważ na południu mamy Toruń, który rozświetla niebo, a przecież gwiazdy górują na południu, tak? Więc no...
1: Ale nie było innego
0: najciekawsze. Miejsca? No, uniwersytet nie miał innego terenu. Najlepiej byłoby na południe od Torunia, ale tam z kolei jest rozległy teren poligonu, tam... No,
1: to tym bardziej.
0: No, niestety nie pasowało, nie? No dobrze, a jak wyglądało obserwatorium na samym początku? No proszę państwa, byście się zdziwili. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze. Na geoportalu, jak się poszuka, jest taka opcja. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze całej Polski z ubiegłych lat, już z lat 60. Jest zdjęcie rzeczywiście pokazujące, że to nic nie było, że tak powiem. Tutaj był step. A to jest zdjęcie z 1960 roku. I proszę zobaczyć, jest ten główny biurowiec, ale on został wybudowany w latach 50. Jego tu w latach 40. nie było. I jedyne co w latach 40., w 48 się pojawiło, to jest ten budynek, w którym teraz stoimy. Tutaj jest nad moją ręką. Widzicie państwo taka kopuła z balkonikiem dookoła. I to jest jedyny taki budynek, gdzie jest balkonik przy kopule. No i proszę zobaczyć, tam było pusto. No przecież teraz jak wyjrzymy, to widzimy drzewa, nie widzimy nieba nawet przez te okna tutaj, tak?
1: Park jest
0: tu nie było, tak, czyli właśnie często panuje takie przekonanie, że obserwatorium powstało w parku, a to zupełnie odwrotnie, park powstał w obserwatorium, nie? Więc w 40-tych latach to było całkowicie pusto, tam takie wyrobisko piasku było, użytkowane już dawno temu. No tam troszkę tych drzewek widać, że były takie tam w tamtej części. Natomiast tu na tym całym terenie naprawdę był step.
1: Czyli te drzewa nie są takie wcale stare?
0: Nie, tutaj nie ma drzewa starszego niż 60 lat.
1: A człowiek by myślał...
0: Tak by myślał. I to wiele osób tak myśli, że tu jest 300. Proszę wycieczki, żeby zagadywały, jakie te drzewa są stare. To mało kto powie 60-50, zawsze to jest powyżej setki.
1: Tu możemy tak zmylić.
2: Może zdjęcie na dobę.
0: No to tak, to jak najbardziej to może zmylić. To potwierdzone doświadczalnie. I proszę państwa, to o czym mówiłem, radioteleskop RT1, ta taka... Tak. Czasza w kształcie takiego parabolicznego cylindra. Tak? W 1958 roku to było wybudowane jako pierwszy radioteleskop. Proszę państwa, budowane było z tego, co było dostępne. można powiedzieć, że ze złomu było budowane. Tak? No nie było marketów budowlanych, nie można sobie było kupić takiego profilu czy innego i elegancko zrobić. Budowało się z takich właśnie rzeczy, no, z rzeczy, które po wojnie jeszcze pozostały. Jak tam patrzyłem na zdjęcia tych elementów, które koledzy nosili, to wyglądało jak zębatki z jakichś dział takich wyciągniętych.
1: Może tak było?
0: Tak było, ale tutaj są nawet kółka od pomocnicze takie od jakiegoś pojazdu nosienicowego. Kółeczka, które są pod kopułą, które umożliwiają ruch kopuły dookoła, po szynie. No musiały, przecież to było do czołgu, więc to musiało być.
1: A teraz może by tak szybko długo nie działały.
0: Na pewno nie. I tutaj jeszcze ciekawostka, po prawej stronie widzimy. Słabo na tym zdjęciu widoczny, ale jednak tam coś majaczy. Taka parabola siatkowa, radioteleskop RT2. To jest też takie, no moje oczko w głowie zawsze było takim, szkoda było tego teleskopu, bo stał, rdzewiał. No i udało mi się znaleźć pasjonatów dwóch, którzy pomogli mi przy pomocy i po prostu społecznie zrobiliśmy piaskowanie, malowanie. Nie jest do końca dokończone, bo znowu to był sierpień 2019, wrzesień, później zaczął się cały cyrk i no, koledzy musieli ratować swoje firmy. Do tej pory chyba odrabiają straty. Także no, troszeczkę to zostało wstrzymane, ale myślę, że ten początek, ten pierwszy krok został wykonany, tam już niedużo zostało do skończenia tych właśnie warstw.
1: Czyli czas, że skończycie.
0: Myślę, że skończymy jeszcze, pomalujemy go do końca. I wszystko to Państwu oczywiście pokażę za chwilę. No i tak zacząłem historyczne badania troszeczkę prowadzić na temat tego teleskopu, ile takich radioteleskopów jest, jak to było z rozwojem tej radioastronomii na świecie, w Europie. No i się okazało, że proszę Państwa, to jest jeden z trzech radioteleskopów na świecie, który z lat 50. się zachował.
1: Tylko?
0: Tylko. Są trzy. Nasz, radioteleskop w Dwingeloo i radioteleskop w Jodrell Bank Wielkiej Brytanii.
1: A który jest najstarszy? Nasz?
0: I przykładowo... akurat nasz jest z 1958, ten w Holandii jest z 54, a w Jodrell Bank jest 57.
1: Czyli...
0: No, ale w latach 50. się jednak mieści, tam jest różnica między naszym a angielskim. To
1: 4
0: mało,
1: lata.
0: Mało istotne. Ciekawostka jest taka, że w kolebce radioastronomii, czyli w Stanach Zjednoczonych, pierwsze radioteleskopy się nie zachowały i Amerykanie budują makiety, tak, tych swoich pierwszych radioteleskopów. Teleskop Jańskiego to jest kopia, teleskop Ribera to też jest kopia. Ojcowie radioastronomii. Ale mamy oryginał z lat 50. zachowany. Naprawdę bez żadnych przeróbek się to wszystko fajnie zachowało. To co?
1: Idziemy do góry.
0: Idziemy do góry, a to jeszcze Państwu krótko. Macie jakiś czas napięty, nie?
1: Nie, możemy posłuchać.
2: Bo
1: dla Pana przeznaczyliśmy czas.
0: Jak wygląda w ogóle praca astronomów? Po pierwsze, to jest to, co wycieczki zaskakuje. W naszym obserwatorium nie ma ani jednego teleskopu, przez który można spojrzeć. Tak? I to nie jest cecha naszego teleskopu, że tu w Polsce jest jakaś bieda, bo tak sobie ludzie myślą, że światło badają, a przecież Amerykanie to latają do gwiazd statkami kosmicznymi. Proszę mi wierzyć, że wśród młodzieży ze szkół, z większych miast, takie można zdanie spotkać.
1: Czyli nie...
0: Że na Marsa latamy, bo przecież film Marsjanin widzieli, no to przecież jak? No przecież musieli. No chodził facet po Marsie, no to przecież był tam ktoś z kamerą i go filmował, nie?
1: No to, tak naprawdę?
0: To nie są żarty. Ja wycieczki oprowadzam przez... Tak jak od czasu, jak tutaj właśnie studiuję, to też oprowadzam wycieczki. Także widzę, jak ewoluuje mentalność, prawda, też młodzieży. No może się zdziwić czasami. No nie chcę tego oceniać, można się zdziwić. W każdym razie, na czym polega praca astronomów? W 90% nasza wiedza o gwiazdach pochodzi z badania czegoś, co nazywamy widmem gwiazdy. Żeby powiedzieć, co to jest widmo, sobie powiedzmy, co to jest światło. Światło to jest fala elektromagnetyczna, czyli takie drganie wektora elektrycznego i magnetycznego, które z prędkością światła propaguje się w próżni. Prędkość światła to jest 300 tysięcy km na sekundę. No nie dokładnie, ale powiedzmy sobie, że w dużym przybliżeniu. I taka fala elektromagnetyczna, no to jest złożenie tego wektora elektrycznego i magnetycznego. Może brzmieć skomplikowanie, ale proszę Państwa, przecież każdy z Was ma na lodówce magnes.
1: Jakiś.
0: No może nie każdy, no prawie
1: no,
0: każdy ma. No właśnie, no i teraz tak, czy ten magnes jest posmarowany klejem, że się przykleja do tego metalu? Czy...
1: Nie.
0: No nie ma, niewidzialne pole magnetyczne sobie tam istnieje, no więc jesteśmy oswojeni z tym. Pole magnetyczne, pole elektryczne z kolei... Jest takie doświadczenie często wykonywane w szkołach, jeszcze na szczęście młodzież, dzieci to znają, że bierzemy balonik, podcieramy włosy, czy też o sweter, czy jakiś materiał i zbliżamy do podartych kawałków papieru. No i one się przyciągają, odskakują, w zależności od tego, jaki jest ładunek. Możemy do ściany taki balonik przykleić, do sufitu na przykład. Nie? Także no, jakieś niewidzialne pole jest. To jest pole elektryczne z kolei. No to mamy mieszankę tego pola elektrycznego i magnetycznego, już nie jest takie to dla nas straszne, z prędkością światła to się porusza. No i falę elektromagnetyczną możemy zdefiniować, możemy, powiedzmy sobie, że tak, zdefiniować, określić przez dwie takie wielkości. Długość fali albo częstotliwość. Długość fali jest z częstotliwością powiązana w ten sposób, że długość fali razy częstotliwość równa się prędkość światła, która jest stała. No 100 MHz. No tak, mamy 100 MHz, to mamy 100 MHz razy długość fali równa się prędkość światła. Tak? No to dzielimy prędkość światła przez 100 MHz i mamy długość fali. Fajnie. Możemy sobie wyliczyć, jaka to jest. To są metrowe. Tak. No. No i wystarczy, że znamy częstotliwość albo długość, to już możemy sobie wyliczyć jedno albo drugie. No, my się różnymi posługujemy tutaj określeniami. No, radioastronomowie głównie posługują się częstotliwością. Nasz radioteleskop na przykład odbiera fale radiowe o częstotliwości od 1 GHz do 30 GHz. Tak?
2: Czyli
0: to jest 30 cm do 1 cm. Mhm. Tak? Im większa częstotliwość, tym krótsza fala. No i fale radiowe są fale kilometrowe, metrowe, centymetrowe, do milimetrów dochodzimy. Krótsze od milimetra, jak będziemy tak ściskać, to wejdziemy w zakres podczerwony. Podczerwony, jak będziemy dalej ściskać, wejdziemy w zakres widzialny. Pierwszym kolorem, jaki zobaczymy, to będzie kolor czerwony, dalej będzie pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy w miarę skręcania, ściskania. Dalej, jak będziemy ściskać fioletowy, wejdziemy w zakres ultrafioletowy, tak, nadfioletowy. Dalej będzie promieniowanie rentgenowskie i najkrótsze promieniowanie z zakresu elektromagnetycznego, promieniowanie gamma, fale gamma. I teraz właśnie ta kopalnia wiedzy na temat obiektów kosmicznych, nie tylko nawet gwiazd, no, otwiera nam się wtedy, kiedy rozszczepimy pewien zakres tego promieniowania. W przypadku światła widzialnego rozszczepiamy przy pomocy na przykład pryzmatu. Czyli przepuszczamy przez pryzmat, światło rozszczepia się na coś, co przypomina tęczę.
1: No tak.
0: Tęcze na niebie każdy widział. Za powstawanie tęczy na niebie odpowiedzialne są kropelki wody. Tak? Natomiast no, w astronomii używamy często takich ściętych, trójkątnych kawałków szkła albo siatek dyfrakcyjnych, coś co przypomina płytę CD. No dobrze, ale tutaj mamy tylko pryzmaty. Nie ma żadnych soczewek. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby Newton w XVII wieku zamiast bawić się wyłącznie pryzmatem, postanowił jeszcze wziąć do ręki soczewkę, którą miał w zasięgu swojej ręki i przyłożyć jeszcze to przed pryzmatem, za pryzmatem, pokombinować, najprawdopodobniej stworzyłby spektroskop, czyli urządzenie, dzięki któremu zobaczylibyśmy szczegóły tej tęczy. On tego nie zrobił, nie wiadomo dlaczego, może ktoś go na obiad zawołał,
1: się
0: zdekoncentrował, jak już wrócił, to coś innego zaczął robić. I co widzimy, co to są za szczegóły? To są odciski, możemy powiedzieć, palców pierwiastków chemicznych, które świecą. Właśnie, które są odpowiedzialne za produkcję tego światła. W przypadku światła słonecznego zobaczymy, że ta nasza tęcza będzie wyglądała w ten sposób, jakbyśmy nałożyli na nią kod paskowy jakiegoś produktu. Tak? Masa ciemnych prążków, różne szerokości, różne natężenia, różne odległości tych prążków od siebie, prawda? I to nazywamy widmem właśnie absorpcyjnym. No i za każdy z tych prążków albo za serię prążków odpowiada jakiś konkretny pierwiastek chemiczny. Tak? Wodór, hel, jakieś nieduże ilości pierwiastków cięższych, które w gwiazdach występują, też są bardzo dobrze widoczne. Możemy zobaczyć żelazo, możemy zobaczyć sód, wapń, węgiel, tlen, azot. No praktycznie cały układ okresowy prawie, że. No dobrze. No i widzą Państwo, gwiazdy, przede wszystkim zacznijmy sobie od tego, że dlaczego my nie latamy do tych gwiazd? To są bardzo daleko, tak? Proxima Centauri, 4 lata świetlne. Słońce jest odległe zaledwie 8 minut świetlnych. Czyli co to znaczy? Światło potrzebuje 8 minut, żeby dotrzeć ze Słońca do nas, a z Proxima Centauri już potrzebuje trochę ponad 4 lata świetlne, nie? 4 lata, to jest sporo. No a wszystko inne jest jeszcze dalej. Więc niemożliwe jest, żeby tam do tego polecieć, nabrać próbkę materii, zmierzyć temperaturę. A nie wiem, czy Państwo zgadną, jak przedszkolaki odpowiadają na pytanie, dlaczego nie można zmierzyć temperatury Słońca termometrem?
1: Bo jest za ciepłe.
0: To jest częsta odpowiedź już starszych.
2: Daleko?
0: Nie, przedszkolaki tego nie wiedzą.
1: A co?
0: Przedszkolaki wiedzą, co to jest termometr, jak się mierzy temperaturę.
1: Tak, że pękł termometr.
0: Nie, zresztą słońce.
2: Służyć nie można.
0: Słońce nie ma pachy. No. I proszę zobaczyć, to jest nieskażone logiczne myślenie dziecka, które wnioskuje, które jeszcze wnioskuje, a nie jest ani na pamięć coś sobie wkuło, a że jest gorące, że jest daleko, tak? No. To oczywiście jest prawda, że dlatego, że jest daleko i nie możemy polecieć, tak? No, ale dzieci tego nie wiedzą, a mimo to wyciągają wnioski, to jest piękne. No dobrze. Na szczęście nie musimy tam lecieć. Tak jak powiedziałem, informacje o temperaturze, o składzie chemicznym są zawarte właśnie w tym świetle, które do nas dociera. Musimy tylko to umieć rozkodować. I człowiekiem, który rozpoczął całą tą historię, był Henry Draper. On z zawodu był lekarzem, pracował w nowojorskim szpitalu w drugiej połowie XIX wieku, już nie będziemy wnikać w daty, ale z zamiłowania był astronomem. Był miłośnikiem astronomii, no i takim poważnym miłośnikiem, który budował własne teleskopy. Mhm. Tak, on sobie sam potrafił zbudować teleskop. Miał przy domu obserwatorium astronomiczne swoje własne, tam dwie kopuły miał na pewno z teleskopami. I jako pierwszy wykonał zdjęcie widma gwiazdy, czyli przed obiektywem teleskopu umieścił pryzmat i następnie na zdjęciu zarejestrowało się widmo, a nie po prostu no, punkcik, kropeczka. Z obrazami gwiazdy to też jest ważna sprawa, bo my nawet przez największe teleskopy nie widzimy szczegółów powierzchni gwiazd. Gwiazdy są widoczne jako takie rozmyte punkciki dygające i migoczące najczęściej. Dlatego, że gwiazdy są bardzo daleko, teleskopy są ciągle bardzo małe, w dodatku jeszcze atmosfera nam zniekształca te obrazy. Tak? Mhm. Więc często w internecie można znaleźć wizje artystyczne gwiazd. Nie wiem, piszemy sobie nazwę jakiejś gwiazdy, Betelgeza, i Wikipedię sobie włączamy, no i tam...
1: Już wiemy, jak
0: i tam jest. Rzeczywiście może być zdjęcie radiowe takiej mapy, bo niedawno to interferometr ALMA coś takiego wykonał. Ale to też jest taka niekształtna jakaś plama. Ale często też jest takie dokładne, gdzie widzimy szczegóły, jakaś plama, struktura tam, prawda, powierzchni. To jest bardzo często wizja, to jest zawsze wizja artystyczna, w ten sposób powiedzmy. I jeżeli to jest uczciwa jakaś strona, to jest napisane, że wizja artystyczna. No, po prostu my się domyślamy, jak to wygląda, bo wiemy, jak wygląda Słońce. Bo Słońce jest na tyle blisko, że możemy bardzo dokładnie jego strukturę badać. I teraz możemy się domyślać, jak będzie miała, jaką strukturę będzie miała gwiazda większa,
1: na podstawie...
0: chłodniejsza, no będzie kolor inny, plamy będą pewnie dużo większe.
1: Ale to jest tylko takie myślenie, może tak, tak jest.
0: Tak, z badań też to troszeczkę wynika, ale no, to, co widzimy na wizji artystycznej, no to jednak jest no, praca artysty. Jakiegoś, no, który ma jakieś podstawy, wiedzę, ale no, jednak jest to...
1: No i to...
0: Draper jako pierwszy wykonał zdjęcie Wegi właśnie i no to poszło wszystko dalej. Zainteresował się sprawą profesor Pickering z Obserwatorium Harvardzkiego, tam gdzie na dalszym zdjęciu też zaczął prowadzić podobne właśnie prace. Natomiast widma ciągle dla astronomów były niezrozumiałe z prostego powodu. Astronomowie chociażby nie mogli uwierzyć w to, że w gwiazdach jest tyle wodoru. No bo wyglądało z tego, że gwiazdy są kulami wodorowymi. Gazowymi. A czy na Ziemi jakieś kule wodorowe świecące państwo widzieli?
2: Nie.
0: Ja nie widziałem. Oni też nie widzieli. A my wszyscy mamy taką właściwość, że wnioskujemy na podstawie tego, co znamy. Tak? Jakaś obca rzecz jest dla nas nieznana i próbujemy znaleźć coś podobnego w, naszym, tutaj, w naszej bliskości. No się okazało, że na Ziemi nie ma kul gazowych, a świecących, a gwiazdy jednak są takimi kulami gazowymi. Ostatecznie w latach 30. XX wieku się wszyscy na to zgodzili. No, w międzyczasie się zaczęto rozumieć, że co to są reakcje termojądrowe. Fizyka kwantowa tutaj się bardzo rozwinęła i zrozumiano, że jest możliwe emitowanie energii wskutek reakcji termojądrowych. Najpierw taka reakcja polega na tym, że wodór tak, w warunkach wysokiej temperatury ciśnienia przekształca się w hel. Tak? Mhm. I wyzwalana jest ogromna ilość energii w tym procesie. I to, co widzimy, to oczywiście nie widzimy, jak patrzymy na gwiazdę, to nie widzimy, czy tam w środku zachodzą jakieś reakcje. To jest wszystko ukryte przed nami. Te fotony to potrzebują często w ogóle milionów lat, żeby z tego w centrum gwiazdy dotrzeć do powierzchni, bo tam następują rozproszenia, pochłaniania, reemisje i taki foton tak naprawdę to sobie tak łatwo nie dociera. W każdym razie to, co widzimy, to jest świecenie gorącej powierzchni gwiazdy. To jest gorący gaz po prostu, to co widzimy, nie? Na powierzchni już. No dobrze, czyli naukowcy znaleźli sposób na badanie gwiazd, na badanie składu chemicznego, później się okazało, że temperatury, ale to nie było takie proste, bo Henry Draper wcześniej niestety zmarł w wieku tam 40 kilku lat.
1: To młody człowiek.
0: Tą pasję dzielił, no i nie zmarł na jedyną chorobę, jaka istnieje, trzeba to przyznać. Zmarł na zapalenie płuc. Przeziębił się, jak jechał na wyprawę, aby obserwować tranzyt Wenus, z tego co pamiętam. Nie było antybiotyków niestety w tamtych czasach, także niestety tak to bywało. Pasję właśnie tą astronomiczną razem z Henrym dzieliła jego żona,
1: czyli
0: Anna Palmer Draper, tak? i zainteresowała sprawą profesora Pickeringa. Sprawą mianowicie chodziło o to, no, żeby kontynuować jakąś pracę rozpoczęte przez Henry'ego. No, Pickering to już częściowo robił, ale brakowało mu też środków finansowych. To tak chyba jest stała cecha przez stulecia.
3: W nauce.
0: Właśnie. W nauce zawsze niedofinansowanie jakieś. Na szczęście pani Draper odziedziczyła sporą jeszcze fortunę z domu rodzinnego. No i wsparła Pickeringa sporą właśnie sumą. Jednocześnie stworzono taki projekt badawczy pod nazwą Henry Draper Memorial. Takie przedsięwzięcie właśnie, które właśnie wyniki badawcze tego przedsięwzięcia były właśnie pod tym szyldem, czyli ku czci pamięci Henry'ego i jego dorobku. Oprócz tego pani Draper zakupiła dla Pickeringa dwa teleskopy. One stanęły w obserwatorium harvardzkim. Jeden teleskop, który już wcześniej obserwatorium miało, jeszcze brał udział w tych obserwacjach, znajdując się w Peru, na półkuli południowej, w Chile to było. I no, Pickering zaczął intensywne prace. Powołał do życia taki zespół badawczy, wyjątkowy zespół, proszę zobaczyć na
3: świecie. Same kobiety.
0: No, same kobiety. A niektórzy mówią o sobie w sukienkach już teraz w tych czasach. Ja się też przychylam do tego, że to są same kobiety. I Pickering zauważył taką naturalną cechę kobiet. Taką statystycznie rzeczywiście, coś co statystycznie odróżnia kobiety mocno od mężczyzn. Domyśla się pani, co to może być?
3: Ja myślę, że systematyczność.
0: Tak, tak.
3: I dociekliwość.
0: Cierpliwość. Też. Bardzo dobre. Wszyscy tutaj wymieniliście państwo. To właśnie najważniejsze cechy, które Pickering zauważył. Koledzy Pickeringa robili co mogli, żeby unikać analizy zdjęć wykonanych przez teleskopy. A zwłaszcza analizy widm. Bo to była rzecz, która po prostu... No, po pierwsze, nie rozumiano dokładnie, dlaczego te widma wyglądają tak, a nie inaczej. To była bardzo żmudna praca, przypominała pracę przy mikroskopie. To tak jak sobie państwo pojedziecie do dowolnego jakiegoś laboratorium, gdzie się pracuje przy mikroskopie, jakiegoś cytologicznego. Przecież tam popatrzy na skład osobowy, no tam głównie panie siedzą, no nie da się tego szukać. No. Głównie panie zajmują się taką pracą. Odpowiedzialna też jest to praca, tak jak się diagnozuje tak, jakieś choroby. No i tak panie bardzo dobrze się właśnie czuły w swoim zespole. Wcale ich jakoś nie zniechęcał ten ogrom pracy i zaczęły dzięki temu odnosić pierwsze sukcesy. I największym sukcesem zespołu Pickeringa to były wyniki badań uzyskane przez tą panią, to jest pani Amy Jump Cannon. Pani Amy Jump Cannon stworzyła klasyfikację widmową gwiazd.
3: Ale jaka piękna kobieta.
0: Tą właśnie podstawę astrofizyki. Tak, podstawa astrofizyki. Czyli o czym nam mówi klasyfikacja widmowa? Jej się udało poszeregować gwiazdy od najchłodniejszych do najgorętszych, no albo w drugą stronę. W każdym razie ciąg temperaturowy gwiazd jej się udało rozszyfrować na podstawie wyglądu widm gwiazd. I proszę państwa, to nie jest jakieś tam sobie odkrycie sprzed 100 lat. To odkrycie do dzisiaj jest aktualne. To jest tak jak odkrycie Kopernika. Słońce jest w centrum, tak, a planety krążą dookoła Słońca. Tak naprawdę to Kopernik miał rację tylko w tym jednym, że Słońce jest w centrum. Tam już te orbity to się nie zgadzały, ale no jednak ten fundament jest. I to jest bardzo istotne, bo to tutaj można zacząć wyciągać jakieś wnioski już na temat, dlaczego to Słońce jak jest inaczej, dlaczego te planety krążą wokół Słońca. Tutaj już można zacząć próbować definiować pojęcie grawitacji. Myślę, że jakaś siła musi to wszystko utrzymywać. Tak? W ten sposób nie myślano jeszcze. No, a to jest cały czas aktualne po 100, 120 już nawet latach. No i to jest podstawa we wszystkich podręcznikach, gdzie mamy do czynienia z astrofizyką, gdzie jest jakaś zmianka o astrofizyce. To jest dla mnie niezrozumiałe, że w Polsce w liceach czasami są jeszcze elementy astronomii na lekcji fizyki i o klasyfikacji widmowej tam jest, bo to jest podstawa. Tylko dlaczego w tym podręczniku nie jest napisane, że jedyny teleskop, który się zachował z tej kampanii obserwacyjnej, znajduje się w Polsce, w piwnicach koło Torunia. Przecież tutaj każda klasa szkoły średniej, która ma fizykę rozszerzoną, powinna przyjechać i zobaczyć to, o czym się uczy w szkole, nie?
3: A tak nie jest.
0: No tak nie jest. Ludzie o tym nie wiedzą.
3: Dlatego pan nam to mówi.
0: A to jest konkretnie ten teleskop z Obserwatorium Harvardzkiego, który został nam podarowany dzięki uprzejmości profesora Shepleya i staraniom profesora Dziewulskiego w 1947 roku. No bo skąd się z Harvardu tutaj wziął, tak? Nie powiedziałem tego na początku, to jest dar dla naszego obserwatorium, dla nowo powstającego obserwatorium, zrujnowanym totalnie przez wojnę kraju, tak? To było naprawdę, to były czasy strasznej biedy, to się nam w głowie nie mieści, coś tam działa, nie? Dobrze, proszę państwa, to idziemy sobie na górę, zobaczymy ten teleskop. W ogóle z teleskopem jest ciekawa sprawa, bo został poddany gruntownej renowacji. Zaczęło się 2018-2019 roku. Przed renowacją wyglądał tak.
1: Niebieski.
0: Biało, niebieski, chaotycznie pomalowany.
4: Chaotycznie, coś tam, kto to
0: tak, tu jest mosiężne, ten mosiądz to wygląda, no to jest jakieś brązowo-zielone coś, tutaj tak samo, prawda, no już patyna to mocno to jest zgryzła. Tu niektóre elementy mosiężne były wręcz troszeczkę podmalowane, nawet tą farbą komuś tam, że tak powiem, za linię. Nie potrafił drwala pokolorować, wyszło mu za linię. A teraz zobaczymy, jak wygląda po renowacji, proszę Państwa, to jest arcydzieło po prostu.
1: Idzie. Schody drewniane.
0: Przez studentów, w zasadzie studentki, bo to przypominało zespół Ikeringa Wypisz Wymaluj,
1: tak?
0: Na Wydziale Sztuk Pięknych w Zakładzie Konserwacji Metalu na naszym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika właśnie w Toruniu.
1: Kobiety jak zwykle dają radę.
0: No pięknie to zrobiły, pani zobaczy.
1: Ślicznie, rzeczywiście.
0: Proszę, mosiądze, po prostu można się przejrzeć tego obiektywu. Tutaj wszystko schludnie. Zresztą to było wszystko zrobione z najlepszymi standardami sztuki konserwatorskiej. Mm-hmm. To nie było robione na chybcika na miejscu, tylko ten teleskop był rozkręcony na poszczególne elementy, na czynniki pierwsze, tak. Zabrany tam właśnie do zakładu konserwacji i tak to pięknie zostało wszystko tutaj odrestaurowane i zabezpieczone.
1: I zamontowane na nowo.
0: No w montowaniu to już tutaj był spory mój udział, także tutaj 2 tygodnie spędziłem tam z pomocą jeszcze właśnie kolegi, jednego, drugiego, tam te najcięższe elementy zamontowaliśmy, ale no pamiętam, że tutaj no wiele godzin, dziesiątek godzin praktycznie spędziłem później skręcając to.
1: Ale jaka to satysfakcja.
0: No trzeba przyznać, że tak, to jest ogromna satysfakcja. No, nadal właśnie cieszę się, że to żadna śrubka tutaj nie została. I
1: nie?
0: Nie. I teoretycznie moglibyśmy nawet zrobić rekonstrukcję historyczną, spróbować zrobić zdjęcia tym teleskopem.
1: A proszę mi powiedzieć, jak pan rozkręcał?
0: Powiem tak, rozkręcało wiele osób, bo rozkręcać każdy lubi, tak?
1: Tak,
0: robiłem zdjęcia oczywiście, tak, robiłem zdjęcia, więc nie było problemu później ze skręceniem. No, to też może się...
1: I on dalej tutaj, by z niego korzystacie, bo to
0: nie,
1: przecież...
0: Nie, nie, nie.
1: No dobrze, ale otworzyć można.
0: Można otworzyć, ale kopuła ma taką wadę, wie pani, my ją rzadko otwieramy i
1: nie chce się zamknąć.
0: Czasami trzeba po prostu wyjść na górę i kolanem dopchnąć, nie? Także niestety, no to jest wada konstrukcji, których się rzadko używa, tam coś, prawda, tu mamy też dużo drzew dookoła, mnóstwo igieł, siglaków, gdzieś tam potrafi wejść w łożyska, czasami to jest później problem, żeby to otworzyć.
1: No dobrze, a to o tych pan mówił zębatkach, to jeszcze są wszystko stare?
0: Zębatka tam jest ukryta za tą tutaj sklejką, ale tak, to o tym właśnie mówiłem. I tam są takie rolki właśnie, które wyglądają jak takie kółeczka pomocnicze, podtrzymujące gąsienice w jakichś tam wozach opancerzonych.
1: Proszę mi powiedzieć, czy raz do roku chociaż otwieracie, czy nie? Tak do końca taką tutaj...
0: Czasami się zdarzy, tak. Tak
1: jest, ale to większy festyn chyba, wydarzenie.
0: Albo żeby jeszcze po prostu sprawdzić, jak ten mechanizm działa. No niestety są ważniejsze też
1: rzeczy
0: w obserwatorium. To jest korzystne nawet, że to jest zamknięte, bo wiadomo,
1: nie brudzi się, nie
0: wiadomo, że nam deszcz nie zaleje, tak? Jakbyśmy byśmy otwierali, zamykali, czasem byśmy może nie
1: domknęli. A to taki jest prześwit, czyli co tu woda?
0: Jest delikatny prześwit, ale to jest tak sprytnie zrobione, że że się wydaje, że to jest prześwit, to tam naprawdę jest taka rynienka i widzimy światło, ale woda nie przecieka nam tamtędy. Nie?
1: Do którego roku były robione tutaj obserwacje?
0: Jeszcze myślę, że na pewno lata 50. 60. to pewnie już był taki przełom, bo powstał największy teleskop optyczny w Polsce, ten, który znajduje się na początku obserwatorium, tam na wejściu. Tam sobie za chwilkę pójdziemy. Także no myślę, że to już był kres tego teleskopu, używania jego. No on jak do nas trafił, to miał już 50 lat, no to nie był nowiutki sprzęt, ale ciągle jeszcze był użyteczny i tutaj koledzy, koleżanki potrafili to docenić i rzeczywiście no jest cała kliszoteka zachowana u nas.
1: Nawet?
0: Oczywiście. Zdjęć, to jest cała szafa, to naprawdę działało, to jest na to dowód, nie? To i publikacje naukowe podejrzewam, że też były z użyciem tych danych. Mm-hmm.
1: A tutaj taka pani jest na fotografii.
0: To jest znowu ta pani, która była na dole. Troszkę inaczej wygląda.
1: Ach, już starsza.
0: Już troszkę inaczej wygląda po tych kilkunastu latach, czy kilkudziesięciu oglądania tych płytek, nie? To widać, że to tak niekoniecznie spływało dobrze na zdrowie.
1: Ale jakie one musiały mieć dobry wzrok?
0: Tak, ta pani się zachowała w ogóle niesamowitymi umiejętnościami. Ona w ogóle miała jakąś wadę słuchu, natomiast wzrok miała ponadprzeciętny. I co więcej, to nie tyle jeszcze wzrok, co pewnego rodzaju pamięć wzrokowa, bo proszę sobie wyobrazić, co ona zrobiła. To musimy powiedzieć sobie o tym, co widzimy tutaj. To jest powiększone zdjęcie wykonane tym teleskopem. No, jak wyglądało niepowiększone? Tak jak tutaj, no 20 na 20 cm taka szklana klisza, kiedy zdjęcia na szklanych kliszach były oczywiście wykonywane. To jest powiększenie. Zeskanowaliśmy taką kliszę i powiększyliśmy po prostu wtedy.
1: I ona to wszystko widziała?
0: Tak, ona to wszystko widziała. Proszę sobie zobaczyć, to jest przykładowa gwiazda jakaś.
1: Tak.
0: To co my tu widzimy w tej gwieździe?
1: Przede wszystkim, widzę.
0: Przede wszystkim tak, gdyby nie było pryzmatu przed wlotem do teleskopu, przed obiektywem, gdyby nie było pryzmatu, to gwiazda na zdjęciu byłaby widoczna jako punkcik, kropka jakaś tam. Z racji tego, że jest pryzmat, to widzimy taki pasek.
1: Tak.
0: Światło jest rozszczepione. A z racji tego, że są soczewki, to widzimy szczegóły, czyli nasze linie absorpcyjne. Gdyby zdjęcie było kolorowe, to z tej strony pasek zaczynałby się kolorem. Tak, tu by była tęcza. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, biały, niebieski, fioletowy. I te jasne prążki to są te linie absorpcyjne, o których Państwo mówiłem.
1: I to ona obserwowała i widziała.
0: To jest negatyw, dlatego mówię, że są jasne, a wcześniej mówiłem, że są ciemne. No bo fotografia działa tak, że jak światło pada na materiał światłoczuły, to się zaczernia. Mm-hmm. A tutaj, gdzie była ciemna kreska, no to światło nie padało i jest jasne. Mm-hmm. Tak? Po prostu byśmy sobie to musieli wyobraźnie odwrócić wszystko, żeby było tak jakoś. Nie?
1: No, takim naukowcem.
0: Wszystko jedno tak naprawdę, czy my patrzymy jako negatyw, czy na pozytyw tutaj. Mm-hmm, to widzimy konkretną linię. Te linie mają konkretne długości fali. To nie jest tak, że wodór raz świeci tak, raz siak. To po prostu świeci już po prostu...
1: Już wiadomo, że tyle i tyle.
0: Tak, tak. To jest rzecz niezmienna. To

0: typu M, a gwiazdy typu O to są najgorętsze. I to jest tak O, B, A, F, G, K, M.
1: I tu widać te linie.
0: Tak, to są standardowe właśnie typy. Tu jest nawet podpisane, sobie zobaczę. Mamy nazwę gwiazdy Epsilon Orionis i Epsilon Orionis ma typ B0. A na przykład gwiazda Alfa... Muszę zobaczyć, co tutaj za skrót. To będzie typ A0.
1: Mhm. Ja to już wcale nie będę
0: Canis, Canis Majoris, czyli Wielka Niedźwiedzica. Przepraszam, Wielki Pies.
2: Pies.
1: Ale są Ursa, gwiazdy, Ursa, też, Ursa które się nazywają koty, tak? Z kotów tam też są jakieś gwiazdy. Lew jest.
0: Lew też jest takich gwiazd.
1: Ale ryś?
0: Lynx, tak, jest.
1: Jest. Nie?
0: Alfa Carinae mamy tutaj. Canis Minor, tu będzie mały pies z kolei. To jest Auriga, czyli woźnica. Butis, czyli wolarz, a tu mamy Oriona znowu, Alfa Orionis.
1: I
0: Alfa Orionis, z tego co pamiętam, to jest właśnie Betelgeza.
1: Drodzy Państwo, warto przyjść i obejrzeć to na miejscu.
0: Sprawdzić, jeszcze do
1: sprawdzić. Mogę, przyjechać do Torunia.
0: Mogę tutaj troszeczkę sobie nazwać.
1: Do Pojwnic. To co, Panie Pawle, idziemy teraz?
0: Tak, teraz sobie było wszystko.
1: Myślę, tak.
0: Tutaj mamy jeszcze zdjęcia wykonane w Obserwatorium Harwardzkim w Stanach Zjednoczonych. To są lata 90., ale już w Obserwatorium Harwardzkim. Proszę zobaczyć, że teleskop stał inaczej. Tak, ten stał na płasko, tu jest tak pochylony.
1: Tak, inaczej.
0: Domyślacie się Państwo dlaczego?
2: Dlatego, że w Harvardzie podejrzewam jest inna szerokość.
0: Bardzo dobrze.
1: Wszystko z plotsem.
0: Pamięta Pan z geografii, to co należy pamiętać.
2: Tak jest.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła 8 na zegarach. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Serdecznie zapraszam.

Tak, wczoraj mieliśmy niż i też sporo opadów deszczu. Ten niż z nad Bałtyku. Stopniowo dostajemy się jednak w zasięg Wyżu Azorskiego, lokującego się w swoim mateczniku, ale jego znaczne rozmiary rozprzestrzeniają się w niższych szerokościach geograficznych. Drugi wyż kontynentalny w kształcie elipsy rozpościera się od Zatoki Biskajskiej i Anglii aż po łuk Karpat na wschodzie. Po północnej jej stronie z powodzeniem lokują się ośrodki niżowe, pierwsze pomiędzy Islandią na północy i na zachód od Szkocji, dobrze rozbudowany, zakotwiczony niezmiernie nad Morzem Norweskim, kolejny nad południową Finlandią, a następny nad północną Rosją w rejonie Archangelska. Południe Europy z kolei, a zwłaszcza akweny Morza Śródziemnego w obszarze podwyższonego ciśnienia, nasz kraj lokuje się między wyżem znad Europy Zachodniej, niżem znad Finlandii, a po wschodniej stronie rozległej, głębokiej Zatoki Niżowej, wychodzącej od niżu znad Finlandii na południe aż po Rumunię. Oś tego klina rozpościera się od Morza Norweskiego w stronę Alp. Klin będzie stopniowo przemieszczał się w kierunku wschodnim i po dwóch dobach spodziewany jest nad naszym krajem, a to zwiastuje napływ do nas upalnego powietrza z temperaturą plus 30 stopni na końcach zachodnich, nawet 35, natomiast w dzielnicach wschodnich jeszcze nie osiągnie 30. To czeka nas w krótkim czasie. Dzisiaj jeszcze umiarkowanie ciepło, nierówno rozłożone też od 23-25 na zachodzie kraju i 17-19 na północnym wschodzie. Tutaj także na całym wschodzie utrzymywać się będzie duże i całkowite zachmurzenie. Lokalnie mogą jeszcze występować przelotne opady deszczu, a burze też są jeszcze prognozowane. Natomiast na pozostałym obszarze bez opadów, ale wciąż pod zachmurzeniem w strefie bezopadowego frontu, oczywiście lokalnie mogą pojawiać się okna pogodowe z rozpogodzeniami nawet do bezchmurnego nieba. Na więcej słońca możemy liczyć dopiero jutro i to tylko w dzielnicach południowo-zachodnich, dostających się w zasięg pogodnego wyżu, który wypierać będzie z nad dzielnic południowo-zachodnie zachmurzenie związane z frontem atmosferycznym, którym będzie napływać ciepłe powietrze. Na krańcach zachodnich może osiągać temperatura 30, ale na północnym wschodzie nieznacznie ponad 20. Taka różnica temperatur, tak pogodowo będzie wyglądała nasza przyszłość, a już za chwilkę kolejna audycja, którą przygotowaliśmy dla Państwa o poranku.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

I tak oto rozpoczynamy nasz środowy program Naukowa Grupa Trwa. Dzisiaj tematem, którym postanowiłem się zająć, to Nikola Tesla, ten genialny Serb. Pod koniec swojego błyskotliwego życia serbski fizyk, inżynier i wynalazca Nikola Tesla był bez grosza. Mieszkał w małym pokoju hotelowym w Nowym Jorku, spędzał dnie w parku otoczonym przez istoty, które były dla niego najważniejsze, czyli gołębie. A bezsenne noce pracował nad równaniami matematycznymi i naukowymi problemami w głowie. Ten nawyk sprawiał w zakłopotanie różnych naukowców, uczonych przez dziesięciolecia po jego śmierci w 1943 roku. Jego wynalazki były projektowane i udoskonalane wprost w jego wyobraźni. Tesla wierzył, że jego umysł nie ma sobie równych i nie wahał się zbesztać swoich współczesnych sobie współpracowników, takich jak na przykład Thomas Edison, który kiedyś go zatrudnił. Gdyby Edison miał igłę do znalezienia w stogu siana, napisał kiedyś Tesla, od razu zacząłby pilnie badać słomę po słomie, aż znalazłby obieg swoich poszukiwań. Byłem żałosnym świadkiem takiego czynu, że odrobina teorii i kalkulacja zaoszczędziłaby mu 90% jego pracy. Ale czego jego współczesnym mogło brakować, no chociażby talentu naukowego, według oczywiście szacunków Tesli, tacy ludzie jak Edison i chociażby George Westinghouse wyraźnie posiadali jedyną cechę, której Tesla nie posiadał. Umysł do biznesu. Zmysł biznesowy. A w ostatnich dniach tej takiej złotej epoki Ameryki Nikola Tesla podjął dramatyczną próbę zmiany przyszłości i komunikacji, i przesyłu energii na całym świecie. Udało mu się przekonać J.P. Morgana, to był bardzo, bardzo bogaty człowiek, że jest na skraju przełomu. A ten finansista dał Tesli ponad 150 tysięcy dolarów na sfinansowanie gigantycznej, futurystycznej nowe czasy, na obecne również i zaskakującej wieży na środku Long Island w Nowym Jorku. W 1898 roku, gdy znane stały się plany Tesli dotyczące stworzenia ogólnoświatowego, bezprzewodowego systemu transmisji. Wieża była ostatnią szansą Tesli na zdobycie uznania i bogactwa, które zawsze jakoś mu umykały. A wróćmy na chwileczkę do jego dzieciństwa też. Nikola Tesla urodził się w obecnej Chorwacji w roku 1856. Jego ojciec Milutin był księdzem serbskiego kościoła prawosławnego. Od najmłodszych lat demonstrował pewne właściwości swoje, które intrygowały, a zarazem bawiły otaczających ludzi. Potrafił zapamiętywać całe książki i przechowywać w mózgu, w pamięci tablice logarytmiczne. Z łatwością nauczył się języków i mógł pracować całymi dniami i nocami na zaledwie kilku godzinach snu, tak jako paliwie. W wieku 19 lat studiował elektrotechnikę w Instytucie Politechnicznym w Grazu w Austrii, no gdzie szybko stał się, można powiedzieć, gwiazdą. Znalazł się w toczącej się debacie z profesorem na temat dostrzeżonych wad konstrukcyjnych silników prądu stałego, które były demonstrowane na zajęciach. Napisał tak: ponownie atakując problem, prawie żałowałem, że walka wkrótce się skończy, napisał później Tesla. Miałem dużo do stracenia, kiedy podjąłem się tego zadania. Nie było to z takim postanowieniem, jakie często podejmują mężczyźni. Dla mnie było to jakby święte ślubowanie, kwestia życia i śmierci. Wiedziałem, że zginę,
jeśli mi się to nie uda. Teraz czułem, że bitwa została wygrana. Powrót do głębokich zakamarków mózgu był rozwiązaniem, ale niestety nie mogłem jeszcze tego wyrazić na zewnątrz. To słowa Tesli. Spędzi następnie 6 lat swojego życia myśląc o polach elektromagnetycznych i hipotetycznym silniku zasilanym prądem przemiennym, który będzie i powinien działać. Te myśli opętały go wręcz obsesją i nie był w stanie skupić się na swojej pracy szkolnej. Profesorowie na uniwersytecie ostrzegli ojca Tesli, że jego nawyki długiej pracy i krótkiego snu młodego naukowca po prostu zabijają. Ale zamiast skończyć studia, Tesla uzależnił się od hazardu, stracił wszystkie pieniądze na czesne, porzucił szkołę i doznał załamania nerwowego. I to nie będzie ostatnie załamanie. W 1881 roku Tesla po wyzdrowieniu z załamania przeniósł się do Budapesztu i spacerował sobie z pewnym przyjacielem po parku, recytując poezję, gdy nagle przyszła mu pewna wizja. Tam w parku Tesla narysował kijem na ziemi jakiś taki tam prymitywny schemat. Silnik wykorzystujący zasadę wirowania pól magnetycznych wytwarzanych przez 2 lub więcej prądów przemiennych. Chociaż znano wcześniej prąd przemienny, nigdy nie było wcześniej praktycznego działającego silnika zasilanego prądem przemiennym, dopóki kilka lat później sam właśnie Tesla nie wynalazł silnika indukcyjnego. W czerwcu 1884 roku Tesla popłynął do Nowego Jorku i przybył z słownie 4 centami w kieszeni oraz listem polecającym od Charlesa Bachelora, byłego pracodawcy, do Thomasa Edisona, który miał powiedzieć: mój drogi Edisonie, znam 2 wspaniałych mężczyzn i jesteś jednym z nich. Drugi to ten młody człowiek. Zorganizowano spotkanie, kiedy Tesla opisał swoje prace inżynierskie, które wykonywał. Edison, choć sceptyczny, w końcu go zatrudnił. Według Tesli Edison zaoferował mu $50,000, gdyby mógł ulepszyć jego elektrownię prądu stałego, które preferował Edison. W ciągu kilku miesięcy poinformował Tesla amerykańskiego wynalazcę, że rzeczywiście ulepszył silniki Edisona. Edison, jak zauważył Tesla, odmówił zapłaty, bo powiedział tak: kiedy staniesz się pełnoprawnym Amerykaninem, docenisz amerykański żart, powiedział mu Edison. Cóż to miał biedny Tesla zrobić? Zamiast zostać, Tesla natychmiast zrezygnował z pracy u Edisona, podjął pracę przy kopaniu rowów. Wkrótce jednak rozeszła się wiadomość, że warto zainwestować w silnik prądu przemiennego Tesli, a firma Western Union zatrudniła Teslę do laboratorium niedaleko biura Edisona, gdzie zaprojektował systemy zasilania prądu przemiennego, które są nadal z powodzeniem używane na całym świecie. Silniki, które tam zbudowałem, powiedział Tesla, były dokładnie takie, jak sobie wyobrażałem. Nie próbowałem ulepszać projektu, a jedynie odtworzyłem zdjęcia tak, jak wyglądały w mojej wizji. A operacja była zawsze taka, jak się spodziewałem. Tesla opatentował swoje silniki prądu przemiennego i systemy zasilania, które uważano za najcenniejsze wynalazki od czasu telefonu. Wkrótce George Westinghouse, zdając sobie sprawę, że projekty Tesli mogą być właśnie tym, czego potrzebuje w swoich wysiłkach, by odejść od prądu stałego, udzielił licencji na swoje patenty na $60,000. W akcjach, gotówce i tantiemach, w zależności od tego, ile energii elektrycznej Westinghouse może sprzedać. Ostatecznie wygrał tak zwaną wojnę prądów, czyli między prądem zmiennym a stałym,
ale kosztem sporu sądowego i z rywalizacji zarówno dla Westinghouse'a, jak i General Electric Company Edisona. Chwilka przerwy. I zajmujemy się dalej naszym tematem. Obawiając się ruiny, Westinghouse błagał Tesla o zwolnienie z tantiem, na które zgodził się Westinghouse. Twoja decyzja decyduje o losie Westinghouse Company, powiedział. No, Tesla, wdzięczny człowiekowi, który nigdy nie próbował go oszukać, podarł kontrakt na tantiemy, odchodząc od milionów tantiem, które były mu należne, i miliardów, które narosłyby w przyszłości. Byłby jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Jego praca nad elektrycznością odzwierciedlała tylko jeden aspekt jego płodnego umysłu. Przed przełomem XX wieku Tesla wynalazł potężną cewkę, która była w stanie generować wysokie napięcie i częstotliwości, prowadząc do nowych form światła, takich jak neon, fluorescencja, a także do promieni rentgenowskich. Tesla odkrył również, że cewki te, które wkrótce zostaną nazwane cewkami Tesli, umożliwiają wysyłanie i odbieranie sygnałów radiowych. Szybko złożył wniosek o amerykańskie patenty w 1897 roku, pokonując włoskiego wynalazcę Marconiego. Tesla kontynuował pracę nad swoimi pomysłami na transmisję bezprzewodową. Kiedy zaproponował G.P. Morganowi swój pomysł na bezprzewodowy przesył energii. Po tym jak Morgan wyłożył 150 tysięcy dolarów na budowę gigantycznej wieży transmisyjnej, Tesla szybko zatrudnił znanego architekta Sanforda White'a. White też był zachwycony pomysłem Tesli. W końcu Tesla był wysoko cenionym człowiekiem stojącym za sukcesem Westinghouse'a z prądem przemiennym. A kiedy Tesla mówił, był bardzo przekonujący. Gdy tylko zostanie ukończony, biznesmen w Nowym Jorku będzie mógł dyktować instrukcje i natychmiast pojawiać się będą one w jego biurze w Londynie lub w innym miejscu, powiedział wtedy Tesla. Będzie mógł dzwonić ze swojego biurka i rozmawiać z dowolnym abonentem telefonicznym na świecie, bez żadnych zmian w istniejącym sprzęcie. Niedrogi instrument, nie większy od zegarka, pozwoli jego posiadaczowi wszędzie, na morzu lub lądzie, usłyszeć muzykę lub śpiew, przemówienie przywódcy politycznego, przemówienie wybitnego naukowca czy kazanie elokwentnego duchownego. Dostarczone będą w innym miejscu, gdziekolwiek odległym. W ten sam sposób każdy obraz, postać, rysunek czy odbitkę można przenieść z jednego miejsca na drugie. Miliony takich instrumentów mogą być obsługiwane z tylko jednego zakładu tego typu. White szybko zabrał się więc do pracy przy projektowaniu wieży Warden Cyfle, tak się ta wieża nazywała, w 1901 roku, ale wkrótce po rozpoczęciu budowy stało się jasne, że Tesli zabraknie pieniędzy, zanim zostanie projekt ukończony. Apel do Morgana o więcej pieniędzy okazał się bezowocny, a w międzyczasie inwestorzy pospiesznie przerzucali swoje pieniądze do Marconiego. W grudniu 1901 roku Marconi z powodzeniem wysłał sygnał z Anglii do Nowej Fundlandii. Tesla narzekał, że Włoch używa 17 jego patentów, ale postępowanie sądowe ostatecznie faworyzowało Marconiego i no niestety taka szkoda komercyjna została wyrządzona. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie podtrzymał roszczenia Tesli, wyjaśniając rolę Tesli w wynalezieniu radia, ale dopiero w roku 1943 po jego śmierci. W ten sposób włoski wynalazca został uznany za wynalazcę radia i stał się bogaty. Wieża stała się reliktem
o wysokości prawie 150 metrów, została zrównana z ziemią w roku 1917, a porażka, najgorsze dla Tesli, doprowadziła do jego kolejnego załamania. To nie sen, powiedział Tesla, to prosty wyczyn naukowej elektrotechniki. Tylko świat jest ślepy, drogi, bojaźliwy i wątpiący. To były jego słowa. W 1912 roku Tesla zaczął wycofywać się z tego wątpiącego świata wokół niego. Wyraźnie wykazywał oznaki zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i był potencjalnie wysoko funkcjonującym w świecie człowiekiem autystycznym. Miał obsesję na punkcie czystości i skupił się na wszystkim, co wiązało się z numerem 3. Wszystko było robione na 3. Uścisk dłoni z ludźmi, mycie rąk, wszystko robione było w zestawach po 3. Podczas posiłków musiał mieć na stole 18 serwetek i liczył kroki za każdym razem, gdy szedł gdziekolwiek. Twierdził, że ma nienormalną wrażliwość na dźwięki, a także wyostrzony zmysł wzroku, a później napisał, że miał gwałtowną niechęć do kolczyków kobiet. A widok pereł prawie przyprawiał go o drgawki. Pod koniec swojego życia zafascynował się gołębiami. Zwłaszcza taką specyficzną białą gołębicą, którą, jak twierdził, kochał prawie tak, jak kocha się człowieka. Pewnej nocy Tesla twierdził, że biały gołąb odwiedził go przez otwarte okno w jego hotelu i wierzył, że ptak przybył, by powiedzieć mu, że umiera. W oczach ptaka zobaczył dwie potężne, tak jakby listwy, takie ziarna świetliste. Jak później powiedział, tak, to było prawdziwe światło, potężne, olśniewające, oślepiające światło. Światło intensywniejsze niż kiedykolwiek wytworzyły mi najpotężniejsze lampy w moim laboratorium. Gołąb zdechł w jego ramionach, a wynalazca twierdził, że w tym momencie wiedział, że zakończył dzieło swojego życia. Nikola Tesla od czasu do czasu zamieszczał wiadomości, mieszkając na 30 piętrze hotelu New Yorker. W 1931 roku stworzył okładkę magazynu Time, w którym z okazji 75. urodzin prezentował swoje wynalazki. A w 1934 roku New York Times donosił, że Tesla pracował nad promieniem śmierci, zdolnym zrzucić z nieba 10 tysięcy wrogich samolotów. Miał nadzieję sfinalizować prototypową broń defensywną w stresie, w interesie pokoju na świecie, ale jego apele do J.P. Morgana i brytyjskiego premiera Chamberlaina nie powiodły się. Tesla otrzymał jednak czek na 25 tysięcy dolarów od Związku Radzieckiego, ale projekt przepadł. Zmarł w roku 1943, zadłużony, chociaż Westinghouse od lat płacił mu pokój i wyżywienie w hotelu. Tak smutno skończyło się życie jednego z największych wynalazców. Ale my wrócimy jeszcze do tego za moment. A my wracamy do naszego wynalazcy, do Nikola Tesli. Czy jednak wszystkie przypisywane mu wynalazki są rzeczywiście prawdziwe? Przyjrzymy się na chwileczkę kilku. Ta tak zwana cewka Tesli. W 1891 roku, w wieku 35 lat, Nikola Tesla zarejestrował jakby kanwę, taką matkę swoich wszystkich 300 patentów.
znanych dziś jako CFK Tesli. Transformator elektryczny, złożony z kilku sprzężonych obwodów rezonansowych, sam wynalazca wykorzystywał różne warianty tej cewki jako podstawę do wielu kolejnych eksperymentów, w których badał zjawiska fosforescencji lub promieniowania rentgenowskiego oraz badał nowe możliwości oświetlenia elektrycznego, no i bezprzewodowego przesyłania mocy. Chociaż cewki Tesli zaczęły być używane komercyjnie w pierwszych generacjach radiotelegrafów, dziś ich zastosowanie ogranicza się bardziej do rozrywki. Są bardzo popularne w urządzeniach, w jakichś tam muzeach nauki, ponieważ generują spektakularne iskry i wyładowania elektryczne, a nawet zostały przystosowane do funkcjonowania jako instrumenty muzyczne. Ich sekret tkwi w wytwarzaniu prądu przemiennego w wysokim napięciu, wysokiej częstotliwości i niskim natężeniu. Zrozumienie cewki Tesli dostarcza podstawowych wskazówek na temat działania elektryczności. Powiększający nadajnik to kolejny wynalazek. Tesla o nim powiedział tak: jestem pewien, że ze wszystkich moich wynalazków nadajnik powiększający okaże się najważniejszy i najcenniejszy dla przyszłych pokoleń. Nic dziwnego, że zaprojektował tę zaawansowaną wersję cewki Tesli, aby przeprowadzać eksperymenty w poszukiwaniu nowego marzenia, czyli rezygnacji z przewodów telekomunikacyjnych i przesyłu energii elektrycznej. W 1899 roku Tesla zbudował w swoim laboratorium w Colorado Springs, dokąd przeniósł się z Nowego Jorku, nadajnik wzmacniacza o średnicy 15 metrów, zdolny do wytwarzania prądów o bardzo wysokim napięciu do 4 milionów volt i wyładowań o długości do 40 metrów. W tych obiektach Tesla wykorzystał owe 100 tysięcy dolarów, które inwestor dał mu na inny cel, na opracowanie nowego systemu oświetlenia publicznego. Po 9 miesiącach eksperymentów Tesla uwierzył, że udało mu się przesłać energię elektryczną bez przewodów i zrobić kolejny krok w kierunku swojego bezprzewodowego snu. Zachęcony wynikami swoich eksperymentów w Colorado Springs, Tesla wrócił do Nowego Jorku i pod koniec roku 1900 przekonał bankiera J.P. Morgana do sfinansowania budowy bezprzewodowej stacji telekomunikacyjnej w celu przesyłania wiadomości przez Ocean Atlantycki, gdzie rywalizował Marconi. Marconi próbował to zrobić za pomocą radiotelegrafu. Tesla chciał to zrobić za pomocą nowej technologii, a jego ambicja skłoniła go do ulepszania swojego projektu o ideę bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej. Ale no niestety, Morgan nie chciał zapewnić niezbędnych dodatkowych funduszy, a wieża została opuszczona w roku 1906 i nigdy nie została uruchomiona. Tesla dążył do dostarczania elektryczności i komunikacji w dowolnym miejscu na świecie z siecią około 30 stacji bezprzewodowych, które wykorzystywałyby samą Ziemię i jej atmosferę do przewodzenia elektryczności za pomocą nowego rodzaju fal odkrytych właśnie przez niego. Przez dziesięciolecia nigdy nie zmęczył się argumentowaniem, że jego system jest lepszy od fal radiowych, ale prawda jest taka, że nigdy nie wykazał, że przesyła bezprzewodową energię elektryczną dalej niż na kilka metrów. Aby uczcić swoje 50. urodziny, w roku 1906 Tesla zademonstrował taką bezłopatkową turbinę, zaprojektowaną do konkurowania wydajnością z silnikami tłokowymi. W 1913 roku zaprojektował i opatentował wynalazek, którego nigdy nie rozwinął komercyjnie, z zamiarem zastosowania go w energii geotermalnej. W
Wiele lat wcześniej opatentował generator elektryczny, tak zwany oscylator Tesli, aby zastąpić nieefektywne silniki parowe, które były wówczas wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, ale jego wynalazek przewyższał wydajnością nowoczesne turbiny parowe. Eksperymentując z małą wersją swojego oscylatora, Tesla twierdził, że osiągnął częstotliwość rezonansową swojego budynku, powodując, że jego sąsiedzi wezwali policję, zaniepokojeni drżeniem i wstrząsami. W innej wersji tej historii pisarz Mark Twain, przyjaciel Tesli, doświadcza efektu dosłownie przeczyszczającego z powodu wibracji oscylatora. A na swoje 79. urodziny Tesla powiedział dziennikarzom, że jego oscylator może obalić Empire State Building lub podzielić skorupę ziemską na dwie części. Jest powszechnie znany jako maszyna do trzęsień ziemi Tesli, chociaż w 2006 roku nowoczesna wersja oscylatora nie wytworzyła dużych wibracji, gdy była testowana w programie telewizyjnym Pogromcy Mitów. Przekonany o korzyściach płynących z prądu przemiennego, Tesla opracował nawet własną wersję, jakby to nazwać, treningu mózgu. Teoretycznie miało to zastosowanie elektryczności w stymulacji mózgu i jego inteligencji. W ten sam sposób, jak stymuluje się wzrost roślin. W 1912 roku pewna gazeta, Popular Electricity Magazine, opublikował jego plan wprowadzenia dla uczniów czegoś w rodzaju masażu molekularnego za pomocą prądów elektrycznych o wysokiej częstotliwości, aby ułatwić naukę, a nawet zmienić trudnych uczniów w dobrych, nasycając nieskończenie małymi falami elektrycznymi. Projekt, w którym Tesla zamierzał poprawić edukację i zdrowie uczniów, polegał na starannym okablowaniu ścian klasy bez możliwości realizacji przez uczniów. Ówczesny kurator nowojorskich szkół, William Maxwell, początkowo wyraził zgodę na plan Tesli, chociaż eksperyment nigdy nie został przeprowadzony. Kolejnym z przypisywanych mu wielkich wynalazków są neony, które według licznych wzmianek Tesla zademonstrował na powszechnej wystawie w Chicago w 1893 roku. Jednak tutaj neon jako gaz został odkryty dopiero w roku 1898, a pierwszą lampę neonową zaprezentował Francuz George Clot na targach motoryzacyjnych w Paryżu w 1910. Nikola Tesla był pionierem w rozwoju lamp wyładowczych i z pewnością był jednym z pierwszych, którzy zastosowali wynalazek do tworzenia znaków świetlnych poprzez zginanie rurek zawierających gazy. Niemniej jednak światła, które Tesla demonstrował, nie były ani opłacalne, ani neonowe. Promieniowanie rentgenowskie, eksperymentując z lampami wyładowczymi w roku 1994, Tesla zdał sobie sprawę z tego, że z jednej z nich pojawiło się niewidzialne promieniowanie, które uszkodziło przechowywane w pobliżu płyty fotograficzne. Kontynuował badania tej linii, ale jego notatki, instrumenty i wysiłki zaginęły w pożarze jego laboratorium w marcu 1895 roku. Później tego samego roku, o dziwo, Niemiec Wilhelm Röntgen ogłosił, że odkrył promieniowanie rentgenowskie, pracując w podobny sposób do urządzenia, które miał Tesla. Po ogłoszeniu rentgena Tesla z łatwością zaprojektował swój własny system rentgenowski. Miał swoje słynne cewki, aby móc dostosować do lampy wyładowania wysokiego napięcia potrzebne do wygenerowania nowego promieniowania. Uzyskał także kilka pierwszych zdjęć ludzkiego ciała za pomocą promieni rentgenowskich, które nazwał cieniografami. Sam rentgen, wynalazca radiogramów,
był pod wrażeniem jakości i poziomu szczegółowości obrazów Tesli. Tesla nigdy nie omawiał odkrycia Niemca i gdyby nie ten niefortunny pożar, można by mu przypisać odkrycie promieni rentgenowskich i zdobycie Nobla zamiast rentgena w 1901 roku. Prawda jest taka, że Tesla był pionierem, który wniósł istotny wpływ do rozwoju promieni rentgenowskich. W maju 1888 roku Nikola Tesla opublikował artykuł naukowy szczegółowo opisujący działanie swojego największego sukcesu jako wynalazcy silnika indukcyjnego na prąd przemienny, no, który ma ogromne zalety w porównaniu z silnikami elektrycznymi na prąd stały. Jego zasadą działania było generowanie ruchu w silniku za pomocą wirujących pól magnetycznych wytwarzanych przez wielofazowy prąd przemienny. Dwa miesiące wcześniej włoski wynalazca Galileo Ferraris zaprezentował swój własny silnik indukcyjny, niezależnie od tego, że opracował tę samą innowacyjną technologię. Magnat finansowy George Westinghouse, który rozwijał komercyjne zastosowanie prądu przemiennego, był zainteresowany obydwoma projektami i w końcu zdecydował, że patent Tesli ma więcej możliwości. Westinghouse wybrał swój silnik indukcyjny, aby konkurować z General Electric i Thomasem Edisonem w tak zwanej wojnie prądów. To dlatego Tesla tak zwykle przytaczany jest jako wynalazca silnika indukcyjnego, choć musi dzielić ten zaszczyt z Ferrari. Ale nie tym Ferrari, od samochodów, nie. I jest to bardzo powszechne w historii nauki, ponieważ przełomowe odkrycia, takie jak teoria ewolucji, układ okresowy pierwiastków czy telefon, zostały rozwijane niezależnie i niemal jednocześnie przez różne osoby poparte wcześniejszymi pomysłami innych badaczy. Pomysł, że Tesla był prawdziwym wynalazcą radia, jest szeroko rozpowszechniony, jednak łączność radiowa jest jednym z tych zbiorów osiągnięć opracowanych dzięki wkładowi wielu naukowców i inżynierów, od tych, którzy eksperymentalnie odkryli związek między elektrycznością a magnetyzmem, czyli Ørsted, Ampère, Henry i Faraday, do naukowca, który połączył wszystkie te zjawiska ze sobą, teorią elektromagnetyzmu Maxwella, czy fizyka, który osiągnął pierwszą transmisję fal elektromagnetycznych, to Hertz, opierał się na tych falach radiowych, zwanych również falami Hertza. Marconi w roku 1896 zaprojektował pierwszy bezprzewodowy telegraf, który był w stanie przesyłać sygnały na duże odległości z jednego punktu do drugiego, oddalonego o kilka kilometrów. Zatem Marconi jest uważany za wynalazcę radia, za to osiągnięcie i za przeprowadzenie w roku 1901 pierwszej łączności radiotelegraficznej przez Atlantyk między Anglią a Kanadą. Tesla rywalizował z Marconim o osiągnięcie tego naukowego celu, ale jego system nie wykorzystywał fal radiowych. W rzeczywistości Tesla wątpił, czy fale radiowe naprawdę istnieją, a w każdym razie sądził, że gdyby istniały, mogłyby podróżować tylko po liniach prostych, będąc bezużytecznymi w komunikacji na duże odległości. Tak więc Tesla nie był nawet bliski wynalezieniu radia, mimo że Marconi użył w swoim radiotelegrafie niektórych elementów elektrycznych opatentowanych przez Teslę. I ostatni wynalazek, który jeszcze tutaj powiemy, to coś w rodzaju pilota zdalnego sterowania. Wielkie wynalazki Tesli umożliwiały pojawienie się elektryczności w gospodarstwach domowych. Jego wkład w prąd przemienny, czyli silnik indukcyjny, transformator i system wielofazowy był niezbędny, aby Westinghouse mógł narzucić tę technologię zasilania prądem przemiennym. Razem wynalazca i przedsiębiorca
udało im się w roku 1896 coś niezwykłego. Wytworzyć energię elektryczną w wodospadzie Niagara Falls w Stanach Zjednoczonych i dostarczyć ją do domów w pobliskim mieście Buffalo. Od tego czasu miasta szybko wypełniały się kablami elektrycznymi, jednak następny krok Tesli, czyli bezprzewodowy sen, pozostawał tylko marzeniem. Tesla nie wniósł ogromnego wkładu w technologię bezprzewodową. Mimo całego swojego talentu nie udało się tego zrobić bez zrozumienia naukowych podstaw tego zjawiska. A Tesla jakby nie akceptował nowych zasad fizyki wyjaśniających przekazywanie impulsów elektrycznych przez powietrze. Mimo to, nie wierząc w fale elektromagnetyczne, Tesla zaprojektował ich ciekawą aplikację. Pierwszy system zdalnego sterowania przez radio. Użył go w roku 1898 do bezprzewodowego sterowania małą łodzią na targach elektrycznych ku zdumieniu publiczności podzielonej między tych, którzy wierzyli, że Tesla ma moc telekinetyczną oraz tych, którzy szukali sztuczki wewnątrz łodzi. A jego mały wynalazek był prekursorem i pilota do telewizora i współczesnych

0: Europa trwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła dziewiąta. Czas na kolejną prognozę pogody.

A w tej chwili złowieść małej okolicy 16 stopni, temperatura odczuwalna niecałe 12 stopni. Przypomnę Państwu jeszcze 4:57 to wschód słońca, 20:49 zachód. Księżyc powoli wchodzi w pełnię. A dzisiaj w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich możliwe również punktowe burze. Temperatura maksymalna... Przepraszam. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni, cieplej miejscami na południowym zachodzie, około 25. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni wysoko, w Sudetach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Tyle prognozy pogody, a za chwilkę spotkanie z doktorem Grzegorzem Fiedorowiczem.

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo rzeczy, pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby. Tak. Tak, żeby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać. Ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
0: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będziemy też, będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
1: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych. Mhm. Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
0: Właśnie.
1: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo to, że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły. Mhm. Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, mhm. co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
0: No to dużo.
1: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego, chociażby z tych produktów, później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nikt by nie rozłożył. Mhm. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
0: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie, powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbane, tam od razu wchodzą grzyby, pojawia się taka biała pleśń albo czarna.
1: Pniaki są takie duże pnie złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chub na przykład.
0: Tak, dokładnie.
1: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca. Mhm.
0: I dopiero jak się porąbi i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że tym, dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie...
1: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Mhm. Przecież czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce.
0: O, jeżeli, właśnie.
1: Bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. Mhm. No i zbieramy sobie różne grzyby, tych grzybów było bardzo dużo, a właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
0: Tak.
1: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
0: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
1: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Mhm. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat. Czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki. Czyli to, co my zbieramy.
0: Tak.
1: Te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki. I te owocniki możemy porównać do jabłek.
0: Do jabłek, tak.
1: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do, w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
0: tak.
1: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
0: no
1: ale
0: właśnie,
1: ona
0: dokładnie.
1: Nie ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, to jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat, jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły co roku praktycznie. Ewentualnie może się
0: rozszerzyć gdzieś tam, tak.
1: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki w troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
1: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami, tego nawet nie widzimy, czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
0: Tak, są takie.
1: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Czyli nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk.
0: Ojej.
1: To jest, krótko mówiąc, około 9 kilometrów kwadratowych. Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duże, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
0: tak.
1: Okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden organizm. Osobny. Mhm. Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, czyli rzeczywiście dosyć słusznych wiekowo, ale nie najstarszy, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieniek, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
0: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
0: Grzybna. Nie, nie.
1: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
0: I tak samo tutaj z tym.
1: Dokładnie, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
1: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owoc. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
1: To jest jedno, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, w zasadzie najcięższy owocnik, to był owocnik siedzunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparacja.
0: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
1: Mhm. Dokładnie, tak takie chyba kozie brody to nazywa, taki kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że miał, ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Mm-hmm. Co ważne, obecnie siedzeń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych. A jest to, szczerze mówiąc, jeden ze smaczniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
0: tak, bo tam ten zawsze piasek.
1: Szczególnie wygląda jak owocnik. Tak. Pełno jest tam igieł.
0: Jak gąbka tak trochę wygląda.
1: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wyleciało. Później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię. Nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
0: No to już teraz wiesz.
1: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
0: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
1: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
0: Tak.
1: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu, mhm. i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w lesie, jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
0: A na zachodzie już jest trujący całkowicie.
1: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzę dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak podwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym, chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, wygotowaliśmy.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie, to było po prostu, no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nasz nie trawi, czyli niestety nie było co strawić, no i w zasadzie nie było to, nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
0: to musimy je namoczyć.
1: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
0: Właśnie, bo tej wodzie tak. Bardzo cenna.
1: Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki, oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, jeżeli jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnoustroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać, no bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
0: No właśnie, czyli najlepszy po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
1: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk. Właśnie. Jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, jest, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi w koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza zasada.
1: To jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu, i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli no już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest jeden zawsze problem, jak zbierać. Wykręcamy,
2: czy wycinamy?
0: Czy wycinamy, tak.
1: Dokładnie.
0: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem.
1: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
0: teorii.
1: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
1: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której
0: możemy
1: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, do tych właśnie tego muchomoru. Kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
1: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanię pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomyśleć, no może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. O. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
0: to mamy możliwość porównania.
1: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, taki gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka, też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony, dobrze jest to zakryć. Czasami przydeptać lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, no to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, ok, zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
2: Jaka jest trzecia zasada?
0: No, trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
2: No dobrze, ale ja jeszcze, wrócę, panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
1: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami, no jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na mnie trzeba było delikatnie wykręcić.
0: Co, to rozkopię zaraz dziurę.
1: Wykręcając bądź wyrywając, to z całym chem ze wszystkich wyrywają.
2: Mhm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
1: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież ja już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia,
0: tak.
1: Czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te łosinki będzie nam wytwarzała.
0: Ja tak...
1: Bardzo często właśnie, jak już mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
0: To statystycznie i biologicznie mogą się pojawić.
1: Mogą być następne.
0: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
1: To tak, blisko pnia drzewa nie do końca,
0: no
1: bo
0: tak.
1: ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, mhm. to są najczęściej grzyby mikoryzowe. Czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o chybenoforze rurkowatym, mm-hmm. Czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o chybenoforze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, czyli tam są połączone korzenie drzew połączone są z grzybnią
0: tak.
1: I te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony. Czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona.
0: Mhm.
1: Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu.
2: Mhm.
1: Okinka rośnie przy pniu, tak. Bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod... Na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o chmeloforze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to w ogóle nikt nie zbiera.
2: Tak.
1: Podstawa.
0: Podstawa.
1: Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o chymenoforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
0: Tak.
1: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
0: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
1: Tak, sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia, jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
2: Tak, chciałam powiedzieć.
0: Będzie gorzki bardzo.
1: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. Rzeczywiście, no, też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
0: Tak.
1: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
0: Dokładnie.
1: Czyli muszę o tym pamiętać. Mhm. Czyli te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o chymenoforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
0: zawieść.
1: Mhm. To dosyć
0: mocno, tragicznie, tak.
1: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli darnik sylwetnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, takimi właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
2: Jest susz, tak.
1: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest to jakiś odstraszający. Po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę 2-3-osobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać i co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
0: A tu nie mamy szans.
2: Nie.
1: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże,
0: tak, rozeznać.
1: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
0: I tutaj też taka...
1: Na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
0: Dokładnie.
1: Bo się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
0: jeszcze żyjemy. Do tej pory
1: nas męczy, czy to jest jadalne. Państwa. Gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.
0: Tak.
1: Takie wielkie, olbrzymie purchawki.
2: Tak,
0: rosną u nas też.
1: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
0: Tak, dokładnie.
1: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
2: A nie strachem.
1: Oprócz tego, właśnie, że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo dzisiaj
2: tak, nie damy rady.
0: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu, czy są dobre. Czy też jak je wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
1: Nie. To wszystko mówię. Przed obróbką sprawdźmy, czy to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. To obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
2: anemię.
1: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
0: tak, bo jest ich bardzo dużo.
1: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
1: Nawet do metra może dochodzić czasami. Mm-hmm. Tak było na przykład przebadane właśnie przy opieńce tej właśnie nowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy okieńce, oczywiście okieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy no, niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki. Ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
0: Tak, no właśnie.
2: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają. Słucham, bo moi rodzice
1: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. I można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. I teraz mam pytanie do Państwa na razie.
2: Dobrze.
1: Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
2: Zjedzą.
0: No będą powoli zniszczone. Tak, będą powoli niszczone.
1: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
0: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim zdaniem.
1: Zgadza się.
0: No.
1: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu. Czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może sobie bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą. Czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że ona, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. Po prostu ona uszkadza system korzeniowy, wnika przez system korzeniowy. No i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły. Będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
0: szkodników.
1: Grzybów właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych. Czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
0: No to
1: właśnie warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład też możemy znaleźć mikoryzę, borowika, maślaka albo grzybów leśnych. Jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki, podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
2: Przytuj i nie urosną.
1: Dokładnie, cudów nie będzie. Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać się na grzybnie, bo to
0: lepiej iść do lasu po prostu.
1: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
2: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
0: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o opieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które trzeba spełnić.
1: Nie mamy odpowiednich drzew.
0: Tak.
1: Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryze, na przykład z borowikiem, musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
0: robaczywych.
1: Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod nasze drzewa, te właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zarniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, żeby same się rozrosną.
0: Właśnie.
1: Drzewa sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma ślaka żółtego w ogrodzie. On sam przewędrował.
2: Tak,
0: bo u nas jest dużo. Dokładnie. Mamy część działki zasadzone, tam są brzozy. I tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien
2: zające.
0: Czas.
1: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z prądami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują. One będą rosły, a jeżeli będzie to dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki, grzybnia wytworzy owocniki, będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
2: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też tak
0: takie pytanie nam
2: przyszło pytanie.
1: Bo tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, na przykład przy muchomorze zielonkawym, to jest około 50 gram owocnika, dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe,
0: tak.
1: A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to jak spokojnie można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
2: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego
1: dokładnie.
2: Spojrzenia.
0: Tak, no uczymy je tego,
1: jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
2: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy.
1: Ale na początku było z rodzicami.
2: Tak,
0: oczywiście, tak.
2: Z babcią, tak, babcia.
1: Dokładnie. Babcia, ktoś tam przekazał informację. Później, jak już było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, okej. W domu i tak była później selekcja.
0: Selekcja była, dokładnie. Tak.
1: Zgadza się.
2: Ale jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
1: Zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby, liście, które opadły, no one muszą jakoś ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
2: Tak,
1: jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czujemy zapach grzybowy, bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się, czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
0: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak wjedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżową, gdzie jest sucho, ale no czuć tą grzybnię tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
1: Dokładnie, właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
0: Tak. No tak, zrobić sobie taką terapię leśną.
1: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Mhm. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.

0: ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
1: I teraz ewentualnie to jest
2: cały temat.
1: Cały temat, który przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb współpracuje.
2: Czyli co? Przełożymy na przyszły tydzień.
1: Nie, bo tego jest dosyć sporo.
0: Tak.
2: Panie Grzegorzu, ale takie...
1: Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
0: Nie pod brzozami.
1: Jeżeli ma wyspektowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiatkowany. On ma, na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną, i on rośnie pod dębami.
2: Też racja.
1: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam, bardzo, tam jest więcej generalnie grzybów mikoryzowych, czyli na przykład podgrzebek brunatny będzie, płachetka kołpakowata, czyli kołpaki, jakieś jeszcze inne gatunki, koźlarze będą, czyli będzie na przykład koźlarz lubi brzozę.
0: O właśnie, u nas koźlarze jest
1: typowy
0: tak.
1: Typowy koźlarz lubi brzozę. Tak.
0: Właśnie, pod brzozami.
1: Koziarz babka zresztą, tak się nazywa. Czyli są właśnie gatunki takie...
0: I rośnie do sporych rozmiarów.
1: Rzeczywiście obecnie w lesie iglastym będzie więcej gatunków chyba do zebrania.
2: Panie Grzegorzu, a tak na koniec, bo naprawdę byśmy mogli... Ten temat musi być podjęty o tych grzybach, co teraz tu pytania przyszły. Ale tak na koniec, kiedy powinniśmy zacząć edukować nasze dzieci? W jakim wieku?
1: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
2: I jak sobie radziły?
1: Starsze grupy. To już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili, to wiedzieli, co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No bo jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
0: Właśnie, ja pamiętam.
1: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy, mówimy dorosłemu, że tutaj coś rośnie, wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Oczywiście takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jak były jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa, nie ma problemu.
0: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
1: Coś jeszcze nietypowy w Polsce? To różnie bywało, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest czarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej, bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
2: A on jest w środku ładny. Taki czerwony, tak?
1: Tak, czerwony, dokładnie
2: Zobacz,
1: czerwony.
2: Piotr.
1: Przypomina troszkę kapsle.

0: nakrętki pewnego
1: Tak.
0: napoju, dokładnie takiego wysoko schłodzonego, i to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś się zostawił, coś takiego, jak mi się zdarzało,
1: Ja myślałam, że one
0: ale
1: są
0: widzę.
1: przecięte, a one tak wyglądają.
0: Nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka
2: Czarka
0: wygląda, że
2: wygląda,
0: czyli
2: tak.
0: w środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
1: A jak
0: Czyli w
1: smakuje?
0: sensie potrawa, postaram się Państwu gdzieś tam wrzucić, może przy następnej
1: Tak.
0: zapowiedzi, do następnej zapowiedzi może wrzucę
2: O właśnie.
0: zdjęcie z potrawy, właśnie z tym grzybkiem, jak to było robione. To będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe,
2: Pięknie wygląda, tak by tutaj
0: jesienne
2: sobie.
0: i smaczne.
1: A jak smakują? Jak
0: Szczerze
1: grzyby?
0: mówiąc, borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie zapach, przepiękny zapach grzybowy.
1: Ja nigdy jej
2: To
1: nie
2: mi pan
1: miałam.
2: teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już
1: Tak,
2: zachciałem
1: ale
2: się.
1: ona
2: Chyba
1: jest.
2: pójdę na grzyby.
1: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
0: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na Pogórzu,
2: Chłodniej.
0: tam gdzie jest troszkę chłodniej.
2: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
1: Panie
0: Zgadza się,
1: Grzegorzu,
0: dokładnie.
1: to co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań tyle.
0: Dlaczego jeść grzyby? Czyli będą właśnie o właściwościach odżywczych,
1: Tak.
0: jak najbardziej, i różnych dziwnych gatunkach, takich właśnie jadalnych. Rozumiem, że 12
2: Oczywiście.
0: września, za tydzień.
2: Za tydzień, 12 września się słyszymy.
1: I pytań mamy całą torbę.
2: I prosimy słuchaczy także o pytania.
1: No już ich jest tu sporo.
2: Mądre oczywiście. Głupich nie będziemy zadawać. Znaczy może...
0: Od razu mówię, następny może być 19 września.
1: Dobrze.
2: Dobrze.
0: Po 26 września to ja jestem w terenie na grzybach.
2: O.
0: Nie wiem, czy będę pod zasięgiem wtedy.
1: To pan zdjęcia nam
2: Taką, panie
1: prześle.
2: Grzegorzu, specjalną antenę leśną pan musi sobie...
1: Panie Grzegorzu, to zdjęcia
2: Żartuję
1: nam
2: oczywiście.
1: pan wtedy prześle. Jakie grzyby pan nazbierał z terenu?
0: A nie ma problemu. Mo
2: No, no
0: może się
2: właśnie.
0: uda, może się coś uda zrobić. Zobaczymy.
1: No, to jak najbardziej. Panie Grzegorzu, słuchacze pana pozdrawiają i bardzo
0: Ja
1: lubię
0: również
1: pana.
0: pozdrawiam słuchaczy
1: Bardzo
0: i za
1: lubię.
0: tydzień.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafi.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
2: Tak,
1: My
2: my też bardzo
1: również.
2: dziękujemy. Naszym gościem był jak zwykle we wtorki pan dr Grzegorz Fiedorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem nauk biologicznych, przyrodniczych, a dzisiaj rozmawialiśmy o grzybach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.

0: Tak, moi drodzy, doczekaliśmy się kolejnego spotkania z bratem Sebastianem. Tak nazwaliśmy gabońskie rozmowy. Tak trochę podpatrywałem brata Sebastiana, co on tam pisze u siebie, gabońskie dialogi i tak dalej. Dlatego tak wpadłem na pomysł dzisiejszego programu. Kolejne spotkanie z bratem Sebastianem, który jest, jak wiecie na pewno, a ci słuchacze, którzy nie wiedzą, jest kapucynem. No i jest misjonarzem właśnie w dalekim równikowym Gabonie. Ale może brat Sebastian sam się przedstawi słuchaczom, także zapraszamy.
1: Pokój, dobro, witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy, tych, którzy nas słuchają teraz, tych, którzy będą nas słuchać później. I tak, rzeczywiście, tak jak tutaj zostałem przedstawiony, jestem kapucynem, katolickim księdzem, ale i misjonarzem w Gabonie. I bardzo się cieszę na to spotkanie, już chyba trzecie w Radiu Kuropatwa, że mogę się dzielić moim doświadczeniem pobytu tutaj.
0: Trzecie. I
1: to jest jakoś właśnie moim doświadczeniem, myślę, że dość egzotycznym i dość innym. Nie każdy ma możliwość być na równiku, nie każdy ma możliwość wyjechania na misję, a jest to piękne doświadczenie i bogactwo Kościoła, i bogactwo takiego ludzkiego, dlatego cieszę się na to kolejne spotkanie. Witam wszystkich serdecznie.
0: My też się bardzo cieszymy i słuchacze również, jest nas dzisiaj dosyć sporo, jak widzę tutaj na mapie zasięgu naszego dzisiejszego. Nie ma akurat może Gabonu, ale czasami są jakieś problemy z tą mapą i ona nie zawsze pokazuje wszystkich, którzy są z nami, ale dobrze, że cieszymy się bardzo, że tu nas.
2: Ale Gabon
0: słucha.
2: Jest, bo ojciec jest.
0: Ale Gabon jest na miejscu właśnie. Ojciec Sebastian reprezentuje samym sobą, całym sobą Gabon.
1: No, myślę, że to trudne, żeby było dużo słuchaczy z Gabonu, dlatego że tutaj my się tak licząc razem, no myślę, że może jest 10-15 osób z Polski i Polaków umiejących słuchać, w ogóle rozumiejących Polski w tym Gabonie, więc trochę trudno znaleźć słuchaczy tutaj.
0: No tak myślałem właśnie, że trochę trudno znaleźć słuchaczy, bo jednak to już ojciec ostatnio nam mówił na ten temat, że jest was tam mało i dlatego też no, musimy działać tak, jak działamy. A my chcieliśmy zapytać ojca, bo dzisiaj zaczęło się lato u nas. No tam w Gabonie to w zasadzie chyba to lato, tak można powiedzieć, że jest cały czas, bo chociaż u nas tak dzisiaj się zaczęło trochę tak wiosennie, jesiennie bardziej.
2: I bardziej jesień.
0: No właśnie, a jak to jest wygląda, jak to wygląda, gdyby nam ojciec powiedział, właśnie jeśli chodzi o pory roku, bo tam nie ma jako takich pory roku, chyba z tego co wiemy, nie, że na równiku nie
1: tak,
0: ma.
1: Tak, tak. Tak w dużym skrócie można by powiedzieć, że oficjalnie tutaj też się zaczyna lato, bo
0: no tak, oficjalnie
1: daty,
0: tak.
1: Ale tutaj dzieli się zupełnie inaczej, jakby klimat, czy pory, bo dzieli się na suche i mokre. I porę deszczową i po porę niedeszczową, ale to też jest trochę umowna nazwa, dlatego że zarówno w porze deszczowej, jak i suchej pada deszcz. Tylko, że go pada po prostu mniej. W porze suchej, w porze deszczowej bardzo często pada codziennie albo co drugi dzień i to są zazwyczaj burze, które są bardzo intensywne i które i tego deszczu spada bardzo dużo, jakby ktoś był tutaj, ktoś jest rzeczywiście na geografii, na tych właśnie rzeczach związanych z hydrometeorologią, to bardzo, bardzo dużo tego deszczu miesięcznie. A w porze suchej wygląda to tak, że też pada, ale pada raz w tygodniu. Czyli po prostu pada dużo mniej i nie ma takiego błota, nie ma takiego, te burze nie są takie intensywne, ale z drugiej strony w porze suchej jest mniej ciepło, dlatego że chmury ciągle krążą, one ciągle tu są, no ale tak. Nie dają deszczu. Tylko powoduje to, że to słońce
0: jest takie
1: spowalne. Tak, tak, jest niebo zachmurzone, ono jest wilgotno, ale jest chłodniej i nie pada tak. Więc jest jakby, i ta pora sucha jest dużo krótsza, bo pora sucha tak naprawdę trwa półtora miesiąca, teraz wakacje, to jest czerwiec, lipiec, od po 10 gdzieś czerwca do drugiej połowy lipca. I jest również taka, to jest tak zwana pora sucha długa, wakacyjna, i pora sucha krótka, która jest po Bożym Narodzeniu, która trwa niecały miesiąc. A tak to te wszystkie miesiące pozostałe 9 miesięcy to jest pora mokra, czyli pada bardzo dużo, pada bardzo dużo i rzeczywiście jest mokro, jak mówi sama nazwa.
2: O, ja myślałam, że więcej tego okresu takiego
0: suchego
2: jest, aniżeli tego deszczu.
0: A to się okazuje, że jednak...
1: Tropiki mają to do siebie, bo jest to jednak klimat tropikalny. Mhm. Tropiki mają to do siebie, że jest to klimat bardzo, bardzo mokry. I tutaj to jest też ta cała roślinność, ziemia, cała przyroda jest tak naprawdę nastawiona na branie tej wilgoci. I nawet ta ziemia, ta ziemia się nazywa latery, już pan na to mówiłem, ona ma rzeczywiście trochę jak gąbka. Ona rzeczywiście ciąga tą wodę i nasiąka tą wodą. Mhm. To dla nas jako ludzi to powoduje dużo problemów, dlatego że ziemia się potrafi obsuwać. Ziemia robi się taka glina, bardzo nieprzyjemna, szczególnie dla samochodów, dla chodzenia po tej ziemi, kiedy ona jest taka namoczona, kiedy ona jest taka bardzo taka, no po prostu wilgotna, no to wtedy to nie jest nic przyjemnego, ale za to przyroda przez to jest bardzo, bardzo żywa. To wszystko jest strasznie zielone, soczyste, ta wilgoć aż unosi się w powietrzu i to jest też coś, co mówiłem chyba na, tak mi się wydaje, znaczy nie pamiętam dokładnie, czy mówię to na poprzednim spotkaniu, ale to jest też taka specyfika, jeżeli ktoś był kiedyś w tropikach albo będzie, to myślę, że będzie miał takie samo doświadczenie, jak ja miałem, kiedy wsiadłem z samolotu, pierwszy raz tutaj przylatując i po prostu czuję się zapach i cała taka atmosfera po wysiądzeniu z samolotu powietrza jest tak specyficzna, jest tak właśnie wilgotna, bardzo taka, wszystko takim trochę pachnie. Teraz po pewnych miesiącach ja już tego nie czuję,
0: już się brałem przyzwyczaił do tego.
2: Pachnie ziemią?
1: Pachnie, ja bym powiedział, że po naszemu, to bym powiedział, że to pachnie bagnem trochę
0: takim. Bagnem. No bo u nas też są. U nas też są takie pory roku, że na przykład już, no teraz może tak nie, bo jest lato jest i wiosna, ale już jak na przykład przychodzą żniwa i po żniwach, no to wtedy ten zapach też zupełnie jest, zresztą no, brat mieszkał w Polsce, to wie, ale też jest już pod koniec lata zupełnie ten zapach taki, no niezbyt, ale jak bagnem, no to tak trochę inaczej, nie?
1: Na początku rzeczywiście to było coś takiego, co nie było przyjemne, ale ponieważ teraz już tak naprawdę to nie czuję tego, to mi totalnie to nie przeszkadza, ale rzeczywiście jest tak, że pierwsze dni czujesz po prostu tą wilgoć i też to też jest problem później gabonu, na przykład z mieszkaniami, z budownictwem, z drogami, że ta wilgoć jednak ona też zostaje potem w murach, zostaje w rzeczach, zostaje
0: no tak,
1: w
0: bo wszędzie praktycznie,
1: ubraniach. Tak. Mówi się, że średnia wilgotność tutaj to jest powyżej 90%, nawet 93-94% może mieć wilgotność powietrza, więc bardzo, bardzo dużo.
2: Czyli dla osoby, która przyjeżdża z Europy, to tak jak ojciec przyjechał, jest trudno przyzwyczaić się na początku do takiej wilgotności. Człowiek czuje się taki zmęczony, jest ciepło i jeszcze dodatkowo taka wilgoć ogromna.
1: Tak, na pewno. Ja na przykład miałem takie doświadczenie właśnie mojego pierwszy tydzień, że nie mogłem spać. Że się kręciłem, że jakoś mi było, nie można było wziąć, były takie momenty, że nie można było wziąć pełnego oddechu, dlatego że sam nie wiedziałem dlaczego, a to jestem przekonany, że to były problemy właśnie z początkowe aklimatyzacji tak. Tutaj po prostu na miejscu, do klimatu, do rzeczywistości, która jest związana właśnie z pogodą, z klimatem tutaj.
2: Jak długo ojciec musiał się do tego przyzwyczajać?
0: No na pewno kilka dni była aklimatyzacja.
1: Pierwszy szok to jest kilka dni, to jest tydzień, a tak żeby przyzwyczaić się na przykład do upałów, tutaj oni mówią na to chaleur, czyli takiego pieczenia słońca, to chyba nigdy się nie da przyzwyczaić, bo sami Gabończycy, sami Afrykańczycy nie są do tego przyzwyczajeni. Mhm. I tak jak na przykład niektórzy z tym mnie pytają, dlaczego nie jestem opalony, jestem opalony, ale dlaczego nie jesteś tak opalony, mocno opalony, dlatego, że to słońce i ten klimat tutaj nie sprzyja totalnie opalaniu. To jest zupełnie inny rodzaj promieni słonecznych niż u nas.
0: No właśnie.
1: Nawet w lato, dlatego że te promienie słoneczne tutaj są strasznie intensywne. One pieką. Mhm. I wystarczy, że ty jesteś na dworzu pół godziny bez ubrania, bez zabezpieczenia.
0: Tak, już jesteś spieczony.
1: I ty nie jesteś opalony, ale ty jesteś już poparzony. Mhm. I dlatego jest coś takiego, że po prostu unika się słońca. Tutaj się nikt nie opala, tutaj się słońca unika. Tu się robi wszystko, żeby to słońce się nie spiekło. Więc ja naprawdę za to widzę jakieś ludzi, którzy chcą się opalać.
0: Czyli... No właśnie, ja też często podczas prognoz mówię, bo rano mamy taką prognozę też promieniowania ultrafioletowego i teraz rzeczywiście w Polsce tutaj w 10-stopniowej skali mieliśmy już 10 nawet, ale to w Tatrach, tylko wysoko w górach, tak, była tam 9 na południu kraju i 8, ale ten, tak jak ojciec mówi, jak tam słońce cały czas jest i ta ilość promieniowania ultrafioletowego jest taka, że po prostu wyjdziemy, to przypieka, no to nikt się nie opala. A u nas, no, ludzie chcą tam coś złapać, ale to też trzeba uważać, bo każdy ma inną karnację, inną wrażliwość na promieniowanie, a tak jak my tutaj, no, tacy Europejczycy północni albo środkowoeuropejscy, no to możemy mieć problem, tak.
2: Czyli ja bym sobie myślała, że trzeba zabrać strój kąpielowy, aby nie będę się opalała.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Strój kąpielowy, ale...
1: To są zupełnie inne problemy, tak? Zupełnie inne problemy. Tak jak... Poza tym tutaj jak powiesz Afrykańczykowi, który jest czarny, który jest... To nie jest... To jest rodzaj koloru skóry, ja nikogo za nie chcę obrażać, który jest czarny, lub jak niektórzy mówią czekoladowy, to raczej tak która totalnie nie potrzebuje opalania i oni raczej, tu parasolki są używane dosłownie nie tylko od deszczu i dużo rzadziej od deszczu, bo oni lubią spacerować w deszczu, ale od słońca. Od słońca, żeby to słońce nie przypalało, żeby to słońce nie... Też tutaj słońce bardzo szybko potrafisz, mówi się o tym, o co się nazywa, nie zawroty głowy, tylko
0: Udar taki słoneczny?
1: Słońce...
0: Czy coś?
1: Udar, bo bardzo szybko udar słoneczny przychodzi tutaj, tak, bardzo szybko udar słoneczny się pojawia po prostu takim być na słońcu. To wystarczy godzina naprawdę i człowiek jest chory.
2: To jak ojciec sobie z tym radzi, jak jest taki teraz?
0: Bo co, trzeba się odpowiednio ubrać, kapelusz na pewno, ochrona ciała, żeby jakieś tam lekkie ubranie na pewno... I to wszystko, bo
1: tak, jednak... tak, na pewno trzeba mieć przykrytą głowę. Plus do tego jest tak, że ja teraz na przykład rozumiem w pewnym sensie te kraje takie, kraje te tropikalno-pustynno-arabskie i to ich zakrywanie ciała. Zakrywanie ciała, właśnie. To, że jak jest gorące, jak świeci słońce, to wcale nie jest tak, że się odkrywasz, tylko że się zakrywasz. Tak, dlatego że się zakrywasz przed tym, żeby tak naprawdę twoje ciało ma niższą temperaturę niż temperatura na zewnątrz i niż temperatura ta, która ci daje, która świeci na ciebie, czyli słońca, tych promieni słonecznych. I zakrycie powoduje to, że że tak naprawdę trzymasz tą temperaturę ciała, która będzie niższa niż temperatura właśnie
0: otoczenia.
1: Otoczenia.
0: No właśnie, dlatego też jasne kolory są, żeby odbijały w ubraniach i to wszystko, bo tutaj jednak ten, no mamy, tak biorąc pod uwagę, jak ojciec zaczął o hydrometeorologii, to ja powiem o biometeorologii, mamy takie coś jak układ termoregulacji wewnętrzny i on, no jak jesteśmy przystosowani tutaj do klimatu umiarkowanego i tam pojedziemy, no to zupełnie inaczej nam pracuje. I też osobom, które są tam mieszkające, gdy się przeniosą, powiedzmy, na północ, też inaczej pracuje, bo to jest takie przystosowanie.
1: Ja mam takie doświadczenie ludzi, którzy odwiedzili, Gabończyków, którzy odwiedzili Polskę i oni mówią, że dla nich szczególnie wizyta w Polsce w zimie, to jest szok, rzeczywiście szok temperatury, klimatu i to jest nawet ja bym powiedział, że dla nich dużo większy niż dla nas, bo przestawienie się na przykład z naszego, mamy nasze lato i tam u nas lato jest cieplej tak naprawdę niż tutaj, bo to jest trochę inny rodzaj ciepła, dlatego tak. U nas jest ciepło i sucho. I to jest coś takiego, że to jest też taka temperatura, która rzeczywiście taki skwar.
0: Tak, a bo ostatnio mieliśmy
1: skwaru
0: tak.
1: Nie ma. I tutaj takiego skwaru nie ma, więc jakby my troszkę jesteśmy przyzwyczajeni do ciepła, do nawet do tego naszego skwaru letniego. A oni nigdy nie doświadczają
0: zimna.
1: Tak. To jest tak, że dla nich, mi się wydaje, że skok i zmiana taka klimatyczno-pogodowa jest jeszcze większa niż dla nas. My, na miejscu jestem przekonany, łatwiej się dostosować do ciepła niż im do zimna.
0: To prawda, bo człowiek nawet bardziej wytrzyma ciepło niż zimno, bo tutaj te nasze uwarunkowania takie biologiczne są takie, że... Ale to słuszną uwagę tutaj ojciec ma, że właśnie możemy wytrzymać. Ostatnio w niedzielę i w sobotę był u nas taki skwar właśnie.
2: Tak.
0: Było 35 stopni, ale powietrze było bardzo suche, wiatr wiał dość mocno, nawet tak jak spojrzeliśmy tutaj gdzieś tam za okno, to ten pył był zbierany gdzieś tam z pól, to trochę tak wyglądało jak na pustyni, ale tak było. Ale jak już przyjdzie na przykład nagła zmiana pogody i przyjdzie taki front, który przynosi wilgoć, no to później ta duchota, to człowiek tak się czuje jak prawie jak w Gabonie. No może nie prawie, ale już inaczej podchodzimy do tego. Nie?
2: Ojcze, a ojciec tutaj powiedział, że tam jest duża wilgoć.
0: No, a właśnie.
2: Jeśli jest taka duża wilgoć, to z czego oni mają budowane budynki?
1: Mhm. To się chyba troszeczkę przerywa nam.
2: Z czego mają budowane budynki, ojcze? Okay. Jeśli jest taka duża wilgotność.
0: My słyszymy dobrze, ojcze. Mhm.
2: Ojca, dobrze słyszymy.
1: Halo, czy mnie słychać? Bo
0: tak,
1: słyszymy. Ja mi przerywa.
0: My słyszymy ojca dobrze.
1: Okej, okay, to dobrze.
0: No, w porządku, wszystko jest.
1: Jeżeli chodzi o budynki, budownictwo, to są dwa rodzaje, dwie możliwości odpowiedzi. To zależy od twojej majętności. To znaczy, tak jak mówię na poprzednim spotkaniu naszym, że są te dwie warstwy społeczne,
0: no
1: bogaci i biedni. Mhm. Tak naprawdę bogaci ludzie, którzy mają pieniądze, którzy też poznali na przykład takie warunki europejskie, warunki takie właśnie związane z Europą, gdzie my budujemy w takim standardzie już takim nowoczesnym,
0: tak.
1: To oni bardzo często budują tutaj ten sam sposób w Europie, tylko że tak jak my musimy dodać do naszego mieszkania ogrzewanie, tak, no tutaj tak, w większości nowoczesne budownictwo tak, bo my musimy zimę po prostu budynki ogrzać, tak tutaj w większości nowoczesne budownictwo po prostu jest bardzo mocno i w bardzo dużej ilości klimatyzowane.
0: Mhm. To znaczy, że są... Składanie
1: to też, ale naprawdę chodzi o wyciąganie wilgoci. To żeby
0: to no tak, bo klimatyzacja to nie tylko schładzanie, to tak stwarzanie,
1: tak.
0: Osuszanie i tak dalej. Mhm.
1: Osuszanie, wyciąganie wody z powietrza i rzeczywiście te nowoczesne budynki, co prawda nie jest ich za dużo, ale te nowoczesne budynki rzeczywiście są po prostu robione już tak dostosowane do takiego klimatu tropikalnego poprzez klimatyzację, poprzez wentylację. Mhm. Poprzez zmianę tego powietrza, odciąganie wilgoci. Zaś ludzie biedni, ubodzy, radzą sobie z tym troszeczkę inaczej. A mianowicie tutaj są dwa rodzaje standardu takiego budowlanego, jakby ludzi trochę bardziej ubogich mhm. tak naprawdę. To jest możliwość budowania domów z drewna. I to drewno tutaj też jest bardzo takie twarde, bardzo mhm. takie, to jest jakieś bogactwo Gabonu w ogóle, drewno, bo jednak to jest ponad 80% powierzchni, to są lasy.
0: Tak.
1: I to są takie potężne lasy, te tropikalne, i z tego drewna oni budują te domy też tak specyficznie. To są w większości domy parterowe, bardzo rozległe, które są budowane. Budowane w drewnie i to drewno też, ja nie wiem jak oni to robią, ale że w tym domu rzeczywiście są takie pomieszczenia, w których jest chłodno. To jest pierwsza rzecz, że drewno jakoś pomaga w tym, żeby to
0: utrzymać temperaturę wewnątrz.
1: Temperaturę, tak. Plus do tego jest tak, że te domy są budowane z takimi okiennicami, czyli te w większości w dzień po prostu te okiennice są zamknięte, żeby to ciepło z zewnątrz wchodziło do środka. Plus, jeżeli jest murowana posadzka tam w tym domu, tak. To ta posadzka jest zrobiona właśnie z betonu, do której nigdy nie dotyka słońce i oni śpią na tej posadzce. To znaczy, żeby to, ta posadzka żeby... oddaje chłód.
0: A, żeby chłodno mieli.
1: Tak?
2: Mhm. A ojciec jak sobie ona radzi? Będzie...
1: Akurat w moim przypadku, w tym w domu, w którym ja mieszkam, bo ja mieszkam okres w stolicy, jest to dom, ja nie wiem, czy ja to wcześniej mówiłem, ale jest to Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Gabonu i tutaj mamy taką specyfikę, że to sanktuarium zostało w większości wybudowane przez córkę prezydenta, to znaczy takiego, no to taką postawioną wysoko tutaj w Gabonie bardzo. Mhm. Przez córkę prezydenta ona sfinansowała budowę tego sanktuarium, zapraszając nas tutaj do posługi w tym sanktuarium. I ona akurat w tym miejscu, w którym ja mieszkam, bo to jest tylko jeden klasztor taki, po prostu mamy dobre warunki, to znaczy, bo one są zbudowane, nowy dom dla nas, jako braci. Mhm. I on jest tutaj również klimatyzacja. Nie zawsze, ale zdarza mi się po prostu albo na przykład odciągać wilgoć po praniu, bo jak jest bardzo duszno, jak jest... Bo ja na przykład nie lubię bardzo klimatyzacji, dlatego że bardzo szybko albo łapię chorobę, albo łapię jakąś alergię od kurzu, albo też klimatyzacja ma to do siebie, że ona strasznie tutaj są te różnice temperatur. Na zewnątrz masz 34,5.
0: A wejdziesz do środka?
1: I to powoduje też bóle głowy i inne tego typu rzeczy. Więc to jest jakieś dobrodziejstwo w ogóle, klimatyzacja nasza, tak, że my wymyśliliśmy coś takiego, takie lodówki do domów, ale to też jest coś takiego, co no wcale nie jest idealne, nie jest idealne.
0: Nie, no tak właśnie myślałem. Ale też tutaj taki pomysł, no nie pomysł, myśl mi przyszła, no skoro jest taka wilgoć, to jak suszycie pranie na przykład, no taka prozaiczna.
2: Proza
0: no
2: dnia.
0: Skoro jest taka wilgoć 98% czy 96%, to ciężko chyba, nie? Chyba, że tak no po prostu na słońcu.
1: Bardzo to... ciężko. Mhm. Są dwie możliwości, też tutaj nawet trzy.
0: No właśnie.
1: Tak, o budownictwie jeszcze trochę nie dokończyłem, ale mam to do prania.
0: Aha, dobrze, to może o budownictwie najpierw.
2: Mamy
0: na wozie, to mamy pytania. Wyprzedzamy niektóre może.
1: Dobrze. Jest coś takiego, że bo tym drugim sposobem, który tutaj można znaleźć jeszcze w centrum kraju, to jest tak, że dużo ludzi, dużo jeszcze starsze takie osoby, które znają jeszcze trochę jakby te tradycyjne metody budowania i są tu takie możliwości zobaczenia takich tradycyjnych domów, które były wcześniej przed wynalezieniem blachy, przed wynalezieniem właśnie takiego obróbki, specjalnej obróbki drewna, to były budowane tutaj z tego laterytu mieszanego z błotem i to były trochę takie lepianki, ale najciekawsze to, że te lepianki, które były budowane tradycyjnie przez ludzi tutaj, w te plemiona, które tutaj jeszcze były przed przyjechaniem Francuzów, to te lepianki były, one miały dosyć gruby mur z tego laterytu zrobione, z tej gliny, ale one rzeczywiście trzymały chłód.
0: No tak, bo dużo.
1: To były robione trochę na zasadzie lodówek, rzeczywiście takich ziemianek, coś w tym stylu i one trzymały chłód i to oni rzeczywiście potrafili się dostosować do tego klimatu pod tym względem.
2: No, czyli ta
0: stara technologia była najlepsza, jednym słowem. Bo ja sobie przypomniałem teraz, jak brat powiedział o tych ziemniankach, to kiedyś, pewnie też tam w twoich, bracie, terenach były takie coś, to u nas to się nazywało parsek, to takie było, taka niby piwnica, bo domy może nie były budowane podpiwniczone, ale u dziadków moich było takie coś, taka oddzielna jakby piwnica, wykopany taki rów głęboki, to było tam obudowane trochę cegłą, czy tam tyle, o ile ten, i to było przykryte później warstwą ziemi, darniną, rosły tam sobie rośliny na tym, ale tam jak się weszło, to był cały czas, czy w zimie to wiadomo, ale latem non-stop była temperatura taka tam około 3-4 stopni chłodu.
1: Czyli lodówka.
0: No, taka lodówka.
1: Ja pamiętam u mojej babci od strony mamy, pamiętam tę ziemiankę, ona jest teraz już rozebrana, niestety, chociaż to też mogłoby w obecnych czasach, to mogłoby służyć jako tron nawet, uważam. Ale jest niestety rozebrana i pamiętam, że rzeczywiście jest to jako młody chłopak, który tam jeździliśmy na wieś, to rzeczywiście, że taka ziemianka była i rzeczywiście trzymało wigo. Tam się chowały ziemniaki, warzywa.
0: Tak, wszystkie te.
1: Nie psuły się.
0: Zaprawy tam babcia trzymała, różne rzeczy. Ogórki, nie ogórki, kiszone i tam różne wiktuały.
2: To może czas, żeby w Gabonie z powrotem wrócili do takiej budowy.
1: To jest coś takiego, że my jako ludzie mamy taką naturę, tak jestem przekonany o tym, że mimo wszystko idziemy na jakąś płatwiznę i myślę, że już te czasy nie wrócą jednak, jeżeli mamy możliwość budowy szybkich domów, z bloczków albo z drewna, to robienie lepianek. Ludzie są, my mimo wszystko idziemy często na łatwiznę, to znaczy na to, co jest łatwiej i szybciej dostępne. I tutaj też jest podobnie. Tak. A ta konstrukcja tradycyjna wymagała na pewno dużo, dużo nakładu pracy takiej, to, takiej, takiej
0: żmudnej, rzemieślniczej. Tak. Takiej. Mhm.
1: Więc wątpię, żeby ktoś tutaj chciał do tego wracać.
0: Zapaleńcy tylko chyba.
2: Z kansen.
0: Nie, bo tak mi się przypomniało, gdzieś też widziałem w Polsce tacy zapaleńcy budują tam ze słomy mieszanej z gliną i wtedy te ściany też tam są takie no odporne na temperatury, ale to wszystko to do takich, jak mówisz bracie, tutaj ilościowych rzeczy się nie nadaje, bo to niestety to.
2: Czyli jak sobie radzicie z tym praniem, żeby wyschło? Pamiętam o tym.
0: Bardzo dużo ubiorów ma.
2: Tak?
1: Pierwsza rzecz najbardziej możliwa, to jest po prostu, że to pranie schnie bardzo długo. To znaczy, że schnie kilka dni, tak? I po prostu przez to też, jeżeli ono schnie kilka dni, to, no to po prostu trzeba czekać, aż ono wyschnie. I ja się wywieszę gdzieś w takim pomieszczeniu, gdzie po prostu albo na słońcu, żeby szybko wyschło, albo w pomieszczeniu, w którym jest w miarę przebieg, tak? Czyli że jest
0: wentylacja, wiatr jakiś.
1: Taka wentylacja naturalna. Plus jest tutaj taka nowa metoda, którą też się stosuje, który po prostu troszeczkę się to pranie podsusza, a potem się je prasuje wilgotne. To znaczy, że bierze się żelazko i pracuje się wilgotne. Wylatki to suszy, tak? To pranie. Po to, żeby ono wyschło. I to jest również metoda na wysuszenie ubrań, czyli wyprasować. A to też jest dobra rzecz, o tyle prasowanie rzeczy, że tutaj jeżeli zostawi się wilgotne pranie na zewnątrz, w pomieszczeniu czy na zewnątrz, to bardzo często tam przylatują jakieś owady, muchy i one składają w tym wilgotnym praniu jajka. Takie choroby skórne, są to takie choroby skórne, które się przenoszą właśnie przez ubrania, które były suszone po prostu w złych warunkach, albo które były niewyprasowane i przez to nie były zabite te różnego rodzaju robactwo, które mogło złożyć po prostu jajka w tych ubraniach. Tak. Więc to też jest taki problem.
2: Czyli ojciec, jak tam wyjeżdżał, zastanawiał się nad tym wszystkim, czy był jadę i koniec, i nie zastanawiam się, że tu trzeba będzie prasować, tu są takie warunki. Nie myślał ojciec o tym?
1: Troszeczkę myślałem i jak najbardziej jest to rzeczywistość, która jakoś mnie dotykała i powodowała jakieś takie rozmyślanie, czy jestem na to gotowy, tylko że jak ktoś mnie może zna, albo może mniej zna, to ja się też powiem taką małą historię mojego życia.
0: No właśnie.
1: Że ja przed zakonem i później też w zakonie jakby formowałem się, czy wzrastałem, rozpoczynałem też swoje powołanie w formacji harcerskiej. Mhm. Dokładnie byłem przez wiele lat od małego z uchem, później harcerzem, a później również instruktorem, czyli wychowawcą wielu pokoleń harcerzy w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, czyli ZHR-ze. I szczerze przyznam, że dla mnie zawsze takie warunki survivalowe, czy w ogóle podejmowanie takich wyzwań, które są po prostu związane z jakimś rzeczywistością, która jest nie jest łatwa, bo coś na przykład, bo jest jakieś wyzwanie na przykład związane z suszeniem, praniem, z klimatem, z innymi rzeczami, to zawsze było to dla mnie coś, co chciałem, ze względu na wyzwanie, na jakąś przygodę, która się za tym kryła i na jakieś nowe doświadczenie, na jakąś mądrość, którą może przynieść. I tak do tego też podchodziłem do mojego wjazdu tutaj. Nie tylko w kwestiach duchowych, ale również w tych kwestiach takich właśnie mojego zdobywania doświadczenia i otwierania na świat, na to wszystko, co też nowe przyniesie mi, co przyniesie mi nowe doświadczenie. Takie w harcerstwie też w Polsce.
0: No tak, bo tutaj też jednak jak ja trochę byłem suchem, harcerzem też troszeczkę byłem. I przyznam, takim jednym z pierwszych wyzwań, chciałem powiedzieć, no

0: Tam się na przykład robi krzywda, tak jak tam się zepsuje samochód i musimy kawałek przejść pieszo albo tam, nie wiem, na rowerze.
1: Na rowerze nie, to nie jest. Ale ojcze, zaczynają się wakacje.
0: A właśnie, w Gabonie jeździcie na rowerach też, czy nie?
1: Jeździcie na rowerach?
2: Różnie. Tu, gdzie ja jestem akurat, to nie za bardzo, bo to jest teren bardzo pogórkowaty i nie ma dobrych dróg, żeby jeździć, ale część braci korzysta z roweru, szczególnie jest tutaj taka jedna droga, to się nazywa ta droga krajowa numer jeden, jedyna droga w ogóle w Gabonie, taka przez cały kraj, jedynka, i ona jest asfaltowa, a to jak klasztor jest zaraz obok, przy tej drodze, to na przykład no, to taki jest, to jest możliwe wtedy jechania rowerem, bo jest asfalt na tej głównej drodze krajowej, która jest po prostu przez, nie jest on jakiś wyśmienity, ale da się jechać, tak, bo po laterycie, po błocie, po górkach, po kamieniach, po skałach, to trzeba, no, bo trzeba być wyczynowcem, tak? Jak ktoś takie rzeczy lubi, to okej, ale to nie jest raczej przejażdżka rowerem, tylko raczej jakiś taki challenge, wyzwanie takie ekstremalne.
1: Ojcze, zaczynają się wakacje. Czy troszeczkę, ojciec już nam wspominał, że ciężko jest przyjechać do Gabonu, bo wiza i tak dalej, ale czy dużo na przykład osób ma możliwość przyjechania do Gabonu i jak to wygląda?
2: Gabon jest krajem, który jest bardzo, bardzo, bardzo mało turystyczny i rzeczywiście nie ma tutaj wielu turystów, nie ma tutaj w ogóle rozwinięty jako takie turystyki. Co prawda są takie pojedyncze miejsca, gdzie ci turyści trafiają. W większości są to tacy podróżnicy, którzy szukają survivalu i przyrody, bo są tu jest bardzo dużo parków narodowych, które są rzeczywiście bardzo dzikie, bardzo naturalne i to są jedne z najpiękniejszych parków narodowych na świecie. Z dziką zwierzyną, ze słoniami, z gepardami, z panterami, z ogólnie jest bardzo dużo gatunków, które są bardzo rzadkie, ale tak naprawdę ilościowo to są śladowe ilości tak naprawdę osób, które tu przyjeżdżają. To jest z kilku powodów na pewno. Z tego powodu, że Gabon sam w sobie ma niestety skrytuowaną biurokrację, która nie zachęca i raczej, a raczej nawet bym powiedział, zniechęca do przyjazdu, bo odstrasza do przyjazdu do Gabonu, bo po prostu widzę dosyć ciężko i tak jak mówiłem, to jest bardzo skomplikowane i raczej nie zachęca, a po drugie jakby trzeba lubić rzeczywistość taką mimo wszystko survivalową, bo nie ma bazy turystycznej, nie ma bazy wypoczynkowej takiej, która by po prostu pozwalała na to, żeby ci ludzie się tutaj zatrzymali, więc jeżeli ktoś nawet tu przyjedzie, to co prawda w stolicy są hotele, ale tylko w stolicy, a dalej już nie i
0: wtedy musi mieszkać.
2: Restauracje trzeba to by trzeba szukać po ludziach, czy w jakiś kampera, albo nie wiem, jakiś samochód z namiotem, czy coś takiego. Plus to też jest na pewno, nie ma drogowych dróg, żeby też podróżować po prostu. Co prawda są takie miejsca, na przykład ja jeszcze tam nie byłem, ale planuję, że tam to jest po drugiej stronie półwyspu, na którym jest położona stolica i jest taka miejscowość, która się nazywa Porgentil. I to jest taka, mówi się, że to jest takie najbardziej turystyczne miejsce w Gabonie. Ja jeszcze tam nie byłem, więc nie chciałbym tu dużo na ten temat mówić, ale to wiem tylko to, co mi mówili ludzie tutaj, że to jest miejsce, gdzie dużo, że był taki moment, kiedy sprzedawano tam tereny właśnie dla takich notabli, turystów z Europy, z Francji, z różnych krajów. I tam rzeczywiście podobno jest to jedyne miejsce, gdzie rozwinięta tylko taka turystyka, gdzie są piękne plaże, gdzie są hotele, gdzie są baseny.
0: Większa cywilizacja.
2: Tak, większa cywilizacja i tam, ale w większości to nie jest robione przez Gabończyków, to nie jest gabońskie, tylko to jest robione przez
0: Francuzów.
2: Przez Europejczyków.
0: Tak.
2: Przez Francuzów, różnego rodzaju Europejczyków i tak naprawdę oni sami się tym zajmują, oni sami to robią i jakby to się kręci wokół nich, tak, a nie wokół Gabonu, więc to jest jedyne miejsce, które ja wiem, że jako takie turystyczne jest. No, ale na pewno, jeżeli ktoś szuka przyrody, piękna przyrody, zwierząt i właśnie tych parków narodowych, tego typu rzeczy, to jak najbardziej tutaj do Gabonu można przyjechać. Choć trzeba na pewno być cierpliwym i wytrwałym, bardzo takim zawziętym do tego, żeby się to udało.
1: A jakie

0: najbardziej z wieży ojca zaskoczyło? No bo w zoo każdy widział, a na żywo?
1: Bo nie wiem, ja sobie przypominam tutaj.
2: Rzeczy, które mnie zaskoczyło. Na przykład jest tak, że jest to zwierzę, które oni jest tutaj strasznie popularne. Tak popularne, że oni też je bardzo lubią jeść i je jedzą. Mama. To się nazywa porke pig, a my nazywamy to po naszemu jeżozwierz. Jeżozwierz to jest taki duży, trochę jak nasz bóbr, tylko że on ma takie długie, długie kolce, takie właśnie duże kolce. I on, i tutaj rzeczywiście to zwierzę bardzo popularne, bardzo dużej ilości tutaj żyje. I tutaj jest też jeden z rarytasów kuchni tutejszej gabońskiej, porke pig, czyli ten jeżozwierz, który jest tutaj jedzony. Też takie małpy, które tutaj są też bardzo, bardzo takie aktywne, bardzo takie rzeczywiście bardzo takie, jak to u Gabończycy mówią, szoszo, czyli takie jakby mają w sobie dużo energii, bardzo dużo takiego, to są mandryle. Są takie małpy, które mają takie niebieskie na twarzy, takie niebiesko-kolorowe, takie plamy. Takie maski. I te mandryle też rzeczywiście tutaj żyją, można je spotkać i one są takie rzeczywiście jakby wybiegły z jakiegoś cyrku albo z czegoś takiego, a one są z natury po prostu takie. Takie aktywne.
1: U nas by się przydały takie.
0: A ja myślałam, że słonie.
1: Bo Bożenka ostatnio...
2: Słonie nie są tutaj, ich bardzo dużo tutaj, chyba największa populacja w ogóle słoni na świecie jest w Gabonie. Choć to jest gatunek specyficzny, bo tropikalne słonie to są tak zwane słony leśne. Tak jak mówiłem chyba ostatnio, to one są trochę mniejsze, one są trochę, mają inny rozmiar uszu, są trochę inne, ciemniejszego umaszczenia, ale te słonie tutaj nie zaskoczyły, nawet bym powiedział, może nie zaskoczyły, one są tutaj bardzo, bardzo negatywnie postrzegane, ze względu na to, że niszczą właśnie domy, niszczą uprawy, niszczą samochody, są bardzo niebezpieczne, tak? I słonie tutaj to raczej to jest zagrożenie. Słonie to jest rzeczywistość, która jest, nie niesie sobie nic pozytywnego. Raczej. Tutaj nikt się nie cieszy, jak widzi słonia.
0: Ale ojciec chyba się cieszył, jak pierwszy raz zobaczył.
2: Tak. Tak jak najbardziej. Widziałem słonia, to prawda raz, w Kokobicie tylko raz na razie, bo też te słonie są tutaj dzikie i nie jest łatwo je zobaczyć, dlatego że żeby zobaczyć, to tak jakby to u nas to jest trochę tak, że my idziemy do zoo, czy my idziemy gdzieś tam i zobaczymy takie zwierzaki, mamy takie safari czy coś, a tutaj rzeczywiście zwierzę, żeby zobaczyć, to trzeba iść do lasu, a ten las to jest niebezpieczeństwo, las tutaj jest tak gęsty, tak zamknięty, taki tak po prostu, to jest ta dżungla, jak to się mówi, tropiki, czyli las, on ma sobie taką specyfikę, że naprawdę jest trudno, bardzo łatwo się tam schować wszystkich, tak, i słoniom również. I żeby zobaczyć słonia, to trzeba mieć szczęście, tak, jest dużo, szczęście.
1: Ale też bardzo łatwo zabłądzić na przykład, bo skoro jest taka gęsta.
2: Tak. Raczej nikt, kto nie zna się, nie był w lesie, nie zna terenu, nie zna dróg, to w ogóle nie wchodzi do lasu sam. Nie ma takiej możliwości. Nikt tu nie wchodzi do lasu sam. Musisz iść z przewodnikiem, musisz iść do sobą, która zna. Bierzesz wtedy broń, bierzesz wtedy maczety i wchodzisz zazwyczaj ścieżkami, które są już znane, wydeptane, a nie chodzisz sobie tak, gdzie chcesz. Nie ma takiej możliwości.
0: Czyli ojciec...
2: Nikt tak nie robi.
1: To nie tak jak u nas na grzyby idzie. Nie tak jak u nas na grzyby idziemy, moi drodzy, tylko...
0: Czyli ojciec też jeździ z przewodnikiem, bo nie zna przecież, żeby sam siadł do samochodu i jeździł.
2: Ja jeżdżę po tych drogach, które są nieznane, jak najbardziej, a jeżeli chodzi o wyjście do lasu, to zazwyczaj, jak jestem na przykład w bracie Kokobicz, to wychodzimy do lasu właśnie z ludźmi, z tubylicami, czyli zabieramy ludzi, którzy znają las. Zabieramy ludzi, którzy tylko i wyłącznie wtedy idziemy, kiedy bierzemy osoby, które znają ścieżki, które znają konkretne drzewa, które po prostu są charakterystyczne, wiedzą gdzie skręcić. I też ludzie tutaj na przykład bardzo często, ci tubylcy, chodzą tymi samymi ścieżkami co zwierzęta, czyli no nie ma tych dróg, jakieś takie są to wszystkie przełaje, ścieżki wyznaczone w lasach, drogi. Tutaj czegoś takiego nie ma i po prostu chodzi się po tych samych ścieżkach co zwierzęta, to słonie, co jakieś tam bydło różnego rodzaju, które tam żyje w tych lasach i ludzie też chodzą po tych samych ścieżkach.
0: Ojcze, a ja widziałam na ostatnio, że umieszczał ojciec zdjęcia i że macie też pielgrzymki.
2: Tak, tak, jak najbardziej. Jest właściwie ta pielgrzymka, to jest obecnie 13 raz pielgrzymka z Tumno Kukowicz. Pierwsza pielgrzymka jest to pomysł, jak najbardziej jest trochę, można by powiedzieć, skopiowany z Polski, z naszej pielgrzymki do Częstochowy. I on, ta pielgrzymka właśnie trwa. Ja dzisiaj wróciłem, bo byłem tam na pewnym etapie z pielgrzymami, dlatego że nie mogłem być po prostu na całości, nie mogłem z nimi iść, ale byłem z nimi tam, żeby ich odprawić na nim przejść, żeby trochę przejść, żeby coś tam powiedzieć i spotkać się z ludźmi, którzy tam są. Ta pielgrzymka też się bardzo tutaj dobrze przyjęła. Obecnie uważam, że jak na Gabon i na takie nasze możliwości tutejsze misjonarskie, w tej pielgrzymce idzie ponad 200 osób, to jest rzeczywiście niemało. Szczególnie, że to jest na początku tak naprawdę w ogóle pielgrzymowanie na pieszo i też nie jest to łatwe, bo jednak jest skwar, jest duchota, jest pył, jest ten klimat nie sprzyja takiej wysiłkowi takiemu fizycznemu, więc to jest rzeczywiście taki wysiłek, który jest duży, ale ludzie sobie bardzo cenią i rzeczywiście się to przyjęła taka forma spędzania wakacji, nie wiem, czy modlitwy, zanoszenia intencji do Matki Bożej po marszu, tak, tak jak my to robimy, tak. do Częstochowy czy do innych miejsc, to tutaj się to rzeczywiście przyjęło również. To piękna inicjatywa.
0: I jaki na pewno, jest odcinek drogi?
2: Zazwyczaj te odcinki są po 20 km, tak? Tutaj są, czyli one są dosyć krótsze niż u nas, ale to ze względu właśnie na tą
1: ciepło, tak, na klimat. Klimatu i,
2: tak, na ciepło, na tą rzeczywistość, która jest wokoło, to nie jest łatwe i dlatego tak wygląda, że no to jest 20 km, a nie tak jak u nas 35-40.
1: Czyli trochę jak pielgrzymka honoracka też, bo niebawem rusza.
2: Tak, jak najbardziej, jak pielgrzymka honoracka, tak. I też specyfika dni jest również, pielgrzymka honoracka, z tego co, bo ja też chodziłem w tej pielgrzymce kilka razy, to też jest właśnie po 23-25 kilometrów, też nie są długie odcinki, też trwa 5 dni, tyle ile...
0: Tajemnic.
1: Czyli przenieśliście po prostu tam sobie tak na grunt.
0: Coś się rozłączyło chyba.
1: A, już chyba ojciec jest z powrotem.
2: Ja słyszę, tak jest, jak najbardziej dobrze.
1: Tak, a my tu chwileczkę mieliśmy jakieś takie pik, ale już słyszymy też.
0: Ale pik jest.
1: Pik z Gabonu. Przypominam słuchaczom, że rozmawiamy z ojcem Sebastianem, który jest teraz w Gabonie. A mi się tak przypomniało teraz taka rzecz, jak rozmawialiśmy na początku o pogodzie, bo teraz tak, Gabon leży dokładnie, ojcze, na równiku, czy to trochę jest tak dalej od geograficznie?
2: Miesiąc temu miałem okazję być w takiej miejscowości, która się nazywa Lambarene. To jest miejscowość, to jest położona mniej więcej to 200 kilometrów od Libreville, tutaj, gdzie ja mieszkam obecnie. I to jest miejscowość, która leży prawie na samym równiku, ale jadąc z Libreville do Lambarene, mija się równik i tak, Gabon, równik przecina Gabon, tak, równik przecina Gabon i tutaj jak najbardziej można Gabon leży na samym równiku.
1: Być dokładnie, tak, być dokładnie na równiku. A ja mam do ojca takie...
2: Tutaj, na przykład Libreville to jest mniej więcej czwarty stopień, tak?
1: Aha.
2: Czwarty
1: stopień, no to blisko też równika bardzo.
2: Tak, bo ja mam
1: takie zadanie dla ojca, albo może ojciec już to sprawdzał. Bo jak się wodę wypuszcza, to nie jest dziwne zadanie, to jest normalne. Jak wodę wypuszczamy na naszej półkuli z wanny, no to ten wir obraca się przeciwnie do ruchów wskazówek zegara, bo to jest tak zwana siła Coriolisa na naszej półkuli, tak jest. Na południowej jest odwrotnie, a na równiku ta woda powinna spływać bez wiru. I teraz może ojciec tego nie sprawdzał, ale takie zadanie ojcu dam do sprawdzenia.
2: Okej, ja mogę powiedzieć, że ja to sprawdzałem.
1: Tak?
2: Sprawdzałem i nawet... Nawet to wczoraj jeszcze raz się temu przyglądałem w zlewie, mhm. nie w bannie, tylko w zlewie i rzeczywiście jest tak, że nie ma tego wiru.
1: Tak?
2: Nie ma tego
1: wiru. Czyli jednak woda tak równo. No to jednak...
2: Równo, się... tak, mhm. równo. Nie ma, woda się nie kręci. Tak, jak najbardziej. To jest prawda.
0: Harcerz by nie sprawdził. Skaut!
1: Nie, no bo to
2: fizyka
1: jest...
2: Fizyka jak najbardziej nie kłamie.
1: Tak, fizyka nie kłamie, tak, bo właśnie chciałem to zapytać też tutaj, żeby... My jesteśmy, ojciec też pewnie zaraz będzie.
2: Ja słyszę.
1: Aha, no to dobrze, bo u nas coś od czasu do czasu coś tam tak pika sobie, ale to nic.
0: Pika na przerwę.
1: Nie, na przerwę. Będziemy tak ojca dzisiaj długo męczyć, ale chcieliśmy jeszcze zapytać o taką rzecz związaną z...
0: Słyszymy ojca.
1: Coś nam ucieka na razie.
0: To znaczy, że jesteśmy w Gabonie.
1: Musimy się połączyć jeszcze. Tak, uciekło nam połączenie.
0: Gabon sobie ofrunął.
2: Że teraz powinno być dobrze.
1: Tak, słychać bardzo dobrze. Tak zaczęło pikać, aż nam ojciec uciekł i teraz
0: Ale wiedzą wszyscy, że to jest na żywo, ojcze. Nie wymyślamy. No to...
1: Tak, nie.
2: Tak, 10 km plus sam internet tutaj nie jest rewelacyjny. Ja i tak cieszę, że jest i cieszę się, że...
1: No właśnie, że ojciec może... Tak, że ojciec może rozmawiać, bo u nas w Polsce też nie jest rewelacyjny, bo my też mamy tutaj w tej naszej miejscowości różne...
0: Jak deszcz pada.
1: Powiem ojcu, że wystarczy, że tylko zaczyna padać deszcz, to od razu, bo mamy internet taki LTE, to od razu LTE wysiada, spada prędkość do poziomu takiego jak na początku XX wieku, na początku XXI wieku. I jak deszcz przechodzi, wszystko wraca z powrotem do normy. Taka ciekawostka w złej wsi.
2: Tutaj znowu jak deszcz zaczyna padać, to nie ma prądu.
1: Aha.
2: To jeszcze
1: gorzej.
2: Jeszcze gorzej.
0: A to chciałeś ojcu coś zadać jakieś pytanie?
1: Tak, bo chciałem zadać pytanie dotyczące właśnie tych spraw technicznych, bo tam wiemy, że na przykład siostry wspomożycielki, które są na Kubie, one tam rzadko korzystają z internetu, bo jest tam bardzo drogi. I rozmowy też. A jak to wygląda w Gabonie, jeśli chodzi o to? O internet, o ceny? Bo tam na pewno jako misję, no to może macie jakieś inne warunki albo coś w tym rodzaju,
2: tak,
1: ale...
2: Tak. Mhm. Ceny są, jakby to określić w dużym skrócie, internet jest na pewno dużo, dużo, dużo droższy niż w Polsce, ale porównując to tak, dla Gabończyka tutaj internet jest bardzo drogi, ale jak my porównujemy ceny z Polską, czyli jakbym płacił za to w złotówkach, to nie są jakieś takie kolosalne ceny, dlatego że na przykład, czyli jakby to powiedzieć, no tutaj akurat w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, to jest połączenie kablowe. Mhm. I to połączenie kablowe w domu, my płacimy za nie 20 tysięcy. 20 tysięcy to jest 120 zł za miesiąc. 120 zł za miesiąc i ten internet jest w miarę stabilny. I tak jak my patrzymy na to od strony polskiej, to dosyć dużo jak za internet, ale to nie jest taka suma, która nie jest do, no jakby, której nie da się zapłacić. Ale na przykład dla Gabończyka to jest 20 tysięcy.
1: To już jest bardzo dużo.
2: I dlatego w większości Gabończycy nie mają internetu w domu. Jak już to korzystają, tutaj jest bardzo popularne, jest możliwość zakupu internetu w telefonach i ten internet nie jest za szybki, nie jest go za bardzo dużo, ale oni korzystają z czegoś takiego, jak się nazywa WhatsApp. To jest taki...
1: Tak, te komunikatory.
2: Komunikator i wtedy oni tam jakoś komunikują się przez tego WhatsAppa, przez ten internet, który nie zabiera dużo, mam po prostu tych megabajtów i sobie wykupują jakieś tam pakiety, takie 200 mega, 300 mega. I one są dużo, dużo tańsze niż taki internet, który jest po prostu bez ograniczeń, darmowy, jakby darmowy, no w sensie taki, że jest...
1: Tak, że jest go tam.
2: Z tym jego zużycie.
1: Właśnie.
2: Tak, tylko ty kupujesz sobie takie pakiety po prostu po 200-300 mega tego internetu, bo na przykład teraz chcesz do kogoś zadzwonić, bo chcesz jakoś napisać, komuś wysłać zdjęcie i oni raczej to tak wygląda, raczej jeszcze tak z tego korzystają, z tego internetu, raczej internet w telefonie, który jest bezlimitowy albo który ma, nie wiem, wiele giga tego internetu, to jest raczej niemożliwe jeszcze, nie ma czegoś takiego. Mhm.
1: Ale ja rozumiem, że skoro skoro Gabon jest tak rozległy i ma dużo terenów, to tam praktycznie infrastruktura, jeśli chodzi o sieć komórkową, no to raczej bardziej ogranicza się pewnie do większych miast, tak? I
2: tylko, tak, tylko, to jest prawda. Mhm.
1: No bo nikt nie będzie budował...
2: Nawet taka rzeczywistość to jest z tej pielgrzymki z Nutumu Kokobici, to jest to 80 kilometrów i tak naprawdę no telefony są duże problemy i jeżeli chce się korzystać z tego telefonu czy z internetu, to właśnie w Nutum, czyli tam, gdzie się zaczyna pielgrzymka, później nie ma i jest no, Kokobit, czyli też to małe miasto, tam znowu jest masz. Tam jest maszt, który daje internet, który daje też i po prostu telefon, czyli a później są dziury, tak? To jest tak, jak mówi się, dziury komunikacyjne, to takich dziur jest masę, tak?
1: No to nie ma sensu budować, bo to jednak duże koszty są i ja sobie przypominam, jak było w latach 90. w Polsce, to też tak było, że trzeba było, kiedyś tam miałem telefon komórkowy i chciałem zadzwonić do Bożenki, jak pracowała, a ja byłem w terenie, to trzeba było przejechać 20 kilometrów, żeby nadajnik znaleźć. Czyli podobnie jak w Gabonie.
0: Ojcze, a tak jak ojciec mówi o tych, ja tak sobie tak na logikę wymyśliłam, czyli osoby najczęściej mieszkają blisko dużych miast, czyli nie ma tak, że mieszkają w jakichś takich, nie wiem, lasach. Tak ja sobie tak wyobrażam, że chyba tam nie mieszkają.
2: Znaczy, to nie jest tak. No, duża część, połowa ponad mieszkańców Gabonu mieszka rzeczywiście w stolicy i druga część, mi się wydaje, że jedna czwarta mieszka w dużych miastach. Czyli 3/4 rzeczywiście mieszka w miastach, ale jest też dużo, dużo wiosek. I tak jak mówiłem w ostatnim naszym spotkaniu, są również tutaj jeszcze te ludy tubylcze, czyli pigmeje, którzy mieszkają rzeczywiście w takich rzeczywiście puszczy tropikalnych, że jeszcze tak bardzo, bardzo tradycyjnie i tak bardzo też, że tak powiem, rzeczywiście wchodzą w kontakt z naturą, w naturze. To również tutaj, jak się jedzie tymi drogami w prowincję poza miasta, to jak najbardziej ludzie mieszkają przy drogach głównych, w wioskach, ale to są bardziej raczej takie pojedyncze domy, kilka domów, które są obok siebie. To nie są takie wioski w naszym rozumieniu, tylko to są bardziej takie po prostu miejsca zasiedlone pojedynczymi osobami, pojedynczymi wioskami. Mhm. Nie ma jakiejś infrastruktury, sklepów, innych tego typu rzeczy, tylko przez to, że jest droga, że są samochody, że można coś sprzedać, że można coś
1: zarobić,
2: profitować jakby z tej, z tej drogi. Tam to się dają i te wioski jak najbardziej są. Kiedyś też te dzisiejsze miasta, czyli te takie jak Lamarene, Makoku, Franceville, to były kiedyś wioski. Tam były, to były takie stolice etniczne, konkretnych grup etnicznych, dlatego że w Gabonie jest, z tego co ostatnio tam się dopytywałem, to ponad 50 grup etnicznych, czyli 50 plemion. To jest 50 plemion, które tu wcześniej mieszkały i każdy region miał tak jakby takie właśnie te plemiona, które tam były te wioski. One teraz się przekształcają trochę bardziej w miasta, bardziej trochę w takie już ucywilizowane miejsca, ale to są też charakterystyka danego regionu, danego plemienia, które tam mieszkało, które tam żyło i ono jakby no, daje tą charakterystykę całości Gabonu, bo jest, Gabon jest bardzo różnorodny, jeżeli chodzi o te plemiona, tak? To nie jest, mimo na pewno kultura francuska to wszystko spaja, język francuski to spaja, ale Gabon jest bardzo, bardzo różnorodny.
1: No tak, bo to jednak dużo, dużo różnorodnych tam gdzieś tych plemion mieszkało, jak brat mówi i to jednak no to takie też troszeczkę jak i kiedyś w Polsce było, te różnice kulturowe są nadal w różnych regionach i nazwy i tak dalej, ale tam jednak no, ta kultura
2: to jest cały czas bardziej żywe, tak?
1: Bardziej żywo.
2: Szczególnie, że też dużo ludzi tutaj jest dwujęzycznych, to znaczy, że zna język francuski i zna język plemienia. I są też śpiewy cały czas w tym języku, czy w niektórych miejscach są liturgie w tym języku, msze święte właśnie. Jest trochę jeszcze tych strojów z danego, jakichś dekoracji z danej kultury, z danego tego plemienia, czy jakichś takich tradycji właśnie związanych z tym plemieniem. Więc jakby jak najbardziej jest tutaj to bardzo żywe nadal.
0: A Gabończycy mają wakacje, dzieci? Ojcze?
2: Tak, jak najbardziej. Oficjalnie one zaczynają się... zaczęły się 20, czyli wczoraj, tak? W poniedziałek, zaczęły się wczoraj. Zaczęły się wczoraj te wakacje, ale tak naprawdę zaczęły się trochę wcześniej, bo tutaj jest tak, że ten system nie jest taki strict, nie jest taki szczegół, taki pilnowany jak u nas, że to od deski do deski, tylko trochę każda szkoła sobie troszeczkę dostosowuje program i kalendarz. Mhm. Jak najbardziej dzieci są teraz na wakacjach i bo został tu przyjęty kiedyś dawno ten system francuski, a system francuski mimo wszystko jest bardzo podobny do naszego systemu edukacji. Mhm. I dzieci są oficjalnie na wakacjach. Tak,
0: czyli mają 2 miesiące wolnego, tak jak u nas?
2: Tak, tak. Mniej więcej tyle mają wolnego. Tak, jak najbardziej mają 2 miesiące wolnego, choć to się różnie, inaczej chyba troszkę jest, można by opisać, co te dzieci robią w czasie tego wolnego.
0: Czyli to jest kolejna rozmowa, ojcze.
1: No bo tak, bo tutaj dzieci wyjeżdżają gdzieś tam nad morze na przykład i tak dalej, a w Gabonie pewnie to zupełnie inaczej wygląda. Odpoczynek, urlop.
2: Tak, to inaczej wygląda. Dlatego, że raczej tutaj nie ma takiej możliwości, żeby nie ma jakichś takich dużych zorganizowanych wyjazdów. Są czasami jakaś konkretna organizacja, tak jak ja na przykład robię w następnym tygodniu będę organizował rekolekcje tygodniowe, takie wakacje, kamp taki dla ministrantów, tak? No to wtedy z nimi jedzę, czy rekolekcje powołaniowe, to z nimi gdzieś jadę, coś robię. Ale to raczej musi być po prostu jakaś grupa specyficzna, jakaś organizacja, która coś robi dla dzieciaków, bo raczej nie ma takich odgórnych, zorganizowanych takich wyjazdów, wakacji, kolonii, czy jakiegoś tego typu rzeczy, czy firm, które się tym zajmują. Mhm. I tutaj raczej jest taka specyfika, że jeżeli rodzina ma, jeżeli jakaś rodzina ma rodzinę na wsi, to zazwyczaj dzieci z miasta jadą na wieś, a dzieci ze wsi jadą do miasta.
1: Do miasta.
0: Kiedyś u nas też tak było, ojcze.
2: Jest taka wymiana, tak? Jest taka wymiana. Wymieniają się rodziny dziećmi po prostu, tak?
0: To ojciec ma teraz dużo zajęć.
2: Na pewno tak. Na pewno jest tak, że czy dużo to każdy jakby miesiąc ma swoją specyfikę, ale na pewno jest tak, że teraz młodzież, jak byli w szkole, to też było więcej może takich spotkań oficjalnych, różnych katechezy, pracy z młodzieżą, a teraz raczej to są coś bardziej zorganizowanego, coś bardziej wielkie, dużego, tak jak to się mówi, robi się coś takiego dużego.
0: A to ojciec w szkole również uczy?
2: Bardziej tutaj nie uczy, tylko bardziej jest to taka funkcja bardziej kapelana, czyli bardziej odwiedzać z nimi, rozmawiać z mszę świętą, być z nimi, plus katecheza przy parafii, tak? Bo katecheza jest przy parafii.
0: To już teraz wiemy, ile ojciec tu ma obowiązków w Gabonie. A my tu ojcu jeszcze czas, godzinę zajęliśmy, co?
1: Chyba dobrze, no jednak...
0: Dobrze, z jednak... Polską chociaż troszeczkę ojciec porozmawiał.
1: Polską pewnie ojciec rozmawia codziennie. Ale może z
0: najbliższymi.
1: Ale no tutaj nasi słuchacze też nam bardzo cieszą się, że robimy takie wywiady, które są... No chociażby nie każdy może być w Gabonie, posłuchać o tych rzeczach, które
2: tak,
1: są.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Można to tam zobaczyć coś, no można zobaczyć jakieś zdjęcia w internecie, no ale to tylko są zdjęcia, a tam ojciec jest fizycznie, wie, mieszka, żyje, a my tego nie doświadczymy jednak i to jest bardzo ważna rzecz, tak, dla nas cenna.
2: Najbardziej się cieszę, że mogę dzielić się tym doświadczeniem ze słuchaczami.
1: My też bardzo się cieszymy. Myślę, że ojcu teraz
0: Będziemy chyba się powoli żegnać, bo ojciec już też troszeczkę zmęczony jest.
1: A w ogóle to chciałem zapytać, bo u nas jeszcze jest w miarę jasna, w Gabonie już ciemno na
0: ciemno
1: pewno.
0: Ciemno pewnie.
2: Tak, to też specyfika klimatu, to jest też pytanie w temacie jak najbardziej, że specyfika klimatu równikowego polega na tym, że tutaj słońce wschodzi równo o 6 rano.
1: I zachodzi też.
2: Czyli i równo o 6, czyli 18 zachodzi. Czyli jest 12 godzin, 12 godzin jasno, 12 godzin ciemno. I nie ma tutaj żadnej różnicy, jeżeli chodzi o porę suchą i mokrą. Cały rok jest tak samo. I od 18 jest tutaj już po prostu ciemno.
0: Noc, spać.
1: No tak. bo też nie ma... Nie ma...
2: Szczególnie jestem oczywiście zmęczony, szczerze przyznam, bo nie to, że tam trochę choroba mnie ostatnio męczy, ale też jest tak, że dzisiaj właśnie, że wygląda na tą pielgrzymkę, na której byłem, to musiałem wstać o 5:10 rano, więc nie miałem możliwości jak najbardziej odpocząć, czy gdzieś tam położyć się w międzyczasie, chociaż troszkę, więc jestem jak najbardziej trochę tak ciało czuję, że tak to zakończenie dnia.
1: Zawierzymy na pewno. Tym bardziej, ojcu, dziękujemy za to, jeszcze za ten wysiłek, który ojciec poświęcił dla nas tutaj, dla słuchaczy, także naprawdę bardzo dziękujemy.
2: I naprawdę wszystkich serdecznie pozdrawiam, nie wiem, czy są tam ludzie, którzy znam osobiście, że tak powiem, ale jeżeli tak, to bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się z tego kolejnego spotkania w Radiu Kuropatwa.
1: Tak, no mamy tutaj słuchaczy, wyświetlają się co chwilę, jacyś i ze Szczecina, i z Warszawy, z Działdowa, z różnych miejscowości. Nie wiemy, kto to tam jest, ale w każdym razie, ja mówię o Polsce, bo też tutaj słuchacze są i z Londynu, nie zawsze też te miejscowości się zgadzają z tym, co jest rzeczywiście, bo gdzieś czasami na przykład pojawia nam się Lipno, które według komputera leży przy granicy z Niemcami.
0: Także jest ale, sporo gromada
1: dzisiaj jest, naprawdę nas dość dużo.
0: Zwłaszcza, że my dzisiaj też obchodziliśmy rok bajkowej Kuropatwy, to tak wcześniej mieliśmy o 7:30 też naszą rocznicę, że jesteśmy z dziećmi przez rok czasu.
1: Wytrzymały z nami.
0: Dzieci z nami wytrzymały.
1: Że ojciec z nami wytrzymuje, to też jest.
0: Tak, to tym bardziej.
1: No, też dziękujemy bardzo ojcu za cały dzisiejszy wywiad i...
0: No i do kolejnego razu.
2: Bardzo cieszę, mam nadzieję, że ktoś został przez to ubogacony jakoś i że to było coś interesującego, co w tej rozmowie się działo, wszystkie informacje, które były dane, moje doświadczenie i ogólnie.
1: Na pewno.
2: Bardzo się cieszę i bardzo miło.
1: My też pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich słuchaczy. Dzisiejszym naszym gościem był zapowiadany już od poniedziałku brat Sebastian Piasek, kapucyn, współbrat ojca Honorata. Ostatnio bajkę mieliśmy nawet o ojcu Honoracie, napisaną przez siostrę Annę ze Zgromadzenia Honorackiego, bo tak jakoś nam to jest bardzo honorat bliski. Jak...
0: Tak, dla maluchów siostra przygotowała, siostra Ania, co był problem, że nie ma o honoracie dla najmłodszych i się okazało, że...
1: Że napisała bajkę taką, no ta, takie, taka opowieść...
0: W rozdziałach pisze, no, tak.
1: Taka opowieść od narodzin i później i tak dalej, także...
0: Drugi rozdział mamy dopiero.
1: No.
0: Tu ojca zaskoczyliśmy.
2: Bardzo fajnie, niech Bóg błogosławi, niech żeby się to wszystko rozwijało i żeby służyło ludziom, bo to są dobre rzeczy na pewno, bardzo dobre.
1: Też ojcu bardzo dziękujemy, Bóg zapłać za nasze spotkanie dzisiejsze i też dziękujemy słuchaczom.
2: Dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego Bogiem. Jeszcze raz, Bogiem. Wszystkiego dobrego.
2: Bogiem.
1: Z Bogiem.

0: Tak, moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy bardzo, bardzo serdecznie, bardzo gorąco w Ogrodzie Bez Chemii. To cykliczna audycja podczas każdych wtorków od pewnego czasu, a naszym gościem jest ceniona wśród słuchaczy i wśród nas pani Aldona Fenyk, przede wszystkim popularyzatorka wiedzy przyrodniczej. Ogród Bez Chemii to już edycja czwarta dzisiaj. Bardzo zachęcamy także naszych słuchaczy do zadawania pytań, a dzisiaj chcemy porozmawiać z panią Aldoną o ciekawostkach, które wydarzały się w ogrodzie, ale nie tylko. Myślę, że zaczniemy właśnie od tego, bo pani Aldona nam obiecała ostatnio śmieszne rzeczy, wesoły ogród bez chemii, więc witamy bardzo serdecznie pani Aldono. Dzień dobry.
1: Witam pana i państwa również bardzo serdecznie. Tak, i chciałam tylko sprostować, że środy, a nie wtorki.
0: No właśnie.
2: Też chciałam.
0: To wina jest doktora Grzegorza. Bo na wtorki.
1: Z Grzegorzem śmiejemy, że wtorki z Grzegorzem środy za dole.
0: Właśnie tak. No i już pokręciłem, no właśnie. No, ale dobrze.
2: Już jest śmiesznie.
0: Może to tak miało być, audycja jest na żywo, więc no, wtorki, środy nam się pomyliły.
1: I to bardzo tylko dobrze. Jeden dzień.
0: Tak, to nie ma znaczenia. Pani Aldono, co tam pani się...
1: O coś śmiesznego miałam powiedzieć.
0: Tak, dokładnie.
2: No już powiedzieliśmy.
1: Tak sobie myślałam w domu, co to takiego najśmieszniejszego mi się w życiu przydarzyło. No i tak znalazłam. Fakt, że to już było parę ładnych lat temu, kiedy mój tata chciał mi pomóc i pograbił mi liście, ale między innymi też tam były liście z kasztanowca, które zawsze palę, żeby tam szrotówka kasztanowcowiaczka unicestwić. No i tak tych liści trochę się dużo uzbierało, bo były też inne.
0: Tak.
1: No a przy okazji jeszcze robiłam porządki i trochę mi się, tak chyba z 50 ml paliwa do kosy takiego starego zostało i tak nie wiedziałam, jak to mam zutylizować. I tak stwierdziłam, że w sumie te liście takie lekko wilgotne pewnie mi się lepiej zapalą. No i tak na te liście wylałam, ale stwierdziłam, że no nie mam zapałek, trzeba do domu pójść po zapałki. A w domu stwierdziłam, że to jeszcze sobie kawę zrobię, więc to się troszeczkę wyciągnęło. Zdążyłam zapomnieć już o tej benzynie dolanej do liści. Przyszłam, odpaliłam ognisko i taki był dosyć mocna eksplozja i wszystkie liście były z powrotem po całym podwórku. W okazji dosyć głośne efekty dźwiękowe, na co wybiegł mój sąsiad i tu zacytuję dokładnie. Z takim krzykiem, co tak dupnęło? A ja mówię, nic, to tylko liście z powrotem upadły na ziemię.
0: Nie zwyciężał miały.
1: Tak, rzeczywiście huk był niezły i to taka przestroga, żeby nie zapominać o tym, co się właśnie z benzyną zrobi, bo opary zrobiły swoje. To. Mimo, że to była niewielka ilość, naprawdę efekty były bardzo efektowne i

0: piasek wygrodzić. A jak już zupełnie nie mamy nic, no to możemy sobie po prostu na ziemi układać gdzieś w jakimś rogu, żeby to było, no żeby nam się nie rozchodził ten kompost. Mhm. Czyli po prostu taką pryzmę kompostową sobie zrobić, ewentualnie lekko ją zagłębić w ziemi. Więc to wcale nie muszą być jakieś
1: super konstrukcje. Tak.
0: Super konstrukcje, zakup za kilkaset złotych w sklepie. Można to zrobić naprawdę tym, co mamy pod ręką. I to też będzie działało. Ważne, żebyśmy nie zrobili tego na pełnym słońcu, żeby nam to nie wysychało za bardzo, czyli takie miejsce gdzieś pod drzewami, ocienione lekko, ale też nie za bardzo, będzie jak najbardziej. No i trzeba pamiętać, żeby to też było wilgotne i będzie działało samo. Samo się będzie swoimi prawami rządziło. Dużo ingerować nie trzeba. Bardzo fajnie się sprawdza, jak dodajemy do tego na przykład warstwę tutaj skoszonej trawy, jakieś resztki, które nam zostają roślin. Pod spód dobrze jest też taki przewietrzający dać drenaż z drobnych gałązek, więc to wtedy będzie też i napowietrzane.
1: Z kamieni też można, pani Aldono?
0: Czy można. Tak, żeby tylko później nam ciężej może jest z tego wybierać, prawda?
1: No tak.
0: Chociaż my też te kamienie jesteśmy w stanie przecież wybrać i odłożyć na bok przy wybieraniu kompostu. Ale to tak dobrze, jak od spodu też te powietrze tam dochodzi. Gałązki się dosyć dobrze sprawdzają. Zawsze gdzieś tam są w ogrodzie jakieś.
2: A to mogą być sosnowe?
0: Sosnowe. No teoretycznie, jeśli nie będzie ich jakoś zbyt dużo, też mogą być. Trochę ewentualnie nam tam, ale to też nieznacznie zakwasi, tak, glebę. Także nie jest to jakieś przeciwwskazanie, żeby tego nie było. Ważne tylko, żebyśmy żebyśmy porażonych, prawda, przez szkodniki i przez choroby na ten kompost jednak nie kładli, bo potem sobie z powrotem wprowadzamy. I te takie trzeba raczej gdzieś zutylizować, prawda, poza kompostownikiem.
2: Czyli co, na początek gałązki, a później już kładziemy kolejne warstwy, no załóżmy, pierwsza pójdzie trawa i dalsze tam, załóżmy, mam teraz w ogrodzie dość sporo, no, niepotrzebnych chwastów. Chwasty i później znowu kolejna warstwa musi być inna? Czy to nie ma znaczenia?
0: Zazwyczaj wrzucamy to, co mamy. Bo przecież nie będziemy gdzieś tam z boku trzymać. Fajnie jest, jak to tak sobie warstwujemy, bo na przykład trawa się dosyć dobrze rozkłada. Dosyć szybko, więc można tak sobie poprzekładać, ale jak nie mamy, mamy tylko samą trawę, to też będzie okej. Także to też nie jest jakimś problemem. Mhm. Jeśli mamy na przykład dużo liści takich jesiennych,
2: mamy.
0: To dobrze jest też sobie to troszeczkę mocznikiem ewentualnie spryskać, przesypać, bo wtedy szybciej nam tutaj bakterie, grzyby to rozłożą, bo tam brakuje troszeczkę azotu w tym. Więc to można tak pomóc. Można również kupić taki aktywizator do kompostu, ale to tak naprawdę niepotrzebnie wydawać dużo pieniędzy, można sobie właśnie tutaj zakupić samemu akurat.
2: No tak, bo zauważ...
0: Czy nawet jakimś nawozem azotowym samym też.
1: Delikatnie.
0: Delikatnie, dokładnie.
1: Pani Aldono, czy możemy stosować tam, wkładać takie resztki roślinne z kuchni, te kuchenne resztki?
2: Obierki,
1: czy tam, no nie wiem, jeśli coś robimy z warzyw, ogórki, jakieś papryka i tak dalej, takie.
0: No jeśli nie są porażone, to tak. Mogą być jak najbardziej. Tutaj warto też unikać na przykład z cytrusów jakichś skórek, z tego względu, że one też tam pestycydów dużo mogą zawierać.
1: Właśnie,
0: czyli
1: tak.
0: Te, które wiemy, że ewentualnie mogą być z takich upraw bardzo intensywnych, prawda, właśnie pryskane, to lepiej unikać tam, żeby nam to później na naszą działkę nie trafiało. Jeśli chcemy mieć działkę rzeczywiście taką, no bardzo pozbawioną tej chemii, tych dodatków chemicznych, tak.
2: No dobrze, zaczynam teraz, pani Aldono, w tym miesiącu. Jak długo musi to się wszystko tam przerobić? Czy na wiosnę już mogę z tego korzystać?
0: Bo też takie pytania. Jeśli pani się nie założy, no troszeczkę dłużej by trzeba było poczekać, bo zależy, jaka ta zima też będzie. Jeśli ta zima będzie łagodna i te drobne ustroje będą tam mogły działać, to pewnie coś podziałają. Natomiast jeśli to dosyć szybko nam zamarznie, będzie niska temperatura, to one za wiele nie zrobią. Czyli do wiosny sama trawa pewnie nam się częściowo rozłoży, natomiast liście do wiosny nam się nie rozłożą. Można jeszcze liściom ewentualnie pomóc, jak mamy takie duże liście, to lekko je rozdrobnić. To wtedy troszeczkę szybciej ten proces rozkładu będzie zachodził.

0: Natomiast to do wiosny to trochę za krótko.
1: Czyli
2: tak
1: jesienią.
2: Myślałem.
1: Na przyszły rok, jesienią może.
0: Tak, około roku dobrze by było, żeby nasz kompost się poprodukował. Bo krócej to może i nie być w pełni rozłożony.
2: No tak, bo to jednak potrzebuje czasu, zanim mikroorganizmy zaczną działać. I mi się przypomniała taka rzecz, może taka ciekawostka, ale rzecz taka, że jako... No byłem wtedy młody oczywiście, ale rodzice hodowali jedwabniki. Może tam słuchacze wiedzą, jak się ich hoduje, ale większość pewnie nie. Więc tak w skrócie opowiem, że jedwabniki jedzą morwę. No i oczywiście, jak skoro jedzą, to też wydalają tą morwę w inny sposób. No po prostu są takie małe kubki. Co pewien czas trzeba było to wszystko sprzątnąć. No nie mieliśmy wtedy oczywiście kompostownika, więc tata to wyrzucał gdzieś tam na takie miejsce, które było bardziej odludne i oddalone od ogrodu, ale powiem pani Aldono, że tam takie rośliny rosły na tym, bo to można nazwać jako obornik po tych owadach.
0: Oczywiście.
2: Niesamowicie wielkie rośliny tam rosły zawsze. Nie wyrzucaliśmy tego do ogrodu, do warzywnika, ale no jak coś tam urosło już, to ogromne było.
0: To tak samo jak odchody ptaków, jak zbieram, one też mają bardzo dużo azotu, więc trzeba uważać, żeby sobie też nie przedobrzyć, bo potem nam rośliny zamiast owocować, to idą w zieloną masę, bardzo duże rosną, pokaźne, ale niekoniecznie chcą owocować. Też można oczywiście do kompostu dodawać, tam gdzie na przykład robimy karnik i nam zwierzęta przesiadują i te odchody wydalają, to też możemy to do kompostownika dodać, będzie takie naturalne wzbogacenie.
2: Tak, bo właśnie, ja kiedyś też właśnie kupiliśmy tutaj kilka lat temu, to było guano takie, które było gdzieś tam suszone chyba, czy coś w tym rodzaju i tak jak pani mówi, te rośliny poszły niesamowicie w zieleń, ale no nie za bardzo chciały nam owocować i chyba było tego za dużo po prostu i dlatego tak się stało.
0: Właśnie takie odchody ptaków to bardzo szybko się też w kompost przerabiają. Ja kiedyś zrobiłam takie osłonę dla jaskółek, które robiły gniazdo, no i żeby tam nie zapaskudziło mi, że tak powiem, podłogi w pomieszczeniu, to zrobiłam taką osłonę i tam się tego guana dosyć dużo złapało. Wbrew pozorom się wydaje, że takie małe ptaszki, ale produkcje naprawdę mają
2: sporą, bardzo tak.
0: Bardzo szybko na tym się jakieś tam muchy zalęgły, tak później larwy były w tym. Przerobiły to bardzo pięknie w ciągu dosłownie kilku tygodni na super kompost, który w niewielkich ilościach do kwiatów doniczkowych, jak dosypywałam, to naprawdę było widać od razu poprawę kondycji. Tak, ale naprawdę trzeba tego bardzo niedużo dawać, bo jest to naprawdę bardzo skoncentrowany nawóz.
2: Tak, czyli te tutaj często jest taka opinia, że nawozy naturalne, które mamy, to trzeba dawać w dużej ilości, ale tutaj pani Aldona mówi pani, że jednak w tych sytuacjach trzeba bardzo zwracać uwagę także na to, abyśmy nie przedobrzyli w tych...
0: Tak, dokładnie. To zależy jakiego pochodzenia. Zwłaszcza ptasie nawozy są bardzo skoncentrowane.
2: A wracając do naszego kompostownika, bo tutaj... Wspomniała pani, żeby to nie było na słońcu, to dość oczywiste jest, ale czy w czasach takich, gdzie jest sucho, czy on, trzeba go jakoś tam powiedzmy podlewać, żeby utrzymać tą florę mikrobiologiczną?
0: Jak najbardziej. Jeśli jest zasuch, to tam po prostu generalnie nic się nam nie będzie rozkładało.
2: Tak.
0: Nawet na przykład jak liście suche zbieramy, zbieramy i na kompostownik kładziemy, dobrze by je było na bieżąco też troszeczkę zmoczyć, bo jak potem
2: szybciej
0: na przykład
2: się zrobi.
0: Roku, tak, jak następnego roku przekładamy i w miejscach, gdzie było sucho, to one praktycznie są, te liście, nietknięte. Tam nie ma, no w ogóle nie naruszone są przez ząb czasu. Także warto sobie je nawilżyć. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy tych opadów zdecydowanie za mało, to jeśli tej wilgoci nie ma, to warto jest podlać, żeby to nam szybciej się rozkładało.
1: Pani Aldono, a ja mam jeszcze takie pytanie, jak pewien moment mi tutaj może tak uciekł, ale czyli dobrze mieć na przykład, jeśli kompostowniki są, dwa równocześnie obok siebie, bo jednak jeden korzystamy po roku, a ten następny już możemy dosypywać.
0: Tak, tak, oczywiście. I ten, który już uzupełniony do końca, no to żeby nam się... Chociaż możemy też tak zrobić, że z góry dokładamy, a na dole odbieramy to, co nam się w takim dosyć wysokim kompostowniku, że na dole odbieramy to, co nam się już rozłożyło, czyli też może być takie warstwowe, że on się nam ciągle przesuwa w naszym kompostowniku i od dołu odbieramy już ten urobek gotowy, a z góry dokładamy. Czyli można w ten sposób sobie zrobić, a można także... usypujemy taką pryzmę, jaką już no, zamierzamy, zostawiamy do rozłożenia, a obok na przykład robimy drugą. To w zależności od tego, jakim miejscem dysponujemy. Zazwyczaj mamy mało miejsca, jak mamy mały ogródek, to możemy taki dosyć wysoki kompostownik zrobić, gdzie dokładamy, tak, a z dołu możemy sobie ten już przerobiony, już gotowy kompost odbierać.
2: A czy warto przerzucać te warstwy, panie Aldonu, w kompostowniku jakoś?
0: Mieszać. Takim małym to nie mamy możliwości.
2: Nie ma możliwości nawet.
0: Mamy większy, to tak, dobrze jest przełożyć. Tak samo jak w oborniku na przykład. To, co mamy na górze, żeby przełożyć podkład, żeby się dobrze rozłożyło, bo zazwyczaj to, co jest na górze, słabiej się rozkłada ze względu na to, że jest właśnie przesuszane i mniejszy tam dostęp mają te mikroorganizmy, więc dobrze jest to w pewnym momencie przełożyć podkład, żeby również nam się rozłożyło.
1: Pani Aldona, przyszło pytanie, czy skorupki od jajek też mogą tam wejść?
0: No oczywiście, jak najbardziej. Tylko dobrze jest je rozdrobnić, żeby nie były takie no całe, bo tak. To dłużej nam się będzie rozkładało, więc możemy po prostu je pognieść i rozsypać po całości. Tak samo jak popiół drzewny też możemy sobie do kompostu dodać. To też będzie wzbogacenie.
1: A jaki pani ma taki swój specjalny środek na, no złoty środek na kompostownik, to jak kucharze mają swoje przepisy, a pani? Co ma pani, coś nietypowego? Co inni nie mają?
0: Chyba mam wszystko to, co mają inni, tylko mam no, dosyć duży ten kompostownik, więc ja mam także, mój kompostownik się przesuwa, jak postępuje z czasem, a potem od nowa go znów tak, czyli tak w sumie to tak na okrągło idzie warstwami, takimi dokładam, a potem się przesuwam, jak już się przekompostuję, odbieram i dokładam z drugiej strony. A tak generalnie to za bardzo się nim aż tak nie zajmuję, może z braku czasu, ale też, że on się swoimi prawami rządzi. Ewentualnie właśnie uzupełniam tam, znaczy dodaję wody, bo pod drzewami też ma troszeczkę utrudniony dostęp do tej wody, zwłaszcza te liście zatrzymują, ta woda wolniej tam dochodzi, więc no i drzewa oczywiście też zabierają. One też korzystają z tego kompostu, który ja tam składam.
1: No tak.
0: Więc to trochę jest takie podkradanie. No ale ja im tam nie bronię, niech sobie korzystają. Skoro ja korzystam z ich miejsca, to one korzystają z tego dobrodziejstwa kompostu.
2: Panie Aldono, tutaj takie teraz przyszło do nas pytanie, no bo we wrześniu pogoda zmienia nam się, zresztą już się nam zmieniła na bardziej jesienną i tak trochę ona sprzyja też sadzeniu może już. Czy warto już uzupełniać nasze ogrody w jakieś rabaty, takie krzewy małe w nowe egzemplarze, czy jeszcze poczekać do tej późniejszej jesieni?
0: To znaczy, zależy od tego, jakie sadzonki mamy. Jeśli na przykład mamy sadzonki z doniczek, to praktycznie przez cały rok możemy je wsadzać do gruntu. Jeśli goły korzeń, no to lepiej poczekać, aż te liście tak, z nich opadną, kiedy wejdą już lekko w spoczynek. Chociaż zbyt późne wsadzenie też nie jest dobre. Lepiej jak zrobimy to tak mniej więcej gdzieś około października, to one zdążą też jeszcze wytworzyć, znaczy troszeczkę się zakorzenić tak w tej glebie, bo jeszcze jakieś tam włóczniki powstaną i łatwiej jest im przezimować. W obecnych warunkach klimatycznych lepiej sprawdza się chyba sadzenie jesienne niż wiosenne. Ze względu na to, że wiosnę mamy dosyć
2: tak, suche.
0: I suche. I zdecydowanie gorzej nam się przyjmują drzewka sadzone wiosną. Więc ta jesień, a zwłaszcza teraz, kiedy te deszcze zaczęły padać, to możemy już powoli do tego sadzenia, w sumie w tym roku i tak ta wegetacja szybciej się zakończyła, więc tak naprawdę to już we wrześniu możemy w połowie września zacząć sadzenie, nawet tych z gołym korzeniem. One się jeszcze nam spokojnie ukorzenią wtedy do zimy i na pewno lepiej zniosą tutaj wiosnę i te anomalia pogodowe, które mamy.
1: Pani Aldona, ale też tutaj padło pytanie od słuchacza, bo tak, kupuję sadzonkę. No i co dalej? Trzeba dołek wykopać, ale czy tam trzeba również już włożyć obornik, czy tu z kompostownika coś, czy na początku taka świeża krzewinka tego nie potrzebuje?
0: Zbyt dużo nawozu na początek nie jest dobre, bo to też utrudnia troszeczkę, no tutaj aklimatyzowanie się, jak zostaje też to troszeczkę tak zdrowotnie dla drzewa, dla sadzonki nie jest wskazane, ale na pewno do tego dołu, w który sadzimy, to dobrze jest dać no, urodzajną glebę, a nie na przykład
2: piasek.
0: Grunt z gruzem do tego jeszcze. Tak w ogóle to też przy sadzeniu to nie jest tak w sumie proste, jeśli
1: chcemy mieć...
0: jeśli chcemy mieć zdrową później sadzonkę. Przede wszystkim patrzymy, jak kupujemy, czy ona jest zdrowa, czy nie ma tam gdzieś jakichś objawów chorobowych, czy korzenie są nieuszkodzone, bo jeśli mamy małą sadzonkę, to może mniejsze ryzyko, ale jak mamy na przykład większość korzeni uszkodzonych, tych chłonnych i przesuszone, to szansa przyjęcia się takiej naszej sadzonki jest zdecydowanie dużo mniejsza niż taka, która będzie miała bryłę korzeniową dobrze zachowaną i wilgotną. W donicy też zwracamy uwagę, czy korzenie nie są bardzo mocno zawinięte, bo generalnie nie powinny być pozawijane, z tego względu, że potem będą się same dusiły. Ojejku, tutaj to by można było...
1: No i pani mówi, pani.
0: Tak z godzinę mówić o tym, jak powinniśmy posadzić, a tu może zwrócę uwagę na kupno sadzonek w balotach.
2: Tak.
0: Bo większość producentów podaje, że tych balotów się nie rozwija, nie otwiera tak przy sadzeniu, tylko wsadzamy razem z tym jutowym balotem i tak zasypujemy glebą. No nie jest to dobre rozwiązanie. Tak naprawdę to tutaj się zabezpieczają producenci przed tym, żebyśmy nie zaglądali do środka, czyli ukrywa się pewne mankamenty związane z produkcją tej sadzonki. Głównie to uszkodzenie korzeni, bo tak naprawdę materiał szkółkowany to nie jest też tak łatwo wyprodukować. To nie jest tak, że mamy posadzone w gruncie, prawda, rośliny, a potem je wyciągamy, w balot wkładamy i jest wszystko okej. One powinny być do tego przygotowane, powinny być szkółkowane. Zresztą jak kupujemy, to zazwyczaj niby mamy informację, że jest szkółkowany 2-3-krotnie, czyli przez kolejne 2-3 sezony są przycinane korzenie w tej bryle korzeniowej, co powoduje zagęszczenie korzeni chłonnych i dzięki temu sadzonka dosyć dobrze znosi przesadzenie. Niestety wielu producentów robi tak, że właśnie przesadzarką wycina bryłę korzeniową, wkłada to do balotu i tak sprzedaje. Tak, i my wtedy potem mamy problem, bo proszę sobie wyobrazić, że zwłaszcza przy tym, jak kupujemy większą sadzonkę, większego drzewa jakiegoś. Chcemy mieć już konkretne drzewko, na przykład 2-3-metrowej wysokości z ładnie uformowaną koroną, i wydajemy na to kilkaset złotych, a nawet może i
2: więcej.
0: I tysięcy.
2: Tak.
0: I ktoś nam tej sadzonki nie wyszkółkuje, tak? Tylko nam sprzedaje taką właśnie wyciętą. Po posadzeniu później, jeśli zostawiamy ten balot, nie zaglądamy do środka, najczęściej nam się tam osypuje ziemia z tych korzeni, robią się puste przestrzenie, których my nie jesteśmy w stanie uzupełnić, jeśli tego balotu nie otworzymy. No bo przez tą jutę nam przecież ziemia nie przejdzie. No nie widzimy, co się dzieje z tymi korzeniami zupełnie. Proszę sobie wyobrazić, że to drzewo próbuje jakoś żyć, prawda? Czyli po pierwsze to się musi przez tą jutę tam przedrzeć jeszcze. Po drugie w tych wolnych przestrzeniach pomiędzy korzeniami, gdzie nie ma gleby, bardzo często zaczynają rozwijać się grzyby i atakować te uszkodzone korzenie.
2: I wtedy roślina ma jeszcze mniejsze szanse.
0: Roślina ma jeszcze mniejsze szanse, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy pięknie uformowaną koronę, a drzewo, jak ma zredukowane korzenie, to niestety, ale tak działa, że korzenie żywią koronę, korona żywi korzenie i jeśli zrobimy, usuniemy kawałek bryły korzeniowej, to drzewo zaczyna redukować część korony, żeby po prostu wyżywić, tak, bo nie jest w stanie wyżywić całej korony. Więc zaczyna na przykład zasychać nam korona, ale zazwyczaj zasycha nam gdzieś w górze, bo tam, gdzie dalej trzeba przetransportować wodę, po prostu się ogranicza. Najkrótsza trasa wtedy, czyli dół korony zostaje, góra korony zostaje nam zredukowana. No i my z pięknej sadzonki, którą kupiliśmy za niemałe pieniądze, zostajemy z zdeformowanym drzewkiem. Więc warto jest zajrzeć do tego balotu przy kupnie, zobaczyć, jak się te korzenie mają. Jeśli nie są przygotowane, jeśli są rzeczywiście przycięte, no najlepiej nie brać takiej sadzonki. Przynajmniej nie za taką cenę, bo my naprawdę ryzyko mamy bardzo duże, że nam się ta sadzonka nie przyjmie po prostu.
1: Pani Aldona,
0: i będzie nam chorowała.
1: Pani Aldona, to widać, jak otworzy się ten balot, że są przycięte. A czym się charakteryzuje, że ona jest wyszkółkowana, a obcięte?
0: W wyszkółkowanej będzie widać kolejne jakby strefy przycięcia, bo będzie pani miała przycięty korzonek i na końcu te przycięcia będzie taka kępka młodych korzeni nowych. Mhm. I później znów przycięta strefa i znów kępka nowych korzeni. Bardzo zagęszczone będą drobne korzenie. Natomiast korzenie konstrukcyjne będą tylko i wyłącznie przy jakby w samym centrum. Natomiast przy tych nieszkółkowanych to będziemy mieć tak naprawdę tylko same korzenie konstrukcyjne, dosyć grube, średnicy kilku centymetrów, przycięte i praktycznie zero korzeni chłonnych. Dlatego po posadzeniu najczęściej taka roślina ma problem, bo musi dopiero sobie wytworzyć strefę chłonną, co ją kosztuje bardzo duży wydatek też energetyczny i to kosztuje też redukcję właśnie korony. Więc warto jest sprawdzić nasz materiał, tym bardziej jak wydajemy niemałe pieniądze.
1: A ile takie kosztują najbardziej drogie takie sadzonki? Bo pani jest zorientowana, ja nigdy nie kupowałam, to pani już...
0: To wszystko zależy od wielkości, od...
2: Od gatunku na pewno.
0: Od gatunku, tak. Jeden gatunek od drugiego może ta różnica być w cenie 2-3-krotna nawet, ale tak naprawdę takie ładne, wyszkółkowane sadzonki drzew na przykład alejowych o wielkości 3-4 metrów z uformowaną już koroną, to kosztują tak powyżej 1000-1500 zł, tak średnio, gdzieś nawet do 2000 za jedną sadzonkę. To jest naprawdę dosyć duży koszt i wydając takie pieniądze, no warto zwrócić uwagę na to, czy to jest już rzeczywiście, żebyśmy płacili za to, czego oczekujemy, tak? I żeby to miało szansę przeżycia. Niestety bardzo często się zdarza, że całe aleje zamierają i szuka się przyczyny, a po odkopaniu okazuje się, że tam, jeśli chodzi o życie biologiczne, rzeczywiście bardzo bogato, bardzo dużo grzybów niekiedy pasożytniczych, łącznie z opieńką na czele, która już tam weszła, szereg różnych patogenów takich zgorzelowych, które powodują, no generalnie drzewo jest chore, tak? A tylko i wyłącznie w wyniku takiego przycięcia właśnie systemu korzeniowego. Także tutaj duże koszty niekiedy ponosimy.
2: Tak, ja sam się o tym przekonałem, bo kiedyś wykopałem niewielką wierzbę, którą no po prostu przyciąłem jej te korzenie za mocno, bo nie chciało mi się kopać, przyznaję się tutaj. I rzeczywiście zanim ona jakoś zaczęła żyć normalnie, to minęło no, sporo czasu, bardzo dużo czasu.
1: Tak, pani Aldona.
0: A możemy sobie przygotować taką sadzonkę. Choćby rok wcześniej właśnie wziąć tylko szpadlem w odległości około tam 30 centymetrów. Zależy oczywiście jaka sadzonka, bo przy większych trzeba by było dalej.
2: Tak.
0: Po prostu przyciąć szpadlem na głębokość tak szpadla, obciąć, przeciąć ziemię, tak? Mhm. To spowoduje przecięcie korzeń i wytworzenie korzeni w tej nowej bryle. A potem sobie już wykopujemy z taką ładnie zagęszczoną bryłą.
1: Czyli przez 3 lata tak trzeba robić, bo my mamy cis do przesadzenia. Pani Aldono, i tak od razu o tym pomyślałam.
0: Powiem tak, to zależy od wielkości sadzonki. Jeśli to jest nieduża sadzonka,
2: no,
0: to
2: ona ma to 1,5 metra w tej chwili.
0: To wystarczy rok, czyli jak państwo sobie na przykład przytniecie na wiosnę, albo na przykład teraz jesienią można to też zrobić, chociaż lepiej na wiosnę wtedy, kiedy one będą zaczynały, że tak powiem, wegetację, bo szybciej te wszelkie zranienia się zabliźnią, to na jesieni już będziecie mogli przesadzić.
1: A widzisz, byłbyś...
0: Bo już się wytworzy ta nowa bryła korzeniowa.
1: Słuchaj, a Piotr miał zamiar wykopać i przesadzić i byłby błąd.
0: To znaczy, ja podejrzewam, że jeszcze przy takiej małej sadzonce to jesteście Państwo w stanie wykopać ją w całości.
2: W całości.
0: Z tymi korzeniami, które tam są, bo raczej nie będziecie wyciągać, prawda, całej rośliny, tylko wykopiecie. To przy większych trzeba zwrócić uwagę, bo 1,5 metra, no a w sumie przy cisie już jest takie starsze też drzewko. Lepiej na wiosnę przyciąć, a na jesieni przesadzić.
2: No właśnie, czyli poczekamy jeszcze, niech ono sobie tutaj normalnie rośnie. Pani Aldono, tych prac we wrześniu mamy sporo, jeśli chodzi o różnego
1: typu... No dobrze, ale ja jeszcze się nie dowiedziałam do końca, jak ten mały krzaczek zaczynam sadzić. Wkładam i pani powiedziała, żeby dużo nie, tych nawozów nie dokładać, bo będzie to ze szkodą, ale już później w kolejnym sezonie na wiosnę mogę dokarmić z góry, tak?
0: Oczywiście tak, można podsypać czy kompostem, tak, czy dodać jakiegoś nawozu nawet mineralnego, ale tak naprawdę jeśli chodzi o takie posadzone świeżo, to powinno mu wystarczyć to, co jest w glebie.
1: Na jaki długi okres?
0: Jeśli nie jest to gleba jakoś szczególnie uboga w składniki pokarmowe, jeśli my tam damy glebę urodzajną, to na pierwszy rok tych składników pokarmowych powinno wystarczyć z samej gleby.
1: No, to już teraz...
2: Żebyśmy nie przesadzili po prostu. Bo...
0: To też nie jest dobrze właśnie tak od razu po przesadzeniu tą roślinę jakby próbować, żeby ona szybko rosła. Niech ona się zaaklimatyzuje w tym gruncie nowym, prawda, w którym ją posadzimy. To będzie z korzyścią dla jej zdrowia, bo wymagać od niej od razu, żeby ona, prawda, nam pięknie zaczęła rosnąć. Ona musi też się przyzwyczaić do nowych warunków. A jak ją przekarmimy, to też nie będzie to z korzyścią dla jej zdrowia.
2: Właśnie, pani Aldono, a propos sadzenia, tutaj opowiadała pani o tych dłuższych, większych roślinach, dużych. Czy we wrześniu, mamy tutaj pytanie też od słuchaczki, czy możemy sadzić już różnego typu gatunki cebulowe, które kwitną wiosną, czyli no jakieś małe tam przebiśniegi, krokusy, no i większe też tulipany, hiacynty, szafirki. Czy to już możemy teraz zrobić, czy jeszcze też czekamy na nieco późniejszą jesień?
0: Znaczy możemy już wysadzać, bo zbyt późno wysadzić to też niedobrze, bo one muszą sobie też, prawda, korzenie wypuścić tutaj i się jakby same zabezpieczyć na zimę, czyli ewentualnie głębiej jakoś usadowić. Fakt, że ja się muszę przyznać, że ja niekiedy potrafię na wiosnę dopiero je posadzić.
1: Tak?
2: No i też rosną pewnie.
0: Też rosną, więc one są dosyć takie tutaj elastyczne, jeśli chodzi o ten termin sadzenia, ale też lepiej nie za późno posadzić, no bo wtedy to też jest dla nich stres, prawda, bo one muszą się jeszcze zdążyć tutaj zaaklimatyzować też w tym miejscu.
2: Ale ja też myślę, że pani metoda jest dobra, pani Aldono, dlatego że być może unikamy oczywiście różnego typu tam szkodników, gryzoni chociażby, które zimą potrafią tam sobie coś podjeść.
0: No niestety, to wiele cebulowych jest atrakcyjnych dla nornic. Ja się muszę przyznać, że u mnie w ogrodzie praktycznie już pozostałam tylko przy koronie cesarskiej i przy hiacyntach, bo tulipany u mnie zostały...
2: Zasmaczne były.
0: Tak, zasmaczne są, zjedzone. Kiedyś właśnie to tak, a propos takich śmiesznych sytuacji, córka przychodzi do mnie i mówi, mama, jakie to piękne tulipany z Wisły kupiłaś. Z Wisły tulipany. I zachodzę, tak, rzeczywiście były z Wisły, ale już były bez cebulek. Już były zwiększone. Więc takie odmiany z Wisły też możemy mieć.
1: Pani Aldono, a czy jest sposób, bo też pada takie pytanie, bo często wkładamy w jakieś pojemniczkach na nornice, żeby nam nie były koszyczki. Czy to coś daje, czy nie?
0: Powiem szczerze, że na moje nornice niewiele to działa, bo potrafię sobie ten koszyczek ominąć, z góry wejść, a nawet już zrobiłam sobie taki myk, że część rabaty mam wyłożonej folią, bo tam w sumie, żeby mi woda nie uciekała, to mam taką wilgotną łąkę zrobioną i tam też, i one niestety, ale i górą sobie wejdą i żyją sobie tam w tym, można powiedzieć, izolowanym świecie. Bez problemu. Kret widziałam osobiście, jak sobie przechodził przez chodnik i w takim klombie izolowanym też. Świetnie
2: realizował. Świetne warunki ma wtedy.
1: A ja myślałam, że sobie w tym roku, u nas są tulipany jeszcze, z jednej strony, ale rzeczywiście z drugiej strony nie ma już
2: jest wszystko.
1: Już nie ma nic.
2: Takie tutaj nam słuchacz napisał pytanie dotyczące roślin cebulowych. W warzywniku chodzi tutaj mu o różnego typu szczypiory, czy, bo one w tej chwili mają, są ładne, ale może są już twarde, czy je ścinać, czy ten szczypior zielony ścinać już w tej chwili i czego zostawić na zimę jako całą roślinę, czy tylko same cebulki i przyciąć go?
0: Jeśli nie są porażone przez choroby, to można przy tych warunkach pogodowych tak naprawdę z tego szczypioru przez całą zimę korzystać. Mhm. On raczej praktycznie pozostaje przez całą zimę. U mnie tak na przykład zostawał przez całą zimę i spokojnie można z niego sobie korzystać.
2: Czyli nie przycinamy raczej go, żeby sobie tam...
0: Nie, bo jak przycinamy, to niekiedy ta woda, zwłaszcza jak teraz dużo jest opadów, może spowodować, że nam te cebule zaczną gnić.
2: No właśnie.
0: Więc jak najbardziej te liście, ja zostawiam u siebie liście i wtedy mi dosyć ładnie zimują te cebule.
1: Też miałam ten dylemat i Piotr mi wybił z głowy.
2: No ja wybijam ci zawsze to z głowy, że nie można go ścinać, bo już tak mieliśmy, że po prostu szczypior po ścięciu go jesienią, no tak jak pani mówi, cebule zgniły i nie mieliśmy już nic do zjedzenia wiosną, nie chciało to nic rosnąć. Pani Aldono, czy takie rośliny, tutaj też mamy rośliny sezonowe, też możemy, jak tutaj nam słuchacz napisał, pelargonie, fuksje, czy przycinać je przed jesienią, schowanie, przed zimą, przed schowaniem, czy przenieść jakoś je do, nie wiem, do chłodnego pomieszczenia, żeby nam się tam przechowały?
0: Jeśli do chłodnego, no to przycinamy, bo to ta roślina, no żeby nie musiała utrzymywać całej tej masy, prawda, no skoro nie będzie, ona ma tam tylko przezimować ten okres, to no nie z całą tą masą, prawda, to też jej kwiaty, nie dajemy jej po prostu się wycieńczać na kwitnienie, tylko dobrze jest te pędy kwiatowe, znaczy same kwiatostany jej nawet usunąć, no żeby wydatku energetycznego na to nie wydawała, prawda, chociaż przy tych warunkach pogodowych, jakie mamy, pelargonie spokojnie do grudnia nawet mogą stać na zewnątrz, bo niewielkie przymrozki im zupełnie nie szkodzą, no gorzej z fuksjami.
2: Wrażliwe.
0: Natomiast pelargonie spokojnie u mnie do Bożego Narodzenia stoją. No takie przymrozki do minus 5 tu nawet nie szkodzą. A potem oczywiście do chłodnego pomieszczenia przenosimy. Chyba, że mamy możliwość na ciepłym parapecie, no to wtedy nie musimy im tych kwiatów i tych pędów bardzo mocno redukować. Chociaż takie przycięcie dobrze im też robi potem na wiosnę, jak na nowo ruszają, to wtedy się zagęszczają nam i takie ładne drzewka się tworzą. Naprawdę pelargonie przez wiele lat można hodować. Będzie super wyglądała.
1: Czyli ja mogę ją mieć przez wiele sezonów, tak?
2: No tak.
1: Czyli te swoje muszę przytachać.
0: dosyć fajnie zimują. Najlepiej to gdzieś takie temperatura około tak 15 stopni, to wtedy one nawet i całkiem ładnie kwitną. Bardzo ładnie. Tylko tyle, że rzeczywiście może nie teraz akurat od razu przycinać tak bardzo mocno, ale później takie te wygonione, mało doświetlone pędy, to skracamy i dopiero wystawiamy na słońce, jak już tak bliżej wiosny jest, to wtedy możemy też własne sadzonki wyprodukować sobie, bo one się bardzo ładnie ukorzeniają.
2: Tak, i tutaj jeszcze też mamy pytanie dotyczące warzyw. Czy możemy już siać do gruntu nasiona na przyszłoroczne zbiory, jak na przykład tutaj nam słuchaczka napisała szpinak, czy rozponkę. No i pytanie też jest o czosnek. Czy czosnek lepiej wsadzić jesienią, czy wiosną? Ale to jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o czosnek, bo tu też kiedyś go uprawialiśmy i to wszystko zależy od tego, czy chcemy mieć go szybciej, czy później, bo to też się z tym wiąże.
0: dobrze, jak za duże nie urosną przed zimą.
2: No właśnie, to chyba jeszcze...
0: Bo tak. Mniej się zawsze lepiej przezimują niż takie duże.
2: Wybujałe już.
0: To jest za wcześnie, ja bym dopiero gdzieś... Tak samo, że zresztą marchewkę można wysiać, ale to tak dopiero w październiku. Przy tych warunkach pogodowych to tak samo, jak jest ze zbożami. Kiedyś się we wrześniu, prawda, o zimę wysiewało, tak do 15 października praktycznie, a teraz znam rolników, którzy nawet w grudniu posieją o zimę i bardzo dobrze przezimuje, nawet lepiej niż te właśnie październikowe, bo za duże nam wyrośnie i później gorzej zimuje, właśnie potem pleśnie różne dopadają nam takie rośliny za mocno wyrośnięte, więc to przy tych warunkach pogodowych jeszcze poczekajmy.
2: No to nam słuchacz przysłał pytanie na początku programu, ale o tym nie rozmawialiśmy jeszcze, bo... Chyba sobie to zostawimy na następną audycję, bo no, wiadomo, niektórzy mają też oczka wodne i tutaj te oczka wodne też wymagają pielęgnacji oczywiście. Pytanie dotyczy, czy przenosimy do domu wodne rośliny. No, nie wiem, o jakie rośliny tutaj chodzi, bo nie napisał, ale no właśnie. Może zostawimy ten...
0: To trochę skomplikowane. To tak. Oczko wodne to na całą audycję.
1: I tak się umówimy, Pani Aldono.
2: Pani Aldono, chyba zostawimy tak, bo tutaj oczka wodne, no właśnie, nie, na ten temat jeszcze nie rozmawialiśmy. A jest to ciekawy temat, na pewno.
0: Bardzo ciekawy. Tam jest cały ekosystem, który się...
2: No właśnie.
1: To nie zdradzamy. Pani Aldono, do następnego razu, kiedy będziemy mogli się umówić na kolejną audycję? Przyszłą środę?
0: No, może być.
2: Środę z panią Aldoną.
1: Środa z panią Aldoną. Czyli będziemy już myśleli o oczkach wodnych.
0: Dobrze.
1: Kolejny
2: Dobrze, to
1: temat.
2: Zrobimy temat specjalnie o oczkach wodnych. Dzisiaj tak nieco krócej, dlatego że mamy też za chwileczkę jeszcze... Musimy tutaj słuchaczom powiedzieć, bo mamy też jeszcze gościa, z którym w studio, który będzie i wszystko się dzisiaj tak układa, że jedna audycja jest za drugą, ale to dobrze chyba też, mam nadzieję, że...
1: Ale o tych drzewach to mnie pani zaskoczyła.
2: Tak.
0: Oj, o drzewach też można by było długo rozmawiać, o tym, jak one funkcjonują i
1: będziemy.
2: I będziemy, pani Aldono, rozmawiać.
1: I będziemy, bo tu pytania przyszły.
2: No bo na przykład ja sam mam pytanie takie, chociażby...
1: Przestań, bo zagadasz, panią Aldono. Pani Aldono.
2: Mieliśmy jabłonkę. Cztery jabłonki. No tak, jedna bardzo ładnie owocowała, naprawdę miała piękne owoce i bardzo smaczne, ale nagle jakby coś...
1: Poziom wody obniżył się
2: poziom wody, czy coś w tym rodzaju i niestety tego nie wiemy. Pozostałe rosną, ale ta jedna niestety nie wytrzymała.
0: Być może ktoś jej korzenie popodgryzał.
2: A może
1: mieć pani rację.
2: Bo...
0: To najczęściej jak nie widać przyczyny, to może być ona właśnie pod ziemią gdzieś zlokalizowana. Mhm. Albo na przykład coś się wylało w pobliżu tej jabłonki.
2: Nie, to raczej nie. Tutaj to raczej wykluczamy, ale no, porozmawiamy o tym jeszcze.
0: Okej, dobrze.
2: Czyli zapraszamy za tydzień. W środę, nie we wtorki.
1: W środę, o 10:50.
2: O 10:50
1: spotkanie. A pytań przyszła pani Aldono.
2: Kolejne spotkanie z panią Aldoną Fenek, która jest niesamowitą popularyzatorką wiedzy przyrodniczej i też ma ogromną wiedzę. Jak słyszymy, na wiele różnych tematów możemy rozmawiać tutaj godzinami.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
2: Wszystkiego dobrego życzymy naszym słuchaczom. Zapraszamy już za moment na kolejną audycję, a dzisiaj bardzo dziękujemy, że byliście z nami.

Nazywam się Andrzej Dragan, pracuję tutaj i w Singapurze. Zajmuję się łączeniem teorii względności z teorią kwantową, cokolwiek by to znaczyło. Znaczy, w praktyce to oznacza tyle, że badamy takie dosyć standardowe zagadnienia teorii informacji kwantowej i zastanawiamy się, co by się stało, gdyby w pobliżu na przykład znajdowała się czarna dziura, albo co by się stało, gdyby cały ten protokół znajdował się w takich dziwnych okolicznościach, w których przestrzeń jest pokrzywiona. I w jaki sposób to by wpływało na takie zagadnienia jak teleportacja kwantowa i tego typu rzeczy. Problem jest taki, że 100 lat temu powstała teoria względności. Niedawno obchodziliśmy stulecie odkrycia ogólnej teorii względności. Ale złośliwi mówią, że można by równie dobrze obchodzić stulecie nieodkrycia kwantowej teorii względności albo kwantowej teorii grawitacji. Dlatego, że problem polega na tym, że mamy ogólną teorię względności, która opisuje skale kosmiczne, gwiazdy, układy słoneczne, czy tak jak nasz, albo całe galaktyki, albo takie ekstremalne twory, o których dzisiaj będę mówił, jakimi są czarne dziury. Ale z drugiej strony mamy teorię kwantową, która opisuje mikroświat, zagadnienia w mikroskali, i ten opis jest kompletnie inny i te opisy do siebie nie pasują. I zastanawiamy się, czy istnieje teoria, która by łączyła w jakiś sposób opis zarówno skal mikro i skal makro w taki sposób, żeby ogólna teoria względności była jakimś granicznym przejściem z tej nieznanej jeszcze kwantowej teorii grawitacji, a z kolei taka znana nam teoria kwantowa byłaby przejściem granicznym tej nieznanej teorii do mikroskal. Póki co coś takiego nie udało się skonstruować i walczymy z tym od 100 lat, dosyć bezskutecznie. Natomiast ja dzisiaj będę mówił o poczciwej, tej stuletniej teorii, ogólnej teorii względności, bez jakichkolwiek, bez włączania w to zagadnień kwantowych. I chciałbym Państwu powiedzieć mniej więcej na temat tego, czym są czarne dziury, ale nie w taki sposób, jak można o tym czytać w opracowaniach popularnonaukowych, gdzie możecie przeczytać, jak się zachowują, jakie są ich właściwości, ale jesteście zdani na to, żeby uwierzyć autorowi tej książki, bo po prostu są to skomplikowane zagadnienia i nie do wszystkiego można dojść samodzielnie, czytając po prostu sobie sam tekst. Chciałbym Państwu postarać się pokazać, dlaczego właściwości czarnych dziur są takie, jakie są. I chciałbym część tych właściwości Państwu w pewien sposób wyprowadzić prostymi rozumowaniami, które prowadzą jako w logiczny sposób do wniosków, o których możecie czytać na przykład w prasie popularnonaukowej. Także będziecie mogli w zasadzie prześledzić te argumenty, które będę Wam przedstawiał i sami ocenić, czy rozumiecie tą drogę, czy coś Was przekonuje, czy nie. W tym sensie jest to bliższe fizyce, bo w fizyce staramy się nie wierzyć nikomu na słowo i też nie chcę, żebyście mi wierzyli na słowo. Więc jeżeli coś Was niepokoi albo z tym się nie zgadzacie, to chętnie podyskutuję również. Jak są jakieś pytania, to możecie mi przerywać.

poprawnej formie, mimo że po drodze się wiele razy mylił, to nie wierzył do końca w konsekwencje swojej własnej teorii. Na przykład poddawał pod wątpliwość możliwość istnienia czarnych dziur, o których dzisiaj będę mówił, o których już obecnie wiemy, że istnieją. Poddawał pod wątpliwość istnienie fal grawitacyjnych, które zostały parę lat temu odkryte i za to była przyznana Nagroda Nobla. Zresztą te fale grawitacyjne powstały w wyniku zderzenia się czarnych dziur, więc Einstein powątpiewał w istnienie jednych i drugich. Mimo że jednej i drugiej logicznie wynikają z jego własnej teorii, więc to pokazuje, że nawet tak wybitni ludzie często mają wątpliwości co do zupełnie logicznych rozumowań, które wynikają z ich własnych przemyśleń, dlatego że te konsekwencje są tak dziwne i zaskakujące. I nawet on nie chciał wierzyć do końca, że to coś takiego jest możliwe. Ale ta myśl, o której się wszystko zaczęło, przydarzyła mu się, zdaje się, jak on jechał windą i zauważył, że jak winda przyspiesza albo spowalnia, to czuje się taką dodatkową siłę, która wbija nas w podłogę. Jak winda jedzie w górę i przyspiesza w górę, to czujemy, że stajemy się trochę ciężsi, jak gdyby. Podczas gdy winda zaczyna przyspieszać w dół, to czujemy się trochę lżejsi. I Einstein zauważył, że gdyby taka winda w ogóle zaczęła spadać z przyspieszeniem G, czyli spadać swobodnie, to w takiej windzie czulibyśmy się tak, jakbyśmy w ogóle nic nie ważyli, jakbyśmy byli w stanie nieważkości. I wszystko wokół, obok nas też byłoby w stanie nieważkości i mogłoby nam się zdawać, że w ogóle żadnej grawitacji nie ma. Że jesteśmy w pustej przestrzeni kosmicznej, sobie latamy, podczas gdy tak naprawdę jesteśmy w polu grawitacyjnym, w którym spadamy. Więc to spostrzeżenie było takie, że grawitacja może być włączana, wyłączana, włączana, włączana przy pomocy przyspieszeń, przy pomocy ruchów z przyspieszeniem i może być też symulowana poprzez ruch z przyspieszeniem. Gdybyśmy na przykład byli w pustej przestrzeni, w której nie ma żadnej grawitacji, ale pomieszczenie, w którym jesteśmy, na przykład to, w którym teraz jesteśmy, zaczęłoby przyspieszać w górę, gdyby pod podłogą były silniki rakietowe, które ktoś włączył i całe pomieszczenie zaczyna przyspieszać w górę, moglibyśmy się nie zorientować, czy my przyspieszamy, czy jesteśmy po prostu w polu grawitacyjnym. I gdybym na przykład tutaj miał na ścianie taki przycisk, który mogę włączać i wyłączać pole grawitacyjne tutaj, powiedzmy, że wyłączam pole grawitacyjne i wszystko jest w stanie zupełnej nieważkości. Gdybym tym przyciskiem włączył pole grawitacyjne, to wszystkie tego efekty byłyby nieodróżnialne od sytuacji, w której tym przyciskiem nie włączyłbym pole grawitacyjnego, tylko włączyłbym silniki rakietowe pod podłogą, które powodują, że wszystko przyspiesza. I powód, dla którego Einstein taką hipotezę przyjął, że nie ma różnicy pomiędzy efektami grawitacji i efektami przyspieszenia, jest następujący. Gdybym teraz wyłączył pole grawitacyjne i wszystko by zaczęło sobie wisieć w powietrzu i lewitować tutaj, i gdybym w różnych miejscach tego pomieszczenia umieścił różne przedmioty, studenta, piórko, długopis, kredę, książkę, cokolwiek mi przyjdzie do głowy, elektron, antyelektron, jakikolwiek przedmiot, który mi przyjdzie do głowy, mógłbym sobie tu umieścić. Włączyłbym przycisk, który odpala mi pole grawitacyjne, to wszystkie te przedmioty, pod warunkiem, że nie ma tutaj powietrza, wszystko jest w próżni, wszystkie te przedmioty zaczęłyby spadać w jednakowy sposób. Z takim samym przyspieszeniem. I to jest fakt doświadczalny, który wiemy, który znamy z obserwacji. Nie istnieje jakiekolwiek ciało, które by spadało z chociażby minimalnie innym przyspieszeniem niż jakiekolwiek inne ciało. Nawet najbardziej egzotyczne cząstki elementarne, nie wiem, cząstka Higgsa czy cokolwiek innego, spada z takim samym przyspieszeniem G, jeżeli tylko włączymy pole grawitacyjne. Natomiast jest jeszcze drugi sposób, w którym mógłbym spowodować, że wszystkie te przedmioty po włączeniu przycisku zaczną spadać równocześnie. Z takim samym przyspieszeniem. I tym drugim sposobem jest przyspieszenie całego pomieszczenia. Jeżeli tutaj wiszą przedmioty sobie w stanie nieważkości, ja stoję na podłodze i włączam przyspieszenie, to z mojej perspektywy te wszystkie przedmioty będą się tak samo zbliżać do podłogi, no bo to ta podłoga się porusza, się do nich zbliża. Więc jest to dosyć oczywiste, że jak przyspieszam całe pomieszczenie, no to wszystko będzie koniecznie spadało w ten sam sposób, dokładnie tak, jak się to obserwuje w polu grawitacyjnym. I ta obserwacja spowodowała, że Einstein uwierzył, że grawitacja, to podobieństwo między grawitacją a efektami przyspieszenia jest czymś więcej niż tylko zbiegiem okoliczności. I ludzie od 100 lat poszukują jakichkolwiek odstępstw od tego prawa, które mówi, że wszystkie ciała spadają w polu grawitacyjnym w taki sam sposób. I póki co nikomu się to nie udało, czegoś takiego nie udało się znaleźć. Wszystkie obiekty, jakie znamy, kiedykolwiek udało nam się zaobserwować, zachowują się dokładnie tak samo w polu grawitacyjnym. I ta zasada, ta hipoteza, że efekty grawitacji są nieodróżnialne od efektów przyspieszenia, nazywa się zasadą równoważności.

0: I to jest podstawa ogólnej teorii względności, którą po 10 latach Einstein zdołał z siebie zdołał wyprodukować. Ta obserwacja może się wydawać taka dosyć prosta, ale konsekwencje są bardzo poważne. Dlatego, że jak jedziemy autobusem i autobus nagle zahamuje, albo przyspieszy, albo skręci, to wszyscy czujemy, że rzuca nami jakaś taka wirtualna siła, która wiąże się z tym, że jesteśmy w, jak to się mówi, nieinercjalnym układzie odniesienia, w takim, który zmienia swoją prędkość. I ta wirtualna siła, zgodnie z hipotezą Einsteina, jest nieodróżnialna od siły grawitacyjnej. I w tym sensie siła grawitacji jest pewnym rodzajem wirtualnej siły, która może zupełnie zniknąć, jeśli tylko przejdziemy do układu odniesienia, który swobodnie spada. Tak jak siła, ta pozorna siła jest w autobusie, bo jedziemy, jesteśmy przypięci do podłogi, ale z perspektywy kogoś, kto stoi na chodniku i patrzy na skręcający autobus, tam żadnej siły nie ma, po prostu autobus skręca, my chcemy jechać dalej prosto. I dlatego poruszamy się względem autobusu. Więc siła grawitacji z tego punktu widzenia wydaje się taką wirtualną siłą, nieodróżnialną od siły wirtualnej. Tutaj trzeba kilka takich obostrzeń umieścić, dlatego że ta zasada równoważności, ona działa w małych obszarach. To znaczy, jeżeli nasz pokój, nasze pomieszczenie, które rozważamy, jest odpowiednio małe, to wówczas siła grawitacji się staje nieodróżnialna od siły, takiej wirtualnej siły wynikającej z przyspieszenia. Więc to, co mówię, jest prawdą tylko w granicy, kiedy te obszary, które rozważamy, są bardzo małe. Czy to jest mniej więcej jasne, co powiedziałem? Są jakieś pytania? To teraz, skoro tak, to zamiast zabierać się za rozumienie grawitacji i czarnych dziur, które są bardzo skomplikowanymi rzeczami i jeszcze niewiele o nich wiemy, zastanówmy się, co się dzieje w układach, które są nieinercjalne, czyli które poruszają się w jakiś sposób z ruchem, z przyspieszeniem. Dlatego, że badając zachowania rzeczywistości w takich układach, dowiemy się czegoś o działaniu grawitacji. I w związku z tym dowiemy się czegoś być może o działaniu czarnych dziur. I okazuje się, że większość właściwości czarnych dziur można zrozumieć, badając właściwości ruchu z przyspieszeniem. I o tym będę dzisiaj mówił. I chciałem zacząć od takiego bardzo prostego eksperymentu myślowego. Wyobraźmy sobie, że mamy człowieka z linijką w ręku, który stoi w środku koła, które sobie narysował na podłodze. I powiedzmy, że ten człowiek, patrząc z góry, to wygląda w ten sposób. Wyobraźmy sobie, że człowiek chce sobie zmierzyć obwód tego koła. Ma linijkę, więc przy pomocy linijki można to zrobić, odkładając tą linijkę n razy wokół całego obwodu, licząc, ile razy ta linijka musi być odłożona, żeby zatoczyć cały obrót. I powiedzmy, że w ten sposób zmierzyliśmy sobie obwód naszego koła. I to jest liczba x. W podobny sposób można zmierzyć sobie średnicę, odkładając linijkę y razy wzdłuż tej średnicy i w ten sposób możemy wyznaczyć efektywnie w jednostek, którą jest długość linijki, jaka jest długość tej średnicy. I jak się podzieli jedno przez drugie, to ze szkoły wiadomo, że to musi być liczba pi. Stosunek obwodu koła do średnicy to jest pi. W przybliżeniu, dlatego że nasze pomiary nie muszą być idealne. No dobrze, a teraz zastanówmy się, co by się stało, gdyby ten człowiek, który trzyma linijkę, kręcił się, gdyby był w obracającym się układzie odniesienia, który to układ nie jest układem inercjalnym. W takim układzie pojawiają się siły pozorne. Na przykład pojawia się siła odśrodkowa. Pojawiają się jeszcze inne siły, siła Coriolisa i tak dalej. Pojawiają się jakieś takie wirtualne siły wynikające z tego, że się obracam, że nie jestem obserwatorem inercjalnym, fakt istnienia tych przeciążeń to w zasadzie oznacza, że jestem w układzie nieinercjalnym. I wiem już, że te efekty nieinercjalne mogą mieć coś wspólnego z grawitacją, więc warto się zastanowić, jakie będą konsekwencje. Okazuje się, że jeżeli przejdę do układu obracającego się, to w tej prostej geometrii zajdą poważne zmiany. Na przykład ze szczególnej teorii względności wiadomo, że jak coś się porusza szybko, to się skraca w kierunku ruchu. To jest jedna z konsekwencji szczególnej teorii względności, że rakieta, która leci szybko, jest krótsza. Człowiek, który idzie szybko, też się spłaszcza. Oprócz tego czas spowalnia również w układach, które się poruszają. Na przykład teraz mój zegarek chodzi odrobinę wolniej, niż gdybym stał w miejscu, z waszej perspektywy. Jak na przykład teraz zacznę iść, ten zegarek w zasadzie trochę wolniej chodzi. Moje serce bije trochę wolniej, moje włosy rosną trochę wolniej. Czas spowalnia w wyniku ruchu. I też delikatnie się skracam. Te efekty są bardzo słabe, bo poruszam się z małymi prędkościami, Ale jeśli sobie wyobrazimy, że ten obrót jest szybki, albo promień tego koła jest duży, to te efekty stają się coraz większe, im dalej oddalamy się, im bardziej oddalamy się od osi. No w każdym razie ten efekt zachodzi i w związku z tym ta linijka, którą człowiek przykłada wzdłuż obwodu, ulegnie trochę skróceniu. A jak ulegnie skróceniu, to znaczy, że ją jestem w stanie odłożyć większą liczbę razy wzdłuż całego obwodu i liczba x wzrośnie w wyniku tego, że się obraca. Natomiast jeśli chodzi o średnicę, tutaj się nic nie zmieni, dlatego że linijka przyłożona do średnicy porusza się prostopadle do swojej długości i takich prostopadłych efektów w szczególnej tej względności nie ma. Nie skraca się linijka prostopadle do kierunku ruchu, tylko wzdłuż ruchu. W związku z tym liczba y nie ulegnie zmianie. Czyli jeżeli ja teraz mam to narysowane kółko na ziemi i kręcę się razem z linijką i chcę sprawdzić, ile razy będę w stanie przyłożyć w moim układzie odniesienia obracającym się linijkę do obwodu i do średnicy, to się okaże, że jak podzielę jedno przez drugie, to dostanę liczbę większą niż pi. Czyli wzór na obwód koła przestaje działać w nieinercjalnym, w obracającym się układzie odniesienia. Po prostu przestaje działać. Cała geometria szkolna, mówiąca, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, też przestaje działać. W układach nieinercjalnych, w których trzeba wziąć pod uwagę efekty szczególnej tej względności, geometria przestrzeni ulega zmianie. Nie tylko to. Mówiłem o tym, że czas spowalnia, jeżeli coś się porusza z dużą prędkością. Zwróćcie uwagę, że jak jestem w obracającym się układzie odniesienia, to im dalej od osi obrotu, tym większa prędkość tego ruchu obrotowego. Dlatego zegar, który jest blisko osi obrotu, porusza się wolniej niż zegar, który jest daleko od osi obrotu. I można spodziewać się, że w takim obracającym się układzie odniesienia im dalej od osi, tym czas będzie płynął wolniej. Więc czas nie płynie w takim układzie równomiernie, tylko spowalnia w miarę oddalania się od osi obrotu. No i skoro tego typu ciekawe rzeczy, zaburzenia geometrii przestrzeni, zaburzenia upływu czasu, dzieją się w nawet takich prostych, obracających się układach odniesienia, to czegoś podobnego należy spodziewać się w obecności pól grawitacyjnych, które też wytwarzają jakieś siły wokół źródeł tych pól. Nazywam to siłą grawitacji, ale to jest siła wirtualna, która jest lokalnie w małych obszarach nieodróżnialna od takich sił pozornych, które są w przyspieszającym autobusie albo w obracającym się układzie odniesienia, w którym też jakieś siły wirtualne działają. Więc podobne rzeczy należy spodziewać się w obecności sił grawitacyjnych, pod warunkiem, że zasada równoważności jest prawdziwa. No i jak powiedziałem, od 100 lat nie udało się znaleźć jakiegokolwiek odstępstwa od zasady równoważności. I póki co wszystkie przewidywania oparte na tej zasadzie, przewidywania teorii względności, się potwierdzają. Jaki wniosek można wyciągnąć z tego prostego eksperymentu myślowego w odniesieniu na przykład do Ziemi, do źródła pola grawitacyjnego, które znamy najlepiej? Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że w obracającym się układzie odniesienia, w którym im dalej od osi obrotu, im dalej od źródła, tego punktu symetrii, czy osi symetrii, tym czas płynie wolniej, są też siły wirtualne, na przykład siła odśrodkowa, która działa na zewnątrz, wyrzuca wszystko na zewnątrz, jakby odpycha nas od tej osi obrotu. Pole grawitacyjne z kolei nie odpycha, tylko przyciąga. W polu grawitacyjnym te siły wirtualne, ta siła grawitacji jest skierowana do środka. I można by przypuszczać, że jeżeli odwrócimy kierunki działania sił w tym przykładzie, to również powinny się odwrócić te efekty na przykład spowolnienia upływu czasu, o którym mówiłem. I można by spodziewać się, że nie tak jak w układzie obracającym się, im dalej od osi obrotu, tym czas płynie wolniej, ale w przypadku pola grawitacyjnego im bliżej Ziemi, tym czas płynie wolniej. I jak się sprawdzi bardzo precyzyjnymi pomiarami, to się okazuje, że rzeczywiście taki efekt się obserwuje. Im bliżej pola grawitacyjnego, im bliżej źródła pola grawitacyjnego, tym czas płynie wolniej. Obecnie eksperymenty, które bardzo precyzyjnie mierzą różnice upływu czasu na niewielkich różnicach wysokości, są w stanie wykryć różnice upływu czasu na różnicach wysokości rzędu 10 cm. To znaczy, można by stwierdzić doświadczalnie, że moja broda się starzeje trochę wolniej niż moje włosy. Jest efekt bardzo słaby, wymaga bardzo precyzyjnych pomiarów, żeby go wykryć na tak niewielkich odległościach, ale w skalach, na przykład, w których poruszają się satelity wokół Ziemi, efekty się stają coraz bardziej istotne. I na przykład w systemie GPS, który jest używany do określania naszego położenia, który to system wymaga komunikacji z satelitą, który jest na sporej wysokości, te efekty stają się na tyle istotne, dlatego że satelita jest daleko od Ziemi i tam czas płynie troszeczkę szybciej, że trzeba te efekty uwzględnić, ażeby system działał poprawnie. Gdyby zaniedbać, zignorować efekty ogólnej tej względności, ten efekt opóźnienia upływu czasu, nasze urządzenia GPS, czy mój, na przykład mój telefon, myliłby się w określeniu mojego położenia o nawet kilkadziesiąt metrów. I wiadomo, że to jest jeden z takich najbardziej namacalnych dowodów poprawności tych wniosków z ogólnej tej względności. Więc nawet tego typu proste rozumowanie pozwala nas naprowadzić na wniosek, że jak należy się spodziewać w polu grawitacyjnym efektów takich jak to się mówi, dylatacja czasu, czyli opóźnienie upływu czasu. I ten efekt dylatacji czasu znajduje idealnie potwierdzenie we wszystkich pomiarach, jakie kiedykolwiek były wykonane przez ostatnie 100 lat. Więc czy są jakieś pytania co do tego? Tak. No, ta równoważność między jednym a drugim działa ściśle w nieskończenie małych obszarach, znaczy w punkcie, tak formalnie rzecz biorąc, z matematycznego punktu widzenia. W dobrym przybliżeniem to mogą być małe wycinki przestrzeni. Czyli zapewne nie znajdę takiego rozkładu pola grawitacyjnego, które by odpowiadało takiej wirówce, ale znalazłbym pole grawitacyjne, które odpowiada fragmentowi takiej wirówki. Gdybym na przykład spojrzał na niewielki kawałek takiego układu nieinercjalnego, to ten niewielki kawałek będę w stanie zasymulować pewnym rozkładem mas. W innym kawałku musiałbym użyć innego rozkładu mas i tak dalej. Więc globalnie zazwyczaj się tego nie da zrobić, ale lokalnie jest to jak najbardziej możliwe. Więc ta zasada równoważności ma charakter lokalny. No ale jakby zachęceni tym przykładem, zastanówmy się nad efektami działania przyspieszeń na obserwatora, dlatego że z tego się dowiemy najważniejszych rzeczy o czarnej dziurze. Okazuje się, że wszystkie najważniejsze rzeczy dotyczące czarnej dziury można nie poznać, tylko zrozumieć, rozważając przykład obserwatora, który się porusza ruchem jednostajnie przyspieszonym. Ruch jednostajnie przyspieszony w teorii względności jest dosyć problematyczny, dlatego że jakbym rozważał prędkość, która stale wzrasta, to prędzej czy później przekroczę prędkość światła i to jest dosyć kłopotliwe z perspektywy szczególnej teorii względności, która mówi, że żeby rozpędzić coś do prędkości światła, trzeba użyć nieskończonej energii. Takiej energii nikt nie ma, więc nie da się przekroczyć prędkości światła dysponując skończonymi zasobami energii. W związku z tym należy się zastanowić, czy w ogóle coś takiego jak układ jednostajnie przyspieszony istnieje. Ale okazuje się, że można coś takiego wprowadzić. Ruch jednostajnie przyspieszony to jest taki ruch, w którym ja przyspieszając odczuwam siłę, tą pozorną siłę, która mnie wbija na przykład w fotel samochodu, cały czas w ten sam sposób. Jeżeli wcisnę gaz do dechy i czuję, że mnie jakaś wirtualna siła wbija w fotel i cały czas czuję, że ta siła nie zmienia się w czasie, jest cały czas taka sama z mojej perspektywy, to jest właśnie ruch jednostajnie przyspieszony. I ktoś, kto patrzy na taki samochód przyspieszający z boku, stwierdzi, że jego prędkość wzrasta coraz bardziej, ale o dziwo okaże się, że ta prędkość nie będzie wzrastać w nieskończoność, tylko będzie coraz to bardziej zbliżać się do prędkości światła i tej prędkości nigdy nie przekroczy. Czyli mimo, że ja w samochodzie czuję, że siła mnie cały czas wbija w fotel w ten sam sposób, to ktoś, kto stoi z boku, stwierdzi, że prędkości światła nie przekroczy z tego prostego powodu, że masa tego samochodu, można powiedzieć, rośnie coraz bardziej. Energia, którą muszę wkładać dodatkowe zwiększanie prędkości coraz bardziej wzrasta i to asymptotycznie dąży do sytuacji, w której poruszam się z prędkością światła, ale jej nie przekraczam. To już o tym mówiłem. I teraz, żeby coś powiedzieć bardziej konkretnie na temat tych ruchów z przyspieszeniem, będę się posługiwał tego typu prostymi wykresami. I tego typu proste wykresy pozwolą nam zrozumieć charakter czarnych dziur i ich wszystkie właściwości najważniejsze. Na takich wykresach najczęściej rysuje się zależność położenia od czasu. Na przykład jeżeli mam obserwatora, który spoczywa, który się nie rusza, to trajektoria takiego obserwatora na takim wykresie to jest pionowa linia prosta, ta, którą zaznaczyłem literą A, bo w kolejnych chwilach czasu położenie jest cały czas takie samo, nie zmienia się, to jest właśnie spoczywający obserwator, czy ktoś, kto spoczywa. Ktoś, kto się porusza, to jest taki ktoś, którego położenie się zmienia w czasie. Jeżeli się porusza ze stałą prędkością, to temu odpowiada ta trajektoria zaznaczona literą B, na której nachylenie jest cały czas takie samo, czyli tempo zmiany położenia w kolejnych chwilach jest cały czas takie samo. Taką przerywaną linią, która jest tutaj zaznaczona literą C, będę oznaczał trajektorię, po których porusza się światło. Światło porusza się z dużą prędkością, z prędkością mniej więcej taką, że byłoby w ciągu sekundy w stanie okrążyć Ziemię gdzieś z 8 razy czy 9, coś koło tego. Więc bardzo duża prędkość. I dokładne nachylenie zależy od wyboru jednostek, od wyboru skali, które tutaj na tych wykresach mam. Możemy przyjąć taką konwencję, że światło jest nachylone pod kątem 45 stopni, co oznacza, że wszystkie dopuszczalne ruchy rakiet, samochodów i takich obiektów tego typu, które nie mogą przekroczyć prędkości światła, powinny być nachylone nie więcej niż pod kątem 45 stopni. I to jest taka podstawowa informacja, którą trzeba wiedzieć. I to w zasadzie wystarczy nam do zrozumienia najważniejszej właściwości czarnych dziur. Czy są jakieś pytania co do tego? No dobrze, to wróćmy do ruchu jednostajnie przyspieszonego. Powiedziałem, że w takim ruchu prędkość jest coraz większa, ale nie przekracza prędkości światła, co oznacza, że trajektoria takiego ruchu z przyspieszeniem jednostajnym będzie taka, że nachylenie się coraz bardziej zwiększa, dlatego że startujemy z położenia ze spoczynku, stopniowo zwiększamy prędkość, nachylenie się coraz bardziej zwiększa, ale to nachylenie nie może przekroczyć 45 stopni. W związku z tym ta trajektoria będzie się trochę stabilizować, w którymś momencie będzie nachylona pod kątem 45 stopni i już nie więcej. I w matematyce się mówi, patrząc na takie funkcje, że takie funkcje mają asymptotę. Tak, to jest takie określenie, które się używa w szkole średniej. Ta asymptota w tym przypadku to jest taka prosta nachylona pod kątem 45 stopni. Co oznacza, że ta trajektoria ruchu przyspieszonego będzie się coraz bardziej zbliżać do takiej asymptoty. Będzie coraz bardziej nachylona, coraz bardziej, ale to nachylenie nie przekroczy 45 stopni. Będzie się do niego zbliżać, ale go nie przekroczy. I też taką asymptotę sobie można narysować. I rzeczywiście okazuje się, że ta trajektoria nigdy nie przecina tak narysowanej asymptoty. Jak ktoś ma większe zacięcie matematyczne i chce sobie sprawdzić dokładnie, jak to wygląda na wzorach, to może się przekonać, że taka trajektoria ruchu jednostajnie przyspieszonego to jest bardzo prosta funkcja. To jest funkcja y równa się 1 przez x, która wygląda trochę inaczej na pierwszy rzut oka, bo jak mamy taką prostą funkcję y równa się 1 przez x, to ta funkcja wygląda tak. Natomiast ruch jednostajnie przyspieszony to jest taka właśnie funkcja 1 przez x, ale obrócona o 45 stopni. Gdybym ten wykres obrócił o 45 stopni, to odtworzę dokładnie kawałek tego ruchu jednostajnie przyspieszonego, przy czym rolę asymptoty będzie odgrywać oś y. I taka krzywa nazywa się hiperbolą. To jest hiperbola. To jest szczegół matematyczny nieistotny. Dla wszystkich, których wzory nie interesują, w zupełności wystarczy informacja, że mamy jakąś krzywą, która jest coraz bardziej nachylona i jakąś asymptotę, której ta krzywa nie przecina. Czy są jakieś pytania? No dobrze, to teraz zastanówmy się nad konsekwencjami tego faktu. Zwróćcie uwagę, że jeżeli w pewnej odległości od tego samochodu, który przyspiesza, czy rakiety, która przyspiesza w jakąś stronę, wybuchnie bomba atomowa, na przykład samochód wystartował tu, a kawałek dalej wybuchła bomba atomowa chwilę później, to konsekwencje tego wybuchu dotrą do samochodu z pewnym opóźnieniem, dlatego że bomba wybucha, potrzeba trochę czasu, żeby informacja o tym dotarła do samochodu, który jest w pewnej odległości, czy do rakiety, która jest w pewnej odległości. I taką linią przerywaną narysowałem najwcześniejszy moment, po jakim ktoś w tym samochodzie może się dowiedzieć o wybuchu bomby atomowej. Ten najwcześniejszy moment to jest światło, które pochodzi od tego wybuchu. Chwilę później dojdzie dźwięk, powiew, być może jakieś inne konsekwencje. I te wszystkie konsekwencje wybuchu są zaznaczone na tym diagramie taką zakreskowaną, takim zakreskowanym obszarem. To jest obszar, do których dociera informacja o wybuchu. I tam, gdzie jest punkt przecięcia tej przerywanej linii z trajektorią rakiety, to jest moment, w którym gość w rakiecie dowiaduje się, że gdzieś tam obok wybuchła bomba atomowa. I to nie jest jakieś specjalnie zaskakujące. Natomiast ciekawa rzecz jest taka, że jeżeli ten wybuch będzie miał miejsce powyżej tej asymptoty, czyli w jakimś miejscu, które jest powyżej asymptoty. Na przykład ten wybuch mógł być dokładnie w miejscu, z którego ten samochód wystartował, tylko trochę później. Tak jak jest na tym rysunku dokładnie. Ta czaszka znajduje się dokładnie nad punktem startu. Czyli mam rakietę, która startuje tam z pewnym przyspieszeniem. Gość, który jest w rakiecie, czuje cały czas stałe przeciążenie. I za jakiś czas wybucha bomba atomowa w tym miejscu, gdzie rakieta wystartowała. I teraz pytanie jest takie. Kiedy człowiek w rakiecie dowie się o wybuchu? Nigdy. Nigdy, dlatego że trajektoria rakiety nigdy nie przetnie się z informacją uciekającą z wybuchającej bomby. Ale to jest pewien problem, dlatego że informacja o wybuchu rozprzestrzenia się z prędkością światła. Ta bomba świeci. Z tej bomby wylatuje światło. Ono jest, porusza się po tej trajektorii.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Iwany, którą tam narysowałem. To jak to się dzieje, że rakieta, która leci tam, nigdy nie zobaczy światła, które się zapaliło w tym miejscu? Czy to nie jest jakoś... nie ma takiej sprzeczności. No jak przestanie przyspieszać, to oczywiście zobaczy. Ale co by się stało, gdyby to przyspieszenie trwało zawsze? Gdybyśmy mieli dużo paliwa, jakiś nowoczesny silnik, który operuje nieznaną technologią, który pozwala na przyspieszenie w sposób nieprzerwany. Co wtedy? No wtedy tego światła obserwator w rakiecie nigdy nie zobaczy. Ale pytanie jest takie, czy to nie jest sprzeczne z tym, o czym Państwo pewnie 100 razy słyszeli, że światło porusza się zawsze z prędkością C? Z perspektywy gościa w rakiecie światło powinno się poruszać z prędkością C, powinno się zbliżać do tej rakiety z prędkością C, więc jak coś się do mnie zbliża ze stałą prędkością, no to musi do mnie w końcu dotrzeć, prędzej czy później. Jak to się dzieje, że to światło nie dociera? Odpowiedź jest taka, że ta regułka, że światło porusza się z prędkością C, dotyczy wyłącznie obserwatorów inercjalnych. Wyłącznie obserwatorów, którzy poruszają się bez przyspieszenia. W momencie, jak mam obserwatora, który przyspiesza, światło przestaje poruszać się z prędkością C. Przynajmniej, znaczy to jest pewna subtelność, musiałbym jakby na ten temat coś więcej powiedzieć. Jest kilka sposobów patrzenia na tym, co to jest prędkość, jaką w ogóle zdefiniować, ale taka prędkość mierzona przez obserwatora, który jest tam, który stara się w jakiś sposób zmierzyć prędkość światła, które jest tu, w wyniku tego typu rozważań prędkość, którą się otrzymuje, to nie jest prędkość światła. To jest trochę inna prędkość. I w największym skrócie można powiedzieć w ten sposób. Gość, który tam w tamtą stronę przyspiesza, czuje siłę wbijającą go w dół, w podłogę, czyli czuje się, jak gdyby był w polu grawitacyjnym, a gdzieś tam daleko na dole, pod jego nogami, jest światło, które próbuje go gonić, ale to światło znajduje się w obszarze, w którym czas spowalnia. I fakt, że ten czas spowalnia, powoduje, że ten impuls świata porusza się trochę wolniej. I z tego powodu światło pod naszymi nogami porusza się trochę wolniej niż C, a to, które jest wysoko nad nami, porusza się trochę szybciej niż C. Pod warunkiem, że mierzymy je jakby biorąc tutaj. Gdybyśmy byli tuż obok, to wynik byłby trochę inny. To są jakieś tam subtelności teorii wzajemności. Ale w największym skrócie to ten efekt spowolnienia upływu czasu powoduje, że światło też spowalnia i wszystko inne spowalnia. W związku z tym światło wcale nie zbliża się z prędkością C do tego gościa w rakiecie i dlatego właśnie go nigdy nie dogoni. I zwróćcie uwagę, że to, o czym powiedziałem, nie dotyczy tylko światła. Dotyczy wszystkiego, co się wydarzy powyżej asymptoty. Cokolwiek się stanie powyżej tej asymptoty, to żadna informacja na ten temat nigdy nie dotrze do człowieka w rakiecie. Nigdy. Tam się może wydarzyć cokolwiek, gość w rakiecie się o tym nigdy nie dowie, to nie będzie miało najmniejszego wpływu na jego życie. I z tego powodu tę asymptotę dosyć malowniczo się nazywa horyzontem zdarzeń. To jest określenie, które mogliście słyszeć. Pewnie w kontekście czarnych dziur, ale ono pojawia się również w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Obserwator poruszający się ruchem jednostajnie przyspieszonym stwierdza obecność pod swoimi nogami pewnego horyzontu zdarzeń, pod którym dzieją się rzeczy, o których się on nigdy nie dowie i które nie będą miały nigdy żadnego wpływu na życie gościa w rakiecie. Teraz, czy to jest zbieg okoliczności, że to samo pojęcie odnosi się do czarnych dziur? Nie, dlatego że, jak wam powiedziałem, obowiązuje zasada równoważności. I gość, który jest w rakiecie, który czuje, że wbija go jakaś wirtualna siła w podłogę i twierdzi, że pod jego nogami w jakiejś odległości jest horyzont zdarzeń, jest nieodróżnialny, znaczy jego obserwacje są nieodróżnialne od obserwacji gościa, który stoi na jakiejś platformie nad źródłem pola grawitacyjnego, który może być Ziemia, ale może być czarna dziura. Gdybym teraz całą Ziemię ścisnął do rozmiarów bardzo małych, do rozmiarów paru centymetrów, to Ziemia zamieni się w czarną dziurę. I z mojej perspektywy, jeżeli ja będę cały czas na jakiejś platformie w tym miejscu, nie odczuję żadnej zmiany, dlatego że pole grawitacyjne wytworzone przez kulę i przez punkt o tej samej masie są takie same. Więc ja nie odczuję w żaden sposób konsekwencji tego. Natomiast w niewielkiej odległości od środka tego punktu pojawi się horyzont zdarzeń. Dlatego że jeżeli horyzont zdarzeń pojawia się w układzie przyspieszonym, a nie ma sposobu odróżnienia od tego, czy jestem w układzie przyspieszonym, czy w polu grawitacyjnym, to horyzont zdarzeń musi się również pojawić w polu grawitacyjnym w pewnych okolicznościach. I jak widać, obecność, znaczy konieczność istnienia horyzontów zdarzeń można wydedukować, rozważając tylko tego typu prosty rysunek. Nic więcej nie trzeba. Więc od dzisiaj nie musicie wcale wierzyć fizykom, którzy wam mówią o horyzontach zdarzeń, za których żadna informacja nie może się wydostać na zewnątrz, tylko wiecie już, dlaczego coś takiego mówimy. To wynika w logiczny sposób tylko z zasady równoważności i z prostych rozważań dotyczących ruchu z jednostajnym przyspieszeniem. Czy są jakieś pytania? No dobrze, co dalej? Tak jak powiedziałem, gość w rakiecie odczuwa obecność horyzontu zdarzeń, za niego żadna informacja nie może się wydostać. Jak coś wpadnie za horyzont zdarzeń, to już się nie wydostanie na zewnątrz. Z perspektywy kogoś, to jest w takiej rakiecie. A co odczuwałoby jabłko, które sobie swobodnie spada? Jeżeli na przykład jestem nad czarną dziurą, czy nad obiektem, który ma dużą masę, jest bardzo mały i wokół tego obiektu gdzieś w jakiejś odległości pod moimi nogami jest horyzont zdarzeń, co by się stało, gdybym upuścił jabłko, które zaczęłoby spadać swobodnie na taką czarną dziurę? Otóż takie jabłko, poruszając się swobodnym spadkiem, byłoby równoważne jabłku, które sobie swobodnie leci po wypadnięciu z rakiety w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Znaczy, jeżeli jest równoważność pomiędzy gościem w rakiecie i gościem stojącym na jakiejś platformie nad czarną dziurą, to jest też równoważność pomiędzy jabłkiem, które swobodnie spada na czarną dziurę i jabłkiem, które wypadło mi z rakiety i sobie swobodnie leci. Ruch swobodny to jest po prostu ruch ze stałą prędkością. Czyli trajektoria takiego jabłka to jest prosta linia, która jest styczna do trajektorii rakiety w miejscu, w którym akurat to jabłko się odłączyło od rakiety. Więc jeżeli to jabłko wypadło w początkowej chwili, kiedy rakieta spoczywała, to jabłko będzie cały czas spoczywać. I z perspektywy jabłka wpadnięcie za horyzont zdarzeń nie jest niczym szczególnym, dlatego że jabłko, które się porusza po linii prostej, nie widzi żadnego horyzontu zdarzeń. Tam nic. Ten punkt, którym jabłko przecina horyzont zdarzeń, nie jest w żaden sposób inny do jakiegokolwiek innego punktu na trajektorii jabłka. Z czego można by przypuszczać, że wpadnięcie do czarnej dziury, minięcie horyzontu zdarzeń, nie będzie w żaden sposób szczególnym wrażeniem dla kogoś, kto wpada do takiej czarnej dziury. Tam nic szczególnego się nie wydarzy. Przynajmniej z perspektywy takiej klasycznej teorii nieuwzględniającej zjawisk kwantowych. A tylko taką się dzisiaj zajmujemy. Więc ktoś, kto sobie spada do czarnej dziury, minie sobie horyzont zdarzeń i nic ciekawego tam nie zauważy. I tak rzeczywiście czegoś takiego spodziewamy się, gdybyśmy wpadali do dużej czarnej dziury, do wystarczająco dużej, żeby ta zasada równoważności lokalnie obowiązywała w jakichś takich obszarach charakterystycznych dla obiektów, takich jak człowiek czy jabłko. Natomiast na temat tego, jak się wpada do czarnej dziury, zdecydowanie odmienne zdanie ma człowiek w rakiecie. Dlatego, że tak jak powiedziałem, z perspektywy tego człowieka w rakiecie czas pod jego nogami spowalnia i płynie coraz wolniej. I takie jabłko, które wypadło mu i spada coraz niżej, znajdzie się w obszarze, w którym czas płynie coraz wolniej. W związku z tym to jabłko będzie się starzeć coraz wolniej. I mimo, że siła grawitacji rozpędza to jabłko do coraz większej prędkości, to jest jeden efekt, to drugi efekt, który polega na tym, że czas płynie wolniej w coraz niższych obszarach, spowoduje, że to jabłko w którymś momencie zacznie spowalniać. I jak się upuści takie jabłko na czarną dziurę, to ono się zacznie rozpędzać, osiągnie prędkość, dokładnie połowę prędkości światła, po czym zacznie nie rozpędzać się dalej, tylko spowalniać. Dlatego, że spowolnienie upływu czasu zacznie dominować i to jabłko z perspektywy kogoś w rakiecie zacznie wyhamowywać, aż wreszcie zatrzyma się, kompletnie zatrzyma się, zamarznie nad samym horyzontem zdarzeń. efekt upływu, spowolnienia upływu czasu staje tam się nieskończony. Z perspektywy kogoś w rakiecie czas zatrzymuje się kompletnie na horyzoncie zdarzeń. I według kogoś, kto upuścił jabłko na czarną dziurę, to jabłko zbliży się do tego horyzontu zdarzeń, ale go nie przekroczy. Zniknie nam z oczu, dlatego że światło wysyłane przez jabłko będzie podlegać skrajnemu przesunięciu doplerowskiemu i kolory się staną coraz bardziej czerwone, czerwone, aż wyjdą poza zakres widzialny i nie będziemy tego jabłka widzieć, ono będzie czarne. Ale ono formalnie rzecz biorąc nie przekroczy horyzontu zdarzeń z perspektywy kogoś, kto jest w rakiecie. Minięcie horyzontu się nigdy nie wydarzy, mówiąc najprościej, z perspektywy kogoś, kto jest w rakiecie. Natomiast z perspektywy jabłka nie ma żadnego problemu. Jabłko mija horyzont zdarzeń i znajduje się pod spodem w skończonym czasie. Więc w obecności pól grawitacyjnych zasada względność zjawisk jest o wiele bardziej daleko posunięta niż w szczególnej teorii względności, gdzie czas mógł płynąć wolniej albo szybciej, ale to najwyżej tyle. Tutaj w ogólnej teorii względności, gdzie mamy działanie pól grawitacyjnych i jakichś skrajnych zjawisk z tym związanych, względność zdarzeń jest tak skrajnie posunięta, że pewne zdarzenie może się w ogóle nie wydarzyć z perspektywy jednego obserwatora. Na przykład z perspektywy gościa w rakiecie jabłko nigdy nie przekroczy horyzontu zdarzeń, a z perspektywy jabłka jak najbardziej horyzont zdarzeń zostanie przekroczony i nic tam się ciekawego nie wydarzy. Więc ta skrajność, względność wydarzeń staje się skrajna, czy to mamy do czynienia z czarnymi dziurami, czy nawet z nieinercjalnymi obserwatorami takimi jak tutaj w tej rakiecie. Czy są jakieś pytania? Więc jak widać, takie najbardziej podstawowe własności czarnych dziur mogą zostać zrozumiane na bazie tego typu prostego rysunku. I to ma bezpośrednie przełożenie na właściwości czegoś, co nazywamy statycznymi czarnymi dziurami albo schwarzschildowskimi czarnymi dziurami. To są czarne dziury, które nie kręcą się, które są statyczne i nie mają momentu pędu. Tego typu czarne dziury i ich zachowanie może być w dobry sposób opisane tego typu diagramami. I dobrym przybliżeniem tego, co się dzieje wokół czarnej dziury, jest analiza tego, co się dzieje w jednostajnie przyspieszającej rakiecie. Natomiast też można te rozważania kontynuować. Można się zastanawiać, na przykład, co się dzieje, jak mamy więcej niż jednego przyspieszonego obserwatora. Tak?
2: Ja mam pytanie. Ja jestem na rynku, jeśli chodzi o fizykę, dawno się jej uczyłam.
0: To dobrze. Tak, to znaczy, że mimo że na horyzoncie zdarzeń siła przyciągania staje się nieskończenie duża, to upływ czasu zatrzymuje się tak naprawdę i ten tak, jest nieskończenie mocny, tak, i ten efekt upływu czasu zaczyna dominować.
2: To teraz pytanie. Czy fizycy wierzą, że tam się wszystko zatrzymuje? To w takim razie jak powstała ta czarna dziura?
0: Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim fizycy nie bardzo lubią w cokolwiek wierzyć, tylko no, to, co ja teraz robię, to badam konsekwencje pewnej teorii, która może być prawdziwa albo nie. Wszystkie dane doświadczalne ją potwierdzają, ale czy ona jest ostatecznie prawdziwa, to raczej podejrzewa się, że się musi załamywać w jakichś skalach. Ale wracając do pytania. Formalnie rzecz biorąc, jak mam zapadającą się gwiazdę, to z mojej perspektywy, kogoś, kto jest daleko, to nie jest czarna dziura taka, jak sobie wyobrażam, punkt. To jest zapadająca się gwiazda, która się zapada, zapada, zapada, zapada, zapada i już prawie się zapadła, już prawie. To jest epsilon nad horyzontem zdarzeń cała ta materia, czyli bardzo, bardzo mało, ale ten horyzont zdarzeń się nie uformował, nie został przekroczony. Więc w środku naszej galaktyki, gdzie mówi się, że jest czarna dziura o masie tam 6 milionów mas Słońca, tak naprawdę jest materia, która się zapada, zapada, zapada i to jest prawie czarna dziura. Z naszej perspektywy. Natomiast z każdego praktycznego punktu widzenia nie ma różnicy, czy to jest punkt, czy prawie punkt, czy czarna dziura, czy prawie czarna dziura, dlatego że, jak powiedziałem wcześniej, siła grawitacyjna i wszystkie efekty, które wytwarza czarna dziura, są nieodróżnialne od efektów kuli. Czyli gdyby to była kula albo punkt, efekt będzie z naszej perspektywy taki sam. I dlatego na przykład, gdyby Słońce teraz zamieniło się w czarną dziurę, to za tam 8, tak 9 minut zrobi się ciemno, tak, bo światło przestanie do nas docierać. Przez te 8 minut Ziemia się jeszcze będzie kręcić normalnie wokół tego Słońca. Co się stanie potem? Nic się nie stanie. Ziemia się będzie kręcić dokładnie dalej tak samo, dlatego że siła przyciągania Słońca i czarnej dziury zrobionej ze Słońca gdyby Słońce zostało ściśnięte do punktu, jest taka sama. Więc z obserwacyjnego punktu widzenia to, co widzimy w środku galaktyki, nie różni się niczym od czarnej dziury, ale formalnie to jest to zapadająca się materia, która już się prawie zapadła. Chociaż z perspektywy samej tej materii ta czarna dziura została utworzona. Bo materia wpadła, materia może ten punkt w samym środku osiągnąć, tylko my tego nigdy nie zaobserwujemy. No nie, dlatego że jakbym teraz ścisnął Ziemię do punktu albo Słońce do punktu, to siła grawitacji w określonej odległości jest taka sama, nie zmieni się w ogóle. Siła grawitacji zależy tylko od masy, a nie od promienia kuli, w jakiej ta masa jest rozłożona. O, to jest dobre pytanie. O tym nie zdążyłem powiedzieć, a powinienem, bo za chwilę o tym będę mówił. Elektrony mają masę i jakby one spadają tak samo jak cała reszta. Ale pytanie, co się dzieje ze światłem? Czy światło spada w polu grawitacyjnym, czy nie? I pewnie część z was zna odpowiedź, bo mogę o niej gdzieś czytać, ale ja teraz wam powiem dlaczego. Jakiej odpowiedzi należy się spodziewać? Jakiej odpowiedzi można logicznie wymagać od teorii względności, jeśli zasada równoważności miałaby działać? Otóż, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy światło spada w polu grawitacyjnym, zastanówmy się, czy światło spada w przyspieszającym układzie odniesienia. Wyobraźmy sobie, że mam ten przycisk na ścianie, który powoduje, że moje pomieszczenie zaczyna przyspieszać w górę. Z przyspieszeniem G na przykład. Czyli wszystkie ciała, które sobie były w stanie ważkości, z perspektywy kogoś to przyspiesza, zaczynają spadać. Wszystkie tak samo. Co się stanie ze strumieniem światła, który sobie leciał poziomo? Jeżeli mam tutaj na przykład światło laserowe, które sobie leci poziomo i nagle podłoga zaczyna przyspieszać w górę, to ta podłoga zacznie się zbliżać do tego strumienia światła. Czyli z perspektywy kogoś, kto stoi na podłodze, światło będzie coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, czyli tak jak gdyby spadało. Więc jeśli zasada równoważności ma działać, to światło powinno spadać w polu grawitacyjnym, tak samo jak wszystko inne. I teraz ja mam pytanie do pani. Z jakim przyspieszeniem będzie spadać światło? Jak na przykład mam strumień światła, który sobie leci poziomo i mija elektron. I wiem, że elektron spada, jak podłoga się zbliża, porusza się z przyspieszeniem G, no to z perspektywy podłogi elektron spada z przyspieszeniem G. Tak? To teraz pytanie, jak szybko się będzie zbliżać światło? Tak samo jak elektron, czy z jakimś innym tempem? Ale oddziaływanie przyciągania ładunków nie uwzględniamy. Więc jeżeli akurat sobie wyobrazić, że jest jakaś materia, która leży na jakimś takim odcinku i akurat ten odcinek jest mijany przez światło, to jedno i drugie będzie spadać w tym samym, zbliżać się do podłogi w tym samym tempie, no bo z perspektywy podłogi, która przyspiesza, ona się po prostu podnosi. Tak, jeżeli jest próżnia, oczywiście, bo bez próżni to byłoby co innego. Więc można by się spodziewać, że światło będzie spadać tak samo jak cała reszta, z przyspieszeniem G. I jak się zrobi dokładne pomiary, to się okazuje, że fotony, które tutaj latają po tym pomieszczeniu, spadają z przyspieszeniem G, tak samo jak cała reszta, jak jabłka. Dokładnie z tym samym przyspieszeniem. Co można precyzyjnie wyznaczyć, robiąc pomiary? Nie widzimy tego, dlatego że światło porusza się tak szybko, że poruszając się na przykład od lampy do mojego oka,

0: Dziś w naszej audycji porozmawiamy o jednym z ważnych elementów medycyny świętej Hildegardy, o poście. O tym, jak rozumiała go mniszka z Bingen, dlaczego uważała go za drogę do zdrowia, równowagi i jedności ducha, a naszym gościem jest osoba, którą słuchacze doskonale znają z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Jola Zajdel, witamy Cię, Jolu, bardzo serdecznie na naszej antenie.
1: Szczęść Boże, witajcie, witam Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo nam miło. Jolu, cieszymy się, że możemy się znów spotkać i porozmawiać o tym, co tak wielu słuchaczom pomaga żyć zdrowiej i spokojniej, a dzisiaj chcielibyśmy zacząć od podstaw. Jak święta Hildegarda rozumiała post? Czy był to dla niej tylko sposób odżywiania, czy może coś znacznie głębszego?
1: No post rzeczywiście to jest bardzo pojemne słowo w znaczeniu, bo różnie można do tego też podejść. Dla Hildegardy na pewno to była taka część życia, bo kiedyś mniszki, czy nie, może współcześnie też, ale kiedyś to na pewno ten post był takim elementem życia i funkcjonowania w klasztorach. Tak. Zresztą post był też taki naturalny, można powiedzieć, bo tego jedzenia, my żyjemy dzisiaj w czasach nadmiaru, prawda? Otacza nas nadmiar wszystkiego. Natomiast kiedyś, za czasów Hildegardy, to z tym jedzeniem okresowo były problemy, bo jak wchodziło się w okres, prawda, przednówku, no to jednak można powiedzieć, że to nie była świadoma decyzja ograniczenia jedzenia, ale takie bardziej no, zewnętrzne ograniczenia. Natomiast ludzie tamtejsi byli przyzwyczajeni do tych postów właśnie, czy właśnie świadomych, na które się sami chcieli zdecydować, czy po prostu takich, no, które z którymi się stykali z powodu braku jedzenia. Tak. I myślę, że te, ponieważ też praktykowali mniej lub bardziej świadomie, to też widzieli efekty tego postu. Dlatego te posty Hildegarda uznała za stosowne, żeby wpisać w tą spuściznę, którą nam zostawiła, żeby właśnie podpowiedzieć nam, bo no, na pewno jest to taki, można powiedzieć, dar od Pana Boga, który dostaliśmy, czyli nieodpłatnie. Często jak też mówię wykłady, to osoby no, buntują się, prawda, że te zioła są drogie, czy orkis jest droższy od pszenicy, rzeczywiście tak jest. No a tutaj co do postu, no to on jest nam dany za darmo, prawda? Także dokładnie. Potrzebna silna wola, zdecydowanie i tutaj już nie możemy my jako ludzie sobie tych wymówek różnych takich szukać i się usprawiedliwiać, że prawda, coś za drogie, coś za tanie, coś niedobre. No bo tutaj rzeczywiście jest to nam dane, nauka potwierdza, bo już nawet w 2016 roku Japończyk otrzymał Nagrodę Nobla za mechanizm, można powiedzieć, tego postu, to co się dzieje w komórce naszej, czyli można powiedzieć, czy ta autofagia, tak się to mówi branżowo, czyli takie można powiedzieć samozjadanie komórki, czyli organizm się czyści, po prostu oczyszcza, ma takie naturalne właśnie przez twórcę dane umiejętności, że jak są jakieś właśnie złogi, toksyny, nadmiary, to umie się organizm czy komórka właśnie się oczyścić z tego wszystkiego, natomiast też muszą być stworzone warunki, czyli my musimy jednak w ten post wejść, ograniczyć jedzenie, czyli to jest taka współpraca z organizmem i z tym, co Stwórca zaprogramował w organizmie dla nas. Bo rzeczywiście, jeżeli my tak, ja uwielbiam właśnie, gdzieś to usłyszałam i to powtarzać, że my mamy teraz jeden posiłek dziennie, czyli cały czas jemy, prawda?
0: Tak.
1: Bo nawet jak sobie tam kawkę weźmiemy, no to dodajemy mleczka, cukru, to już nie jest napój, płyn, woda, prawda?
0: Czyli tak to jest jednak
1: coś, tak, co po prostu organizm musi strawić te dodatki. Więc, a tutaj sobie coś chapsniemy, a tutaj coś tam chapsniemy, czyli cały czas my trawimy, cały czas te nasze trzewia pracują i muszą trawić, więc rzeczywiście my współcześnie potrzebujemy takiego odpoczynku. I jeżeli my świadomie się decydujemy na taki post, no to on nam naprawdę zwróci w postaci lepszego samopoczucia, większej energii właśnie. I Hildegarda też nas zachęcała do różnego rodzaju postu, bo ona też wskazywała kilka, w zależności od tego, kto będzie ten post stosował. Właśnie tu jest takie, no, taki mój ukłon w stronę Hildegardy, ale też można powiedzieć taki zachwyt nad tym, jak ona to wszystko nam przekazała, wymyśliła, bo to nie jest takie, jak współcześnie niektórzy zachęcają nas do głodówek. Każdemu zawsze, w każdych warunkach ta głodówka będzie okej. Okay. No Hildegarda no, nie dokładnie tak mówi, bo też można powiedzieć współcześnie daje takie przeciwwskazania, czyli są typy osób, którym nie rekomenduje tego postu. Chociażby właśnie osoby takie chore, właśnie mające choroby zakaźne, czy takie no, bardzo słabe. Post to też jest wysiłek, czyli rzeczywiście no, organizm musi być, mieć na tyle energii i siły, żeby w ten post wejść i te złogi potrawić, prawda, wydalić. Dokładnie. Więc rzeczywiście Hildegarda mówi, że to jest przeciwwskazanie. Jeżeli mamy osoby takie naprawdę słabe, które ledwo, można powiedzieć współcześnie, kolokwialnie zipią, no to im postu Hildegarda nie będzie rekomendowała, bo one w tym momencie nie są na ten post gotowe. One muszą zbudować tą swoją siłę, ten organizm wzmacniać, a nie go głodzić, można tak użyję takiego słowa. Więc to jest wszystko fajne i te rodzaje postu ona też dostosowuje do tego właśnie, jakie człowiek w danym momencie ma zasoby do poszczenia. I czy na przykład jest pod opieką kogoś, czy nie. Czyli byśmy wyróżnili za Hildegardą takie trzy, można powiedzieć, główne rodzaje postu. Taki najlżejszy post, który też osoby, które są chore, mogą przeprowadzić w domu bez obawy, nawet w dłuższym czasie, nawet do pół roku, bo to jest taki lekki post, czyli jemy albo trzy razy dziennie, ale też trzy, czyli posiłki mamy trzy, nie takie jeden posiłek i cały dzień podjadamy, prawda, tylko wyodrębnione trzy posiłki, śniadanie, obiad i kolacja i jemy chleb do syta, tak jak Hildegarda to opisuje, albo na przykład jeden posiłek zamieniamy na przykład na taką sałatę z ziarnami orkiszu, czy na przykład wieczorny zamiast chleba, bo też nie wszyscy dobrze tolerują, prawda, na noc, szczególnie taki chleb na zakwasie, bo o takim tu mówimy, takim porządnym chlebie, a nie takim chlebie z mieszanek, nie wiadomo co ma w środku, prawda?
0: Dokładnie.
1: Też nie dodajemy sobie toksyn, tylko wiemy, że to są trzy składniki, prawda, mąka, sól i woda, więc o takim chlebie, myślę, Hildegarda pisała, więc możemy zastąpić to też w zależności właśnie od siły trzewi, jakby to Hildegarda powiedziała, czyli jeżeli nie trawimy chleba, szczególnie na noc, no to wtedy sobie możemy zrobić zupę warzywną z grysikiem na przykład orkiszowym, prawda, czyli taki naprawdę bezpieczny post i to jemy jednego dnia, a drugiego dnia jemy, można powiedzieć, tak klasycznie hildegardiańsko, czyli warzywa głównie, właśnie orkisz, niewiele tego białka, oczywiście też możemy sobie dodawać, bo tak Hildegarda tego nie zabrania, ale mięso też rzadko, więc taki typową, taką zdrową hildegardiańską dietę. No i właśnie kolejny dzień znowu przechodzimy na ten właśnie chleb czy zupy warzywne, więc tutaj możemy sobie modyfikować i to jest tak zwany lekki post. I rzeczywiście osoby, które są otyłe, nie potrafią sobie z metabolizmem swoim poradzić, chcą uporządkować ten metabolizm, to bardzo to jest fajny i taki bezpieczny post, bo my też na słowo post to tak reagujemy, ojej, że to jest coś takiego radykalnego, że coś tak, się że może odcinamy. Dziać. Mhm. Tak, a w takiej formie on będzie bezpieczny, czyli to jest, można powiedzieć, taka lekka modyfikacja diety, ale rzeczywiście też bardzo głęboko działa i ten metabolizm poprawia i też usuwa resztki z organizmu. Natomiast już takim silniejszym postem, jak rzeczywiście czujemy, że no już słabniemy, nie mamy energii, ten organizm wymaga jakichś działań naszych. Czujemy to. Czasami po prostu czujemy, chociaż my współcześnie nie lubimy się wsłuchiwać w swój organizm, bo pędzimy, prawda?
0: Dokładnie.
1: Nie dosypiamy, w nadmiarze jemy, w nadmiarze mamy różnych bodźców i często właśnie nie mamy takiego wglądu w to swoje życie, tylko można powiedzieć, że to w zasadzie świat napędza, czy zarządza nami, a nie my swoim życiem, prawda?
0: Mhm,
1: więc
0: dokładnie,
1: więc
0: tak.
1: Rzeczywiście właśnie gubimy się i też warto tak się zatrzymać na chwilkę, Hildegarda do tego właśnie zachęca i właśnie zastanowić się, co się z nami dzieje, jeżeli widzimy, że coś nam jest nie tak, że w ogóle ten system żywienia zaburzyliśmy zupełnie, czyli właśnie dużo jemy, o złych porach, nie gryziemy, tylko połykamy, no to będzie taki czas, żeby rozważyć właśnie taki post już ten drugi, czyli taki orkiszowo-warzywno-owocowy, ale głównie zachęcamy współcześnie szczególnie do tego, żeby to były raczej orkiszowo-warzywne owoce. My często traktujemy owoce na równi z warzywami.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: A tak nie jest. Szczególnie w Hildegarda jakby oczywiście do tych owoców też nas zachęcała, natomiast zwróćmy uwagę, że za jej czasów myśmy jedli te owoce w sezonie. Tak. Troszkę oczywiście tam wykowaliśmy, ale to nie było tego aż tyle, co współcześnie, a my mamy i prawda tych owoców suszonych dużo i cukru dużo jemy. Więc rzeczywiście jednak dzisiaj ja bym ten post ograniczyła raczej do orkiszu i do warzyw z niewielkim udziałem owoców. Może właśnie to jabłuszko do porannej kaszy śniadaniowej, ale na tym bym skończyła. Może pigwa, która też nas odkwasza, ale nic ponadto. I właśnie ten drugi taki post jest takim postem, czy można powiedzieć dietą bardziej, taką już radykalniejszą. Będzie czyścić ten nasz organizm ze złogów troszeczkę silniej. I tutaj proszę się nie bać tego, że właśnie coś złego się zadzieje, bo organizm jest naprawdę genialny i tak naprawdę podczas tych postów, czy właśnie takiego głodowania odrzuca to, co jest mu obce. Mhm. Czyli to, co do niego nie należy, można powiedzieć, prawda? Czyli nie będzie własnych tkanek trawił, zjadał, bo często osoby właśnie pytają nas o to, boją się. On właśnie będzie te złogi, te toksyny, to, co organizm wyrzuci, upakuje, mówiąc kolokwialnie, właśnie w stawy. Dlatego my mamy tyle pogorszeń też ze stawami, prawda? Te obolałe kolana, biodra nierozruszane, trudno nam czasem właśnie nawet wstać. No bo organizm jest tak mądry, że właśnie w te takie dystalne części, czyli właśnie te haluksy, przecież te stopy nasze czasami tak zdeformowane, powykrzywiane, prawda? Organizm tam upycha te toksyny, bo musi zagwarantować i ochronić to główne centrum dowodzenia, czyli właśnie serducho. Musimy przez cały czas oddychać, prawda? Tak. Trawić, też trawimy większą część dnia, więc tutaj musi mieć siłę, więc on chroni te nasze takie ważne organy, a te, które nie są aż takie ważne, można powiedzieć, no bo oczywiście wszystko jest ważne, ale takie troszkę mniej ważne i troszkę jak poupycha tam toksyny, to mniej zaszkodzi niż jakby na przykład to serce nasze, te najważniejsze organy były, prawda, potraktowane jako takie śmietniki, można powiedzieć, więc on właśnie upycha sobie tam i dlatego właśnie te stawy takie są problematyczne, ale w czasie takiego postu właśnie też mieliśmy takie przypadki, że kiedyś na poście to taki najbardziej radykalny przyjechał pani i po tygodniu odrzuciła laskę, można powiedzieć, że właśnie podpierała się chodząc laską, a już tydzień, nie było to jakieś, no właśnie, bardzo duże uszkodzenie, prawda, ale już po tygodniu mówi, jak przeszła się, to w ogóle, no niesamowicie, sama nie mogła w to uwierzyć, jak tylko tydzień takiego poszczenia był w stanie przełożyć się tak na ruchomość jej stawów. Więc naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy, także skorzystajmy z tej łaski, którą też Pan Bóg oczywiście nam dał właśnie w postaci takiego postu. I ten post wygląda w ten sposób, że też jemy oczywiście 3 posiłki. Właśnie rano taką kaszę habermusową, taki ciepły śniadanie, taką ciepłą właśnie poranną zupę, można powiedzieć. W południe jemy wszystko gotowane. W południe jemy jakieś właśnie warzywka, możemy z kaszą orkiszową sobie zjeść, a na wieczór polecamy, żeby to było właśnie lekkie takie posiłki, czyli najlepiej na przykład miksowana jakaś zupka, czy to dyniowa, czy to z buraczków, czy cukiniowa, także takie właśnie lekkie zupy. Jeżeli ktoś będzie odczuwał głód, to może sobie na przykład do tej zupy grysik dorzucić, czyli troszkę też orkiszu, on jest taki właśnie tłusty, taki dający nam siłę, więc osoby, które, dla których to będzie za mało, mogą sobie też uzupełnić orkiszem, ale na pewno osoby, które są takie, można powiedzieć, za dużo mają zbędnych kilogramów, nie mogą ich zrzucić, to lepsza będzie ta zupa sama warzywna i wczesna, także 17-18, dlatego, bo osoby, które też nie potrafią zrzucić właśnie kilogramów, to bardzo często to może przyczyną być zalegający śluz. Mhm. I wtedy dla takich osób właśnie takie lekka kolacja wczesna i z samych warzyw też dużo więcej zdziała niż właśnie dodatkowo obciążanie się też trawieniem orkiszu, czyli też no, glutenu, bo teraz wiemy, że też większość osób może mieć, znaczy może nie większość, ale część osób ma obciążenie tym glutenem, szczególnie pszennym, ale jeżeli organizm straci tutaj równowagę, no to jak my ten gluten też troszeczkę na poście ograniczymy, to te procesy metaboliczne się zdecydowanie usprawnią, te właśnie nietolerancje też się mogą powycofywać. Też zależy oczywiście, jak one są silne, bo tydzień może być za mało, tak. Ale to my też to odczujemy, prawda? Jeżeli na przykład po obiedzie ugotowanym z ziarnami orkiszu będę czuł lekkie wzdęcie, czy czuło lekkie wzdęcie, ciężkość, no a na przykład po kolacji nie, to może być sygnał, że jednak ten orkisz, czy na przykład może być dla mnie problematyczny, czyli że te moje jelita wymagają zdecydowanie dłuższego oczyszczenia i wtedy ten orkisz mogę wprowadzić, ale czasowe takie dłuższe ograniczenie glutenu może będzie dla mnie lepsze. Więc to jest ten drugi taki post. Mhm. I też taki tydzień, dwa tygodnie możemy sobie stosować. Tutaj dobrze jest jednak porozmawiać właśnie z lekarzem czy z dietetykiem i mieć kogoś, kto tak ten post już przechodził, czy właśnie nawet u nas w fundacji mamy taką grupę zamkniętą na Facebooku, gdzie właśnie też podajemy różne przepisy, jest tam prawie już 2000 osób zgromadzonych, więc jeżeli coś nas wtedy niepokoi, to możemy na takiej grupie napisać, prawda, czy to jest normalne, czy nienormalne, ale jak się pojawią jakieś takie elementy, które nas niepokoją, to od razu warto skonsultować właśnie z lekarzem, czy z dietetykiem, czy z kimś, kto takie posty prowadzi, żeby no właśnie nie doszło do jakichś takich niechcianych, niepotrzebnych zaburzeń, no bo to wszystko, tak jak mówię, zależy od osoby, od chorób, jakie mamy, ile mamy tych chorób, jakie leki bierzemy, więc to jest wszystko bardzo ważne i trzeba tutaj z takim no rozsądkiem do tego podchodzić, prawda? Tak. Nie, że ja teraz poszczę, świat należy do mnie, bo taki Hildegarda powiedziała, prawda? No jesteśmy osobami współcześnie bardzo obciążonymi, mamy bardzo słabej jakości to jedzonko, źle jemy, spieszymy się, więc te obciążenia są znacznie większe współcześnie niż za czasów świętej Hildegardy. Dlatego też zachęcam do takiego rozsądnego poszczenia i właśnie jeżeli coś się pojawi, jakiś sygnał, który mnie niepokoi, słuchajmy podpowiedzi Ducha Świętego, że może właśnie warto to skonsultować z kimś, zapytać, zadać pytanie i myślę, że taka grupa na początek będzie wystarczająca, a jeżeli ktoś ma właśnie zaprzyjaźnionego lekarza, który nas nie wyśmieje, bo to różnie z tym bywa, prawda, to oczywiście najlepiej wtedy skonsultować to z lekarzem. I trzeci taki post, o którym Hildegarda wspominała w swoich dziełach, to jest, można powiedzieć, post ścisły. On tak może brzmi może powiem tak, że jako taki trudny post, tak. Ale dlatego może warto nazywać go postem na płynach, czyli po prostu głównie pijemy, nie jemy stałego jedzonka, czyli osoby, które rzeczywiście no, czują, że potrzebują no, przemodelowania swojego stylu jedzenia, warto i są w miarę zdrowe, dobrze się czują, warto, żeby się na ten post zdecydowały, na właśnie ten post o płynach, bo on naprawdę też tak przez tydzień, właśnie do 10 dni, on jest też taki bezpieczny, ale tutaj no zalecam robienie go właśnie już pod kontrolą kogoś. Tak, tak, tak, bo doświadczonego, tak, osoby, terapeuty, która prowadzi takie posty, no albo właśnie w konsultacji z lekarzem, bo rzeczywiście mogą się różne rzeczy zadziać. Też dobrze, żeby ktoś obok nas był, prawda? Nie, że mieszkam sama i sobie taki post przeprowadzam, bo też może się osłabienie zdarzyć, prawda? Że czy zasłabnę, czy właśnie jakieś takie, no, niepokojące różne rzeczy, żeby ktoś mi nawet mógł podać tą szklankę ziółek, czy mieszankę, jakąś mieszankę właśnie taką poprawiającą trawienie, czy samopoczucie. Więc no tutaj nie zalecam tego właśnie, jak ktoś mieszka sam, czy nie ma się z kim skontaktować, no bo mogą się rzeczy różne dziać. Tutaj no to jest taki radykalny rodzaj postu. I tutaj według właśnie tego, co Hildegarda zaleca, pijemy wywary orkiszowo-warzywne. I to naprawdę, muszę wam powiedzieć, jest genialne, bo zwykle jak się czyta o tych głodówkach, to są właśnie takie głodówki na wodzie, prawda?
0: Tak,
1: czyszczące. Mhm. Tak, natomiast tutaj Hildegarda mówi o tych postach, więc znaczy na płynach. I to jest niesamowite, bo jak gotujemy warzywa, tak jak rosół, prawda, czy gotujemy właśnie kaszę na wodzie, to wszystko to, co gotujemy, jakby te składniki przedostają się do tego wywaru, prawda, czyli my, można powiedzieć, mamy jedzonko dla naszych komórek, czyli właśnie te mikro, makroelementy właśnie, które się będą wygotowywać z orkiszu czy z warzyw, przechodzą właśnie do wywaru i te nasze komórki, to nie jest tak, jak właśnie byśmy tylko wody się napili, prawda? Tylko właśnie one mają, bo tam jest i tłuszcz przecież z orkiszu, prawda? Czyli, tak. Czyli też ta energia dla naszych komórek. I naprawdę ten post jest taki, no, genialny w swoim zamyśle, bo oprócz tego, że my właśnie nie jemy jedzenia stałego i te toksyny są zjadane bardziej, ale ta komórka ma troszkę tego, takiej siły poprzez to, że właśnie te mikro, makroelementy, troszkę tłuszczu właśnie wnika do organizmu, czyli łatwiej nam taki post przeprowadzić niż taką głodówkę na wodzie. Więc tutaj to jest naprawdę świetny zamysł Hildegardy. Oczywiście uzupełniamy to też różnego rodzaju ziołami, chociażby właśnie szawią, nagietkiem, bo też chodzi o to, że przy każdym rodzaju właśnie postu, który Hildegarda nam rekomenduje, warto uzupełniać to sobie płynami. Średnio to jest tam 35 ml właśnie na kilogram masy ciała, czyli to jest taki właśnie minimum, które musimy dostarczać, czyli jeżeli, prawda, ważymy te 60 kg, no to te 2 litry musimy płynów wypić i to jest bardzo ważne, bo wtedy te komórki też wypłukują się ze złogów. Organizm potrafi właśnie porozpuszczać te złogi i wydalić, więc te wszystkie elementy są bardzo ważne i tutaj polecam takie, no naprawdę takie zioła, czy rumianek, który też Hildegarda poleca. Rumianek też nam rozprasza zastoje, które mamy właśnie, czy w wątrobie. No ogólnie takie zioła, bym powiedziała, które są nastawienie na czyszczenie, czyli krwawnik, też i czyszczenie, i stany zapalne. Więc takie tutaj zioła, no i koper, który Hildegarda też zaleca w trakcie postu pić, czyli koper włoski, krwawnik, powtórzę, rumianek, szałwie, jakieś mieszanki na nerki, bo też niektóre osoby mają też problem z moczem, czyli czasami jest to zatrzymanie a nie wody i tutaj też wtedy warto wesprzeć się właśnie taką mieszanką na nerki, żeby te nerki lepiej funkcjonowały, żeby nam po prostu pomagały wydalać to, co zgromadziliśmy i to, co organizm rozpuści. I z reguły na przykład czy Dary Natury, czy jakieś inne firmy mają takie gotowe mieszanki na nerki, więc warto sobie tak w zielarni zaopatrzyć się w taką mieszankę i naprawdę tutaj zabezpieczyć się też od tej strony, czyli właśnie picie, ruch, ale też moczenie wody, znaczy moczenie nóg w wodzie takiej gorącej z solą na przykład bocheńską, czy chociażby nawet taką zwykłą kłodawską, też będzie to mikrokrążenie nasze poprawiało, czyli też organizm będzie właśnie wydalał łatwiej. I ruch. czyli spacery. Musimy właśnie spacerować, wysypiać się, bo to są też takie deficyty dnia codziennego. Jak po prostu ten dzień będzie uporządkowany i właśnie oparty na takiej diecie plus płynach, plus ruchu, dobrym spaniu, to naprawdę po tygodniu zauważymy bardzo dużą różnicę i tak jak Hildegarda mówi właśnie, to nie jest tylko post fizyczny na płaszczyźnie fizycznej, tylko właśnie poszcząc zgodnie z tym, co ona mówi, to tutaj jakby to są posty również na płaszczyźnie czy duszy, czy ducha, prawda? Bo tu chodzi też o to, żebyśmy te telefony, jakieś właśnie takie przestali oglądać telewizję z jakimś, prawda, tu ciągle nas straszą, tu się coś dzieje, ten ktoś tam kogoś zabił i tak dalej. Musimy też głowę wyczyścić, musimy znaleźć przestrzeń właśnie na modlitwę, na uporządkowanie też tego naszego wnętrza, bo tylko właśnie w takim układzie ten post przełoży się na, no tak naprawdę największe i takie, no, dobre efekty, o których mówi święta Hildegarda.
0: Dlatego też, Jolu, organizujecie u siebie rekolekcje z postem, prawda?
2: Ale ja też jeszcze, posłuchajcie, ale ja mam pytanie, jakie najczęściej popełniamy błędy, podchodząc do postu, Jolu?
1: Wiesz co, czasami to trudno nawet powiedzieć, bo my akurat na rekolekcjach mamy osoby, które jakby wybierają te rekolekcje świadomie, nawet czytają jakąś tam literaturę wcześniej, czy nawet tak jak zgodnie ze wskazaniami te 2-3 dni przygotowują się, czyli na przykład odstawiają szkawę, odstawiają alkohol, czy właśnie tytoń osobom, którym się oczywiście uda to zrobić, czy mięso na przykład, właśnie nadmiar tego białka zwierzęcego, bo tutaj też mamy bardzo dużo informacji, też chyba w książce Campbella o tym czytałam, bardzo dużo pisze, że właśnie ten nadmiar białka zwierzęcego też powoduje takie nasze zatrucie, też obciążenie nerek, na przykład w średniej amerykańskiej diecie jest to chyba ponad 33%, a ten właśnie rzeczony przeze mnie Campbell robił badania, to na dużych bardzo próbach populacjach i mówił, że jeżeli nawet mamy jakieś geny, które nas predestynują do zachorowania na raka, to właśnie takim katalizatorem, że to się może zadziać, jest właśnie białko zwierzęce w nadmiarze.
0: Tak.
1: W nadmiarze. Czyli właśnie jeżeli my ograniczymy do takiego, tak jak Hildegarda mówiła, raz w tygodniu, prawda, to wszystko jest w porządku, czyli do takich 10% w diecie, to naprawdę jakby ograniczamy tą zachorowalność na raka, a też właśnie stosując posty raz do roku, czy chociażby teraz te posty przerywane, czy nawet taki piątkowy post o chlebie i wodzie, ale w każdym razie danie takiego odpoczynku organizmowi co jakiś czas, to naprawdę będzie też nas chroniło. A błędy, no to często to można powiedzieć, że właśnie osoby też decydują się nieadekwatnie do możliwości swojego organizmu. Czyli na przykład zapisują się na post na płynach, a jakby organizm nie jest na to gotowy, czy głowa nawet, mówiąc kolokwialnie, w tym czasie. Czy właśnie osoby, które też z biegu podejdą do postu, czyli właśnie nie ograniczą tego mięsa, kawy, używek, a stosują tego dużo, no to ten post może być dla nich trudny, bo po prostu pojawią się bardzo szybko pogorszenia, czyli bóle głowy, może nawet wymioty, organizm po prostu będzie się, no tak czyścił, to będzie
0: jakby
1: tak. Słucham?
0: Będzie się jakby bronił przed tym postem.
1: Tak, tak, to dobre słowo nawet, że właśnie, że to będzie taki szok, można powiedzieć, dla organizmu. Tak. I rzeczywiście to przejście, no tutaj może być bardzo trudne i może się zniechęcić, prawda? Czyli taki właśnie przyzwyczajanie się powolutku, czyli taki myślimy sobie, taki właśnie nastawiamy się, bo to też właśnie jakby ktoś chciał w taki post domowy przejść, to właśnie na tej naszej grupie na Facebooku Fundacji też znajdziecie Państwo różne właśnie materiały, czy właśnie e-booki z daniami, czy właśnie różne podpowiedzi, jak ten post domowy przeprowadzić bezpiecznie. I wtedy właśnie też dobrze, jak ktoś się szykuje do takiego postu, to właśnie robiąc zakupy, czy sobie już różne tam specyfiki, czyli na przykład ten mórz z gruszką, kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym, takie właśnie naczyszczenie jelit. No, to wtedy sobie mogą właśnie już tak w tym tygodniu odstawiać, że na przykład jak ktoś pił 3 kawy, to jednego dnia już 2 kawy, następnego 1 kawę i tak powolutku, żeby też właśnie ten organizm, bo wiadomo, no kofeina nas trzyma, więc to będzie szok, prawda, dla organizmu, więc tak rzeczywiście przygotować ten organizm, ujmując sobie troszkę tych rzeczy, których nie będzie jadł w poście, więc właśnie to mięso rzadziej i to białko, czyli na przykład jak ktoś zaczynał śniadanie od jogurtów, później jeszcze jakieś inne białko zwierzęce, no to sobie też, prawda, wyeliminować z jednego posiłku, później, prawda, z dwóch i dojść do tego, żeby właśnie tak do postu przejść na takich warzywach z niewielkim dodatkiem białka zwierzęcego, czyli, prawda, jak tam śmietana będzie w zupie, no to można powiedzieć, że to jest oczywiście okej, prawda, nie musi to być jakieś bardzo radykalne, ale właśnie znaczne ograniczenie, wtedy pić zacząć więcej, bo my bardzo często nie dopijamy. To też jest bardzo poważny też błąd, że my pijemy mało i w czasie postu też nie chce nam się pić, bo mamy bardzo często tak, można powiedzieć, zagłuszony ten instynkt picia. Nam się wydaje, że my jesteśmy wiecznie głodni, a to najczęściej jest właśnie, organizm prosi o płyn, prawda? I tak, dobrze jest też najpierw tak, napić się i dopiero odczekać pół godzinki, zobaczyć, czy to rzeczywiście nam się chciało coś tam podskubać i podjeść, czy to jednak jest, organizm prosi o to, żebyśmy go nawodnili bardziej, więc rzeczywiście to, myślę, takie podstawowe są błędy. Często też ta głowa nieprzygotowana. Tak, to jest też bardzo ważne, żebyśmy my świadomie weszli w post, tym bardziej, że post właśnie zgodnie z medycyną świętej Hildegardy, to tak jak powiedziałam, to są trzy płaszczyzny, czyli duch, dusza i ciało, czyli to jest u niej nierozłączne, bo my tą harmonię musimy uzyskać w całym naszym organizmie, prawda, czyli podejście tylko do ciała, zbiegu, gdzieś tam mamy nieprzepracowane pewne rzeczy, no to nie jest to fajne, poza tym zawsze też zachęcam do tego, żeby sobie jakiś też taki cel wyznaczyć, prawda? Nie tylko jakiś tam, czy nawet intencje, bym powiedziała więcej, czyli, że chcę za kogoś, czy chcę nawet, prawda, w jakiejś tam własnej intencji, to wtedy, no naprawdę tą siłę od Pana Boga też dostajemy, jak właśnie modlimy się i prosimy o taką właśnie dar postu, to go otrzymujemy, bo my współcześnie, no, mamy bardzo duży problem z jedzeniem i też nie umiemy pościć i dlatego też ten post, jak pewnie tak sięgniemy pamięcią, to on coraz jest taki, chociaż może teraz przeżywa taki troszkę renesans, ale coraz bardziej zanika w ogóle w świadomości ludzi, prawda? Bo kiedyś to dokładnie, i te piątki tak. były takie postne i właśnie na przednówku było mniej jedzenia, a teraz jakby, tak jak powiedziałam, żyjemy w czasach nadmiaru, że my nawet właśnie boimy się tego samego słowa post, prawda? Co dopiero tak. się gdzieś tam planujemy, żeby on... Tak, żeby on był elementem naszej takiej właśnie diety, więc tutaj właśnie jak podejdziemy do tego dobrze, przygotujemy się, mamy intencje, właśnie poprosimy o łaskę postu, to naprawdę mogą się zadziać cuda, bo Pan Bóg chce nam pomóc i zawsze, prawda, jest naszym największym fanem. Tak, tak.
0: Jolu, bardzo Ci dziękujemy dzisiaj za te wyczerpujące przypomnienie przede wszystkim, że post według świętej Hildegardy nie jest takim wyrzeczeniem, którego powinniśmy się bać, a taką drogą właśnie do zdrowia naszego, do tej harmonii, którą powinniśmy mieć.
1: Tak, i jest tani, wiesz, to są naturalny mechanizm, w którym jesteśmy jakby zaopatrzeni, więc korzystajmy z tych właśnie dobrodziejstw, które mamy, bo organizm najszybciej znajdzie jakby dla nas to wyzdrowienie, czyli on wie, co zalega, prawda, on wie, co trzeba wyrzucić, tylko musimy mu troszkę dopomóc, dać mu przestrzeń na to, tak, dokładnie, stworzyć mu warunki i właśnie pomodlić się i rzeczywiście znajdziemy, myślę, pomoc dla siebie w różnych naszych takich właśnie niedomaganiach.
0: Tak, i to wspomniałaś, to ważna jest przede wszystkim modlitwa o tą łaskę, żebyśmy wytrwali w poście, jak już zaczniemy go, bo to tak. nic nie jest łatwe, a tutaj na pewno też i współdziałanie Pana Boga nam w tym pomoże.
1: Jak najbardziej.
0: Naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajder, założycielka Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, a Państwa zachęcamy do świadomego dbania o zdrowie w rytmie natury i też w zgodzie ze sobą i z Panem Bogiem. Bardzo Ci, Jolu, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
0: A Państwa zapraszamy na stronę hildegarda.edu.pl.
3: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Ojciec Święty wyraził się, że cała nadzieja Kościoła w sercu Jezusa że ono wybawi Kościół z utrapienia, w jakim zostaje.
4: Kiedy mówimy o Chrystusie Królu, o Chrystusie Zbawicielu, czy mówimy o roli sędziego, czy Pana, zawsze są to jakoś role bardzo stawiające pewien dystans między człowiekiem a Bogiem. No i tak w sumie oczywiście też jest. Natomiast kiedy Honorat mówi o sercu Bożym, to właściwie dochodzimy do tego, że Bogu bardziej zależy na nas niż nam na Bogu. Monika Waluś, doktor teolog. Bóg jest bardziej nami zainteresowany, bardziej nas kocha niż my Jego. Jest to sprawa oczywista, ale kult Bożego Serca bardzo podnosił tę kwestię. Można powiedzieć, że człowiek miał poczucie jakby tej otwartości serca Bożego, zranionego dla nas, które znosi nawet rany, nawet obrazy z naszej strony, a więc zawsze możemy przyjść, jak mówił Honorat, tulić się do serca Bożego, tak? Oddawać się sercu Bożemu. Takie ujęcie obrazu Jezusa, takie przedstawienie wzmagało ufność ludzi i też pozwalało na, można powiedzieć, pogodzenie się z własną niedoskonałością. Zawsze można było wrócić do serca Bożego. Były akty ofiarowania się sercu Bożemu, powierzenia się sercu Bożemu. Ojciec Honorat widzi w tym kulcie jakby taką ochronę, pomoc przed zarówno grzechem, przed upadkiem, jak i przed strachem z powodu upadku. No każdy ma coś na sumieniu, każdy się czegoś boi, każdy ma jakieś poczucie swojego niedowartościowania, niedoskonałości. Tutaj kult serca Bożego dla ojca Honorata, związany zresztą z Eucharystią, bo najbardziej w Eucharystii Boże Serce objawia swoją miłość, oddaje się nam całe. Ten kult serca był pomocą, zwłaszcza w sytuacji osób takich, które bały się wrócić do kościoła, do wiary, albo z jakich powodów grzechów się czuły nieswojo. Honorat mówi niesamowicie o tym, że człowiek nawet nie jest w stanie zrozumieć Bożego Serca, bo my zawsze mamy jakieś uczucia zazdrości, gniewu, żalu, coś pamiętamy, coś wypominamy sami sobie czy ludziom. I mówił, człowiek nawet nie jest w stanie zrozumieć ogromu miłości Bożego Serca, tak samo jak małe dziecko nie rozumie, ile ojciec wkłada troski, wysiłku, pracy w to, żeby ono miało to, co ma. Więc jakby z góry zaznaczał, że ta obfitość Bożego Serca, hojność, przekracza w ogóle ludzkie wyobrażenie. Jest absolutnie nieprzekraczalna. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że kult Bożego Serca był kultem zakazanym w czasach ojca Honorata. Jedna z książek kapucyńskich poświęcona nabożeństwu czerwcowemu do Bożego Serca została wycofana i zakazana, ponieważ ten kult uchodził za bardzo ryzykowny w oczach urzędników carskich, trochę dlatego, że wiązało się z postacią Chrystusa jako króla, trochę może dlatego, że wiązało się też z takimi uroczystościami często narodowymi. W każdym bądź razie były to czasy, w których za posiadanie, jak wspomina jedna z sióstr honorackich, zachowanych do dziś tekstach, za samo posiadanie obrazków Najświętszego Serca Jezusowego można było iść do więzienia jako osoba podejrzana. Był też zakaz odmawiania litanii do Bożego Serca i uroczystych nabożeństw do Serca Bożego czerwcowych, więc to już była podejrzana sprawa.
5: Ojciec Honorat też często wspominał o tym, że przy zamkniętych drzwiach odprawiano nabożeństwo czerwcowe. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Nabożeństwo, które obok nabożeństwa maryjnego, czyli majowego, się rozwinęło w XIX wieku.
4: Stąd też Honorat musiał w pewnym momencie jakby zrezygnować z promowania tego kultu, a kłaść bardziej nacisk na przykład miesiąc majowy maryjny. Jednak pozostały w tekstach honorackich bardzo liczne rozważania na temat Bożego Serca.
3: Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Od dawnego czasu czuję się pobudzony coraz więcej do nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa. Kilka kazań miałem na tę uroczystość w różnych kościołach. Przez kilka lat odprawiałem nabożeństwa czerwcowe z siostrami, z naukami o cnotach i uczuciach serca Jezusa. Skąd wiele rozmyślań o tej tajemnicy. I ostatnie kazanie moje w Warszawie było o sercu Pana Jezusa na uroczystość świętej Małgorzaty w czasie 40-godzinnego nabożeństwa. Po odprawieniu tego nabożeństwa przy zamkniętych drzwiach serce Jezusa wybawiło nas od niebezpieczeństw, na jakie byliśmy z powodu tego nabożeństwa narażeni, a w którym Jemu zaufaliśmy.
5: Jeszcze w XVII wieku do Polski przewędrowała pewna tradycja, można nawet powiedzieć, że pewien rodzaj pobożności związany z sercem Pana Jezusa, mianowicie Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ojciec Honorat należał do tej Straży Honorowej i propagował bardzo mocno kult Najświętszego Serca Jezusa, a było to związane i to było też w myśl jego takiej praktycznej, codziennej pobożności, aby swoją codzienność, każde zajęcie, każdą czynność przenikać tym odniesieniem do Jezusa Chrystusa. Chrystusa, żeby oddawać Mu wszystko. On bardzo często pisał w notatniku duchowym, żeby zawierzać, ale też żeby powierzać te wszystkie czynności, czyli wzbudzać intencje, aby żadna rzecz nie była uczyniona bez takiego ofiarowania Jezusowi Chrystusowi. To było związane właściwie z tym kultem serca Pana Jezusa, który się rozwijał w XIX wieku i który znał ojciec Honorat, właśnie chociażby przynależąc do tego arcybractwa straży honorowej Najświętszego Serca Jezusa, tak się w pełni ono nazywało i do dzisiaj tak się nazywa, bo dalej istnieje, ale też druga rzecz to bardzo mocna pobożność wynagradzająca, bo to bractwo ma też na celu wynagradzanie sercu Pana Jezusa za grzechy człowieka. I tutaj widać bardzo taką praktyczną stronę tej pobożności, ponieważ używany był tak zwany zegar straży honorowej. Polegało to na tym, że członkowie tego arcybractwa zapisywali się na konkretną godzinę, aby w tej godzinie czuwać. To była godzina wynagradzająca. Te godziny były związane z konkretnymi intencjami, ale też z konkretnymi chórami anielskimi. To taki podział chórów anielskich już wymyślony przez świętego Ambrożego, który znamy też z różnych tekstów biblijnych, z różnych także opracowań, żeby każda godzina była związana z jakąś częścią tego chóru anielskiego, żeby niebo razem modliło się razem z tym człowiekiem, który w tym momencie tej godziny swojej czuwania po prostu adoruje. I to była po pierwsze adoracja wynagradzająca, którą każdy członek tej straży honorowej miał za zadanie po prostu ją realizować, wypełniać, ale też przenikanie codziennych czynności, czyli można było sobie co godzinę nawet wzbudzać jakąś intencję, żeby każdą czynność, każdą modlitwę ofiarować sercu Pana Jezusa.
3: To nabożeństwo to tak się u nas upowszechniło, że tak zewsząd ludzie przychodzą zapisywać się do Niego i spowiedzie generalne czynią, wyrzekając się wódki i klątwy. Nawracają się i uczestniczą co miesiąc. Także serce Pana Jezusa stało się nam głównym bodźcem, ogniskiem, siłą i pobudką do pracy nad zbawieniem bliźnich.
5: Ojciec Honorat wyszedł naprzeciw pobożności ludzi, naprzeciw potrzebom tego czasu i napisał właśnie rozważania na miesiąc czerwiec, poświęcone właśnie tajemnicy miłości, tajemnicy serca Pana Jezusa. I na każdy dzień, podobnie jak w nabożeństwie majowym, była odpowiednia czytanka, odpowiednie rozważanie do tego, żeby przylgnąć do tego serca i przede wszystkim zaczerpnąć z tego serca tę miłość, którą Jezus poprzez otwarcie na krzyżu serca wylał wobec całego świata i wiemy, że też to później zostało związane z tajemnicą miłosierdzia.
4: Wiele osób zaznacza, miłosierdzie może być różnie rozumiane, bo jest zawsze pytanie, czy miłosierna matka prowadzi dziecko do dentysty, czy nie. Bo może jednak nie, bo to będzie bolało, prawda? Albo czy miłosierna matka prowadzi dziecko do szkoły, bo może jednak byłoby miłosiernie mu postawić same piątki. Więc ten aspekt rozumienia miłosierdzia może czasami w sposób nieco wypaczony może być. Kult Bożego Serca chyba bardziej podkreślał też to, że to serce zranione dla nas, jak mówi Honorat, też cierpi z powodu naszych niewierności. Miłosierdzie jest rzeczywiście stałą cechą Boga, jak najbardziej, to jest pewna prawda. Ale kult Bożego Serca chyba bardziej ukazywał też, możemy powiedzieć, potrzeby Boga, oczekiwania Boga. Kogoś, kto, jak mówił ojciec Honorat, też cierpi z naszego powodu. Ranimy to serce. Oczywiście, że okaże nam miłosierdzie, ale tak przez chwilę jakby pomyśleć nie tylko o sobie i nie tylko o swoich potrzebach miłosierdzia, ale o pewnej wzajemności, tak jak zwykłej przyjaźni czy miłości, tak samo z Bogiem. Honorat właśnie tak umiał.
3: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Na zegar minęła 15. To czas na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
2: Jezus dał mi poznać, jak mu jest miła modlitwa wynagradzająca. Mówi mi, modlitwa duszy pokornej i miłującej

0: Powróćmy Bogu. Nasza dzisiejsza intencja. Modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy intencje, które nosimy w swoich sercach, a także intencje modlących się razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
0: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Błogosławiony Honoracie Koźmiński, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. 10 minut po 15:00 zapraszamy na kolejny punkt naszego programu. Historia świata według roślin.

Ja się przedstawię, nazywam się Wojtek Doroszewicz i chciałem Państwu opowiedzieć o roślinach troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałem Państwu powiedzieć, że od roślin bardzo wiele zależy. I że to nie jest tak, że historia świata jest pisana tylko ludzkimi rękami, ale czasami nam nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to ktoś inny za nas podejmuje różne decyzje, czy pewne wydarzenia dzieją się niby przez nas, ale nie do końca. No i chciałam zacząć od takiego obrazka, który pokazuje, może tutaj tak nie do końca dobrze widać, ale na tym obrazku jest człowiek ukryty głęboko w lesie. No i to jest właśnie jeden z tych ludzi, odkrywców czy naukowców, w zależności od tego, kiedy to się działo, to różnie ich żeśmy nazywali. Ale jest to człowiek, który właśnie szuka nowych roślin. Szuka nowych roślin, które będą potrzebne w różnych sytuacjach. Najczęściej kojarzymy ekspedycje botaniczne z poszukiwaniem roślin ozdobnych. I rzeczywiście tak wielokrotnie było, natomiast musimy też pamiętać o tym, że ci ludzie zajmowali się także poszukiwaniem roślin, które mogły być do czegoś innego użyteczne, nie tylko ze względu na swój wygląd. Takich roślin oczywiście jest bardzo dużo, ale zaczniemy może właśnie od tych roślin, które lubimy za ich wygląd, które nam się podobają ze względu na to, że są piękne, kolorowe. No i takim przykładem chyba jest tulipan. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tulipan sporo namieszał w historii jednego z państw, które zresztą do tej pory szczyci się tym, że jest krajem tulipanów, choć tulipany z niego wcale nie pochodzą. Mowa oczywiście o Holandii, czy ówczesnym Królestwie Niderlandów, kiedy to w XVII wieku tulipan spowodował, tak naprawdę wśród ekonomistów jest taka właściwie prawie zgoda, że to była pierwsza bańka spekulacyjna, właśnie handlu cebulkami tulipanów. Tulipany tak się podobały, a ponieważ w XVII wieku nie potrafiono utrwalać odmian, w związku z tym tulipany w poszczególnym wyglądzie, właśnie najczęściej to były takie tulipany, które miały zwykle dwukolorowe i jeden ten kolor właśnie wyglądał jako takie właśnie piórka albo takie paseczki. To były tak naprawdę choroby wirusowe, które dotykały poszczególne cebule i one oczywiście były nietrwałe, nie przenosiły się zazwyczaj, nie były to trwały wygląd tych kwiatów. W związku z tym wiele tych cebulek było, że tak powiem, niepowtarzalnych i osiągały ogromne ceny. Holendrzy tak bardzo lubili tulipany, że w pewnym momencie jedna cebulka mogła kosztować tyle, ile dziesięcioletnia pensja wysokości. Czyli to około 1000 ówczesnych guldenów. Najdroższa cebulka, jaką sprzedano, kosztowała 6000 guldenów. Wielokrotnie było tak, że te cebulki kosztowały więcej niż całe ogromne gospodarstwa rolne z całym dobytkiem. I często też tak było, że właściciele zastawiali cały swój majątek po to, żeby kupić cebulki. Kiedy się okazało, że można na tym bardzo dobrze zarobić, zaczęto sprzedawać cebulki, których jeszcze nie było. I w pewnym momencie powstał krach i bardzo wielu ludzi zbankrutowało. Stąd mamy właśnie tą pierwszą bańkę spekulacyjną, która mocno zatrzęsła gospodarką całej ówczesnej Holandii tak naprawdę. No a wszystko przez ten jeden niepozorny kwiat tak naprawdę. Czy możemy mówić o innych roślinach ozdobnych, które w jakiś sposób zmieniają świat i wpływają na historię? No myślę, że można, może nie aż tak, jak to było w przypadku tulipana, ale mamy inne przykłady roślin, które bardzo mocno nas zajmują nasz czas. No i na pewno taką grupą roślin są storczyki, które są hodowane w wielu miejscach na świecie i które bardzo chętnie też są przez nas trzymane w domach.
No i taką rośliną jest ćmówka, czyli popularny Phalaenopsis. Ich odmian tego storczyka jest bardzo dużo. Myślę, że większość z Państwa ma przynajmniej jeden ten storczyk w domu albo go miało. Jest to o tyle przyjemny storczyk, że jest dość łatwy w uprawie, w związku z tym można go trzymać także w mieszkaniach, w których nie ma wystarczającej wilgoci, żeby on się utrzymał i kwitł nawet wielokrotnie. No ale teraz jest pytanie, czy to za naszą sprawą lubimy storczyki, czy to za sprawą storczyków? Pytanie jest, czy, no bo tak naprawdę dzięki nam storczyki osiągnęły niesamowity sukces. Rosną na całym świecie, rozprzestrzeniły się na cały świat. No jest pytanie, czy to nie one czasem nami kierują, bo nie przyciągają naszej uwagi swoim pięknem i nie osiągają dzięki temu ogromnego sukcesu tak naprawdę. Więc chciałbym Państwu powiedzieć o historii świata z perspektywy roślin. Dwa przykłady już podałem, jeszcze kilka chciałem Państwu przedstawić. Chciałem się od razu też usprawiedliwić, ponieważ większość tych przykładów będzie dotyczyła roślin pochodzących z Ameryki albo roślin, które bardzo wpłynęły na historię właśnie Ameryki, czyli kontynentu odkrytego nieco później. No i zacznijmy może od pomidora, roślina typowo amerykańska, bez której chyba trudno nam sobie jest wyobrazić życie. A czy potrafimy sobie wyobrazić kuchnię niektóre bez pomidora? No nie. Czy kuchnia włoska istniałaby w dzisiejszej formie bez pomidora? Oczywiście, że nie. A jest bardzo ciekawa historia pomidora, ponieważ trafił z Ameryki do Europy bardzo szybko. Ale trafił jako roślina ozdobna. Nie jedzono owoców pomidora. Uważano je za trujące. Zresztą o tym też mówi nazwa łacińska pomidora, którą można wolno przetłumaczyć jako wilcza brzoskwinia. Czyli coś na kształt wilczej jagody. Uważano, że owoce pomidora są niejadalne albo nawet trujące. Chociaż, jak wiemy, owoce pomidora nie wywołują żadnych trudności z trawieniem czy jakichś dolegliwości żołądkowych. Ale taki przesąd razem z pomidorem do Europy trafił. Ale później oczywiście pomidor się świetnie przyjął i większość kuchni europejskich bez pomidora właściwie można było powiedzieć nie istnieje. Inną rośliną z tej samej rodziny jest ziemniak, czyli rodzina psiankowatych. Zresztą bardzo ważna rodzina, ponieważ z tej rodziny pochodzą też papryka, bakłażan, bardzo wiele roślin ozdobnych i leczniczych. No i ziemniak, bardzo popularna roślina, w Polsce szczególnie, też roślina amerykańska. No ale ziemniak tak naprawdę mocno namieszał w tej historii. Przykładów jest bardzo wiele. Ziemniak, podobnie jak pomidor, trafił do Europy stosunkowo szybko po odkryciu Ameryki. Natomiast podobnie jak pomidor, nie przyjął się jako roślina użytkowana, jako roślina jadalna. Co więcej, w przypadku ziemniaka, jak wiemy, zjedzenie go na surowo może się nie najlepiej skończyć. I rzeczywiście, nawet w niektórych krajach nazywano ziemniaka bulwą Belzebuba i uważano go za roślinę trującą. Co więcej, hodowano go podobnie jak pomidora, jako roślinę ozdobną. I na przykład Maria Antonina nosiła kwiaty ziemniaka przy swoich sukniach. I tak naprawdę dopiero w XVIII wieku z ziemniakiem zaczęło się dziać trochę więcej i zaczęto go używać jako rośliny bardzo ważnej. Ale to też tak naprawdę w niektórych krajach europejskich był on rzeczywiście uprawiany na niedużą skalę, między innymi w Europie Środkowej, częściowo w Niemczech, częściowo w Hiszpanii. Natomiast we Francji czy w Wielkiej Brytanii niekoniecznie ten ziemniak się przyjął. I to może wynikać też z tego względu, że na przykład królowej Elżbiecie ziemniaka nie podano w postaci ugotowanej bulwy, tylko sałatki z liści i to surowych. W związku z tym trudno się dziwić, że ziemniak nie trafił tak łatwo na stoły. Natomiast trafił na stoły tak naprawdę dzięki cesarzowi Niemiec, Fryderykowi Wielkiemu, który tak naprawdę nakazał w Niemczech
uprawę ziemniaka, nawet pod surowymi karami. Dopiero wtedy rzeczywiście ten ziemniak zaczął się rozpowszechniać, przynajmniej w tej części Europy. Z kolei we Francji zasługa tego, że ziemniak się pojawił, był nadworny kucharz Marii Antoniny i Ludwika XVI, który właśnie, Alex Parmentier, który w różnych formach wymyślał, jak to ziemniaka wprowadzić dla ludu i opracowywał różne recepty, gar kuchnie uliczne właśnie z różnymi potrawami z ziemniaka. I dzięki temu ziemniak się powoli zaczął przyjmować i tak naprawdę trafił w najlepszy moment, ponieważ tak naprawdę bez ziemniaka rewolucja przemysłowa nie miałaby miejsca w takiej formie, przynajmniej jak miała, ponieważ dzięki ziemniakowi rosnąca liczba mieszkańców Europy, przede wszystkim robotników i chłopów, żywiła się właśnie głównie ziemniakami. Co dla niektórych krajów nie skończyło się najlepiej. Takim przykładem jest Irlandia. Irlandia, która w XIX wieku była pod panowaniem Anglików. W Irlandii, w odróżnieniu właśnie od Francji czy Anglii, ziemniak się przyjął i był dość powszechnie uprawiany, nawet bardzo powszechnie. Ale w połowie XIX wieku do Irlandii i w ogóle do Europy dotarły różnego rodzaju patogeny, przede wszystkim grzyby, które atakują ziemniaki. No i niestety przez to, że mieszkańcy Irlandii byli właściwie całkowicie uzależnieni od ziemniaka, a dwa, Anglicy w sytuacji, kiedy ta zaraza właściwie zdziesiątkowała całe pola ziemniaka w Irlandii, niespecjalnie pomagali, wręcz przyczynili się wtedy do blokady wyspy, no i w wyniku której mówimy o wielkim głodzie w Irlandii, który jest jedną chyba z ważniejszych wydarzeń tego kraju, bo w wyniku tego do tej pory Irlandia ma mniejszą liczbę mieszkańców niż miała ponad 150 lat temu. Ponieważ ponad milion mieszkańców Irlandii zmarło wtedy z głodu w przeciągu kilku lat, a ponad 2 miliony wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. No i teraz wyobraźmy sobie, jaki ogromny wpływ ta wielka migracja irlandzka miała też na historię Stanów Zjednoczonych, bo z tej grupy między innymi wywodzą się prezydenci Stanów Zjednoczonych, takich jak John Kennedy na przykład. Takich historii z ziemniakiem jest bardzo dużo i można byłoby samemu ziemniakowi poświęcić kilka spotkań, no ale nie mamy na to czasu. Chciałem teraz Państwu zadać pytanie. Dlaczego Kolumb w ogóle popłynął? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście odpowiedź dotyczy roślin. Przyprawy, oczywiście. Kolumb szukał nowej drogi do Indii, czyli do Azji, ze względu na to, że w Europie brakowało przypraw, a Europejczycy też chcieli zmniejszyć monopol krajów arabskich, głównie rosnącego w siłę Imperium Osmańskiego, na monopol handlu przyprawami, głównie oczywiście pieprzem, goździkami, cynamonem czy gałką muszkatułową. Gdyby tak naprawdę nie chodziło o przyprawy, to przypuszczam, że, to jest moje prywatne oczywiście zdanie, Ameryki Europejczycy nie odkryliby tak szybko, ponieważ to był jeden z elementów, które rzeczywiście parł do odkryć geograficznych, właśnie przyprawy i złamanie tego monopolu. Dwa, przyprawy były bardzo drogie, a po trzecie, przyprawy były bardzo ważne, ponieważ pomagały w przechowywaniu żywności. Nie przechowywano wtedy żywności w postaci schłodzonej, ponieważ no, nie znano jeszcze wtedy lodówek, a nie można przecież wszystkiego zasuszać i solić wiecznie, bo to po prostu jest niesmaczne. Przyprawy, oprócz tego, że dawały smak, także powodowały, że można było pożywienie przechowywać znacznie dłużej. To mam do Państwa kolejne pytanie. Dlaczego tak łatwo, oczywiście w cudzysłowie, podbito Amerykę? Sprowadzano choroby. Rzeczywiście, to jest ten pierwszy punkt, który pomógł Europejczykom podbić Ameryki. To były choroby, które oni przenieśli na kontynent amerykański, który zdziesiątkował miejscową ludność i mówi się nawet o Holokauście Nowego Świata, ponieważ prawdopodobnie do 90% ludności w ciągu pierwszych 100 lat od odkrycia
zginęło w wyniku chorób, nie w wyniku bezpośredniego kontaktu z Europejczykami i śmierci w wyniku starcia z lepiej uzbrojonymi grupami Europejczyków, ale właśnie w wyniku chorób. Ale oprócz chorób Europejczycy przywieźli do Ameryki bardzo szybko rośliny i zwierzęta. I to wcale nie te takie najważniejsze rośliny. Bo tak naprawdę tymi roślinami, które bardzo pomogły Europejczykom podbijać Amerykę, były pospolite rośliny, które my nazywamy chwastami, które w niezamierzony sposób przybyły do Ameryki, czy to razem ze zwierzętami, czy to z nasionami roślin uprawnych, które Europejczycy do Ameryki przywozili. Bo też mimo, że z Ameryki pochodzi 2/3 wszystkich roślin, które zjadamy, to Europejczycy na początku niekoniecznie tymi roślinami chcieli się żywić. Woleli przywieźć te swoje, które dobrze znali. Ale wraz z nimi przywieźli rośliny, które bardzo szybko się w Ameryce zadomowiły. Także dzięki temu, że znaczne obszary Ameryki po prostu zostały przez ludność opuszczone właśnie w wyniku tego, że ogromne części i całe społeczności wyginęły w wyniku chorób. Te miejsca, które były bardzo mocno użytkowane przez rdzennych Amerykanów, musimy o tym sobie uświadomić, że znaczna część obszaru obydwu Ameryk to nie były wcale tereny dziewicze. Nawet spora część Amazonii nie była terenem dziewiczym, tylko dość gęsto zamieszkanym. Znaczne te obszary w wyniku tego, że ludność Ameryki w tak znaczny sposób i dość szybki się zmniejszyła. Obszary, które wcześniej były porośnięte uprawami czy jakimś terenem częściowo użytkowanym przez człowieka, na te tereny wkraczały bardzo szybko te pospolite europejskie chwasty, takie jak właśnie mniszek lekarski czy inne gatunki mniszków, różne gatunki kończyn, wiele gatunków traw i babki, które w północnej Ameryce otrzymały dość specyficzną nazwę od niektórych plemion indiańskich, a mianowicie stopa Anglika. Indianie uważali, że ta roślina wyrasta za każdym stąpnięciem Europejczyka. I wcale nie mylili się w tym specjalnie. Dzięki temu, że te rośliny w Ameryce się pojawiły, było też łatwiej zaadaptować się zwierzętom, które Europejczycy przywieźli. Czyli krowom, owcom, świniom, które były hodowane, które, że tak powiem, wspomagały także rośliny w rozprzestrzenianiu się później, a ułatwiły zwierzętom zaadaptowanie się do nowego środowiska. No to kolejne pytanie. Jak Państwo myślą, jakie to może być to największe bogactwo, które Hiszpanie na samym początku z Ameryki na kontynent przywieźli? Niewolników nie. Tak naprawdę jest jedna roślina, o której się mówi, że jest złotem Ameryki. To jest ta roślina, którą zaznaczyłem tutaj, czyli kukurydza. Tu ktoś dobrze Państwu powiedział. Kukurydza. Kukurydza, czyli najważniejsze zboże Ameryki, w odróżnieniu od ziemniaka czy pomidora, dość szybko się w Europie przyjęła, a szczególnie w Hiszpanii. Hiszpanie szybko przywieźli kukurydzę do Europy i co więcej, kukurydza dość szybko też zaadoptowała się w Hiszpanii i pomogła utrzymywać przez długi czas ludność Hiszpanii. Tak naprawdę Hiszpania przez długi okres czasu, oprócz tego, że ogromne ilości złota, srebra i innych kruszczów z Ameryki do Hiszpanii czy Portugalii płynęły, ale tak naprawdę kukurydza pozwoliła podnieść status rolników w Hiszpanii i poprawić też sytuację żywieniową właśnie w Hiszpanii. A musimy pamiętać, że znaczna część ludności Hiszpanii emigrowała dość szybko do Ameryki, między innymi z tego powodu, że były problemy z utrzymaniem się na kontynencie. No to mam inne pytanie. Dlaczego Brazylia nazywa się tak, jak się nazywa? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście nazwa pochodzi od jednej z roślin. Tą roślinką jest po polsku brazylka ciernista, inaczej nazywana pau-brasil. Nazwa pochodzi z języka, jednego z języków miejscowej ludności, troszeczkę zmieniona przez język portugalski, czy Brazil Wood po angielsku.
Była to pierwsza i najważniejsza roślina, która była produktem eksportowym kolonii portugalskich, właśnie ze świeżo odkrywanej i zagarnianych terenów Brazylii. Brazylka ciernista jest dość dużym drzewem rosnącym w lasach deszczowych na wybrzeżu Brazylii. Dzisiaj jest gatunkiem bardzo rzadkim i chronionym, z tego względu, że przez ostatnie 500 lat był bardzo intensywnie eksploatowany dla swojego drewna. Ale był eksploatowany nie dla samego drewna, które oczywiście ma też walory ozdobne i jako takie było wykorzystywane, ale przede wszystkim z tego drewna wytwarzano czerwony barwnik. Czerwony barwnik, który był używany przez długi okres czasu jako jeden z najważniejszych i najbardziej trwałych barwników czerwonych, między innymi do barwienia tkanin, chociażby szat biskupich i kardynalskich. Co jest ciekawe, tak naprawdę bez tego drzewa zupełnie inaczej brzmiałaby muzyka, ponieważ z tego drzewa robi się najlepsze smyczki do wszystkich instrumentów smyczkowych, czy to skrzypiec, czy wiolonczeli. Stąd też teraz jest wspólny program ochrony tego drzewa, nie tylko osób, które zajmują się ochroną przyrody, ale także muzyków. Ponieważ żaden inny materiał, nawet najnowszej technologii, nie wiem, jakieś plastiki czy jakieś materiały węglopochodne, nie dają takiej sprężystości i nie dają takiemu dźwięku smyczkom, które są wytwarzane właśnie z drewna brazylki ciernistej. No i oczywiście myślę, że jest mnóstwo roślin, z którymi, które rzeczywiście mocno zmieniały świat i które są Państwu doskonale znane. Taką rośliną oczywiście jest kawa, która trafiła do Europy przez kraje arabskie. Kawa pochodzi z Afryki i była użytkowana od wieków. Natomiast do Europy trafiała dość powoli i zmieniła tę Europę dość mocno, bo w Europie pojawiła się tak naprawdę dopiero po odsieczy wiedeńskiej, kiedy Turcy zostawili sporo worków z kawą. Wtedy zaczęły się otwierać na masową skalę pierwsze kawiarnie, chociaż pierwsze kawiarnie pojawiły się troszeczkę wcześniej, ale chyba ta data jest takim momentem, kiedy rzeczywiście zaczęto kawę spożywać w Europie dość powszechnie. Natomiast kawa zaczęła zmieniać świat troszeczkę później, kiedy ten popyt na kawę stale rósł i kawę, że tak powiem, pili nie tylko ludzie w wyższych sferach, ale zaczynała stawać się napojem pospolitym. No i stała się znowu bardzo ważną uprawą dla wielu krajów, głównie krajów właśnie amerykańskich i mocno te kraje też zmieniała. Co więcej, musimy pamiętać, że kraje amerykańskie, takie jak Brazylia czy Kolumbia, które są największymi eksporterami kawy, największymi ich producentami i też tej kawy najlepszej jakości, ale też musimy pamiętać, że są największymi konsumentami kawy. Inną z tej samej grupy roślin, które możemy wrzucić do jednego worka, czyli różnego rodzaju używek, czy też roślin, które mają jakieś substancje, które nas w mniejszy lub większy sposób pobudzają, jest między innymi kakao. Kakao, które jest rośliną amerykańską, no chyba nie wyobrażamy sobie życia bez czekolady, prawda? A kakao, sama historia kakao też warta jest opowiedzenia na osobnych zajęciach, bo rzeczywiście kakao też miało dość ciekawą historię, ponieważ na samym początku w Europie, kiedy okazało się, że jest i bardzo smaczne, a też ma sporo wartości odżywczych, a przede wszystkim daje lekkie pobudzenie, stała się rośliną przeklętą i zresztą podobnie było z kawą czy z herbatą. Większość tych używek była przez długi okres czasu przez kościoły uznawana za rośliny diabła i rośliny przeklęte i były wypierane przez różnego rodzaju pomysły, czy to świętej inkwizycji i nie tylko. Inną rośliną, która też zaliczana jest do używek, jest tytoń. Tytoń, który może niekoniecznie jest pity i niekoniecznie daje nam jakieś wartości odżywcze, ale na pewno pobudza i
też jest rośliną amerykańską i przez Indian użytkowany był od dawna. I podobnie jak większość używek jest tą z tych roślin, które budowały ogromne fortuny. Ludzie, którzy zaczęli zajmować się uprawą właśnie takich roślin jak kawa czy tytoń, budowali ogromne fortuny. I tytoń szczególnie oczywiście te fortuny budował między innymi na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, gdzie szeroko wszedł do uprawy i też była to jedna z ważniejszych roślin eksportowych, budujących bogactwo pierwszych Stanów. No i jeszcze jedną rośliną, którą można wrzucić do tej samej grupy używek, jest krasnodrzew pospolity, tak powszechnie nazywany koką, czyli jest to roślina bardzo ważna w kulturze andyjskiej, wysoko w Andach, z tego względu, że daje możliwość łatwiejszego życia na tak dużych wysokościach, ponieważ rzucie liści koki powoduje, że im mniej nas boli głowa, łatwiej znosimy tą chorobę wysokościową, lepiej się czujemy, ponieważ podnosi nam ciśnienie. Oprócz tego jest bardzo ważną rośliną też z wielu innych względów. Jest bardzo ważną rośliną dającą wiele rodzajów, nie tylko związanych z pobudzeniem, ale też wartości odżywczych. I na przykład wysoko w Andach jest to najważniejsze źródło wapnia. Ale mówiąc o tych rzeczach, jaki wpływ koka ma na historię, no to chyba najlepszym przykładem jest to, co się w przeciągu ostatnich 40 lat działo chociażby w Kolumbii. Przecież w wielu wypadkach, owszem, jest to problem polityczny i niezgody pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi wewnątrz kraju. Natomiast tak naprawdę prawie od samego początku był on napędzany właśnie przez popyt na kokainę, czyli główny produkt otrzymywany z koki. I właściwie bez tej rośliny ta wojna nie trwałaby tak długo. Co więcej, musimy powiedzieć o tym, że ta roślina mocno zmienia świat, ponieważ jest jednym z najpowszechniejszych i najtwardszych narkotyków, które w znacznym stopniu zmieniają politykę tak naprawdę całego kraju. I całego świata. No ale może coś weselszego. Chinowiec. Chinowiec, roślina pochodząca jest z kilka gatunków chinowca. One mają oczywiście dość zróżnicowane te właściwości. Wszystkie oczywiście mają w swoim repertuarze takie substancje jak chinina i chinidyna, czyli te najbardziej aktywne i najbardziej nas interesujące substancje, które przede wszystkim pomagają zwalczać malarię i jako takie ten lek właściwie był najważniejszy. Możemy powiedzieć, że chinowiec oczywiście dość szybko zaczął być wykorzystywany przez Europejczyków jako roślina lecznicza. Dużo później odkryto, że on rzeczywiście może mieć wpływ i zmniejszać reakcję na zakażenie zarodźcem malarii, ale też zapobiegać tym zakażeniom. I tak naprawdę, gdyby Europejczycy nie zaczęli wykorzystywać chinowca jako rośliny leczniczej, pod koniec XIX wieku nie udałoby im się podbić Afryki. Ponieważ Afryka się bardzo długo opierała podboju Europy, między innymi z tego względu, że była niedostępna pod względem środowiskowym, ale też ze względu na choroby, które atakowały tam Europejczyków i jedną z najważniejszych tych chorób właśnie była malaria. I tak jak to się udało z Ameryką czy z Australią, z Afryką nie udało się tak szybko, między innymi właśnie z tego względu. I dopiero po tym, jak między innymi chinowiec zaczął być szeroko stosowany, Europejczykom tą Afrykę udało się podbić, tak jak to było pod koniec XIX wieku. Bardzo ważną rośliną przemysłową jest kauczukowiec. No i chyba bez kauczukowca trudno jest sobie wyobrazić, nawet dzisiaj, chociaż znaczna część motoryzacji od kauczukowca już jest całkowicie uniezależniona. Natomiast bez kauczukowca nie mielibyśmy boomu motoryzacyjnego, ponieważ samochody owszem jeździły i dość wcześniej zostały wynalezione niż zaczęto użytkować sam kauczukowiec, ale te samochody jeździły na drewnianych kołach. No więc nie możemy sobie wyobrazić tych samochodów jeżdżących dość szybko.
I tak naprawdę dopiero moment, kiedy zaczęto wykorzystywać lateks, który jest produkowany z tego soku kauczukowców i wynaleziono sposób wulkanizowania, powstały opony, dzięki temu tak naprawdę boom motoryzacyjny nastąpił. Bez tej rośliny nie nastąpiłoby, no, na pewno w tym momencie, w którym nastąpiło. Co więcej, kauczukowiec jest też jedną z tych roślin, które budowało ogromne fortuny, bo właściwie bez tej rośliny nie powstałoby największe miasto w środku dziewiczego lasu deszczowego, jakim jest Manaus. Nie zbudowano by tam gigantycznej opery na kształt budynków oper europejskich, a mieszkańcy tego miasta byli na tyle bogaci, że oni nawet własne pranie wysyłali do Europy. Inną ciekawą rośliną jest bananowiec. Myślę, że wszyscy zetknęli się z terminem republiki bananowe. I republiki bananowe to nie jest jakaś nazwa całkowicie oderwana od bananów, tylko dokładnie z nimi związana, ponieważ wiele krajów Ameryki Środkowej, a także Kolumbia, Ekwador, no są ważnymi, zresztą do tej pory, jednymi z największych producentów bananów. Natomiast swego czasu ta produkcja bananów była w mocny sposób zależna od wielkich kompanii międzynarodowych, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale taka nazwa United Fruit Company była swego czasu jednym z największych korporacji, które na tym świecie była i zajmowała się właśnie głównie produkcją i eksportem owoców, głównie z krajów Ameryki Łacińskiej. Do tego stopnia była firmą czy organizacją silną, że wpływała na politykę tych krajów. Stąd też mamy właśnie tą nazwę Republiki Bananowe, ponieważ kiedy którykolwiek z tych małych krajów, takich jak Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka czy Ekwador, zmieniały w demokratyczny sposób swoje rządy i nowo wybrany rząd nie był po myśli tej korporacji, no to bardzo często dochodziło do interwencji Stanów Zjednoczonych albo innej interwencji właśnie za sprawą tej firmy United Foods Company. Stąd też ten termin republiki bananowe mówi właśnie o słabości takich rządów wobec dużo silniejszego wroga. No i mam pytanie związane właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego wojna secesyjna wybuchła? Bawełna. Oczywiście. Oprócz tego, że mieliśmy spór polityczny, spór o traktowanie niewolników i te inne spory polityczne, tak naprawdę u podłoża tego sporu pomiędzy Stanami Północy a Południa leżała bawełna. Bawełna, która była uprawiana na szeroką skalę w Stanach Południowych i właściwie stanowiła trzon gospodarki. Dlatego Stany Południowe nie chciały się zgodzić na zniesienie niewolnictwa, ponieważ wtedy nie opłacałoby się im uprawiać bawełny i całkowicie zmieniłby się status elity żyjącej na południu Stanów Zjednoczonych. Więc tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli temu, to u podłoża wojny secesyjnej nie leżą problemy polityczne, tylko problemy gospodarcze, a dokładniej problemy związane z tą rośliną, z bawełną. No to jeszcze Stany Zjednoczone. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, dlaczego Stany Zjednoczone osiągnęły taką potęgę gospodarczą, jaką osiągnęły? Słucham? Zboże też, ale zboże nie było najważniejsze. Najważniejszym tak naprawdę od samego początku produktem Stanów Zjednoczonych i na rynku lokalnym, ale też w różny sposób, w różnej formie i postaci eksportowanym było amerykańskie drewno. Drzewo amerykańskich lasów, lasów, które porastały ogromne połacie, zarówno przede wszystkim wschodniego wybrzeża, zarówno lasy iglaste na północy, jak i liściaste bardziej na południe, jak i w mniejszym stopniu też ogromne drzewa rosnące na zachodnim wybrzeżu. Dzięki tym drzewom, po pierwsze, Stany Zjednoczone rozbudowywały się dość szybko. Jak zauważymy, większość budownictwa w Stanach Zjednoczonych do tej pory opiera się na drewnie.
I właściwie miasta amerykańskie bardzo długo były drewniane, dużo dłużej niż miasta europejskie. Co więcej, drewno było bardzo ważnym produktem eksportowym. Nie tylko samo drewno, ale przede wszystkim smoła uzyskiwana z żywicy drzew iglastych, która była bardzo ważnym produktem eksportowym Stanów Zjednoczonych. Co więcej, drewno i smoła stanowiły także o potędze floty Stanów Zjednoczonych, która bardzo długo była również drewniana. I właśnie jedną z tych roślin, która miała ogromny wpływ na rozwój i budowanie potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych, była sosna wejmutka, która jest owszem uprawiana także w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w południowej Kanadzie ona rośnie w sposób naturalny i była wykorzystywana bardzo szeroko. Przede wszystkim właśnie do produkcji smoły z żywicy, która była bardzo ważnym elementem, między innymi, głównie właściwie, przy produkcji statków, uszczelniania tych statków. Tutaj mamy także te ogromne drzewa, które rosły na znacznych obszarach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli jedne z największych, najdłużej żyjących drzew świata, takich jak sekwoja wiecznie zielona czy mamutowiec olbrzymi. Tutaj mamy zdjęcia tych największych drzew. Z lewej strony sekwoja wiecznie zielona, z prawej strony mamutowiec. Drzewa, które w tej swojej wielkości dawały ogromną ilość drewna, co niestety skończyło się tym, że są w tej chwili dość rzadkimi drzewami, a na pewno nie ma tak wielu tych ogromnych osobników. A te drzewa w dużym stopniu, jak na samym początku, budowały potęgę takich stanów jak właśnie Kalifornia chociażby, ponieważ owszem była gorączka złota, natomiast dzięki sprzedaży tego drewna i materiałowi z tego drzewa powstawały takie miasta jak między innymi San Francisco. No i jest jeszcze jedna roślina, która chyba tak naprawdę najbardziej zmieniła oblicze świata i najmocniej odcisnęła się w historii, czyli trzcina cukrowa. Roślina, z której produkowany jest cukier, czyli tak naprawdę substancja, która tak naprawdę do końca do szczęścia i do naszego zdrowia nie jest nam potrzebna, a wręcz przeciwnie, ma różne negatywne też skutki. Trzcina cukrowa pochodzi z terenów południowo-wschodniej Azji najprawdopodobniej. Już około 1000 lat temu była uprawiana w Indiach i powoli tą drogą szła do Europy, podobnie między innymi jak kawa, trafiła do Europy razem z handlem prowadzonym przez Arabów. I na samym początku cukier wytwarzany z trzciny cukrowej oczywiście był wykorzystywany jako tak naprawdę substancja lecznicza albo dodawana do różnego rodzaju środków leczniczych, które, tak jak wiemy, bardzo często z różnych ziół mają smak dość cierpki, gorzki, niesmaczny. I zaczęto zastępować między innymi miód, który również był dość drogim produktem, powoli zastępowano cukrem. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się rozpowszechniać picie kawy i herbaty i coraz więcej ludzi piło kawę i herbatę, rosło także zapotrzebowanie właśnie na cukier, na dosładzanie cukru. Zaczęły się pojawiać pierwsze słodycze i tak naprawdę dopiero 100 lat temu, po odkryciu Ameryki, trzcina cukrowa intensywnie zaczęła być uprawiana w koloniach, czy to hiszpańskich, czy portugalskich, i na samym początku też tak naprawdę tylko na rynek lokalny. Dopiero w pewnym momencie, kiedy to zapotrzebowanie na cukier było bardzo duże, zaczęto zwiększać te uprawy i coraz więcej cukru eksportowano do Europy. I ten cukier stał się powoli głównym produktem eksportowym wielu kolonii, szczególnie małych wysp karaibskich, takich jak Haiti czy Barbados, które właściwie całkowicie były oparte na produkcji cukru z trzciny cukrowej i jego eksporcie. Natomiast w jaki sposób ta trzcina cukrowa zmieniła świat i właściwie w znaczny sposób zmieniła właściwie nawet trzy kontynenty, bo obydwie Ameryki i Afrykę. Oczywiście chodzi o
niewolników w dużo większym stopniu importowanych z Afryki do Ameryki właśnie na plantację trzciny niż na plantację bawełny, która nie wymagała aż tak wielkiego nakładu pracy i energii. To właśnie większość niewolników, która trafiała do Ameryki, trafiała właśnie na plantację trzciny cukrowej. Mówi się, że to było nawet do 90% wszystkich ludzi, którzy byli sprzedawani z Afryki do obydwu Ameryk, szczególnie do Ameryki Południowej i właśnie na Karaiby, do Brazylii, w mniejszym stopniu do innych dzisiejszych krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Mówi się, że nawet w trakcie tej uprawy trzciny cukrowej, czyli w przeciągu właściwie niecałych 200 stuleci, na plantacjach trzciny cukrowej zginęło prawdopodobnie 12 milionów ludzi. Oprócz tego, tak naprawdę, trzcina cukrowa w znaczny sposób zmieniła sytuację społeczną obydwu Ameryk, ponieważ w tej chwili ponad połowa mieszkańców Brazylii ma pochodzenie afrykańskie. Praktycznie całe Karaiby mają pochodzenie afrykańskie i w wielu miejscach Ameryki mamy tak naprawdę potomków mieszkańców Afryki, Afroamerykanów. Więc tak naprawdę jest to roślina, która zmieniła właściwie całe społeczeństwo obydwu Ameryk, przyczyniła się do drenażu całych społeczności afrykańskich, zniszczenia wielu kultur afrykańskich i wielu innych niespecjalnie dobrych rzeczy. A oprócz tego cukier niekoniecznie nam jest do szczęścia potrzebny tak naprawdę. No i chciałem jeszcze powiedzieć na zakończenie o kilku roślinach,

Słodsze od cukru i można je zastępować, można zastępować cukier i wszystkie inne substancje sztucznego pochodzenia chemicznego jako substancje słodzące. No i rzeczywiście, tak jakbyśmy się przyjrzeli teraz, no to coraz więcej produktów właśnie ze substancjami stevii mają zastosowanie właśnie te substancje słodzące ze stevii. Stevia pochodzi, jest od bardzo dawna wykorzystywana, pochodzi z terenów dzisiejszego Paragwaju, gdzie między innymi Guarani, mieszkańcy tego obszaru, użytkowali stevię między innymi do słodzenia yerba mate, czyli herbaty z ostrokrzewu paragwajskiego. Inną taką rośliną, którą można nazwać apteką na wszystko, jest wilka kora, albo po polsku czepota puszysta, albo inaczej koci pazur, pod tą nazwą też się może pojawić. Nawet już teraz u nas jest dość powszechnie dostępna jako roślina, której korę tak naprawdę głównie się wykorzystuje. Roślina, która ma bardzo szerokie zastosowanie jako roślina, która wspomaga nasz układ odpornościowy i w wielu różnych chorobach właśnie związanych z utratą tej odporności lub zmniejszeniem tej odporności, czy przy różnych terapiach, takich jak chemioterapia czy radioterapia, bywa często użytkowana właśnie jako roślina, która wspomaga. I tych właściwości tej rośliny jest bardzo dużo. Ona jest cały czas też poddawana różnego rodzaju badaniom. No i można powiedzieć, że w wielu wypadkach zmienia tą historię. Inną rośliną, która teraz w wielu miejscach, można powiedzieć, zastępuje niektóre używki, które mają w swoim składzie kofeinę, jest guarana. Właściwie cała kofeina, która jest użytkowana w tej chwili jako tak zwana naturalna kofeina, którą możemy spotkać w różnych produktach, które mają nam pomagać się pobudzić, to jest właśnie wyciąg z guarany. Już nie z kawy, ponieważ tej kofeiny w guaranie jest znacznie więcej. Co więcej, dużo łatwiej ją z tej rośliny wydobyć. No więc jest to też ciekawa roślina, która od wieków jest wykorzystywana przez miejscową ludność w Amazonii i nie tylko. Natomiast teraz u nas trafia. Ma bardzo ładną polską nazwę, cierniopląd, bardzo rzadko używaną. Zresztą w ogóle polskie nazwy są często bardzo ładne, opisowe, ale niestety nie wytrzymują konkurencji z nazwami łacińskimi czy angielskiego pochodzenia. Palma, z której pochodzi owoc, który się nazywa acai, czyli tak zwane jagody acai, nie daj Boże acai, jak się tą nazwę niestety zmienia z angielszcza, z języka portugalskiego. Roślina, która niewysoka palma, dość szybko rosnąca, zresztą po polsku też ma bardzo ładną nazwę warzywnia albo euterpa warzywna. Jest to roślina bardzo obficie owocująca. Ma rzeczywiście owoce przypominające troszeczkę amerykańskie jagody. Bardzo ma wysokie właściwości odżywcze, wykorzystywana jest jako roślina właściwie w różnych celach, głównie podnosząca naszą siłę czy tężyznę fizyczną. Bywa uważana jako niezawodny lek na potencję, właśnie na poprawę zdrowia, jako roślina, którą można stosować w rekonwalescencji po jakichkolwiek chorobach. Rzeczywiście ma bardzo dużo substancji odżywczych, które mają zastosowanie i od niedawna, tak naprawdę od kilku lat, jest powszechnie wykorzystywana już nie tylko w Brazylii, skąd właściwie pochodzi 100% eksportu wyciągów z tej rośliny czy jakichkolwiek innych produktów. I właściwie można ją teraz kupić tam na każdym kroku i zjeść ją pod różnymi postaciami, czy to soku, czy galaretki, czy jakiegoś ciastka, koktajlu i tak dalej. Prawie cała witamina C, która jest wykorzystywana w wielu produktach, czy to suplementach diety, czy jakichś innych produktach, gdzie ta naturalna witamina C występuje, to jest Malpighia granatolistna, albo inaczej acerola. Roślina, która rzeczywiście tej witaminy C ma całkiem sporo, chociaż są źródła w naszej diecie, które tej witaminy C mają więcej, takie jak chociażby papryka, ale rzeczywiście dużo łatwiej jest tą witaminę C wydobyć z aceroli i też ma dużo lepszy, można dodać też smak aromatu aceroli, która jest dość smaczną rośliną.
No i jeszcze jedna roślina już na zakończenie, troszkę

bardziej przemysłowa. O tej roślinie może jeszcze tak dużo nie jest słychać. To jest jatrofa, której trzy nasiona, które znajdują się w owocu, są bardzo bogate w tłuszcze. I zaczyna być uprawiana i wykorzystywana jako biopaliwo, ale nie tej pierwszej generacji, tylko już można je nazwać biopaliwem drugiej generacji. Między innymi z tego względu, że uprawa tej rośliny nie powoduje takich zmian w środowisku, jak uprawa, nie wiem, kukurydzy czy palmy oleistej, pod które wycinane są ogromne połacie, czy to lasów deszczowych, czy terenów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji roślin żywnościowych. Ponieważ jatrofa jest w stanie urosnąć nawet na zasolonej pustyni. I zaczyna być użytkowana jako roślina, która jest wykorzystywana właśnie w rekultywacji terenów, które zostały zasolone, wcześniej były uprawiane, czy na terenach strasznie suchych. Produkowane już jest z niej paliwo. Co więcej, nawet już samoloty na tym paliwie latały, nawet samoloty pasażerskie. Więc być może jest to jakaś nadzieja na zastąpienie biopaliw tych, które mają dość sporo skutków społecznych i środowiskowych na roślinę, która będzie dawała też inne korzyści. No ale to czas pokaże, czy będzie to roślina, która rzeczywiście zapisze się i zmieni tą naszą historię. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej, ponieważ ja to dość w skrócie powiedziałem, to zachęcam do czytania kilku książek, które o tych roślinach powiedzą coś więcej. Autorzy tych książek naprawdę wykonali niesamowitą pracę w wyszukiwaniu różnego rodzaju informacji w archiwach dotyczących różnych roślin i historii z nimi związanych. No i chciałbym też, żeby Państwo spojrzeli na rośliny troszeczkę inaczej, że tak naprawdę od roślin bardzo dużo zależy. No chociażby to, że bez tych roślin wcale by tu nas nie było, bo świat bez tlenu wyglądałby inaczej i pewnie by nas nie było. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Witam Państwa serdecznie, nazywam się Jakub Drożak. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład w ramach lekcji Festiwalu Nauki, wykład, który będzie traktował o antybiotykach, o historii odkrycia tych związków, o mechanizmach ich działania, a także o wpływie samych antybiotyków na organizm człowieka, a także innych zwierząt, innych kręgowców. Od samego zarania dziejów ludzkość zmagała się z chorobami zakaźnymi. Już w starożytności, w 430 roku przed naszą erą, dżuma zdziesiątkowała populację Aten. Podobnie w średniowieczu czarna śmierć, jak określano dżumę, zaatakowała Europę. Przypuszcza się, że bakteria przywędrowała do Europy z Chin, powodując ogromną epidemię, która, jak się szacuje obecnie, doprowadziła do śmierci około 50% populacji ludzkiej w Europie. Również obecnie człowiek walczy z chorobami zakaźnymi. W Afryce dość regularnie wybuchają epidemie choroby zwanej gorączką krwotoczną. Jest to choroba wirusowa wywołana przez wirus Ebola. Wydaje się, że przyszłość także nie rysuje się w pogodnych barwach, ponieważ zmiany klimatyczne doprowadzają do uaktywnienia się już takich patogenów, które wydawało się, że już od dłuższego czasu pozostawały w uśpieniu, i czego przykładem jest m.in. wybuch zakażeń laseczką wąglika, chorobą bakteryjną, który to wybuch zakażeń miał miejsce 2 lata temu na Półwyspie Jamajskim w Rosji. Była to początek epidemii, którą udało się skutecznie zatrzymać. Natomiast warto podkreślić, że takie zakażenia w tym rejonie nie były notowane od roku 1941, więc stanowiły one dosyć poważne zagrożenie. W miarę postępu cywilizacji, w miarę postępu nauki, ludzkości czy człowiekowi udało się opracować 2 główne metody walki z chorobami zakaźnymi, z patogenami wywołującymi choroby zakaźne. Pierwsza metoda, historycznie pierwotna, to szczepienia. Szczepienia zostały wprowadzone po raz pierwszy przez Jennera, angielskiego lekarza Edwarda Jennera, w roku 1798. On pierwszy zastosował szczepienia przeciwko ospie i szczepienia były prawdziwą rewolucją. Była to pierwsza skuteczna metoda obrony przed infekcjami, przed chorobami zakaźnymi. W późniejszym okresie także istotne prace Pastera doprowadziły do opracowania szczepionek przeciwko wściekliźnie, przeciwko wąglikowi. Warto podkreślić, że szczepienia są bronią defensywną, stanowią pewną tarczę, obronę przed zakażeniami. Nie pozwalają natomiast na wyleczenie osób już zarażonych. Może z wyjątkiem wścieklizny, które to szczepienie można zastosować, gdy już dojdzie do zakażenia, w bardzo początkowym etapie tego zakażenia, jeszcze w okresie bezobjawowym, szczepienie jest skuteczne. Natomiast przez cały okres, czy przez dłuższy okres, pracowano także nad drugim typem broni, która mogła być wykorzystana w leczeniu choroby zakaźnej, a mianowicie nad chemioterapią. Chemioterapia jest to wykorzystanie związków chemicznych w terapii chorób zakaźnych wywołanych przez drobnoustroje, pasożyty, a także choroby nowotworowe. Wprowadzenie chemioterapii wymagało dużo większego rozwoju cywilizacyjnego, dużo większego postępu w badaniach naukowych, gdyż to działanie wymagało bardziej precyzyjnego działania. Jeszcze 100 lat temu uważano, że choroby zakaźne nigdy nie będą mogły być leczone za pomocą leków, za pomocą związków, które precyzyjnie są wymierzone przeciwko drobnoustrojom.
sławni czy znani lekarze zajmujący się szczepieniami, tak między innymi jak Almroth Wright, wyrażali opinię, że chemioterapia bakteryjnych zakażeń człowieka nigdy nie będzie możliwa. Ten pogląd był dosyć powszechny na początku XX wieku, chociaż nie był przyjmowany bezkrytycznie przez wszystkich badaczy, przez wszystkich naukowców. W tym samym mniej więcej okresie niemiecki biochemik, niemiecki lekarz Paul Ehrlich, prowadząc badania mikrobiologiczne nad barwieniami drobnoustrojów, ponieważ muszą Państwo sobie zdawać sprawę, że drobnoustroje nawet z użyciem mikroskopu optycznego są dość trudno rozróżnialne i zauważalne, jeżeli nie stosuje się specjalnych barwników, które wybarwiają te bakterie. A pracując nad nowymi barwnikami, zauważył dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie zauważył, że niektóre bakterie po wybarwieniu tracą żywotność, obumierają. I na podstawie tych doświadczeń wysunął koncepcję magicznego pocisku. Wysunął koncepcję istnienia, być może hipotezę, istnienia związków chemicznych, które będą selektywnie niszczyć zarazek powodujące chorobę, a nie będą czynić szkody komórkom organizmu. I wdrażając tą koncepcję w życie, rozpoczął prawdziwie rewolucyjny program badań, rewolucyjny jak na tamten okres czasu i właściwie powtarzany schemat postępowania, powtarzany także obecnie, mianowicie rozpoczął syntezę, czy przygotował pulę około 1000 związków pochodnych arsenu, które to związki miały być użyte w terapii kiły, choroby zakaźnej, przenoszonej głównie drogą płciową, dość powszechnie występującej na początku XX wieku w Europie. Ehrlich przygotował pulę około 1000 związków chemicznych, które testował na królikach zarażonych kiłą. I jeden z tych związków, związek 606, okazał się skutecznym lekiem, skutecznym chemioterapeutykiem, który leczył zakażone zwierzęta. Związek ten stał się później lekiem, pierwszym lekiem wykorzystywanym, pierwszym syntetycznym związkiem wykorzystywanym w terapii kiły, w terapii zakażeń bakteryjnych, zwanym, lek ten nosił nazwę salwersanu. Obecnie znana jest struktura, budowa chemiczna tego związku. W momencie, kiedy został on syntetyzowany, ta struktura nie była jeszcze dobrze poznana. Chociaż sam dokładny mechanizm działania tego związku nadal nie jest dokładnie poznany. Idąc drogą badań Ehrlicha, inny niemiecki naukowiec z początkiem lat 30. XX wieku, Gerhard Domag, badał barwniki wykorzystywane do barwienia tkanin jako potencjalne leki przeciwko zakażeniom bakteryjnym. I w ten sposób odkrył on pierwszy sulfonamid, lek zwany prontosilem. Pierwszy sulfonamid, pierwszy skuteczny lek przeciwko zakażeniom paciorkowcami, czyli takimi bakteriami, które odpowiedzialne są w dużej mierze za zapalenia gardła, płuc oraz za zakażenia opon mózgowodzeniowych. A odkrycie prontosilu było prawdziwym przełomem, ponieważ był to pierwszy lek, który skutecznie działał nie na pojedynczy patogen, lecz na całą grupę spokrewnionych ze sobą organizmu. Był to pierwszy prawdziwie skuteczny chemioterapeutyk, któremu życie zawdzięczają m.in. takie osoby jak prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, czy też premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. To oni zostali wyleczeni w czasie poważnych zakażeń przy użyciu tego leku. Sulfonamidy są nadal stosowane w terapii, nie są może już tak powszechnie stosowane jak antybiotyki, jednak nadal są przepisywane przez lekarzy, nadal te związki są produkowane i takim lekiem, który dosyć powszechnie występuje, jest w Polsce także stosowany, jest m.in. Bactrim, który jest mieszaniną związku należącego do sulfonamidów, a także innego chemioterapeutyka. W przeciwieństwie do
tych dwóch opisanych przeze mnie leków, tych dwóch pierwszych skutecznych leków stosowanych w terapii zakażeń bakteryjnych, antybiotyki są związkami naturalnymi. Antybiotyki są to takie związki, które są produkowane przez drobne ustroje i które działają hamująco, bądź hamująco na wzrost bakterii, bądź działają toksycznie na bakterie innych gatunków. Historia odkrycia antybiotyków jest dosyć długa. Przypuszcza się, że już w starożytności istniały pierwsze próby stosowania preparatów zawierających jako substancję czynną antybiotyki. Oczywiście były to doświadczenia, było to działanie czysto empirycznie. Ówcześni nie mieli pojęcia tak naprawdę, co odpowiada za właściwości lecznicze tych preparatów. Pierwsze dobrze udokumentowane, prawdopodobne zaobserwowanie działania antybiotyków wiąże się z nazwiskiem angielskiego chirurga Josepha Listera, który w roku 1871 w pracy naukowej zanotował, że badając mocz pacjentów, mocz zakażony bakteryjnie, zauważył, że w próbkach moczu, w których rozwijają się pleśnie, grzyby, nie dochodzi do rozwoju bakterii. Zinterpretował to zjawisko jako konkurencję o substancje odżywcze, które znajdują się w tym moczu, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to, co obserwował, to było tak naprawdę pierwsze działanie, czy pierwsza obserwacja, nowożytna obserwacja działania antybiotyków. Nieco większe doświadczenie badawcze zebrał, czy obserwacyjne zebrał francuski lekarz wojskowy Ernst Duchamp, który w roku 1897, przebywając na misji wojskowej w Afryce, zauważył, że tubylcy wykorzystują preparaty pleśni do leczenia ran wywołanych przez siodła u koni. Duchamp pobrał te próbki tej pleśni i zastosował takie tak przygotowane preparaty do leczenia zakażonej uprzednio świnki morskiej, czy świnek morskich. Okazały się one skuteczne. Na podstawie tych doświadczeń lekarz przygotował pracę doktorską, która została obroniona. Jednak większego zainteresowania te doświadczenia nie wzbudziły wśród ówczesnych. Dopiero w roku 1928 angielski lekarz, mikrobiolog Alexander Fleming, przebywając czy powracając z dłuższego urlopu do swojego laboratorium, zauważył, że na szalkach Petriego, czyli takich naczyniach laboratoryjnych, na których hoduje się na specjalnej pożywce zwanej agarem, hoduje się bakterie. Zauważył, że takie niektóre szalki, które zakażone były grzybami, na tych szalkach dochodzi do zahamowania wzrostu bakterii. Tam, gdzie rozwijały się grzyby, pewne szczególne grzyby, dochodziło do zatrzymania wzrostu bakterii. I Fleming zainteresował się tym zjawiskiem i po dłuższych pracach badawczych doszedł do wniosku, że podstawą tego zjawiska jest proces hamowania wzrostu bakterii przez niezidentyfikowany związek chemiczny, niezidentyfikowaną substancję wydzielaną przez grzyby. Ponieważ grzybem, który był zaobserwowany przez Fleminga, zidentyfikowany przez Fleminga jako taki grzyb wysoce bakteriobójczy, był pędzlak Penicillinum notatum, nazwał związek penicyliną. Prace Fleming bardzo szybko opublikował swoje wyniki, swoich prac, przedstawił je na forum innych badaczy, jednak nie znalazły one zrozumienia, nie znalazły one większego zainteresowania. Wynikało to głównie z tego faktu, że penicylina okazała się związkiem bardzo niestabilnym, trudnym do oczyszczenia, trudnym do uzyskania w większych ilościach. Stąd też badacze nie mieli możliwości głębszego poznania mechanizmów jej działania i zastosowania przede wszystkim u człowieka.
Dopiero w roku 1942 dwaj angielscy chemicy, Ernst Hein i Howard Florey, zainteresowali się pracami Fleminga i wykorzystując swoje doświadczenie chemiczne, doprowadzili do, czy opracowali procedurę wydajnej syntezy penicyliny w pleśni oraz sprawnego, wydajnego oczyszczania tego związku w stabilnej postaci. I za te prace zarówno Alexander Fleming, jak i Ernst Hein oraz Howard Florey zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w roku 1945. Odkrycie Fleminga było odkryciem pierwszego antybiotyku, który znalazł zastosowanie w leczeniu ludzi. Mniej więcej w tym samym czasie na kontynencie amerykańskim inny znany biochemik, Selman Waksman, podążał mniej więcej tym samym tropem, którym podążał Fleming. I udało mu się zidentyfikować inny bardzo ważny antybiotyk, streptomycynę. Udało mu się oczyścić ten antybiotyk w formie czystej i uzyskać ten antybiotyk w formie czystej. I antybiotyk ten, czy odkrycie tego antybiotyku było o tyle ważne, że była to pierwsza substancja skutecznie zwalczająca prątek gruźlicy, chorobę, czy bakterię, która wywoływała zakażenia gruźlicze, chorobę, która była dość rozpowszechniona w ówczesnym czasie na świecie. I za te prace Waksman został wyróżniony Nagrodą Nobla w roku 1952. Na okres od lat 1940, powiedzmy 3, do 1970 przypada złota era w rozwoju antybiotyków. W tym okresie udało się zidentyfikować wszystkie, w zasadzie, czy większość dotychczas stosowanych grup antybiotyków, a więc zarówno antybiotyki beta-laktamowe, jak penicylinę, antybiotyki chinolonowe, antybiotyki aminoglikozydowe, jak streptomycyna, czy makrolidy, jak erytromycyna. Pod koniec lat 70. zainteresowanie firm rozwojem antybiotyków ustało. Było to związane głównie z tym, że tych związków pojawiło się tak dużo, że wydawało się, że praktycznie już że wszystkie potrzeby ludzkości zostały w tym zakresie zaspokojone. Nie były jeszcze dobrze poznane mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki. Nie zdawano sobie sprawy z tego, że bakterie są w stanie wykształcić oporność na stosowane antybiotyki. Stąd też przez okres mniej więcej 20 lat nie interesowano się specjalnie rozwojem nowych produktów, nowych substancji czynnych należących do antybiotyków. Dopiero wzrost oporności bakterii na antybiotyki podziałał stymulująco na zespoły badawcze i początkiem lat 2000 wprowadzono dwa nowe antybiotyki. Jednak wciąż ilość antybiotyków nowo wprowadzanych jest bardzo mała w stosunku do tego, co obserwowano w latach 50., 60. i 70. Pod względem chemicznym antybiotyki są bardzo zróżnicowaną grupą związków. Mogą to być związki o stosunkowo prostej budowie. Tutaj w prawym górnym rogu widzą Państwo w czerwonej ramce przykład paracetamolu, czyli takiego leku przeciwbólowego, dość powszechnie stosowanego, o stosunkowo prostej strukturze. Niektóre antybiotyki, jak penicyliny, mają strukturę chemiczną nieco tylko bardziej skomplikowaną od paracetamolu, ale istnieją także antybiotyki o bardzo złożonej strukturze chemicznej. Dużo bardziej skomplikowane od tych pierwszych antybiotyków. Sukces w terapii antybiotykami wynika stąd, że działają one wybiórczo na komórki bakterii, niektóre antybiotyki także na komórki grzybów. Nie działają natomiast szkodliwie czy tak samo szkodliwie na komórki organizmu, zakażonego organizmu, czyli komórki na przykład ssaków. Ta
ten specyficzny mechanizm działania antybiotyków wynika przede wszystkim z różnic w budowie komórki zwierzęcej i bakteryjnej. A jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, komórka bakteryjna jest dużo mniejszym tworem niż komórka kręgowca, komórka ssaka. Komórka bakteryjna otoczona jest z zewnątrz ścianą komórkową. Ta ściana komórkowa chroni bakterie przed szkodliwym wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Pod ścianą komórkową znajduje się błona komórkowa, która zawiera w sobie cytozol, razem z, w którym znajduje się materiał genetyczny, wszystkie enzymy warunkujące metabolizm, a także cała maszyneria pozwalająca odczytać informację genetyczną, w tym twory zwane rybosomami, takie twory, które pozwalają na przekształcenie informacji genetycznej w informację w postaci białka, czyli tego czynnika efektorowego, który później warunkuje metabolizm komórki bakteryjnej. Komórki ssacze, komórki kręgowców są zdecydowanie większe od komórek bakteryjnej, kilkanaście razy większe od komórki bakteryjnej. Budowa komórek ssaczych jest zdecydowanie różna od budowy komórek bakteryjnych. Po pierwsze, komórki ssaków nie posiadają ściany komórkowej, otoczone są wyłącznie błoną komórkową. Następnie materiał genetyczny znajduje się, ukryty jest w jądrze komórkowym, w strukturze błoniastej, obłonionej, która chroni materiał genetyczny przed właściwie bezpośrednim dostępem z cytoplazmy. Także rybosomy, chociaż zbliżone budową do rybosomów bakteryjnych, to jednak umiejscowione inaczej, znajdujące się na tak zwanych tworach błoniastych połączonych z błoną jądrową, zwanych retikulum endoplazmatycznym. I te rybosomy, choć zbliżone budową, to jednak różniące się w swojej budowie od rybosomów bakteryjnych. Antybiotyki, mechanizm działania antybiotyków ogólnie rzecz ujmując polega na zakłóceniu podstawowych procesów biochemicznych, metabolicznych zachodzących w komórkach bakteryjnych, ale tych procesów, które przebiegają w sposób inny, różny w komórkach bakteryjnych i w komórkach ssaczych. I pierwszą taką różnicą, tak jak wspomniałem, pierwszą taką różnicą między oboma typami komórek jest obecność ściany komórkowej u bakterii i jej brak u ssaków. Można sobie zatem wyobrazić, że takie związki chemiczne, które będą wpływać na powstawanie ściany komórkowej, będą szkodliwie działały na metabolizm, na funkcjonowanie bakterii, a powinny być bez większego znaczenia dla funkcjonowania komórek ssaczych. U bakterii można wyróżnić dwa rodzaje ścian komórkowych. I ściany komórkowe o nieco grubszej, ścianę komórkową o nieco grubszej budowie, która występuje w bardziej złożonej budowie, która występuje u bakterii gram dodatnich. Określenie gram dodatnie oznacza, że te komórki mogą być wybarwiane fioletem krystalicznym, barwnikiem odkrytym przez duńskiego lekarza, który zauważył, że część komórek, niektóre komórki są w stanie barwić się tym barwnikiem wydajnie i trwale. I takie komórki mają złożoną ścianę komórkową, zwane są komórkami gram dodatnimi, czy klasyfikowane są jako komórki gram dodatnie. Z kolei inna populacja, czy inne grupy komórek, inne gatunki komórek bakteryjnych mają prostszą budowę. One przejściowo barwią się fioletem krystalicznym, jednak ten fiolet może być łatwo z komórek bakteryjnych odpłukany i dlatego ostatecznie zabarwienie jest bardzo słabe. Stąd też noszą nazwę komórek, czy są klasyfikowane jako komórki gram ujemne. Zniszczenie integralności ściany komórkowej doprowadza do rozpadu integralności komórki, doprowadza do procesu zwanego lizą komórki bakteryjnej. I antybiotyki, pierwsze antybiotyki odkryte, antybiotyki beta-laktamowe, takie jak penicyliny, cefalosporyny, czy też nieco nowsza grupa antybiotyków, karbapenemy, to związki, które interferują

schizofrenem chemiczny wróg jak tetracykliny, obecnie najczęściej stosowanym antybiotykiem jest doksycyklina, makrolidy, na przykład erytromycyna, czy też antybiotyki aminoglikozydowe, jak na przykład streptomycyna, to związki, których miejscem działania są ribosomy. Tak jak już wcześniej powiedziałem, zarówno w komórkach ssaczych, jak i w komórkach bakteryjnych występują ribosomy, przy czym ta budowa ich jest nieco inna w komórkach bakteryjnych i w komórkach, w stosunku do tego, jak one są zbudowane w komórkach ssaczych. Zadaniem rybosomów jest przekształcenie informacji zawartej w materiale genetycznym na białko, czy tak naprawdę synteza białka na podstawie informacji zawartej w materiale genetycznym. Wszystkie te trzy grupy antybiotyków działają na rybosomy, łączą się z rybosomami, bądź to z jednostką 30S rybosomu, bądź to z jednostką 50S rybosomu, powodują zatrzymanie procesu syntezy białka, bądź wprowadzają błędy w syntetyzowanym białku. Także powstające białko jest wadliwie, że tak powiem, skonstruowane i nie może pełnić swojej funkcji. Co doprowadza również do zatrzymania metabolizmu komórki bakteryjnej i do śmierci bakterii. Wreszcie istnieje także grupa antybiotyków, których miejscem działania jest enzym zwany topoizomerazą. Materiał genetyczny w komórce bakteryjnej, tak zresztą jak i w komórce ssaczej, jest dość mocno zwinięty, mocno upakowany. W procesie podziału komórki bakteryjnej czy też ssaczej enzymy realizujące proces namnażania, duplikacji, replikacji materiału genetycznego muszą mieć łatwy dostęp do tego materiału genetycznego. I takim zapewnienie takiego łatwego dostępu, takie rozplatanie tego zwiniętego, tej zwiniętej nici w uproszczeniu realizuje m.in. enzym zwany topoizomerazą, bądź u bakterii bardziej szczegółowo opisywany jest jako, czy określany jest jako, czy ta wersja topoizomerazy bakteryjna określana jest jako geraza. Istnieje grupa antybiotyków zwanych chinolonami, z których najbardziej popularnym i stosowanym jest ciprofloksacyna, które hamują aktywność topoizomerazy i uniemożliwiają namnażanie, replikację materiału genetycznego. I w ten sposób działają bakteriobójczo na komórki bakteryjne. Tak jak wspomniałem, antybiotyki są związkami pochodzenia naturalnego. Co prawda część antybiotyków, które obecnie są stosowane, są to związki półsyntetyczne, to znaczy, że początkowo czy ten rdzeń związku jest pochodzenia naturalnego, a człowiek wprowadza do niego odpowiednie modyfikacje chemiczne, to jednak nadal źródłowo związki te mają charakter związków naturalnych, są pochodzenia naturalnego. Antybiotyki wytwarzane są przez bardzo liczne drobnoustroje. Pierwszy odkryty antybiotyk, penicylina, wytwarzana jest, syntetyzowana jest przez grzyba pędzlaka, penicillinum notatum. Ale nie tylko grzyby są w stanie syntetyzować antybiotyki, także bakterie, m.in. pałeczki, które występują dość powszechnie w środowisku, na przykład na roślinach, bądź też bakterie z grupy promieniowców, które występują powszechnie w glebie. I część z tych promieniowców zaliczanych do streptomyces są to bakterie, które wytwarzają taki charakterystyczny zapach ziemi. Więc jeżeli Państwo czują taki zapach ziemi, to jest to zapach wytwarzany, jest to zapach pochodzący ze związku, czy warunkowany obecnością związku chemicznego wytwarzanego przez promieniowce. Od dłuższego czasu ludzie zastanawiają się, jaki jest cel wytwarzania, powstawania antybiotyków, w jakim celu drobnoustroje wytwarzają antybiotyki. I w zasadzie istnieją dwie podstawowe koncepcje. Wydaje się, że z jednej strony antybiotyki mogą umożliwić, czy umożliwiają, są pewnego rodzaju bronią, która pozwala na zasiedlanie środowiska przez wytwarzający je organizm. I tak na przykład można sobie wyobrazić, że pędzlak, który zasiedla owoc, w tym przypadku jest to pomarańcza, zresztą na marginesie okazało się, że właśnie penicillium notatum najchętniej rośnie na pomarańczy.

i na owocach cytrusowych, więc jeżeli Państwo widzą na owocu porost takiej pleśni, to jest duża szansa, że będzie to właśnie Penicillium mutatum, czyli ten grzyb, którego niektóre szczepy są w stanie sprawnie produkować duże ilości antybiotyków, penicyliny dokładnie. Więc grzyb ten rosnąc na źródle pokarmu, na pokarmie, wytwarza penicylinę po to, żeby zahamować rozrost innych konkurencyjnych organizmów, szczególnie bakterii. Czyli generalnie ujmując, chroni się w ten sposób, czy zatrzymuje proces gnicia tych owoców, proces rozkładu bakteryjnego. Z drugiej strony wydaje się, że ta hipoteza nie znajduje potwierdzenia w przypadku antybiotyków, czy nie jest dobrym wytłumaczeniem działania antybiotyków, czy wytwarzania antybiotyków przez bakterie żyjące w glebie, ponieważ te ilości antybiotyków, które występują w glebie, są tak niskie, że nie mogą one działać bakteriobójczo, czy wydaje się, że nie działają one bakteriobójczo na inne organizmy. I koncepcja tłumacząca znaczenie antybiotyków wytwarzanych przez bakterie glebowe mówi, że być może związki te służą do komunikacji, że są to pewne związki, które pozwalają na oddziaływanie jednych organizmów na drugie, na komunikację między różnymi gatunkami bakterii i na kształtowanie się pewnej równowagi ewolucyjnej w tym zasiedlanym, obszarze. Antybiotyki są zdecydowanie, czy odkrycie antybiotyków jest zdecydowanie kamieniem milowym medycyny. Jest jednym z największych odkryć w zakresie medycyny, biochemii w XX wieku. Jak ważne, jak duże znaczenie dla społeczeństwa, dla ludzkości miało odkrycie antybiotyków, dobrze pokazują badania statystyczne. I tak na przykład śmiertelność z powodów chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych w wieku XX, głównie dzięki odkryciu antybiotyków, zmniejszyła się z 800 osób do 50 osób, czyli niemalże 20-krotnie spadła umieralność z powodu chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych, w dużej mierze dzięki odkryciu antybiotyków. Co więcej, ta śmiertelność dotyczyła przede wszystkim dzieci, czyli tych organizmów najbardziej narażonych czy najsłabszych, najsłabiej radzących sobie z zakażeniami bakteryjnymi, a także wirusowymi. Obecnie szacuje się, że śmiertelność wśród dzieci do 5 roku życia wynosi około 1%. W roku 1900 wynosiło 30%. I tutaj takie może słabo widoczne dane także dla obszaru Polski. Na tym wykresie widzą Państwo śmiertelność w jednej z miejscowości na Kieleczczyźnie w latach 1811-1889, czyli w okresie 50 lat. W tym okresie zmarło w tej miejscowości blisko troszeczkę więcej niż 2100 osób. Z tego blisko połowę były to dzieci w wieku od 0 do 4 lat. I ta śmiertelność wynikała głównie była spowodowana głównie chorobami zakaźnymi. Średnia wieku w tym okresie wynosiła ledwo 25 lat. I podobne dane z roku 2009 dla województwa świętokrzyskiego. Śmiertelność wśród dzieci jest znikoma. Dopiero duży wzrost śmiertelności obserwujemy wśród osób starszych. Także średnia długość życia około 72 lat. I w dużej mierze te dane pokazują, jak duży postęp poczyniła medycyna w wieku XX. I do tego postępu w dużej mierze przyczyniło się odkrycie antybiotyków. I to odkrycie antybiotyków ma nie tylko znaczenie takie, że pozwala na terapię, skuteczną terapię chorób zakaźnych. Tutaj należy sobie uzmysłowić, że odkrycie antybiotyków tak naprawdę pozwoliło na bardzo dynamiczny rozwój innych gałęzi medycyny. Bez antybiotyków nie można sobie wyobrazić bardzo skomplikowanych, obecnie przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. Po prostu to trudno byłoby je zrealizować bez zabezpieczenia antybiotykami, zabezpieczenia przed zakażeniami okołooperacyjnymi. Również
nie byłoby żadnej możliwości na rozwój transplantologii, czyli na rozwój, czyli byłoby szans na realizowanie przeszczepów tkanek i narządów, jeżeli nie byłoby skutecznej broni przeciwko zakażeniom bakterii. Istnieją także mniej oczywiste zalety stosowania antybiotyków, a może nie są to mniej oczywiste zalety, ale pozytywne działanie antybiotyków, korzystne czy zdrowotne działanie antybiotyków ujawnia się przez cały czas. Nie tylko dotyczy to tych chorób od dawna znanych, ale także tych schorzeń, które dotychczas nie były w ogóle kojarzone z zakażeniami bakteryjnymi. Przykładem jest choroba wrzodowa. Jest to schorzenie, które dotyczy, w którym to schorzeniu w żołądku, w dwunastnicy dochodzi do rozwoju wrzodów, takich owrzodzeń bardzo trudno gojących się, które nieleczone mogą doprowadzić do perforacji przewodu pokarmowego, do krwotoku, do śmierci. I te owrzodzenia goją się w dużej mierze trudno, między innymi dlatego, że środowisko, w którym powstają, czyli środowisko wewnątrz żołądka, przewodu w dwunastnicy, jest trudnym środowiskiem, w sensie jest tam bardzo niskie pH. Cały czas znajduje się treść pokarmowa, która cały czas takie owrzodzenia drażni. I niemal przez cały XX wiek uważano, że choroba wrzodowa jest schorzeniem psychosomatycznym, to znaczy, że jest uwarunkowana psychicznie, jest uwarunkowana złym stanem, złym trybem życia, stresującym trybem życia, złym odżywianiem. I niemal przez cały XX wiek jedynym sposobem na leczenie choroby wrzodowej była odpowiednia dieta, zmiana stylu życia, no i zabiegi chirurgiczne w ekstremalnych przypadkach, wtedy, kiedy już nie było możliwości zagojenia takiego, tak powstającego wrzodu. Dopiero w początkiem lat 80. dwóch australijskich naukowców, Barry Marshall i Robin Warren, badając próbki takich owrzodzeń pobranych od pacjentów, zauważyli, że w tych owrzodzeniach znajdują się bakterie. Bakterie te zostały sklasyfikowane jako Helicobacter pylori, czy bakteria, która tam występowała, bo to był pojedynczy gatunek, była sklasyfikowana jako Helicobacter pylori. Bakteria ta wydawała się znakomicie radzić sobie w środowisku, w kwaśnym środowisku żołądka. I to już samo to odkrycie miało duże znaczenie, ponieważ do lat 80., praktycznie do opublikowania pracy dwóch autorów, uważano, że środowisko żołądka jest sterylne, że nie istnieją tam żadne mikroorganizmy, ponieważ jest ono tak kwaśne, że żadna bakteria nie jest w stanie tam przeżyć. Natomiast identyfikacja Helicobacter pylori zadała kłam temu poglądowi. A Marshall i Warren w serii dosyć prostych doświadczeń wykazali, że Helicobacter pylori jest bakterią, która jest odpowiedzialna za powstawanie wrzodów żołądka. I antybiotykoterapia antybiotykami, które skutecznie działają przeciwko temu patogenowi, pozwala na wyleczenie, i to w bardzo krótkim czasie, około 10 dni infekcji, i umożliwia sprawne dalsze leczenie choroby wrzodowej żołądka. Oczywiście dalsze badania wykazały, że bezsprzecznie Helicobacter pylori jest odpowiedzialna za rozwój i podtrzymanie wrzodu w żołądku, ale sam styl życia także ma znaczenie. Styl życia może stymulować, czy może ułatwiać infekcję Helicobacter pylori i rozwój i utrzymanie się w żołądku. Stąd też styl życia także nie jest bez znaczenia w chorobie wrzodowej, ale sam mechanizm powstawania tego schorzenia okazał się być mechanizmem zależnym od bakterii. Podobnie sytuacja być może wygląda także z niektórymi przypadkami choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera jest nieuleczalną, obecnie postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do zwyrodnienia mózgu, do zwyrodnienia tkanki mózgowej, do śmierci neuronów.
Objawami tego schorzenia jest przede wszystkim szybka utrata pamięci, splątania w późniejszym okresie, także agresja. Przyczyny choroby Alzheimera nie są do końca poznane. Obecnie najpowszechniej przyjmowana, akceptowana hipoteza mówi o patologicznym odkładaniu się agregacji specyficznych białek w mózgu, beta-amyloidu, białka tau. Uważa się, że powstawanie tych białek, czy akumulacja tych białek w tkance mózgowej doprowadza do śmierci neuronów i to jest główną przyczyną choroby Alzheimera. Natomiast dokładnie nie jest znana przyczyna samej akumulacji się tych białek, samego nagromadzania się tych białek. Istnieje cały szereg hipotez na ten temat, ale żadna nie jest hipotezą dominującą. Mniej więcej od lat 90. ubiegłego wieku w literaturze naukowej pojawiają się prace, obecnie coraz częściej, wykazujące, że w mózgi osób chorych na chorobę Alzheimera, w mózgach osób chorych na chorobę Alzheimera stwierdza się obecność bakterii z grupy krętków. Są to bakterie, do których między innymi należy krętek blady wywołujący kiłę, czy też bakteria wywołująca boreliozę. Wydaje się, że część przypadków choroby Alzheimera może być spowodowana obecnością tej bakterii, która wydaje się atakować neurony obecne w mózgu i wydaje się być przyczyną stanów zapalnych obserwowanych w tkance mózgowej. Obecnie prowadzone są prace nad terapią choroby Alzheimera z użyciem antybiotyków. Na razie jeszcze nie pojawiły się żadne spektakularne doniesienia na temat wyleczenia osób, u których zdiagnozowano to schorzenie. Tutaj warto zauważyć, że krętki generalnie są bardzo trudne, czy choroby wywoływane przez krętki są bardzo trudne w terapii. Kiła jest trudna w terapii przy użyciu obecnie stosowanych antybiotyków, tym bardziej także podobna sytuacja jest z boreliozą. Stąd też ta antybiotykoterapia musi, żeby była skuteczna, musi być dość dobrze dobrana i musi być celowana. To znaczy musi być pewność, że patogen, który występuje, który jest odpowiedzialny za chorobę, czy to kiłę, czy borelioza, czy być może także choroba Alzheimera, musi być wrażliwy na ten antybiotyk. Dużym problemem w stosowaniu antybiotyków jest wykształcanie się oporności mikroorganizmów na antybiotyki. Zjawisko oporności zaczęto obserwować po raz pierwszy w latach 60. w Japonii. Obecnie oporność na antybiotyki notuje się na całym świecie. Przykładowo w Europie występuje dość powszechnie oporność pałeczki zapalenia płuc na antybiotyki beta-laktamowe, na cefalosporyny. I tu mają Państwo przykład informacji o ilości wyizolowanych szczepów opornych na antybiotyki, wyizolowanych od pacjentów chorych na zapalenie płuc w leczeniu szpitalnym. I Polska zaliczana jest do krajów, w których ta oporność wśród wyizolowanych szczepów może sięgać nawet 50%. Wykształcanie się oporności bakterii na antybiotyki jest tak naprawdę jednym z wielu namacalnych dowodów na istnienie doboru naturalnego i na działanie mechanizmów ewolucji. Mechanizmy oporności są bardzo zróżnicowane. Mechanizmy oporności na antybiotyki są bardzo zróżnicowane. I tutaj mają Państwo przykład, przedstawione takie główne mechanizmy. Antybiotyk został zaznaczony taką niebieską kulką. Jednym z podstawowych mechanizmów oporności jest wykształcenie przez bakterie specjalnych enzymów, białek, które są w stanie degradować antybiotyk. Antybiotyk dostaje się na teren komórki bakteryjnej. Tu znajduje się enzym, który inaktywuje antybiotyk i nie może on trafić do swojego miejsca docelowego, nie może zadziałać. Dość powszechnym
Ten mechanizm akurat dosyć specyficzny, to znaczy, że dany enzym generalnie degraduje jedną klasę antybiotyków, a nie działa natomiast na inne klasy antybiotyków, stąd też zmiana antybiotyku może być skuteczna w tym wypadku. Może skutecznie zabić mikroorganizm, bakterie. Innym mechanizmem jest tworzenie się specjalnych pomp, które są w stanie wypompowywać antybiotyk obecny w cytoplazmie na zewnątrz. Więc pomimo, że antybiotyk dostaje się do wnętrza bakterii, to jest on wypompowywany na zewnątrz. I stąd też stężenie antybiotyku w komórce bakteryjnej jest niskie i nie może on zadziałać hamująco bądź bakteriobójczo, hamująco na wzrost bakterii bądź bakteriobójczo. Ten mechanizm jest mniej swoisty, co powoduje, że tak naprawdę więcej antybiotyków, więcej różnych antybiotyków może być w ten sposób usuwana przez mikroorganizm. Stąd też takie szczepy bakterii są oporne na więcej niż jeden, często są oporne na więcej niż jeden antybiotyk, takie szczepy posiadające tego rodzaju pompy. Wreszcie bakteria może wprowadzać modyfikacje w swojej budowie, takie modyfikacje, które na przykład ograniczają pobieranie antybiotyku, uniemożliwiają jego przenikanie do wnętrza. Istnieje także taki mechanizm, który pozwala na który opiera się na wytworzeniu białka przynęty niejako, która jest nowym celem dla antybiotyku, jednak nie jest ona tym celem właściwym. To znaczy antybiotyk wiąże się z tym białkiem, przestaje działać i nie może działać w tym miejscu, w którym powinien. Wszystkie te mechanizmy warunkowane są przez obecność specyficznych białek. Informacja o tych białkach kodowana jest na takich kolistych odcinkach materiału genetycznego, kolistych fragmentach materiału genetycznego zwanych plazmidami. Cechą plazmidów jest to, że jest to materiał mobilny, może być przekazywany do innych bakterii. I w ten sposób oporność, czy geny oporności znajdujące się na plazmidach mogą być przekazywane między bakteriami. I w ten sposób mają tu Państwo na obrazku przedstawiony bakterie, schemat bakterii posiadające gen oporności na antybiotyk. Bakteria taka może koniugować, może łączyć się z bakterią tego samego bądź innych gatunków i przekazywać materiał genetyczny, przekazywać plazmid niosący oporność. W ten sposób jedne bakterie, czyli bakterie oporne, przekazują oporność na bakterie, które dotychczas były tej oporności pozbawione. Zresztą ten mechanizm jest także wykorzystywany, czy ten materiał genetyczny, mobilny materiał genetyczny, plazmidy, jest to materiał wykorzystywany także, czy te zjawiska wykorzystywane są między innymi w inżynierii genetycznej. Wydaje się, czy początkowo uważano, że oporność na antybiotyki wykształciła się w wyniku bardzo silnej presji selekcyjnej spowodowanej nadmiernym stosowaniem antybiotyków przez ludzi. Obecnie uważa się, że oporność na antybiotyki istniała od dłuższego czasu w środowisku. Nie była ona jednak tak wyraźnie widoczna jak teraz. To znaczy nie było tak dużo szczepów bakterii, które tą oporność posiadały. Dokładniejsze badania materiału pobranego m.in. z wiecznej zmarzliny, z terenów Alaski wykazały, że bakterie, które tam bytowały w tej wiecznej zmarzlinie, posiadały geny oporności na antybiotyki obecnie stosowane, pomimo tego, że z pewnością od setek czy nawet milionów lat nie miały kontaktu z środowiskiem zewnętrznym. Narastający problem oporności na antybiotyki rodzi potrzebę poszukiwania nowych związków. Oporność na antybiotyki rośnie dramatycznie. Od początku lat 90. do początku lat 2000 nastąpił prawie 10-krotny wzrost szczepów opornych na podstawowe antybiotyki. Także równocześnie powstające nowe antybiotyki, liczba powstających nowych antybiotyków jest niewielka i w zasadzie coraz mniejsza. Jeszcze na początku lat 80. pojawiło się około 15 nowych antybiotyków, natomiast w latach 2000 już tylko 3 nowe związki.
Problemem w poszukiwaniu nowych antybiotyków jest fakt, że firmy farmaceutyczne, które się tym zajmują, przez dłuższy okres czasu nie były zbytnio zainteresowane tego rodzaju badaniami i w dużej mierze swój wysiłek badawczy poświęcały poszukiwaniu lekarstw na choroby cywilizacyjne, tak jak cukrzyca, nadciśnienie, natomiast nie na pracę nad antybiotykami. Sytuacja zaczyna się troszeczkę zmieniać i obecnie prowadzone są coraz intensywniejsze badania, często na zlecenie podmiotów, które są niezwiązane z przemysłem farmaceutycznym. Nowych antybiotyków szuka się w dosyć ekstremalnych środowiskach, między innymi na przykład na dnie mórz. I tu mają Państwo przykład wzorów chemicznych szeregu antybiotyków, które zostały wyizolowane z mikroorganizmów morskich. Oprócz tego, że antybiotyki mają niewątpliwie korzystne działanie terapeutyczne, że stanowią tak naprawdę przełom, czy odkrycie antybiotyków stanowiło przełom w medycynie, to coraz więcej wiemy na temat negatywnego działania tych związków na organizm człowieka. I to negatywne działanie antybiotyków można podzielić na wyróżnić dwa główne mechanizmy. Pierwszy jest to bezpośrednie działanie antybiotyków, bezpośrednie niekorzystne działanie antybiotyków na komórki, tkanki, narządy organizmu człowieka czy też zwierzęcia. Pomimo tego, że antybiotyki są bardzo swoiste względem komórek bakteryjnych i działają toksycznie przede wszystkim względem komórek bakteryjnych, to jednak mogą wywoływać pewne negatywne efekty także w tkankach, narządach czy też komórkach kręgowców, szerzej ssaków. Drugi negatywny mechanizm działania antybiotyków związany jest z florą mikrobiologiczną człowieka. Antybiotyki wydają się działać niekorzystnie na bakterie, mikroorganizmy występujące w przewodzie pokarmowym, w jamie nosowej i płucach, i w skórze, i na skórze, i na włosach. Bezpośrednie efekty toksyczne działania antybiotyków zostały odkryte dosyć wcześnie. Takim typowym przykładem są fotoalergie wywoływane m.in. przez tetracykliny. W zasadzie tetracykliny są tymi antybiotykami, które wywołują takie efekty niepożądane najczęściej. A tetracykliny są związkami, jak tutaj wspomniałem, dosyć prostej budowie chemicznej. Cechą ich charakterystyczną jest zdolność pochłaniania promieniowania ultrafioletowego. Czyli jeżeli te antybiotyki znajdują się w skórze, na przykład podczas terapii tetracyklinami, dosyć duże stężenia antybiotyków występują w skórze, to w słoneczny dzień antybiotyki, te związki chemiczne występujące w skórze, mogą zostać wzbudzone, mogą pochłonąć promieniowanie ultrafioletowe ze słońca i w wyniku takiego wzbudzenia dochodzi do formowania się reaktywnych form tlenu, które to mogą przeszkadzać mitochondria, czyli takie fabryki energii komórek. To z kolei prowadzi do odpowiedzi immunologicznej organizmu i do fotoalergii. Stąd też często w ulotkach do leków, do tetracyklin jest wyraźnie napisane, aby w trakcie trwania terapii unikać bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych, właśnie z tego względu, że związki te mogą wywoływać fotoalergię. Inne niekorzystne działanie tetracyklin wynika z ich właściwości chelatujących, czyli mają one zdolność do wiązania jonów wapnia, jonów żelaza, ale generalnie najważniejsze z naszego punktu widzenia są jony wapnia, w wyniku czego powstają trwałe kompleksy, trwałe chelaty. Są one tak trwałe, że nawet pośmiertnie, wiele lat po śmierci, analizując kości osoby zmarłej, można niezbicie wykazać, czy taka osoba była leczona, przechodziła terapię tetracyklinami, czy też nie. W każdym bądź razie powstawanie tych chelatów ma o tyle znaczenie,
że terapia tetracyklinami w okresie wzrostu między innymi na przykład zębów może doprowadzać do ich trwałego przebarwienia, ponieważ te chelaty mają charakterystyczne takie brązowawe zabarwienie. Stąd też uważa się, że tetracyklin nie powinno się stosować w ogóle w okresie ciąży i u kobiet, a także w pierwszych latach życia dzieci, kiedy formują się zęby. Także inne bardzo cenne antybiotyki mają zdolność, czy charakteryzują się dosyć poważnymi efektami ubocznymi. Tymi antybiotykami są chinolony, z których najbardziej popularny jest ciprofloksacyna, antybiotyk wykorzystywany w terapii zakażeń przewodu, zakażeń dróg moczowych, bardzo skuteczny. Jednak związek ten ma także właściwości chelatujące względem jonów magnezu. I wydaje się, że te właściwości chelatujące, to wiązanie magnezu, jonów magnezu w środowisku ma toksyczne działanie na proces syntezy kolagenu. I w efekcie czego związek ten charakteryzuje się działaniem prozapalnym względem chrząstek i ścięgien. I jednym z efektów ubocznych terapii tą grupą antybiotyków może dojść do zerwania ścięgna, na przykład ścięgna Achillesa. Stąd też, chociaż te informacje oczywiście także mogą Państwo znaleźć w ulotkach, też bardzo ważną sprawą jest zawsze czytanie ulotek, które są dołączane do wszystkich preparatów, do wszystkich antybiotyków, które przepisuje lekarz. Wreszcie niektóre antybiotyki nie działają tak bardzo swoiście na procesy wewnątrzkomórkowe względem komórek bakteryjnych. Mogą wywoływać efekty, podobne efekty także w komórkach ssaczych. I przykładem takiego antybiotyku jest aktynomycyna D. Antybiotyk, który działa silnie bakteriobójcze, który hamuje proces odczytu materiału genetycznego w komórkach, hamuje namnażanie komórek bakteryjnych, ale także wpływa w podobny sposób na działanie komórek ssaczych. To znaczy hamuje podziały komórek ssaczych, nagromadza się w jądrach komórkowych i działa toksycznie generalnie na komórki ssacze. Związek ten został wykorzystany przez człowieka w terapii nowotworów, czyli takich komórek, które w sposób niekontrolowany, bardzo szybki namnażają się w organizmie, więc niektóre antybiotyki zaliczane do grupy cytostatyków mają działanie hamujące także na komórki ssacze i mogą być wykorzystane dzięki temu w terapii choroby nowotworowej. U dorosłego człowieka występuje około 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym. Te dane są tylko szacunkowe, być może tych gatunków jest nawet trochę więcej. Bakterie występujące w przewodzie pokarmowym dostają się tam, czy zasiedlenie przewodu pokarmowego następuje w trakcie porodu bądź w kilka dni po nim. Istnieją pewne doniesienia nieliczne, sugerujące, że być może do zasiedlenia przewodu pokarmowego bakteriami dochodzi jeszcze w życiu płodowym, chociaż, tak jak powiedziałem, dane te nie są w pełni, czy te doniesienia nie są w pełni akceptowane obecnie. Duże znaczenie na to, jaki jest skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, ma sposób porodu. Jeżeli poród odbywa się siłami natury, to ta flora bakteryjna jest zbliżona do flory bakteryjnej matki, szczególnie jeżeli także takie dziecko jest karmione piersią. Natomiast jeżeli poród odbywa się drogą cesarskiego cięcia, to wydaje się, wyniki badań wskazały, że ta flora bakteryjna jest zmieniona i przypomina ona raczej florę czy skład mikroflory miejsca urodzenia, najczęściej szpitalu. Czyli osób, które miały kontakt z dzieckiem w szpitalu,
także pomieszczeń, w których to dziecko przebywało. Ostateczny skład mikrobiomu, czyli tej całej flory bakteryjnej, ustala się między pierwszym a drugim rokiem życia. Czyli wszelkie podawanie antybiotyków, wszelka chemioterapia w tym okresie życia w sposób szczególny wpływa negatywnie na kształtowanie się flory bakteryjnej. A badania ostatnich 15-18 lat zdają się wskazywać na ogromne znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej dla właściwego funkcjonowania organizmu człowieka. Od dawien dawna wiadomo, że obecność bakterii w przewodzie pokarmowym jest istotna dla zdrowia człowieka. Najbardziej, czy najlepiej poznany mechanizm tego działania opiera się na prostym poprawieniu trawienia. Wydaje się, że bakterie są potrzebne, aby ułatwiać trawienie między innymi produktów roślinnych. A także dzięki bakteriom w przewodzie pokarmowym organizm zaopatrywany jest dodatkowo w witaminy syntetyzowane przez te bakterie, witaminę B i K. Obecność bakterii, tych 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym ma znaczenie zapobiegawcze. Chronią one przewód pokarmowy przed kolonizacją przewodu pokarmowego przez patogenne bakterie, które mogłyby doprowadzić do jego uszkodzenia i zaburzenia procesu wchłaniania pokarmu. Wreszcie wydaje się pewnym, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego, zmniejszają jego pobudliwość. Istnieje coraz więcej doniesień wskazujących na to, że właściwa flora bakteryjna jest istotna z punktu widzenia zapobiegania chorobom autoimmunologicznym, a także alergiom. Także wszelkie interwencje w postaci podawania antybiotyków mogą, szczególnie w pierwszych latach życia człowieka, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego w przyszłości. Nowsze badania wskazują, że znaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego może być nawet bardziej istotne niż tylko to, co przed chwilą powiedziałem. Mianowicie wydaje się, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, nie tylko zajmują się polepszaniem trawienia pokarmu, ale także wytwarzają bardzo dużo związków chemicznych, które wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie układu, na funkcjonowanie organizmu człowieka. Między innymi wydaje się, że prawidłowa flora bakteryjna jest niezbędna do właściwego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Wydaje się, że bakterie wytwarzają całą grupę neuroprzekaźników, które wpływają na właściwe funkcjonowanie, na właściwy rozwój układu nerwowego, szczególnie u dzieci. W badaniach tego rodzaju, w badaniach nad mikrobiomem, często wykorzystuje się organizmy modelowe, myszy, które pozbawione są całkowicie flory przewodu pokarmowego. Takie sterylne myszy, przetrzymywane czy hodowane w warunkach sterylnych, pozbawione są całkowicie bakterii w przewodzie pokarmowym. I głębsze badania, czy dokładniejsze badania takich myszy wykazały, że jałowe myszy mają zdecydowanie gorszą pamięć i gorzej się uczą niż myszy, które posiadają florę bakteryjną, prawidłową florę bakteryjną. Charakteryzują się gorszą socjalizacją, wykazują pewne zachowania autystyczne oraz niepokój. To wszystko wskazuje na znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Flora bakteryjna ma także duże znaczenie dla prawidłowej homeostazy energetycznej, dla utrzymania prawidłowej homeostazy energetycznej organizmu i dla adipogenezy, czyli dla rozwoju tkanki tłuszczowej. Wiadomo, że jałowe myszy mają zdecydowanie mniej tkanki tłuszczowej, pomimo tego, że nawet jeżeli przyjmują więcej kalorii, więcej pokarmu. Najprostszym wytłumaczeniem tego zjawiska jest gorsze trawienie i wchłanianie pokarmu, ale wydaje się, że u tych myszy pozbawionych bakterii, ale wydaje się, że to ta regulacja homeostazy energetycznej w organizmie jest nawet głębsza. Okazuje się, że nie tylko antybiotyki mogą wpływać negatywnie
na florę bakteryjną. Czy podawanie antybiotyków może negatywnie wpływać na florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Także dieta, na przykład dieta typu zachodniego, czyli dieta wysokokaloryczna, wysokotłuszczowa, zdaje się wpływać negatywnie na skład jakościowy mikroflory przewodu pokarmowego, flory przewodu pokarmowego. W wyniku czego, w wyniku takich zmian w składzie tej flory bakteryjnej może dochodzić do rozszczelniania się ścian przewodu pokarmowego i może dochodzić do przemieszczania się bakterii w tym przewodzie pokarmowym obecnym do krwiobiegu, w wyniku czego dochodzi do indukcji ogólnoustrojowego stanu zapalnego. I taki ogólnoustrojowy stan zapalny o niskim nasileniu może z kolei zwiększać oporność, czy wydaje się, że zwiększa oporność na insulinę. A wzrost oporności na insulinę jest jednym z pierwszych objawów rozwoju cukrzycy typu drugiego. Stąd też wydaje się, że zaburzenie funkcjonowania w prawidłowym składzie mikrobiomu przewodu pokarmowego, czy to przez dietę, czy to też właśnie przez podawanie antybiotyków, może być jednym z czynników odpowiedzialnym za rozwój cukrzycy typu drugiego, która to choroba obecnie przyjmuje, wydaje się, że już ma charakter epidemii na świecie. Także nowsze badania wykazały bezsprzeczny związek pobierania czy podawania antybiotyków z rozwojem cukrzycy typu drugiego. Badania przeprowadzone na próbie około 1 000 000 osób już kilka lat temu tak naprawdę wykazały, że wielokrotna terapia antybiotykami, głównie z grupy penicylin, cefalosporyn i makrolidów, może zwiększać prawdopodobieństwo, może wyraźnie, czy zwiększa wyraźnie prawdopodobieństwo na rozwój cukrzycy typu drugiego. Wydaje się, że ten mechanizm działania, negatywnego działania antybiotyków i na metabolizm energetyczny, homeostazę energetyczną organizmu, związany jest właśnie z zaburzeniem prawidłowego składu flory bakteryjnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli...

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater, to już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów, do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce. Bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj koło tygodnia. Może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył. Natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom.
Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. Mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże. Idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w. Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale
Akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No, ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No, tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik. 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata. Jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli, to potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy. Mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle, ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne, no ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat, też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to?
owady tak długo, mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga, ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się, załóżmy, dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem, typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada i to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata, i potem już jest dosyć znaczący spadek, więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są, no nazwijmy to dyplomatycznie, wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No, mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No, bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma. To proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem. To też jeden z tych 100 odcinków będzie. Właściwie to dwa. Nagrywałem. Taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety. No, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko o same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście, no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć. No, ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych. No bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia, o ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat.
kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle, ale nie tylko. Myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może, także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne i po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, tak, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat. A sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren chociażby. To wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować. Ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Wspomniałem o tym przy kunie, bo my sobie tak wyobrażamy, jak na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego... On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kun. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą. Będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie... duży kot i to jest największy ze współczesnych 5 gatunków dzikich kotów z rodzaju pantera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No to mamy 300 kg, potężne ciało, ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje?
Trochę dłużej, aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no, mogą żyć 10, 12, no, rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat, także to jest rzeczywiście takie maksimum. No, wiadomo, mogą dłużej, jasne, że tak. Słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat. No, ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo, naście lat to jest w zasadzie taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy naście, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj, w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa, to nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica. A samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe, tak? W ten sposób to wygląda. Czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15, 20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane. Ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu, no, myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No, w zasadzie dzisiaj już ja widzę nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło. Rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No ale tak to właśnie wygląda, to taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata. I po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie, bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda, nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać.
Warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak dużo, długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, to dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to w tym sobie, teraz sobie przypominam o, w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, na też na taką mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach powiedzmy półdzikich. Ale faktycznie no 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były, no chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie, ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało, właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No a po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki. Znaczy dziki, no one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Że całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat.
60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć. Te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no. Też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy? Jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest te 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki, to jest naprawdę długo, bo no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju, to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No, takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 kilometrów i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to jest taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają, a słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem. I występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka, bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I
mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego, co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej, to jest taka średnia z tego, co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No, tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy, w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat, i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg, tyle ile serce płetwala. Więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm. Proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 decybeli. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 kilometrów. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku, i ta odległość, z jakiej one się słyszą, i to, ile zwierzę waży, i to, ile waży jego serce, i jakiej średnicy jest aorta, i to jeszcze ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących. Bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, bo po samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu. Więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No, ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju? I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów, nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad?
Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry i podejrzewam, że one osiągały takie, naprawdę no, piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały, no ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No a tutaj mamy rybę, którą czerwona ryba z Pacyfiku, właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie i występuje na wysokości Kalifornii, tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, podobno mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że ten, no do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat, ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Bo uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat. 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawe. Ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże. No w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj po wykonaniu badań wiadomo, że przekracza ten wiek.
Natomiast największy badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład. Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca. Bo kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową, no już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet i 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów. Zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż. I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga, też co ciekawe, nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu Arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy przykład, gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną i właściwie w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica. I ona żyje na głębokości do 2000 metrów. I uwaga, tu już jest zdecydowanie znaczne przebicie cypriny, bo u cypriny mieliśmy imponujące 500 lat. Uwaga, tutaj mamy już, ten wiek jest oszacowany na 1550 lat. No ale czy można żyć dłużej? Czy jeszcze można więcej przeżyć? No to uwaga, można. Można, bo okazuje się, że są takie koralowce, Acropora palmata, tak się nazywa, które żyją właściwie są częścią rafy Karaibów. Bardzo ciekawą mają angielską nazwę.

więc taka jest taka średnia. Turritopsis dorni. Uwaga, i w zasadzie jest to stółbiopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny, bo uwaga, jest to taka no, stółbiopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy. I kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską, Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dorni, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie nieśmiertelności. Czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje, więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta, i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów, ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda, to dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc niełatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił. Więc nie wiem, ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt, no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam. Prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie. Być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze. Przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na. O, dużo pytań. Nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego, to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

O, to fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli... Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać, no więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że. Nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo, nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem, na plaży, chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem, żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może te 30 lat przeżyć. No a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30, tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki. Jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne? To nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy. No to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

serdecznie na następnych przygodach. Tym razem Pan Samochodzik i Templariusze, Zbigniew Nienacki. Książka wydana przez wydawnictwo Po Jeziorze. No, tak jak wspomniałem wczoraj na samym początku, dość dawno, ale też i przygody Pana Samochodzika, Pana Tomasza i chłopców, którzy z nim podróżują, którzy te przygody będą przeżywali, no, można obejrzeć w telewizji, ale chyba więcej tutaj dowiemy się z książki, bo wersja telewizyjna była trochę bardziej uproszczona i pozmieniana. Zostańcie z nami.

To prawda. Postanowiłem, że dzisiaj w ogóle nie ruszę się z domu i przewertuję do końca wszystkie materiały o templariuszach. Bardzo więc jestem sam wdzięczny i wam, i dziękuję za pomoc. To bardzo przykre, lecz jednak nie mogę was zabrać ze sobą. W tym momencie na moim biurku odezwał się telefon. Dzwonił doktor W., ojciec Stella. Czy rzeczywiście wybiera się pan na nową wyprawę? Spytał. Bo mój syn, jak tylko przeczytał w gazecie o skarbie templariuszy, od razu doszedł do przekonania, że pan na pewno weźmie udział w poszukiwaniach skarbu. Wymógł na mnie, abym dał mu pozwolenie na wzięcie udziału w wyprawie. Ba! Mało tego. Musiałem jeszcze zadzwonić do rodziców Wiewiórki i Sokolego. Oka. I ich także nakłonić do udzielenia zgody. Wprawdzie chłopcy mieli pojutrze wyjechać na obóz harcerski, ale pod pańską opieką. Waham się, czy ich zabrać, ponieważ będzie to bardzo męcząca wyprawa, przerwałem potok słów doktora. Męcząca? Być może, zgodził się doktor. Ale czy pan wie, że od czasu do czasu tej słynnej historii z odnalezieniem zbiorów chłopcy, którzy nie byli w szkole najlepszymi uczniami, bardzo się podciągnęli w nauce? W tym roku otrzymali piątki z historii. Zorganizowali w szkole kółko antropologiczne. Dyrektor szkoły jest nimi zachwycony. Dlatego, gdy mój syn powiedział, że pan wybiera się na nową wyprawę, dość krótko się wahałem. Ostatecznie chłopcy są już duzi i bardzo samodzielni. Kiedy właśnie ja zacząłem... Ach, rozumiem, powiedział doktor. Pan sądzi, że oni będą panu przeszkadzać w poszukiwaniach? Przeszkadzać? Oburzyłem się. Ale skąd? Oni bardzo mi pomogli w odnalezieniu skarbów dziedzica Dunina. A teraz... Tak? Ucieszył się doktor. W takim razie bardzo bym prosił, aby mi pan powiedział, jak należy wyekwipować wszystkich chłopców. Mają namiot trzyosobowy, materac, kuchenkę, śpiwory, plecaki. Co jeszcze powinni zabrać i kiedy planuje pan wyjazd? Jutro rano, jęknąłem. Jutro o świcie niech zjawią się przed moim domem. Nie słyszałem już, co powiedział doktor, bo słowa jego zagłuszył straszliwy wrzask chłopców. Wydawali w siebie głośne okrzyki triumfu i radości, klepali się po plecach i dawali sobie kuksańce. Potem skakali wokół mego biurka. Zakończyłem więc szybko rozmowę telefoniczną. Skoro wszyscy są przeciw mnie, muszę zmienić swoje postanowienie, rzekłem. Jedziemy, moi drodzy, jutro o świcie wyruszamy szukać skarbu templariuszy. Zapadła cisza. Roześmiane twarze chłopców raptownie spoważniały. To chyba świadomie świadczyło najlepiej, że nadają się jako współtowarzysze wyprawy. Z chwilą, gdy zapadła decyzja o ich udziale, natychmiast zdali sobie sprawę, że stanęli oko w oko z niezwykłą przygodą. Czekały ich trudy i niebezpieczeństwa, których nikt nie potrafił przewidzieć. Należało być czujnym, poważnym, odpowiedzialnym. Czy zabrać ze sobą kuszę? Spytał cicho Wilhelm Tell. Skinąłem głową. Odezwał się Sokole Oko. Artykuł w gazecie nie zaskoczył pana, tylko zirytował. To znaczy, że pan już znacznie wcześniej wiedział o skarbie? Zapewne wie pan o nim więcej, niż to zostało napisane w tej gazecie. Jeśli mamy być panu pomocni, chcielibyśmy także słyszeć coś więcej, niż przeczytaliśmy w gazecie. Co to był za zakon i skąd oni mieli skarby? Dopytywał się Wiewiórka. To bardzo długa historia, powiedziałem. Słuchanie jej zajęłoby nam kilka godzin, a przecież jutro rano musimy wyjechać. Drogę będziemy mieli daleką, aż na krańce Polski. Po drodze opowiem wam o historii skarbu templariuszy. Dzisiaj muszę spakować swoje rzeczy, odebrać samochód z remontu. Wy także powinniście przygotować się do wyprawy. Nie potrzebuję chyba wyliczać, co muszą zabrać ze sobą harcerze wybierające się na niebezpieczną przygodę. Na razie wzajemne. Wam zaledwie o kilka szczegółów.
Słuchamy, pilnie słuchamy, zawołali chłopcy. Zapaliłem papierosa i spacerując po pokoju, rozpocząłem opowiadanie. Jak wiecie, jestem autorem kilku książek o poszukiwaniach i odnalezieniu różnych skarbów na terenie Polski. Któraś z nich, z tych książek zapewne dotarła na granicę albo, co jest prawdopodobne, po prostu napisano tam o tych książkach. Pewnego dnia otrzymałem list z Paryża. Napisał do mnie pan Chabrol, prezes Towarzystwa Poszukiwaczy Skarbów. Siedziba tego towarzystwa znajduje się właśnie w Paryżu. Towarzystwo Poszukiwaczy Skarbów? Roześmiał się Sokole Oko. No, nazwa jego brzmi trochę niepoważnie, ale zaręczam wam, że jest to bardzo poważne towarzystwo. Wpisowe kosztuje ponad 100 dolarów, a składka roczna wynosi kilkadziesiąt dolarów. W towarzystwie grupują się ludzie, którzy zawodowo trudnią się poszukiwaniem skarbów. Takiego poszukiwacza wyobrażamy sobie zazwyczaj jako dziwaka uzbrojonego w łopatę i mieszkującego w starych ruinach. A panowie z towarzystwa są jednak zupełnie inni. Podczas swych eksploracji zatrudniają wiele ludzi, stosują maszyny, specjalne urządzenia do wykrywania metali różnego typu, detektory itd. Pracują u nich nurkowie, jeśli poszukiwany skarb leży na dnie jeziora lub we wraku zatopionego statku. Jeden z członków towarzystwa, Duńczyk, kapitan Petersen, dorobił się ogromnej fortuny, wydobywając złoto z hiszpańskich galeonów zatopionych u przylądka Eugano koło San Domingo. Otóż prezes tego towarzystwa, pan Chabrol, zaproponował mi wstąpienie do swej organizacji. Podziękowałem za zaproszenie, gdyż nie stać mnie było na tak wysokie wpisowe, ani na składki członkowskie w dolarach, a poza tym nie poszukuję skarbów z chęci zysku. Pracuję w Centralnym Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków, które podlega Ministerstwu Kultury i Sztuki. Zajmuję się więc sprawą zaginionych podczas wojny zbiorów muzealnych, walką z fałszerzami i przemytnikami dzieł sztuki. Odnalezione przeze mnie zabytkowe przedmioty i skarby kultury narodowej zawsze trafiają do muzeów. Oglądaliśmy rozwieszone na salach muzeum odnalezione zbiory dziedzica Dunina. Wyglądają bardzo ładnie i na pewno wielu ludzi dowie się dzięki nim, jak wyglądało uzbrojenie w różnych krajach w dawnych wiekach, z powagą poświadczył Tell. Zimą tego roku, ciągnąłem dalej swoje opowiadanie, pan Chabrol zwrócił się do mnie ponownie. Tym razem pytał w liście, czy nie zechciałbym za odpowiednim wynagrodzeniem wziąć udziału w ekspedycji słynnego poszukiwacza skarbów kapitana Petersena, który w lecie tego roku zamierza szukać na terenie Polski skarbu zakonu templariuszy. Szczegóły tej imprezy, jak również dokładne informacje na temat skarbu, otrzymałbym już po podpisaniu kontraktu z kapitanem Petersenem, a raczej z Chabrolem, który porozumiał się ze mną w jego imieniu, gdyż Petersen kończył właśnie pracę nad przy penetrowaniu starych galeonów zatopionych w zatoce Matanzas na Kubie. Notabene, galeonów było tylko 11, a należały one do admirała Rodryga Fanfana i wiozły ładunek złota. Tyle na dziś. Fascynujących przygód Zbigniew Nienacki, pan samochodzik i templariusz. Zapraszamy was jutro o tej samej porze.

radio, muzyka, pogoda. Minęła 20. Czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam serdecznie. A w tej chwili z oknami 20,6 stopnia Celsjusza, to temperatura na termometrach, odczuwalna temperatura 17 stopni, a słońce zajdzie o 20:48. Księżyc już praktycznie jest w pełni. Dziś w nocy czeka na zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże, na Pomorzu i Warmii możliwe słabe przelotne opady deszczu, lokalnie na południu kraju krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 10 do 14 stopni, cieplej na wybrzeżu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim od 15 do 18. Chłodniej miejscami w Kotlinach i Dolinach Karpackich około 9 stopni. Wiatr będzie słaby tylko na wybrzeżu, umiarkowany, porywisty zachodni i południowo-zachodni. Na południowym zachodzie i zachodzie kraju wiatr zmienny. A jutro, czyli w środę, na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 20-21 stopni na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat około 25, w centrum do 29 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany i porywisty, w zachodniej połowie kraju z kierunków południowych, we wschodniej przeważnie z kierunków zachodnich. A dzisiaj termometry wskażą 12-13 stopni na ziemi chełmińskiej w nocy, a jutro w dzień do 26-7 stopni. Takie temperatury zobaczymy w najcieplejszej porze dnia na ziemi chełmińskiej. 2,5 minuty po godzinie 20, a już za chwilkę dzisiaj program historyczny o wampirach, ale troszeczkę inaczej niż hollywoodzko. Zostańcie z nami.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Dzień dobry Państwu. Tak jak już Pani powiedziała, większość osób mnie pewnie kojarzy z innym tematem, z Nadwiślańskim Urzeczem, prawda, bo też się nim zajmuję i cały czas pokazuję tą tożsamość Wawra, nie tylko związaną z linią kolejową z 1877 roku, ale też z tym planem wiślanym, prawda, i pokazuje, że te wszystkie wsie typu Falenica, Miedzeszyn to były dawne wioski nadwiślańskie i związane są z tą najstarszą osią osadniczą właśnie nadwiślańską. Ale antropolog to taki zawód, który ogarnia bardzo wiele tematów, nie tylko z pogranicza etnologii, etnografii, ale też przede wszystkim antropologii fizycznej, takiej biologicznej, czyli zajmujemy się szczątkami ludzkimi, rekonstrukcją życia dawnych ludów, populacji. I stąd tematyka badań antropologicznych jest wielowymiarowa. Mój świętej pamięci profesor Andrzej Wierciński zawsze mówił, że antropologia jest jak ameba i tymi mackami wszędzie się gdzieś tam wciśnie, prawda? Także proszę się nie dziwić, dlaczego akurat taki temat. Temat jest związany z moją pracą magisterską, czyli dość odległymi już czasami. Była ona właśnie związana z nietypowymi pochówkami, które występują na terenie Polski. Ponieważ jest tak, że czasem archeolodzy, którzy kopią cmentarzyska, bo w odróżnieniu od cmentarzy wszystko, co działo się we wczesnym średniowieczu i wcześniej, nazywamy tego typu obiekty cmentarzyskami, a więc pozostałościami po dawnych cmentarzach. I badając takie cmentarzyska, oni czasami natrafiają na jakieś dziwne groby, odróżniające się swoim wyglądem od reszty. Przykładowo obrządek we wczesnym średniowieczu, już za czasów chrześcijańskich, polegał na tym, że chowaliśmy się, nie paliliśmy swoich ciał, tak jak to było wcześniej, chowaliśmy się w pozycji wyprostowanej i z głową często w kierunku zachodnim, czasami w kierunku kościoła, który się znajdował gdzieś tam w pobliżu. No więc taki pochówek, który nas zaciekawi, powinien wyglądać jakoś inaczej, a więc albo leżeć poza cmentarzem, albo jego jakieś wyróżniki są na tyle dziwne inne, że przeważnie określano tego typu groby jako pochówek, przykładowo 450, różnił się swoją formą i wyglądem od reszty. Być może jest to grób na przykład upiora albo jakiegoś tam właśnie wampira. Przy czym dotychczas nie powstała żadna taka synteza tego zjawiska, zarówno skąd się w ogóle wiara w wampiry mogła wziąć, w upiory, jak też nikt tak zbiorczo nie dotarł do tychże pochówków. No ja przez swoją pracę właśnie magisterską, później uzupełnianą o różne nowe odkrycia, postarałem się dotrzeć do wszystkich tych szkieletów, które były interesujące i zajrzeć im w oczy prosto, czy coś jest z nimi nie tak. Mówię oczywiście nie tak w sensie antropologicznym, prawda? Czyli czy te osoby posądzone o bycie wampirem jakoś się w jakiś sposób odróżniały od reszty społeczeństwa. I to w zasadzie jest taka główna tematyka, która przyświecała mi w wydanej w zeszłym roku książce Wampiry w średniowiecznej Polsce, którą chciałem tutaj właśnie Państwu zaprezentować też. Dlatego, że zawsze poruszany jest aspekt taki, że wampiry jako wierzenia przedchrześcijańskie przykładowo, czy też no, raczej się widzi w jakichś reliktach dawnych pogańskich wierzeń, a rzadziej się rozpatruje zjawisko wampiryzmu na gruncie wiedzy medycznej antropologii, prawda? A wydaje się, że może to stanowić taki swoisty klucz do wyjaśnienia tychże dziwnych pochówków. No ale idźmy dalej, żeby troszeczkę było jaśniej.
Tutaj tak na początku taka definicja, co to w ogóle jest wampir, czym jest wampiryzm. Wedle takich słowiańskich głównie wierzeń, bo wampir, samo słowo wampir, co ciekawe, wywodzi się ze świata słowiańskiego. Oznacza wypierzać się, jakby wypiór, wąpierz czasami mówiono. No w każdym razie występuje u południowych, wschodnich i zachodnich Słowian. Uważa się, językoznawcy powszechnie uważają, że ma ona proweniencję słowiańską. No i tutaj też będzie takie pytanie od razu, na które też się postaram odpowiedzieć, dlaczego akurat Słowianie, prawda? No przecież zjawisko jest dość powszechne i tego typu pochówki znane są z różnych kultur, z różnych okresów europejskich czy nawet światowych pradziejów. Ogólnie jest to taka istota, taki stwór można nazwać, która... Czasem jest określana jako duch, czasem jako ożywione ciało, które wierzono, że taki osobnik wychodzi nocą z grobu i szkodzi pozostałym przy życiu osobom. A więc bardzo często jest określany jako wysysający z nich krew, a to po to, żeby utrzymać swój nienaganny wygląd, czyli ciało, żeby nie uległo rozkładowi, musi odżywiać się tą substancją witalną, którą otrzymuje od żywych. No tak wierzono, że to niby jest taka istota, no w każdym bądź razie obawiano się tego typu istot. No i jak to wygląda? Wygląda to tak, że archeolodzy, którzy właśnie badają cmentarzyska, głównie średniowieczne, ale też od razu powiem, że praktyki antywampiryczne, bo tak o nich mówimy, występują nie tylko w średniowieczu występowały, ale można powiedzieć, że ciągnęły się albo występowały w głąb XX wieku. Prawda? Czyli jeszcze w latach 30. tego typu zabiegi były czynione. I mówiąc pochówki antywampiryczne, myślimy, jest to bardzo duże uogólnienie, prawda? Ponieważ zdajemy sobie sprawę jako badacze, że panteon wierzeń słowiańskich był ogromny, a więc mamy wieszczych, topielce, upiory, strzygi, rusałki, chowańce, niechrzczeńce i tak dalej, których na pewno też się obawiano. Ale nie mówimy na przykład pochówki antyzmorowe czy jakieś antywieszcze, ponieważ właśnie stosujemy taki ogólny termin pochówki antywampiryczne, co ma po prostu dotyczyć wszystkich takich zjawisk zabezpieczania się przed szkodliwą działalnością pewnych zmarłych. Na czym te pochówki polegały? No, że ja zaraz pokażę przykłady tego typu pochówków, że na przykład szkielet nie był ułożony, oczywiście tak, żeby państwo nie myśleli, że tutaj były jakieś morderstwa albo coś takiego, to następowało głównie, kiedy grupa czuła się zagrożona, była na przykład, przychodziła do danej okolicy zaraza albo jakaś epidemia, dżuma, cholera i tak dalej i dziesiątkowała społeczność daną, czyli umierała jedna rodzina, umierali kolejni i grupa zaczynała się bać. Jak zaczynała się bać, to poszukiwała prostych rozwiązań. I tutaj zadziałała tak zwana w antropologii często zasada, można powiedzieć, kozła ofiarnego, prawda? A więc typowano osobę, która na przykład nie tak wyglądała albo zajmowała się nie tym, co trzeba, czyli jakaś na przykład zielarka albo zajmujący się jakimiś czarami albo magią, czy parający się nie tym, co przeciętny człowiek, albo ktoś, kto dziwnie wyglądał, na przykład był bardzo wysoki, bardzo niski, kulawy, garbaty i tak dalej, no w każdym razie budził jakiś lęk. No i wtedy, jeżeli powiedziano na przykład, wieść się zebrała, że ich właśnie tu dziesiątkuje ta śmierć i na przykład mówili, a żył 50 lat temu kiedyś jakiś zielarz, który na pewno to on wychodzi z grobu i nam szkodzi, prawda? No i wtedy tego typu zabiegi polegały na tym, że odkopywano taki grób,
Jeżeli zmarły wyglądał jak żywy, a często wyglądał, bo naturalna mumifikacja występuje dość często, jeżeli zmarły nie był np. pochowany w kwaśnej glebie, te szczątki się szybko nie rozłożyły, mógł się naturalnie zmumifikować. To nie jest jakiś nic nadzwyczajnego. I w każdym razie, jeżeli uznali, że wyglądał jak żywy, no to starano się go zabezpieczyć, żeby im dalej nie szkodził. Co to miało na celu? W antropologii nazywamy tego typu proceder jako dojście do tak zwanej homeostazy. Homeostaza to jest inaczej uspokojenie grupy, czyli zrobiliśmy wszystko, żeby co w naszej mocy, żeby było spokojnie i dobrze. Czyli już można powiedzieć, że ten wampiryzm pierwotny wynikał z takich ludzkich lęków, prawda, że oni szukali jakiegoś sposobu, żeby się uratować przed dziesiątkującą ich śmiercią. No i tego typu pochówki, tak jak powiedziałem, nie ograniczały się zatem tylko do średniowiecza, ale na przykład w XVII wieku było ich bardzo dużo, kiedy było mnóstwo można powiedzieć, że podążały w ślad za przechodzącymi przez Europę epidemiami chorób rozmaitych. I bardzo często jest tak, że znajdujemy je wtedy, kiedy można wydatować na ten czas jakąś epidemię. No i takie jedno z pytań badawczych, bo ja tutaj chciałbym tak powiedzieć to troszeczkę wszystko w formie takich pytań badawczych. Czy antropolodzy mogą w ogóle stwierdzić, że mają do czynienia z pochówkiem wampira? Więc jak to wygląda w terenie? Tutaj pokażę Państwu kilka takich pochówków starych, bardzo dawnych, które były odkopane przez badaczy w latach 40., 50., 60., 70. Ogólnie mniej więcej zanotowano tego typu pochówków kilkadziesiąt w Polsce, przy czym największe ich nagromadzenie było na ziemi kujawskiej w Dolinie Środkowej Wisły i na Podkarpaciu Małopolsce, prawda, południe, prawda. Tutaj najwięcej zdecydowanie ich było, czyli centralna Polska i południowa. I okazało się po analizach antropologicznych, po dotarciu do dokumentacji tych grobów, że wbrew pozorom nie było ich tak dużo, bo bardzo wiele z tych pochówków, które określone zostały jako antywampiryczne, takimi nie była. A dlaczego na przykład? Jakiś sztandarowy pochówek z Adolfina koło na Kujawach przykładowo, napisano, że czaszka spoczywała w stopach zmarłego. Jak się dotarło do materiału, to okazało się do rysunków, że górna część czaszki spoczywała w stopach, a żuchwa w anatomicznie przeznaczonym jej miejscu. No to już jako antropolodzy wiemy, że mieliśmy do czynienia z jakimś naturalnym, pośmiertnym stoczeniem, a nie zaś z zabiegiem. I tego typu różnych wytłumaczeń było bardzo dużo. To spowodowało, że jeżeli byliśmy w swoich badaniach bardzo sceptyczni, prawda, czyli uważaliśmy, że wszystko da się jakoś naturalnie wytłumaczyć, no to tych pochówków było kilkanaście, można powiedzieć, na skalę Polski. Takich, że na pewno zastosowano tego typu zabiegi. I tutaj, jak Państwo widzą, on pozornie, ten środkowy szkielet się niczym nie różni, natomiast on jest położony w pozycji odwrotnej. Państwo widzą, że łopatki są na górze, a więc księża, bo w większości notatki, jakie mamy źródłowe, pochodzą z zapisków kościelnych od księży i to też proszę zobaczyć, skoro księża mówili, jak unicestwiać upiory, czy strzygi, czy wampiry, to proszę sobie wyobrazić światopogląd tych ludzi, którzy nie byli jako tako wykształceni i którzy rzeczywiście no, reprezentowali znacznie niższy poziom umysłowy. Przy czym ja tu chcę od razu wytłumaczyć, że panteon wierzeń słowiańskich był bardzo duży, tak jak powiedziałem, i coś trzeba było z nim zrobić. Tak jak dziś Państwa nie dziwi, że na przykład na święta obieramy sobie, znaczy, że malujemy sobie jajeczka, czy na inne święta ubieramy choinkę, czy obchodzimy takie święta jak śmigus, dyngus, czy zielone świątki na Urzeczu, to
tutaj dochodziło do walki Kościoła z dawnymi wierzeniami i zamiany ich na święta kościelne. I to się odbywało na bardzo szerokim polu i też dotyczyło także tych naszych nieszczęsnych upiorów, wampirów. A to dlaczego? Że one jakby zostały wprasowane, włożone w taki feudalny obraz piekła, a więc mieliśmy Lucyfera i różne inne tam diabliki, no i na przykład jakiś szósty czy siódmy rząd tego piekła to były jakieś właśnie niechrzczeńce, porońce, strzygi, upiory i tak dalej. I tak jak nie dziwią nas egzorcyzmy przykładowo robione przeciwko jakimś duszom potępionym, tak samo zwalczano tego typu zjawiska jak wampiry. Po prostu wierzono, że to coś może dać. I dlaczego powiedziałem ten taki pasus o tym właśnie, o księżach i o tych zapiskach? A to dlatego, że księża pisali na przykład tak, z południowej Polski. Kazałem go na gębę położyć. Tak właśnie to wygląda, ale tejże nocy powiadano, że znowu wyszedł i szkodził mieszkańcom. No to panowie parafianie postanowili, ażeby mu szyję odciąć rydlem i odtąd całe zło ustało i był spokój, prawda? Czyli dwa zabiegi wykonali i uważali, że ten zły duch, ten diabeł, jak można określić, wampir, poszedł sobie gdzieś w dal. No i tutaj jeszcze widać, że nogi i ręce też były krępowane, czyli ogólnie chodziło o to, żeby tego typu istota nie wyszła z grobu, prawda? Czyli dlaczego kazali kłaść na gębę? Aby się w ziemię wgryzał, czyli żeby po przebudzeniu wchodził w głąb tej ziemi, a nie na zewnątrz, prawda? I tego typu pochówki odnosiły się także do dzieci. Czasami się zdarzało, że na przykład urodziło się martwe dziecko albo jakieś poronione i też obawiano się tego typu dusz albo tego typu zmarłych, że one jako że nie zaznały jeszcze życia i jego uciech, jak to mówiono, będą nam szkodzić i straszyć nas po śmierci. I stosowano bardzo podobny zabieg antywampiryczny, polegający na tym, że tego typu ciałko wkładano do naczynia takiego, no tak jak coś w rodzaju garnka, prawda? Tak jak taka zastępcza trumna, można powiedzieć. I ten garnek stawiano w ziemi dnem do góry. I też są opisy, że to miało na celu, że po przebudzeniu takie dziecko będzie wchodzić w głąb ziemi, a nie przyjdzie mu do głowy nas straszyć. I tego typu pochówków dzieci przykładowo jest znanych kilkadziesiąt, całe północne Mazowsze, dominuje to, ale też okolice Przemyśla na przykład. O tym się mało wie, mało słyszy, ale te pochówki są przeważnie nie na cmentarzach, a poza cmentarzem albo przy kapliczkach na wsiach, albo przy krzyżach na rozstajach dróg, prawda? Czyli tego typu, jak czasami znajduje się, albo też była tradycja, która była bardzo stara, że wkopywano je w miejsca dawnych cmentarzysk archeologicznych. Czyli często wiedzieli ludzie, że na przykład jak orze na polu, to wychodzą jakieś kości, jakieś różne ceramika i nazywano takie miejsca żalami często. I wiedzieli, że to jest jakiś cmentarz, żal jakichś ludzi, którzy żyli przed nimi. I bardzo często, że pogański ludności. I bardzo często na tego typu cmentarzyskach, tak jak Cichowo, Żumiech, Serock, bardzo dużo miejsc, wkopywano obrudnice ostatnio też taki. Także bardzo wiele takich miejsc jest wkopywano takiego typu garnki i my dzisiaj znajdujemy właśnie garnek, który jest znacznie późniejszy i zawiera szczątki dziecka. Inny przykład grobów. Stary Brześ Kujawski tutaj na przykład, gdzie właśnie
głowa zmarłego była ścięta, oczywiście po śmierci, to nie było żadne, nic go nie bolało, można powiedzieć, i złożona w stopach. Co to miało za zadanie? Jak to znowu opisy źródłowe mówią, miało to na celu, że wierzono, że jeżeli taki wampir albo upiór się przebudzi, no to będzie starał się dostać do tej głowy. Jeżeli się do niej nie dostanie, to będzie wszystko w porządku, będzie zabezpieczony człowiek. A jeżeli, jak to pisano, się dostanie, to wyjdzie, to weźmie ją pod pachę i pomaszeruje, bo tak właśnie pisano. A więc czasami się zdarzają jeszcze takie przypadki grobów, jak na przykład, być może ktoś z Państwa słyszał, niedawno odkryty cmentarz w Gliwicach, taki budowano obwodnicę miasta i znaleziono cmentarzyk, gdzie wszystkie praktycznie groby, wszyscy zmarli, byli w jakiś sposób zabezpieczeni, głównie w ten sposób, jak to widać, i jeszcze mieli cegłówkami odgrodzone ręce, prawda, czyli żeby nie przyszło mu do głowy jednak się schylić jakoś, prawda, po tą głowę. Także ja zaraz pokażę Państwu taki pochówek z Gliwic. No tutaj całe National Geographic przyjechało, wszyscy, bo to było bardzo spektakularne, że w Polsce cały cmentarz był z zabiegami antywampirycznymi. Ale powiem Państwu więcej. W XX już wieku, w latach 50. przenoszono cmentarzyk grekokatolicki pod Rzeszowem. I jak się okazało, prawie każdy zmarły był zabezpieczony. A to kołek, a to głowa, a to coś tam. I przerazili się ci ludzie, co to przenosili. No i wezwano etnologów, prawda, żeby tam jakieś badania zrobili pośród tej ludności, dlaczego tak robią. No i co się okazało? Ludzie powiedzieli, że nie, oni w to nie wierzą, ale tak na wszelki wypadek, żeby nie przyszło do głowy komuś nas z nich straszyć, prawda? Czyli jakby te wierzenia już jakby były wtórne dla nich, ale nie zaszkodziło tego robić. Ja powiem Państwu więcej, że my sobie nie zdajemy sprawy, że dzisiejsze uroczystości pogrzebowe również mają charakter pożegnalno-antywampiryczny. Tylko nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Oczywiście nie jest to już kołkowanie ani nic takiego, ale zabijamy trumnę gwoździami, sypiemy ziemię, żeby go na trumnę, żeby go pożegnać raz na zawsze. Do lat 60. jeszcze się ciernie rzucało na trumnę, żeby się pokaleczył, jak będzie wychodził. Zakrywało się lustra, żeby go nie zobaczyć. Wynosiło się nogami do przodu, żeby zmylić mu drogę, żeby czasami nie przyszło mu do głowy wrócić. Tak więc robimy szereg czynności, które mają charakter antywampiryczny, a nie tylko pożegnalny, tylko że sobie z tego sprawy zupełnie nie zdajemy, prawda? Jak to było żywe, proszę sobie pomyśleć, na przykład podczas pierwszej wojny też jest taki odnotowany przypadek, że stał front i bardzo Niemcy z Polakami wtedy tam walczyli, czyli jak to pewnie w pierwszej wojnie bywało, Polacy z Polakami, bo na wszystkich frontach mieliśmy wszystkich. I o co chodzi? Bardzo dużo po bitwie zostało Niemców, których kazano miejscowym chłopom pochować. No i z racji, że oni już parę dni tam leżeli, dwóch podoficerów i jednego oficera konkretnie przebito kołkami, bo byli bardzo opuchnięci według chłopów i że to strzygonie, którzy na pewno wyssali krew, prawda? No z racji, że to była jeszcze pierwsza wojna, nie tak okrutna jak druga, no to dostali jakąś karę tam i ich puścili wolno, ale no, tego typu przypadki są jeszcze notowane. Inny przypadek, powiem Państwu też ciekawostkę od razu. Radomsko, niedaleko Łodzi, lata 30. Mężczyzna zapada w letarg albo w trans kataleptyczny. Tego typu przypadki są znane, czyli funkcje życiowe prawie zanikają, że puls jest raz na minutę albo rzadziej. Uznano za zmarłego mężczyznę starszego, że to był lipiec, zdawano sobie sprawę z rozkładu ciała i w zasadzie następnego dnia czy dzień później już organizowano pogrzeb. I kiedy kobiety śpiewały pieśni przy trumnie, jak to dawniej na wsiach bywało,
No, niestety zmarły, wypuścił gromnicę i się poruszył, prawda? No oczywiście z krzykiem wybiegły te kobiety, strzygoń, prawda? Że to nie było już pojęcia, że on się obudził, tylko strzygoń. No i jak to się skończyło? Co odważniejsi mężczyźni z kłonicami i z drągami wbiegli tam, dostał uderzony w głowę, ścięto mu głowę, bo zastali go w pozycji siedzącej z rękami, prawda, który chciał żeby ich żeby go wyjęli. I jaka była konkluzja, że cała wieś się podpisała krzyżami, że dobrze zrobili, uważają, że dobrze zrobili, ponieważ strzygoń już więcej nie próbował z trumny wychodzić. Także proszę zobaczyć, jaka ciemnota jeszcze była w latach 30., prawda, a my mówimy tutaj o średniowieczu. No ale to oczywiście jest przypadki marginalne, prawda, ale się zdarzały. Tutaj proszę zobaczyć te gliwice słynne, czyli mamy właśnie te cegłówki, które odgradzają nam już jeszcze dłonie, żeby nie uchwycić i ci zmarli, te głowy są wszystkie złożone między nogami tutaj, prawda, czyli z dala od miejsca anatomicznego. No i to była sensacja ogromna, bo oni nie wiedzieli, co z tym w ogóle zrobić, bo co kopną dalej, to znowu następny i tam było ich bardzo dużo. Nie wiem w końcu, jak to się skończyło. Podobna sytuacja była też pod krakowskim rynkiem, też znaleziono tego typu pochówki, no ale w końcu ich jakoś tam pochowano. Tak, znakomitym. Tak, do badań DNA identyczne, idealne, prawda? Bo teraz oczywiście można sprawdzić, pobierając taki ząb i z korzenia zębowego możemy ustalić tak zwaną haplogrupę, czyli grupę genetyczną, ustalić, czy on był Germaninem, Słowianinem, Ugrofinem, czy w ogóle z jakiego kręgu kulturowego się wywodził, czy był spokrewniony z resztą, czyli tutaj mamy badania autosomalne, a nie płciowe i no, wiedza jest ogromna teraz, no, zmieniła się diametralnie. Tego typu pochówki jak przebicie kołkiem, jest ich 3-4 mniej więcej w Polsce. No tutaj jeszcze jest taki wariant, jeden ze Złotej Pińczowskiej, gdzie nóż został wbity w kręgosłup i zmarły został położony, związany i wrzucony, przykryty ciężkimi głazami. No tu pochówek z Radomia, gdzie mamy cały cmentarz, wszyscy leżą, jak Bóg przykazał, jak to się mówi, na wznak, a jeden za cmentarzem właśnie przykryty takimi kamieniami w pozycji skurczonej, związane ręce, związane nogi. Też prawdopodobnie mieliśmy przykład takiego pochówku właśnie antywampirycznego, bo też uważa się, że skutecznie było przygwoździć takiego upiora do ziemi, żeby z niej nie wyszedł. Inny przykład przygwożdżenia do ziemi z Wielkopolski, kiedy właśnie duży głaz uniemożliwia wyjście zmarłego z grobu. Dzisiaj groby budujemy, też sobie nie zdajemy sprawy, że to nie tylko znaczenie, ale też ciężar, który nam uniemożliwia kontakt. Kiedy to się zaczęło? Etnolodzy i w ogóle antropolodzy uważają, że prawdopodobnie strach przed zmarłymi zaczął się od tak zwanej inhumacji, czyli od skończenia się kremacji w X wieku i nagle pojawił się problem, że mamy do czynienia ze zwłokami, prawda, i musimy coś z nimi zrobić. Bo wcześniej jak to było spalone i w ogóle dostawaliśmy urenkę, nikt się tego nie bał. To mogło stać na przysłowiowym kominku, prawda, i nikt się tego zmarłego nie bał. A tu nagle od chrześcijaństwa, od X, XI wieku, nagle zaczynamy obcować z ciałem ludzkim i ten strach zostaje zdwojony. Tak mi się wydaje, że duża w tym prawda. No tutaj taki pochówek z Dziekanowic, gdzie zmarła też była prawdopodobnie związana, położona, ale powiem, czym się wyróżniała. No ona miała 2,8 m wzrostu. Prawda? Czyli na średnią wczesnośredniowieczną, czyli około 1,50 m, 1,55 m, to już wysoka, prawda? To bardzo, bardzo wysoka. Także na pewno mogła budzić jakiś uzasadniony lęk.
To jest słynna czaszka tak zwanego upiora, ale prawdopodobnie z kazańca, znaleziona niedaleko Radomia. I tutaj zmarły został przebity takim gwoździem, przy czym prawdopodobnie był to skazaniec, była to jedna, to nie był prawdopodobnie upiór, ale to była kara, ta głowa być może, że była przybita na przykład przy bramie jakiejś miejskiej albo w jakimś widocznym miejscu, żeby odstraszać na przykład ludzi przed gwałtami czy złodziejstwem, prawda, które mogły być jego udziałem, bo tego typu kary były też stosowane i bardzo trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z zabiegami magicznymi, czy mamy do czynienia z dawnym systemem kar. No tutaj wchodzi cały szereg cech, czyli musimy mieć cały kontekst taki, żeby nam to potwierdziło, że dany pochówek jest antywampiryczny. No tutaj niby zwykły pochówek, a jednak sierp na szyi, prawda? Czyli powstanie grozi, no tutaj drawsko-pomorskie, czyli mamy już krąg ten północny, ale też tego typu pochówki są dość dobrze znane. Jak Państwo widzą, wszystkie te pochówki, te cechy mają na celu uniemożliwienie wyjścia zmarłego z grobu. To jest główny cel, który przyświeca wszystkim tym pochówkom. I to, co powiedziałem, że my stosujemy w dzisiejszej takiej delikatnej formie, również ma na celu zabezpieczenie tego się przed ewentualnym wyjściem zmarłego na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, żeby powiedzieć, że pochówek był antywampiryczny, musi o tym zdecydować cały kontekst archeologiczny. Kontekst archeologiczny jest niezwykle ważny, prawda? A więc musimy mieć grób na peryferiach cmentarza, czyli w jego nie w środku, tylko gdzieś na zewnątrz. Powinno nie być w takim grobie wyposażenia, czyli tak jak się dawało, nie wiem, kabłączki skroniowe, nożyki, jakieś paciorki, rozmaite rzeczy. On był przeważnie bez wyposażenia. Bardzo często ciało nie jest ułożone w pozycji wyprostowanej na wznak, tylko jakoś w jakiejś anormalnej, atypowej pozie, na przykład skurczonej albo odwrotnej, albo jakiejś jeszcze innej. No i oczywiście mieliśmy te celowe uszkodzenia, czyli na przykład odjęcie głowy i złożenie jej w stopach albo przebicie klatki piersiowej jakimś ostrym przedmiotem. Bardzo często się słyszy o sikowych kołkach na przykład. No, z materiału archeologicznego widać, że przebijano wszystkim, co mieli wówczas pod ręką, ząb od brony, gwóźdź, prawda, czyli nie musiał być to żaden kołek z odpowiedniego drewna. Aha. Bo tutaj się jeszcze nałożyło, późniejsza nasza wiedza o wampirach i w ogóle to, co my dzisiaj dysponujemy, to jest w zasadzie Hollywood i Bram Stoker, Dracula i tradycja rumuńskiej Transylwanii, prawda? I tutaj dwie rzeczy musimy rozróżnić. Tradycje tych słowiańskich upiorów, wampirów, prawda, średniowiecznych, tych naszych, można powiedzieć, rodzimych i tej całej hollywoodzkiej otoczki, która pojawiła się wraz z powieścią Brama Stokera Dracula i opartej na życiorysie Vlada Tepesza, Vlada Draculi, który żył w rumuńskiej Transylwanii i który tak naprawdę żadnym wampirem nie był, był po prostu, no nie wiem, seryjnym mordercą, okrutnikiem, mścił się całe życie za śmierć swojej jego ojca i wymyślał jakieś tam różne sposoby unicestwiania swoich wrogów, prawdziwych i domniemanych. I całe wszystkie mity związane później z tym wampirem hollywoodzkim nie mają nic wspólnego tak naprawdę z tymi wierzeniami naszymi dawnymi. No przykładowo jakieś zamiany w nietoperza. No to nietoperze, wampiry, trzy gatunki znamy z Ameryki Południowej tylko i wyłącznie i zostało ono odkryte przez białych ludzi, którzy dotarli tam w XVI wieku. Czyli już mamy rzecz dość późną, przynajmniej XVII-XVIII wieczną, a nie
średniowieczną. No, u nas dwie są takie tradycje, która jeszcze wchodziła, oprócz słowiańskiej jeszcze widać, że jakieś tam wierzenia mogły być związane z tą tradycją grecko-łacińską. Między innymi pozostałością jest na przykład to, że na wsiach bardzo często się mówiło strzyga albo strzygoń. To jest związane ze słowem strix, czyli sowa, i z nocnym działaniem sowy i nocnym działaniem upiorów, prawda, których się boimy. Także no, tutaj widać pewne nawiązanie do tego nocnego trybu życia. Później z medycyny możemy na przykład dowiedzieć się o takim czymś jak porfiria. Jest taka choroba, między innymi oparta na niedoborach chemu, i ona się dość rzadko występuje, ale charakteryzuje się tym, że mamy permanentny światłowstręt, możemy chodzić tylko w nocy, ponieważ skóra nam pęka, jeżeli chodzimy w dzień. Kły są obnażone dość u takiego człowieka. Ma chroniczny wstręt na alaninę, którą zawiera między innymi czosnek. I można by powiedzieć, że no wampir w 100%. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli tego typu choroba pojawiła się gdzieś na jakiejś zapadłej wiosce, no to mówiono o niej 100 albo 200 lat i mówiono, że żył tutaj taki i taki człowiek. I tego typu mity rodziły się właśnie w ten sposób. Albo ktoś właśnie zapadł w letarg czy transkataleptyczny i wykopywano, dochowywano kogoś w danym grobie i zobaczyli, że był w jakiejś konwulsyjnie wykrzywionej pozie albo no, obudził się w trumnie, mówiąc inaczej. To się zdarzało bardzo często kiedyś wobec niskiego poziomu medycyny. I też o takim przypadku mogli opowiadać po prostu przez kilka pokoleń, że coś takiego miało miejsce. I stąd te wszystkie mity, legendy się rodziły. No i teraz wracamy do tych naszych upiorów. Czy antropologia może nam pomóc w rozwiązaniu tychże pochówków? Możemy zadać sobie takie pytanie, czy istnieje jakaś w ogóle taka współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, czyli jakimś nietypowym, a jakimś innym wyglądem zmarłego, prawda? Czyli reasumując, czy te wszystkie pochówki, które znamy z Polski, czymś się charakteryzowały? Czy ludność w nich pochowana, ludzie w nich pochowani odróżniali się od reszty, czy też nie? I to jakby było dla mnie najważniejsze, no bo w tym momencie wiemy, czy ten wampiryzm tkwił w cechach fizycznych zmarłych, czy w cechach ich psychiki, której nie jesteśmy w stanie zdiagnozować. No i powszechnie wiemy właśnie ze źródeł pisanych, z etnografii, o takiej wrogości ludności wiejskiej, chłopskiej wobec wszystkiego, co inne, co obce, wobec wszystkich ludzi, którzy odbiegali w jakiś sposób wyglądem czy zachowaniem od reszty. No i część z tych cech, które posiadali, które opisywali ci rozmaici ludzie, pisarze, można oczywiście odnaleźć w materiale kostnym, bo pozostawiają tego typu ślady. Wydaje się, że właśnie te cechy zmarłego, te nietypowe cechy osobnicze zmarłych mogły być takim znakomitym czynnikiem, dość ważnym, który powodował, że wydzielano daną jednostkę poza nawias społeczny. Czyli że taki upiór, taki wampir, taki strzygoń mógł posiadać jakieś cechy fizyczne, które wśród mieszkańców budziły lęk. I to powodowało, że tego typu osoby traktowano najczęściej inaczej za życia i inaczej po śmierci, prawda? Za życia zwykle się ich obawiano albo stroniono o nich, często takie domy znajdowały się gdzieś na kolonii albo niby leczono się u takich jakichś na przykład zielarzy, ale budzili oni powszechny lęk. No i później po śmierci, w chwilach zagrożenia, często te osoby stawały się ofiarą praktyk antywampirycznych.
Te wszystkie nietypowe cechy osobnicze można podzielić na takie dwie grupy, a więc możliwe do identyfikacji w materiale kostnym. No i tutaj mamy na przykład trwałe kalectwo, między innymi jak ktoś posiadał garb jakiś, na przykład gruźliczy albo inny, był kulawy, czy też posiadał jakieś okaleczenia ciała, na przykład nie miał ręki, nie miał nogi, był karłem, był bardzo wysoki, czy też miał patologiczne uząbienie, bo dzisiaj jest to proste, mamy stomatologię estetyczną, ktoś ma krzywe zęby, czy ma hiperdoncję przykładowo, czyli nadzębność, czyli ma więcej zębów niż trzeba, no to sobie wyrywa, przesuwa łuk i tak dalej, nie ma problemu z tym. No a wówczas było tak, że kto się rodził z takimi zębami, no to taki umierał, prawda, no niestety nie miał innego wyjścia, a ludność tolerancyjna była niekoniecznie bardzo. No i oczywiście mieliśmy też cechy niemożliwe do identyfikacji, a które są wymieniane w źródłach. Takie jak zajęcza warga, owłosiona wewnętrzna strona dłoni, zrośnięte brwi, rude włosy, sinność, opuchnięcie twarzy. No tego typu, w zależności od okresu, od miejsca. To się brało stąd, że przykładowo taki człowiek z dużym nadciśnieniem albo z jakąś chorobą inną był na przykład bardzo czerwony i wyglądał opuchnięty, że myślano, że być może, że on się opija naszą krwią, prawda? Tak więc wynikało to z nieznajomości rozmaitych chorób, które były, no na przykład jakieś odmiany anemii, które możemy stwierdzić na szkielecie, bo mamy przykładowo w stropie oczodołu, jeżeli taka perforacja występuje albo na czaszce, no to bardzo często zmarły cierpiał na anemię, był na przykład blady i jakąś taką miał twarz, prawda, która mogła sugerować, że on tam nie sypia zbyt dobrze, prawda, tylko gdzieś tam sobie łazi. No i wydaje się, że do najistotniejszych cech, które należałoby przy wampiryzmie uwzględnić, to są tak zwane schorzenia wrodzone, czyli rozwojowe, czyli to, na co nie mamy wpływu, w czym się genetycznie, z jakim genetycznie bagażem się rodzimy. No i tutaj właśnie mogą być ubytki kończyn, zaburzenia rozwojowe kręgosłupa, czyli na przykład bloki kręgów, że przykładowo ktoś, kto długo pracował na roli w pozycji takiej, na przykład z motyczką, no to po paru latach miał kręgosłup w jednym kawałku, zrośnięty w pałąk, prawda, od szyi po lędźwia i tak naprawdę no, to dotyczy głównie starszych osób dzisiaj, prawda, że jeżeli ktoś nie rusza się jakoś za dużo, no ale często na przykład widzą Państwo taką sytuację, że na przykład jakiejś starszej pani przy kościele, czy gdzieś tam moneta upadnie albo torebka, prawda, no to zauważcie Państwo, że ona zawsze będzie się schylać w ten sposób i ten, a nie schyli się kręgosłupem, prawda, bo bardzo często jest tak, że robią się już bloki kręgowe i ona ma kręgosłup w jednym kawałku. I kiedyś, jak mieliśmy do czynienia z monotonną, ciężką pracą, te bloki kręgowe dotyczyły osób znacznie, znacznie młodszych, prawda, i to często wyglądało dość, poza tym przeżywalność była zupełnie inna. No jeszcze w lalce, prawda, jest 50-letni starzec wpadł pod koła rozpędzonego dyliżansu, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, jakie w XIX wieku, jakie było pojęcie o starości, prawda? A co dopiero o średniowieczu, gdzie średnia wiekowa dla mężczyzn wynosiła 28-30 maksymalnie lat. Oczywiście to wiązało się z dużą śmiertelnością dzieci, z wojnami, z rozmaitymi chorobami, ze słabym poziomem medycyny. Niemniej jednak średnie były dość znacznie, znacznie niższe. Kręt szyi powodujący jakieś tam wygięcia, prawda, nienaturalne. Achondroplazja to jest inaczej taka karłowatość, prawda, achondroplastyczna, czyli taka proporcjonalna, można powiedzieć. Gigantyzm, czyli gigantyzm często, czyli bardzo wysoki wzrost połączony był z tak zwaną akromegalią, czyli mieliśmy bardzo duże ręce, bardzo duże usta, bardzo duże, no wszystkie te zakończenia, można powiedzieć, ciała.
choroby umysłowe. Często na przykład jest bardzo malutka czaszeczka, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, że jak człowiek się rodzi, to ma na czaszce tak zwane szwy czaszkowe. Ma szew wieńcowy, szew czołowy i szew węgłowy. I teraz, jeżeli te szwy nam się za szybko zrosną, to dochodzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i do tak zwanego debilizmu, prawda? Czyli mamy, po prostu ten mózg się nie może rozwijać i ciśnienie bardzo, bardzo silnie rośnie. Natomiast może być też w drugą stronę, że te szwy w ogóle się nie chcą zarastać i dochodzi do wodogłowia, czyli właśnie takiej makrocefalii, jak to my nazywamy. No i również powoduje to zmiany umysłowe, ale też szybszą śmierć. No i takie cechy jak skrzywienie przegrody nosa. My na to nie zwracamy uwagi dzisiaj specjalnie, ale kiedyś to miało znaczenie, na przykład, że ktoś mógł mieć na tyle krzywą przegrodę, że na przykład jak mówił, świszczał albo coś tam, prawda, jakoś inaczej się wysławiał i już mógł budzić jakiś strach u reszty osób. Konieczne też jest odnotowanie wszystkich chorób zapalnych, takich jak gruźlica, trąd, prawda, czyli mamy jakieś wyraźne zmiany na ciele, krzywica, anemia, więc choroby układowe, ale też urazy, czyli braki kończyn, trepanacje, przykładowo trepanacje czaszki bardzo często w materiale występują, a to jest też jakby zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego przy chronicznych na przykład bólach głowy, wykonywane jeszcze do dzisiaj i rzeczywiście dające efekty, no ale oczywiście jest szkaradna blizna i jest, wygląda to już nieciekawie i też mogło budzić lęk. No schorzenia narządu żującego to, co już wspomniałem, hiperdoncja na przykład, czyli nadzębność, albo hipodoncja, czyli niedozębność, na przykład 3-4 zęby w ogóle, prawda, w jamie ustnej od początku, prawda, bo no, były też przypadki takie, które się zdarzają także do dzisiaj, że dziecko się rodziło z zębami, bo w okresie epigenezy, czyli właśnie tej fazy płodowej, zęby się wyrżnęły i urodził się już z zębami. Coś poszło nie tak, prawda, i tak wyszło. I takie przypadki też, jeżeli się zdarzyły jednostkowo, mogły być przyczyną jakichś właśnie wampirycznych opowieści. Po przebadaniu tego materiału, do którego dotarłem, okazało się, że 80% z tych szkieletów miało jakieś znamiona patologii, prawda? Czyli rzeczywiście tu chodziło o to, że obawiano się inaczej wyglądających ludzi. Tak jak w starożytności strącano tego typu osoby ze skały przykładowo, tak samo tutaj ta tolerancja nie poszła aż tak za mocno w bok, ponieważ no, kołkowano czy ścinano im głowy, prawda? Ale już no, nie za życia, prawda? Bo wiadomo już kontekst archeologiczny mówi, że te wszystkie zabiegi były wykonywane po śmierci, prawda, czyli później. I 80% z tychże szkieletów, do których dotarłem, właśnie to tak, albo zmarli byli za wysocy, tak jak tam 2,8, albo 1,30 m, prawda, czyli troszeczkę za mało. Albo na przykład jakiś bardzo silny garb, albo jakieś nie tak ustawione zęby, albo jakaś krzywa przegroda nosowa właśnie. Wydaje się, albo na przykład wszelakie złamania wielokrotne, które skracały kończyny, prawda, że na przykład ktoś miał, dzisiaj się założy but ortopedyczny, kiedyś musiał kuleć, prawda, i też jakoś wzbudzać strach. Tego typu groby, to właśnie tego typu przypadki może nie wyglądają dla Państwa ciekawie, bo tutaj nic nie ma nadzwyczajnego. Tutaj tylko jest pokazane, że kości piszczelowe, czyli tutaj podudzia, są, jedna jest skrócona po wielokrotnych złamaniach. Są też właśnie schorzenia wrodzone, typu ubytki kostne, tak jak tam widać, które tak naprawdę powodowały tylko duże problemy w lokomocji, prawda, czyli w chodzeniu i na pewno te ubytki tkanki kostnej wpływały na i wygląd, i sposób lokomocji danej osoby.
No i to, co powiedziałem, te kręgosłupy, prawda, czyli mamy kręgosłupy zrośnięte w jeden kawałek, prawda, czyli od kręgu szyjnego pierwszego po kręgi lędźwiowe mamy wszystko zrośnięte w pałąk i to powodowało, że jeżeli ten kręgosłup zrósł się krzywo, no to oczywiście ta osoba była na przykład mocno pochylona i też jakoś mogła być, budzić lęk. No oczywiście anomalie uzębienia, tu niby pozornie jest wszystko w porządku, ale tam jest hiperdoncja, czyli dwa rzędy zębów, czyli mamy właśnie dwie kategorie, te same kategorie zębów, tylko że w dwóch rzędach. I tego typu schorzenia narządu żyjącego się zdarzały bardzo często w materiale, ponieważ, tak jak powiedziałem, medycyna estetyczna, znaczy stomatologia estetyczna nie istniała, tak więc mieliśmy wszystko związane z tym, co odziedziczyliśmy po przodkach. Na końcu powiem Państwu, w jakim i w ogóle, co ja o tym sądzę, ale ogólnie można stwierdzić po badaniach antropologicznych, które wcześniej nigdy nie były robione jakby na tego typu pochówkach, że istnieje na pewno współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, tym dziwnym sposobem pochówku, a niektórymi cechami osobniczymi zmarłych, czyli właśnie, że ich wygląd był wyraźnie ważny, był jedną z przyczyn, dlaczego tak, a nie inaczej ich pochowano. Więc wydaje się, że te indywidualne cechy zmarłego, właśnie tak jak powiedziałem, ta kulawość, garbatość, czy gigantyzm, czy karłowatość, mogą być takim jednym z wyróżników pochówków antywampirycznych. Przy czym oczywiście nigdy nie będziemy mieli pewności, czy ta pozostała część, no te 20% w tym momencie albo 30%, nie tkwiła w sferze psychicznej, prawda? Czyli tego nie jesteśmy w stanie na materiale kostnym stwierdzić, ale rzeczywiście mogło tak być, że zajęcie konkretne też mogło wpływać na potraktowanie po śmierci. Konkluzja jest mniej więcej też taka, że no w tym wampiryzmie współczesnym, hollywoodzkim, wszystko jest ładne, wesołe, prawda, i przystojne, i w ogóle, prawda, happy. A tak naprawdę no ten nasz słowiański wampir, no to jest jakaś taka biedna, patologiczna istota i trzeba by się zastanowić w ogóle nad takim czymś, żeby odkłamać te nasze słowiańskie wampiry, czy wampirami nie byli... Nie

prawda? Ale w jakichś mniejszych społecznościach, z dala od traktów komunikacyjnych, no, ktoś ma inne włosy, inaczej się ubiera, innej muzyki słucha albo nie pasuje do reszty społeczności i często jest też w jakiś sposób izolowany albo nieraz pobity, nieraz jakoś, prawda, sekowany ze względu na swoją inność i tak naprawdę mechanizm jest identyczny, prawda? Nikt nikogo już nie kołkuje, ale ta inność, ta odmienność, prawda, i to, ta nieprzystawalność do reszty społeczności jest nadal jakoś sekowana, no można powiedzieć, prawda? Tak więc wydaje się, że mechanizm jest dość pospolity i prosty. Często wynikał, można tylko tych ludzi usprawiedliwiać, że on często wynikał z ludzkich lęków i ze strachu, prawda, że boimy się o swoje życie i staramy się zabezpieczyć przed ewentualnym zagrożeniem. Natomiast efekt kozła ofiarnego i działa skutecznie, myślę, że do dziś. A więc tak, jeśli chodzi o samą taką genezę tego wampiryzmu, bo rzeczywiście tak, na cmentarzyskach germańskich, rzędowych, w Anglii, w Azji, czy w Chinach nawet, prawda, występują tego typu groby i tego typu zabiegi są spotykane, że wydaje się, że takiej genezy tych zabiegów antywampirycznych należałoby szukać w jakichś paleolitycznych wspólnotach pierwotnych i takim odwiecznym lęku człowieka przed zmarłym, przed śmiercią, prawda, przed przemijaniem. I tak naprawdę tylko Słowianom możemy powiedzieć, że zawdzięczamy to, że oni zawsze byli bardziej tacy mistyczno-magiczni niż można powiedzieć, że przewrotnie powiedzieć, nie przeszli reformacji, nie przeszli tego szkiełka i oka i tak naprawdę z tym swoim bagażem średniowiecznym wkroczyliśmy w romantyzm i w nowoczesność, więc współczesność. Tak więc w dużej mierze wydaje się, że to jakby istota duchowa, poziom duchowy Słowian zdecydował, że to u nas przetrwały właśnie przetrwała ta wiara w wampiry bardzo długo, a w innych społecznościach nie.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Tak, moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej. I dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
2: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
1: Tak jest.
2: Oczywiście nadchodzi jesień, bo pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
1: Właśnie.
2: Bo można wybrać się na grzyby. Tak. Przecież na grzyby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać, ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
1: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
2: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych. Mhm. Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
1: Właśnie.
2: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo to, że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły. Mhm. Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
1: No to dużo.
2: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego chociażby z tych produktów później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nikt by nie rozłożył. Mhm. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że ono zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
1: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie, powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbana, tam od razu wchodzą grzyby. Pojawia się taka biała pleśń albo czarna.
2: Pniaki są takie duże, pnie złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chub na przykład.
1: Tak, dokładnie.
2: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca.
1: I dopiero jak się porąbie i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie.
2: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Mhm. Czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce. Bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. No i zbieramy sobie różne grzyby. Tych grzybów było bardzo dużo. A właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
1: Tak.
2: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
1: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
2: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Mhm. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat, czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki. Czyli to, co my zbieramy,
1: tak.
2: te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki i te owocniki możemy porównać do jabłek.
1: Do jabłek, tak.
2: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do, w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
1: tak.
2: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
1: no
2: ale
1: właśnie,
2: ona
1: dokładnie.
2: Nie ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, to jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat, jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły. Co roku praktycznie, ewentualnie może się
1: rozszerzyć gdzieś tam, tak.
2: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
3: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
2: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami, tego nawet nie widzimy, czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach,
1: Tak, są takie.
2: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Czyli nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że, jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk.
1: Ojej.
2: To jest, krótko mówiąc, około 9 km². Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duży, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
1: tak.
2: Okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden organizm. Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, czyli rzeczywiście dosyć słusznych
3: wiekowo,
2: ale nie najstarszy, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieni, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
1: Tak, tak.
3: Nie o owocniku.
1: Nie.
2: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
1: I tak samo tutaj z tym.
2: Dokładnie.
3: Panie Grzegorzu,
2: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owoc. Dokładnie.
3: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
2: To jest jedna, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, teraz w zasadzie najcięższy owocnik, to był owocnik siedzunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparacyzm.
1: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
2: Dokładnie, tak, takie chyba kozie brody to nazywa, taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że miał, ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Co ważne, obecnie siedzuń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych. A jest to, szczerze mówiąc, jeden ze smaczniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
1: tak, bo tam ten zawsze piasek.
2: Szczególnie wygląda jak owocnik. Tak. Pełno jest tam igieł.
1: Jak gąbka tak trochę wygląda.
2: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wyleciało, później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię, nie ma nic lepszego, naprawdę.
3: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
1: No to już teraz wiesz.
2: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
1: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
2: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
1: Tak.
2: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu, i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w lesie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
1: A na zachodzie ale... już jest trujący całkowicie.
2: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzy dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak odwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym. Chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, dogotowaliśmy.
1: Dokładnie.
2: Dokładnie, to było po prostu, no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nasz nie trawi, czyli niestety nie było co strawić, no i w zasadzie nie było to, nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
1: to musimy je namoczyć.
2: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
1: Właśnie, bo tej wodzie, tak. Bardzo cenna.
2: Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki, oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać. że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, jeżeli jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnoustroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać, no bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
1: No właśnie, czyli najlepszy po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
2: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk. Właśnie. Właśnie, jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, jest, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
3: I to pierwsza zasada.
2: Tak, to jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli no już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest jeden zawsze problem, jak zbierać.
1: Właśnie.
2: Wykręcamy,
3: czy wycinamy?
1: Czy wycinamy, tak.
2: Dokładnie.
1: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem.
2: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
1: teorii.
2: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
3: Dlaczego?
2: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której możemy rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo on zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, do tych właśnie tego muchomoru. Kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
3: No też
2: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanie pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomyśleć, no może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
1: to mamy możliwość porównania.
2: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, takie gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka, też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony. Dobrze jest to zakryć, czasami przydeptać lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, no to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć oczyści, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, ok, zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
3: Jaka jest trzecia zasada?
1: No, trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
3: No dobrze, ale ja jeszcze, wrócę, panie Grzegorzu, do jednej, jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
2: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami, no jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na niej trzeba było delikatnie wykręcić.
1: To rozkopię zaraz dziurę.
2: Wykręcając bądź wyrywając, to z całym mchem ze wszystkich wyrywają.
3: Mhm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
2: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Często, czyli nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież, ja już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia, tak. Czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała. Ja tak, bardzo często właśnie, jak już mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
1: To statystycznie tam, i biologicznie mogą się pojawić.
2: Mogą być następne.
1: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
2: To znaczy, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo tak. ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe, czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o chybenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o chybenoforze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, czyli tam są połączone korzenie drzew połączone są z grzybnią i te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony. Czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu. Okinka rośnie przy pniu, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod... Na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o chmelnoforze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca też... Jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to lepiej w ogóle nikt nie zbiera.
3: Tak.
2: Podstawa. Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o chymnoforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
1: Tak.
2: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
1: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
2: Sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia. Jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
3: Tak, chciałam powiedzieć.
1: Będzie gorzki bardzo.
2: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. I rzeczywiście, no też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
1: Tak.
2: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
1: Dokładnie.
2: Trzeba o tym pamiętać. Czyli te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o hymnoforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
1: zawieść.
2: To dosyć
1: mocno, tragicznie, tak.
2: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, takim właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
3: Jest susz, tak.
2: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. Po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę dwu-trzyosobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać i co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
1: A tu nie mamy szans.
3: Nie.
2: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże,
1: tak, rozeznać.
2: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
1: I tutaj też taka...
2: Ja mówię, na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
1: Dokładnie.
2: Bo już się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy dwa dni temu i szczerze mówiąc,
1: jeszcze żyjemy.
2: Do tej pory nas pracuje, męczy, że to jest jadalne.
3: Tak myślę,
2: proszę państwa. Gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po dwóch dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.
1: Tak.
2: Takie wielkie, olbrzymie
1: tak.
2: Purchawki.
3: Tak,
1: rosną u nas też.
2: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
1: Tak, dokładnie.
2: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
3: A nie strachem.
2: Oprócz tego, że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo się
3: tak, nie dam rady.
1: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu, czy są dobre. Czy też jak je wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
2: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. To wszystko mówię. Przed obróbką sprawdźmy, to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. Też obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich no, nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
3: anemię.
2: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegół nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
1: tak, bo jest ich bardzo dużo.
2: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja powiedzieć dokładnie.
3: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
2: Nawet do metra może dochodzić czasami. Mhm. Tak było na przykład przebadane właśnie przy opieńce tej właśnie nowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy opieńce, oczywiście opieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy no, niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki. Ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
1: Tak, no właśnie.
3: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają.
2: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. I można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. Mhm. I teraz mam pytanie do Państwa na razie.
3: Dobrze.
2: Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
3: Zjedzą.
1: No będą powoli zniszczone. Tak, będą powoli niszczone.
2: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
1: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim zdaniem.
2: Zgadza się.
1: No.
2: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu. Czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może sobie bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą. Czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. Po prostu ona uszkadza system korzeniowy, wynika przez system korzeniowy. No i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły. Będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
1: szkodników.
2: Grzybów właśnie takich pasożytniczych, które powodują jedno z...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Dosyć dużo szkód gospodarczych, czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć

0: Żartuj i nie uraz nam.
1: Dokładnie, cudów nie będzie, cudów nie będzie. Nie. Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać się na grzybnie, bo to
2: lepiej zawsze, iść do lasu po prostu.
1: Kwoty, pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
0: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
2: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o opieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które trzeba spełnić.
1: Nie mamy odpowiednich drzew. Tak. Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryze, na przykład z borowikiem, musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
2: robaczywych.
1: Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod nasze drzewa, te właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zarniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, żeby same się rozrosną.
2: Właśnie.
1: Grzybnia sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma ślaka żółtego w ogrodzie. On sam przewędrował.
0: Tak,
2: bo u nas jest dużo. Dokładnie. Mamy część działki zasadzone, tam są brzozy. I tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien
0: zające.
2: Czas.
1: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z prądami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują. One będą rosły, a jeżeli będzie to dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki, grzybnia wytworzy owocniki, będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
0: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też tak
2: takie pytanie nam
0: przyszło pytanie.
1: Bo tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, przy na przykład przy muchomorze zielonkawym, to jest około 50 gram owocnika, dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa. Owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe,
2: tak.
1: A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to jest spokojnie, można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
0: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego
1: dokładnie.
0: Spojrzenia.
2: Tak, no uczymy je tego,
1: jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
0: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy. Ale,
1: ale na początku było z rodzicami.
2: Tak, oczywiście, tak.
0: Z babcią, tak, babcia.
1: Dokładnie. Babcia, ktoś tam przekazał informację. Później jak już było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, okej. w domu i tak była później selekcja.
2: Selekcja była, dokładnie, tak.
1: Zgadza się.
0: Ale dokładnie. Jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie.

0: niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
1: Zgadza się, zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby. Liście, które opadły, no one muszą jakoś ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
0: Tak,
1: jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czuć. Czujemy zapach grzybowy. Bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się. Czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
2: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak wjedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżową, gdzie jest sucho, ale no czuć tą grzybnię, tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano, o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
1: Dokładnie. Właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
2: No tak, zrobić sobie taką terapię leśną. Taką.
1: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Mhm. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
0: Inhalacja.
1: Czyli też możemy się troszkę lepiej, dokładnie, troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciwbakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio, jeżeli będziemy się schylać, to też na nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. A oprócz tego, to co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
0: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
2: tak, bo
0: do...
2: Tutaj mamy takie pytanie na przykład, no dobrze, idę ja, to tak się, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
1: Teraz ewentualnie to jest
0: cały temat.
1: Cały temat przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb współpracuje.
0: Czyli co? Przełożymy... Przełożymy na przyszły tydzień.
1: Nie, bo tego jest dosyć sporo.
2: Tak.
0: Panie Grzegorzu, ale takie...
1: Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
2: Nie pod brzozami.
1: Jeżeli ma wyspytowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiatkowany. On ma na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną i on rośnie pod dębami.
0: Też rację.
1: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam bardzo, tam jest więcej generalnie grzybów mikoryzowych, czyli na przykład podgrzebek brunatny będzie płachetka kołpakowata, czyli kołpaki, jakieś jeszcze inne gatunki, koźlarze będą, jeżeli będzie na przykład koźlarz lubi brzozę.
2: O właśnie, u nas koźlarze jest
1: typowy
2: tak.
1: Typowy koźlarz lubi brzozę.
2: Tak. Właśnie, pod to brzozami.
1: Koźlarz babka zresztą, tak się nazywa. Czyli są właśnie gatunki takie...
2: I rośnie do sporych rozmiarów.
1: Rzeczywiście obecnie w lesie iglastym będzie więcej gatunków chyba do zebrania.
0: Panie Grzegorzu, a tak na koniec, bo naprawdę byśmy mogli, ten temat musi być podjęty o tych grzybach, co teraz tu pytania przyszły, ale tak na koniec, kiedy powinniśmy zacząć edukować nasze dzieci? W jakim wieku?
1: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
0: I jak sobie radziły?
1: Starsze grupy. to już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili, to wiedzieli, co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No ja jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
2: Właśnie, ja pamiętam. Ale
1: zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy, mówimy dorosłym, że tutaj coś rośnie, wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Oczywiście takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jakby jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa. Nie ma problemu.
2: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
1: Coś jeszcze nietypowy w Polsce? To różnie bywa, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest czarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
0: A on jest w środku ładny, taki czerwony, tak?
1: Tak, czerwony, dokładnie.
0: Zobacz,
1: czerwony.
0: Piotr.
1: Przypomina troszkę kapsle, nakrętki pewnego napoju, dokładnie, takiego wysoko schłodzonego. I to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś zostawił coś takiego, już mi się zdarzało.
0: Ja myślałam, że one są przecięte, a one tak wyglądają.
1: Nie, nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka.
2: Czarka wygląda,
1: tak. W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
0: A jak smakuje?
1: Czyli potrawa. Postaram się państwu gdzieś tam wrzucić, może przy następnej zapowiedzi. Tak. Do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy. Właśnie z tym grzybkiem, jak to było robione, to będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
2: Pięknie wygląda, tak by tutaj sobie.
1: I smaczne.
0: A jak smakują? Jak grzyby?
1: Borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie zapach, przepiękny zapach grzybowy.
0: Ja nigdy jej nie miałam.
2: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
0: tak,
2: się.
0: Ale ona jest,
2: pójdę na grzyby.
0: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
1: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na Pogórzu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
2: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
0: Panie Grzegorzu,
1: dokładnie.
0: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań tyle.
1: Dlaczego jeść grzyby? Czyli będą właśnie o właściwościach odżywczych?
0: Tak. Tak.
1: Jak najbardziej i różnych dziwnych gatunkach takich właśnie jadalnych. Rozumiem, że 12
2: Oczywiście.
1: Września,
2: tak.
1: Za tydzień.
2: Za tydzień 12 września się słyszymy.
0: I pytań mamy całą torbę.
2: I prosimy słuchaczy także o pytania.
0: No już ich jest tu sporo.
2: Mądre oczywiście. Głupich nie będziemy zadawać. Znaczy może...
1: Od razu mówię, następny może być 19 września.
0: Dobrze.
2: Dobrze.
1: Po 26 września to ja jestem w terenie na grzybach. Ja chyba, nie wiem, czy będę pod zasięgiem wtedy.
0: To pan zdjęcia nam prześle.
2: Panie Grzegorzu, specjalną antenę leśną pan musi sobie...
0: Panie Grzegorzu, to zdjęcia nam pan wtedy prześle. Jakie grzyby pan nazbierał z terenu?
1: A nie ma problemu. Może się coś uda zrobić. Zobaczymy.
0: No, to jak najbardziej. Panie Grzegorzu, słuchacze pana pozdrawiają i bardzo lubię pana...
1: Ja również pozdrawiam słuchaczy.
0: Bardzo
1: i
0: lubię.
1: Za tydzień do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
2: Tak, my też bardzo dziękujemy. Naszym gościem był jak zwykle we wtorki pan dr Grzegorz Fiedorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem nauk biologicznych, przyrodniczych, a dzisiaj rozmawialiśmy o grzybach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Tutaj chyba wszystkie, dziękuję bardzo. Tutaj chyba wszystkie informacje są. Właśnie ja się nazywam Alicja Urbanik-Kopeć, pracuję w Instytucie Historii i Nauki PAN, czyli piętro niżej, ale oprócz tego współpracuję z Archiwum Kobiet IBL PAN, które właśnie tutaj organizuje te trzyczęściowy blok wykładów. Także zachęcam do zostania po moim wykładzie, ponieważ dwa następne również są bardzo ciekawe i prowadzą je wspaniałe badaczki, z którymi mam przyjemność współpracować. Tak jak Ania wspominała, ja wydałam dwie książki. Moja poprzednia książka to była książka o robotnicach fabrycznych Aniu w domu, Mrówka w fabryce. Teraz najnowsza to jest właśnie Instrukcja nadużycia, historia kobiet służących w XIX-wiecznych domach. No i też dzisiejszy wykład dla Państwa to jest takie podsumowanie trochę. Chciałam opowiedzieć o służących, tak jak właśnie tu widnieje, w XIX-wiecznych domach. Natomiast od razu mówię, że to jest tylko po prostu takie trochę kilka informacji z wierzchu, bo mimo, że mamy 40-45 minut, to nie da się zawrzeć naprawdę całej specyfiki tego problemu w tak krótkim czasie. Dlatego jeżeli będą Państwo oczywiście zainteresowani, no to zachęcam do dalszej lektury, niekoniecznie tylko moje książki, ponieważ też inne teksty na ten temat ciekawe się pojawiały. Dobrze, ale myślę, że możemy w takim razie zacząć. To zaczniemy od kilku liczb. Ich jest niewiele, to jest, od razu mówię, jedna tylko z dwóch plansz, w których są jakieś cyfry, potem będzie ciekawiej. Tak naprawdę, jeżeli badamy demografię i w ogóle grupę zawodową, czy też grupę społeczną, w skład której wchodziła służba domowa i służba żeńska przede wszystkim w XIX wieku, no to niestety nie mamy dostępu do jakichś takich bardzo długotrwałych, rzetelnych informacji, długotrwale zbieranych. Mamy takie punktowe, różne spisy ludności, które się co jakiś czas pojawiały, punktowe dane demograficzne z tym związane. Szczególnie jeżeli chodzi o Królestwo Polskie w drugiej połowie XIX wieku. Także te dane, które ja tutaj mam, one są punktowe, no ale też pokazują taki obraz, że możemy mieć chociaż takie ogólne pojęcie na temat tego, mniej więcej o jakiej grupie społecznej mówimy. No więc w 1882 roku w Warszawie pracowało 38 tysięcy służących, w 1897 51 tysięcy służących. Co to oznaczało? Biorąc pod uwagę wielkość Warszawy wówczas, że między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach ludzi to byli służący. To bardzo dużo. I kobiety, i mężczyźni, ale za chwilę powiem a propos kobiet w ogóle. Ponieważ tutaj mam dane z Galicji, z Krakowa. W 1882 71 osób na 100 pracujących właśnie w służbie domowej to były kobiety. Potem w Warszawie w tym samym roku 76 osób, czyli 76%, tak? W Warszawie w 1921, czyli już po I wojnie światowej, 98 na 100.
1: Ale ile osób mieszkających
2: też? Nie, 98 kobiet
1: na 100.
2: Służących.
1: Tak, tak.
2: Ale służących czy w ogóle
1: pracujących?
2: Nie,
1: służących,
2: wśród służących, tak.
0: No, jeżeli mamy 30% pracujących zawodowo, nie jestem tego pewna, ale jeżeli mamy 30%, informacja, która jest tu istotna, to jest ta, że to jest między 20-30% pracujących zawodowo w miastach. No, jeżeli liczymy na całe miasto, to myślę, że taka informacja jest bardziej jakby wskazująca na to, prawda? Ile to jest, jaka to jest część siły roboczej miejskiej. Dobrze. Mhm. Dobrze, wiek i pochodzenie. Znowu dane szczątkowe, ale jednak coś mówiące. Mam dla Krakowa i dla Warszawy. W Krakowie bardzo niewiele służących miało poniżej 14 roku życia. A tu mówimy już o samych kobietach, tak? To są tylko... O samych kobietach. To są tylko kobiety. Poniżej 14 roku życia 3%. Między 15 a 19 lat 20%. Między 19 a 24 30%. Następne 30%. I później, no tak, między 24 a 40. I potem tylko 17% służących miało powyżej 40 lat. Służących kobiet. Odwrotnie. Służących miało powyżej 40 lat. Co tak naprawdę oznacza, że w większości te dziewczyny, to były te kobiety, te dziewczyny, to były młode osoby. No to fakt, dla którego one, odchodziły ze służby w wieku między 30 a 40 rokiem życia najczęściej, no to było kilka kwestii. Jedna z nich to oczywiście małżeństwo, tak? Dziewczyny wychodziły za mąż. Inna z kolei to fakt, że to praca na służbie była niezwykle wyczerpująca fizycznie. Oczywiście jako praca fizyczna na przełomie XIX i XX wieku tym bardziej, ponieważ trzeba było wykonywać czynności, które dziś wykonują za nas maszyny oczywiście. No i po prostu te kobiety odchodziły z tej pracy ze względu na problemy ze zdrowiem. To często były takie typowe związane z pracą fizyczną. To była przepuklina, to były choroby stawów, to były choroby kręgosłupa różnego typu, ale też takie choroby związane z płucami i też z po prostu ciężką pracą i jednocześnie z średnim żywieniem i po prostu no, wyczerpującą. Aha, reumatyzm też często się pojawiał, tak? Praca związana z tym, że długie trzymanie rąk w wodzie przy okazji różnorodnych prac domowych. Więc to mniej więcej tak wyglądało. I znowu, nie dość, że były młode, tak możemy ogólnie powiedzieć, że były młode, to oprócz tego były przyjezdne. W Warszawie to są dane na ten rok 1882 znowu. 86% służących to przyjezdni spoza miasta. Mówię tutaj o kobietach i mężczyznach, czyli w ogóle służba domowa. Służba domowa to był zawód, który wykonywali przyjezdni, którzy wykonywali ludzie, którzy się nie urodzili w mieście. A wśród kobiet służących, 85% z nich przyjechało spoza miasta. Jako do służby w domu. Więc nie dość, że młode kobiety, to jeszcze kobiety, które nie urodziły się i nie mieszkały przez pierwsze lata życia w mieście, w którym następnie pracowały. To informacja, którą myślę, możemy zapamiętać na później, bo ona być może będzie miała pewne konsekwencje. Przy okazji tutaj po prawej stronie to jest, ja nie wiem jak dobrze Państwo to widzą, ale to jest okładka książki poradnika dla służących, który nazywał się Dobra Służąca, to był poradnik. No tutaj mówi zresztą tytuł sam za siebie, co powinnam wiedzieć o służbie i na służbie. Z 1909 roku wydany przez Elżbietę Bederską, która wyjaśniała służącym jak powinny dobrze służyć i jak powinny dobrze pracować. Teraz pytanie, jakie były te służące, tak? No, tego oczywiście nie możemy stwierdzić z pełną pewnością, ale pewną informację na temat stereotypów, z którymi te służące musiały się mierzyć, czy jak stereotypowo o nich myślano, pokazują nam karykatury. To są karykatury w większości wykonywane przez Franciszka Kostrzewskiego, który publikował je w tygodniku ilustrowanym, ale one się też pojawiały zupełnie w różnych pismach i to był taki bardzo popularny autor tego typu rysunków. No i tutaj widzimy od razu, tutaj mamy pierwszy, dziewczyna stoi taka podparta, prawda, i dialog kumoszek za nią, który mówią, ja bym taką córkę oddała do służby, a ta druga mówi, kiedy dziewczyna próżniak nic robić nie chce, a ta pierwsza odpowiada, właśnie jak ulał na służącą warszawską, nie będzie gorsza od innych. Czyli no niespecjalnie wysokie mniemanie na temat służących, jak się tutaj wydaje, prawda? Druga karykatura to z kolei jest zatytułowana Rachunek z kucharką. Pani mówi do służącej, dałam ci do miasta 3 ruble, cóżeś wydała, dyktuj, a ona mówi, nazwana Pelagia, ta służąca mówi, że włoszczyzna blisko złoty, mięso przeszło 2 ruble, cebula i kapusta coś koło 3 złotych i tak dalej, tam wymienia. Ze swojego dałam rubla. To już wszystko. Czyli nie dość, że ta służąca tutaj jakby wydała wszystkie pieniądze, które jej pani dała na zrobienie zakupów na obiad, to jeszcze twierdzi, że ze swoich pieniędzy dołożyła. To też była taka jedna z rzeczy, o które bardzo często oskarżano służące, to znaczy, że one, powiedziałabym, kreatywnie gospodarują budżetem, który dostają do wydania w na zakupy. Część ze służących oskarżano też o to, że pobierają koszykowe. To zależy, jak to rozumie, znaczy to mogło oznaczać różne rzeczy, albo fakt, że dziewczyna po prostu sobie zabierała resztę z zakupów, tak? To znaczy, że mówiła, że tam, nie wiem, zapłaciła 8 rubli, a zapłaciła tak naprawdę 7,20 i resztę sobie zabrała. Albo to też znaczyło, że ona chodziła na targ kupować produkty na obiad, czy w ogóle na wyżywienie, nie tam, gdzie jest na przykład najtaniej, albo gdzie są najlepsze produkty, tylko tam, gdzie na konkretnych straganach sprzedawcy po prostu byli z nią umówieni, że za to, że zawsze kupuje u nich, będą jej tam jakąś tam malutką prowizję od tego oddawać. Więc to też no takie... Z punktu widzenia państwa bardzo nieuczciwe praktyki. Zresztą, jak mówię, proszę to zapamiętać, bo znowu to wróci później. Tutaj kolejne karykatury. Więc mamy służącą leniwą, taką, która kreatywnie gospodaruje pieniędzmi, prawda? I znowu kolejne tutaj dialog w kuchni, gdzie pani mówi do służącej: Marysiu, znowu ten strażak, albo co, proszę pani, mówiłam ci przecież, że nie pozwalam na to, ale bo to dla bezpieczeństwa, proszę pani, na ten przykład, na przypadek ognia, to błogo byłoby mieć strażaka pod ręką. To jest, no więc tutaj pani tak przyłapuje służącą ze strażakiem w kuchni. To jest kolejny rodzaj takich zarzutów, które państwo mieli wobec służących. Dziewczyny młode, pracujące w domach, które niespecjalnie miały za dużo czasu na to, żeby prowadzić życie towarzyskie, albo w ogóle, żeby robić cokolwiek innego niż po prostu pracować w domu, w którym są. Tutaj oskarżano, śledzono bardzo dokładnie i oskarżano o to, że one jak tylko mają po prostu na to jakąkolwiek możliwość, to plotkują, co jest zresztą tutaj na tym następnej karykaturze, plotkują z koleżankami, narzekając na swoje panie, które są właśnie, no jak zawsze, beznadziejne, albo flirtują z kim popadnie i zapraszają do kuchni, w której bardzo często nie tylko pracowały, ale też mieszkały, bo bardzo wiele dziewczyn miało po prostu siennik na podłodze rozłożony w kuchni. Zapraszają no kogo się nawinie, tak? Strażak był takim tylko przykładem, takim hasłem stereotypowym, którego używano, żeby oczywiście tam jakieś nieprzyzwoite znajomości zawierać, zamiast pracować. To nie była prawda, to sytuacja była niestety dużo mniej zabawna niż te karykatury pokazują, no ale wydaje mi się, że państwo mogą tak już taki krótki pierwszy rzut oka na te karykatury mogą zobaczyć, prawda, że co o służących myślano. Leniwe, takie trochę nieuczciwe, flirciary, plotkary, gaduły, same niespecjalnie pozytywne rzeczy. Co więcej, wiadomość o tym, że służące w większości były przyjezdne do miast, miała jeszcze jedną konsekwencję. To znaczy, no oczywiście, te dziewczyny do tego miasta jakoś musiały przyjechać, prawda? I to miało też konsekwencje różnego typu. Tutaj tytuł brzmi: na dworcu czyhają lamparty, na dworcu, no bo przyjeżdżało się koleją, prawda? Bardzo często lamparty to takie określenie, które jest jednym z moich ulubionych określeń na takich nieuczciwych podrywaczy, tak? Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, lamparty. No i fakt, że dziewczyna młoda przyjechała do miasta służyć, oznaczał, że ona też nie za wiele wiedziała. Tutaj przyjaciel sług, czasopismo dla służących, o którym jeszcze będę mówić za chwilę, pisał tak. Bieda młodej dziewczynie, co pierwszy raz na służbę idzie, w domu mało się nauczyła takich rzeczy, które by jej na służbie pożytecznymi były. Po większej części sługi nasze przychodzą ze wsi, a tam choć dziewczyna zręczna w polu koło krowy chodzić umie, kapusty, zacierki i kartofli nagotować potrafi, a bieliznę w rzece czysto wypierze, to przecież w mieście z tego wszystkiego nie będzie miała pożytku, nie zdaje się to na nic, ani w kuchni, ani w pokoju przy sprzątaniu, bo tu co innego od niej wymagają. No i taka była, tak, to był problem częsty, ponieważ praca w domu, czy sprzątanie, gotowanie, opieka nad domem, to nie było nic bardzo prostego, a szczególnie dziewczyna, która właśnie przyjechała ze wsi, jak wiemy, większość z nich przyjeżdżała, ona miała też innego typu nawyki związane z pracą. Ona potrafiła ciężko pracować, była bardzo często była bardzo silna, wytrzymała, zdrowa, młoda dziewczyna, ale fakt, że na przykład jedna z pań opowiadała, że służąca jej powiedziała, a dziewczyny się nie chciały przyznawać do tego, że nie potrafią robić rzeczy, no bo wtedy nie znalazłyby pracy, prawda? Powiedziała właśnie, jedna pani opowiadała, że powiedziała swojej służącej, żeby zrobiła herbaty, a ta dziewczyna nigdy wcześniej nie widziała samowaru i w związku z czym... wiedzą Państwo, a czy ja na przykład też chyba nie sądzę, żebym potrafiła w samowarze zrobić herbatę tak bez żadnego jakiegoś instruktaża, prawda? No ona, nie wiem jak Państwo, ale ona nie wiedziała, więc doprowadziła do wybuchu tego samowara. Polegało to, jak rozumiem, na tym, że ona najpierw wsadziła węgielki, które zagrzały ten samowar, a dopiero jak on się bardzo rozgrzał, to wlała do niego wody, więc on po prostu wybuchł. No i to był taki właśnie przykład na to, że wybuchające samowary to jest właśnie coś, co sprawiają te nieudolne służące ze wsi, które jeszcze nie potrafią pracować. No i między innymi, no właśnie, bo potrafią robić zupełnie co innego. To jest cytat z czasopisma Przyjaciel Sług. Bardzo wiele informacji na temat życia służących możemy, co prawda, bardzo szczególnych i bardzo przefiltrowanych przez takie, no, bardzo szczególny rodzaj takiego światopoglądu, możemy się dowiedzieć z gazet dla służących. One wychodziły we wszystkich zaborach tak naprawdę. Przyjaciel Sług był gazetą z Galicji, Pracownica Polska i później Pracownica Katolicka, bo ta gazeta się przemianowała, to ona wychodziła w Lublinie, potem w Warszawie. Te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty. Państwo widzieli Świętą Zytę. O tu, Święta Zyta. Ja nie wiem, jak dobrze widać Świętą Zytę. Nie widać, okej, no dobrze, ale to jest Święta Zyta, to jest święta patronka służących właśnie. Święta patronka służących, która oczywiście zginęła... Nie, Święta Zyta to nie zginęła, a to Święta Dot. Święta Zyta sama była służącą w czasach przedchrześcijańskich, no i ona była bardzo niesprawiedliwie traktowana przez swoich państwa, ponieważ wykradała im jedzenie, ale nie dlatego, żeby sama je jeść, tylko żeby oddawać ubogim i bezdomnym. No i jak już doszło co do czego, jak Państwo mieli odkryć to, że ona właśnie wykrada to jedzenie, no to ona się pomodliła do Boga, który zamienił pełen fartuch chleba, który trzymała, w fartuch pełen kwiatów. I w tym momencie jej pani dowiedziała, jak to zobaczyła, no to poznała, że Zyta jest pobożna i że Zytę należy zostawić w spokoju, bo ona czyni dobro. No i Zyta była właśnie patronką służących. No i te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty właśnie. Zawierały mnóstwo ciekawych informacji, między innymi informacje o tym, że między innymi różnego typu porady, jak sprzątać, jak odkurzać, jak napełniać lampy naftowe, jak gotować, jak wyprowadzać psy na spacer, bo to też była jedna z rzeczy, które robiły służące. Pod koniec wieku bardzo popularne w mieszkaniach, w domach stały się takie małe pieski różnego typu. No i to też służące musiały oczywiście na lince, wtedy się mówiło nie na smyczy, na lince wyprowadzać je na zewnątrz. Ale oprócz tego Pracownica Polska i Przyjaciel Sług zajmowały się umoralnianiem służących. To była ich główna no, jakby główny cel. Pracownica Polska, jak Państwo widzą, ma nawet na dole pod tytuł, prawda? Praca uszlachetnia. I tu jest dalej informacja. Praca uzdrawia, ojcowie mawiali. Praca szlachectwem twą duszę ustraja. Praca twe członki uczyni ze stali. Praca twój żywot w wytrwałość uzbraja. No i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, o co chodziło. Chodziło o to, że praca uszlachetnia, to znaczy, że praca w służbie, która jest bardzo często bardzo trudna, wymagająca fizycznie, bardzo ciężka dla takiej młodej dziewczyny, niespecjalnie dobrze opłacana, w ciężkich warunkach. Ona przynajmniej, czytając te gazety Stowarzyszenia Sług Katolickich imienia Świętej Zyty, może sobie pomyśleć, że przynajmniej ta praca czyni ją szlachetną, a oprócz tego, że nawet jak cierpi, no to po śmierci, jak będzie dobrą służącą, tak jak Święta Zyta, czeka ją nagroda w niebie. I to były informacje, które się bardzo często też pojawiały, że dziewczyno, no nieś swój krzyż, jak cierpisz, jak w pracy, jak państwo są niedobrzy dla ciebie, nie płacą, biją, molestują, to musisz po pierwsze wejrzeć w siebie i zastanowić się, czy to nie jest twoja wina przypadkiem, bo się zalotnie uśmiechasz. Albo to nie jest twoja wina, bo jesteś leniwa, właśnie nie sprzątasz dobrze, nie potrafisz sobie dnia zorganizować tak, jak powinnaś, żeby wszystko było dobrze posprzątane. A nawet jeżeli tak nie jest, jeżeli nie widzisz w sobie winy, tylko to państwo są źli, no to cierp w ciszy, bo przynajmniej nagroda na ciebie czeka po śmierci. Z pracownicy polskiej, katolicy katolickiej, później przyjaciela sług, możemy dowiedzieć się bardzo wiele rzeczy, również nie tylko związanych z życiem służących takim codziennym, ale między innymi też z tym niebezpiecznym okresem przybywania do miasta. Tak? To już mówiłam o tym, że dziewczyny przyjeżdżały, musiały czasem wybrać się w dość daleką podróż. No więc przyjaciel sług miał taką rubrykę, która się nazywała Co słychać w świecie. I tam były właśnie zawsze bardzo różne informacje spisywane dla służących. No na przykład ta po prawej na górze, kot zagryzł dziecko. Pod Cieszanowem Katarzyna Mrówka spała ze swym 4-tygodniowym dzieckiem na piecu. Podczas snu kot wygryzł dziecku prawie całą twarzyczkę i zadusił je. I tam były takie, o matko, no tam było mnóstwo takich różnych informacji, albo na przykład, że ktoś tam, służąca Jadwiga jakaś tam kupowała od obwoźnego sprzedawcy takie eliksiry na miłość i napoiła tam kogoś tym eliksirem na miłość, a to się okazało, że to był arszenik i on padł trupem. Tak? Były mnóstwo różnorodnych tego typu informacji, bardzo ekscytujących, jak rozumiemy, ale przede wszystkim bardzo często pojawiały się takie newsy, jak tutaj widzą Państwo. Na przykład, no znowuż Państwo widzą, ale może tylko we Lwowie na dworcu przetrzymano dwie dziewczęta, które jechały ze Śniatynia do Buenos Aires. Jakiś Żyd dał im zaliczkę na jazdę do Wiednia i tam w hotelu miał na nie czekać. Policja dała znać do Wiednia z rozkazem ujęcia tego handlarza. Albo w Krakowie zasądzono niejakiego Żyda Erlicha, który werbował dziewczęta niby to do kapeli damskiej, a w gruncie rzeczy prowadził z ich pomocą niecny wyzysk i szkaradne oszukaństwo. Dziewczętom do ręki dawał skrzypce, smyczkiem poruszały dla oka, gdy inni grali, one zaś występując po kawiarniach różnych miast służyć miały za wabik dla różnych lampartów. Proces ten odsłonił straszną niegodziwość tego ptaszka i niesłychaną łatwowierność dziewcząt i w ogóle. Potem w Stanisławowie pochwyciła policja Leopolda i Markusa Grünberga, gdy w podstępny sposób wywozili dwie dziewczęta. Znowu, tak? To oczywiście to jest inna twarz przyjaciela sług pracownicy katolickiej również, to znaczy antysemickie w
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
3: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca

0: miejscami, no chyba po to, żeby te, jakby skrócić dystans, jak rozumiemy, no ale jednak redaktorki tej gazety, w tym redaktor naczelna Aniela Dziewicka, nie miały nic wspólnego z Gwarą Ludową, ani w ogóle z... ze wsią w jakikolwiek sposób, a więc to czasem brzmi bardzo kuriozalnie, no ale te informacje są w związku z tym takie łopatologiczne, oni bardzo często to powtarzają, trzeba uważać na Żydów. Dlaczego? Według pracownicy, według przyjaciela sług, dlatego że Żydzi biją, okradają, bo to jest drugi rodzaj takich newsów, które się pojawia, że żydowscy państwo pobili swoją służącą, pobili na śmierć nawet. A, no i przede wszystkim kradną, uwodzą, wywożą dziewczyny gdzie? Do Argentyny, tak? Albo w ogóle do Europy Zachodniej, do pracy w domach publicznych. To był jeden z takich największych lęków w tej drodze na wieś, ze wsi do miasta, że dziewczyna zostanie uwiedziona i gdzieś wywieziona i sprzedana do domu publicznego. To są takie...
1: To się zdarzało,
0: oczywiście, że się zdarzało, natomiast częstotliwość tych wydarzeń oraz przede wszystkim ta grupa, na której żerowali, bo oni tutaj mówią o takiej szajce przestępczej, która się nazywa Twimigdal, Warszawskie Towarzystwo Pomocy, która była faktycznie założoną, powstałym w Warszawie gangiem żydowskim, który miał wywozić do Argentyny i do Brazylii dziewczyny właśnie do domów publicznych, no ale oni to piszą w taki sposób, jakby ci Żydzi żerowali i polowali na te dobre katolickie Marysie, tak? A tak naprawdę w większości działalność tego gangu, no ona się skupiała na wywożeniu dziewczyn z gmin żydowskich, chociażby dlatego, że mieli do nich łatwiejszy dostęp, ale też dlatego, że one były bardziej bezbronne, często mniejsza, zamknięta taka społeczność, tym łatwiej było je po prostu... przewieźć, gdzie się chciało.
1: A kto to był Lampart?
0: Lampart? No to był ten taki podrywacz. Lampart. Tak, na tamte czasy, Lampart. To brzmi bardzo niesamowite, ale no tak, to był podrywacz. No ale właśnie, odpowiedzią na te wszystkie lęki i problemy były organizacje dobroczynne. Towarzystwo Ochrony Kobiet między innymi. Swoją drogą, Towarzystwo Ochrony Kobiet było, to jest akurat katolickie, chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale było też ewangelickie Towarzystwo Ochrony Kobiet i było żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. One każde miały swój oddział. No i właśnie żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet zajmowało się głównie wyrywaniem tych dziewczyn z właśnie takich różnych sytuacji czy akcji tych gangów, które miały wywozić je gdzieś na zachód. No ale właśnie, to jest to chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, no to oni pisali tak. Dworzec kolejowy jest wygodnym terenem, po którym swobodnie grasują wszelkiego rodzaju męty społeczne, jak stręczyciele i handlarze żywym towarem i rzeczywiście co łatwiejszego, jak obałamucić i okłamać te biedne dziewczęta zmęczone podróżą, oszołomione zgiełkiem i hałasem wielkomiejskim. Co się robiło po to, żeby tych dziewcząt nie obałamucić? To było świetne, dlatego że Towarzystwo Ochrony Kobiet było w ogóle wspaniałą organizacją. Tutaj to są takie ulotki, które oni rozdawali i oni po prostu mieli panie, które były... one były wolontariuszkami w tym towarzystwie i one patrolowały dworce. Każda z nich miała swoje miejsce na dworcu, na różnych dworcach w Warszawie. No tam, gdzie działały Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale akurat w Warszawie miała sobie podzielone były na dworce. I każda miała na przykład, że ona tam patrzy na pociąg tam od 10 ileś tam z Koluszek i na tam 8:15 z Grudziądza i po prostu co robiły? Próbowały zauważyć dziewczęta, które wyglądały jakby przyjechały do miasta do pracy ze wsi i zaoferować im pomoc tego towarzystwa. Oprócz tego były też takie ulotki, właśnie. Starały się jak mogły, ale panika moralna była ogromna i w ogóle uważano, że to jest po prostu najniebezpieczniejsza rzecz na świecie, dlatego ja Państwu przeczytam kawałeczek, bo one tutaj, siostro moja, to były właśnie te ulotki dla tych przyszłych służących. Strzeżcie jazdy samotnej ludzi nieznanych, w każdej potrzebie zwracaj się do pań z Towarzystwa Ochrony Kobiet, rozpoznasz je po wstążce biało-żółtej na ramieniu. Tak one miały takie tutaj, żeby właśnie było można zobaczyć, że to one są z tego towarzystwa. I teraz tak, życzliwe rady na drogę. Nie oddawaj nikomu twych świadectw i papierów. Pilnie strzeż pieniędzy, nie zmieniaj nikomu pieniędzy. Nieznanym ludziom nie powierzaj twych rzeczy, nie przyjmuj ich pomocy w niesieniu kosza. Po to są na dworcu posługacze. Siadaj zawsze do przedziału dla kobiet. Na większych dworcach oddaj się

opiekę państw Towarzystwa Ochrony Kobiet. Jeśli ich nie ma, prosi o pomoc urzędników kolejowych. I dalej. W pociągu, na dworcu, w mieście strzeż się ludzi nieznanych, zarówno kobiet jak mężczyzn, zwłaszcza jeśli ci polecają nocleg lub miejsce korzystne. Nie wdawaj się w rozmowę, nie wierz ich obietnicom, nie mów skąd przybywasz, dokąd jedziesz, nie chodź z nikim do restauracji, nie przyjmuj cukierków ani żadnego poczęstunku, bo one potrafią być zatrute. Są bowiem źli ludzie, którzy niedoświadczone dziewczęta ściągają podstępnie do domów zepsucia. Nie nocuj nigdy w nieznanych zajazdach czy domach. Lepiej spędzić noc bezsenną na dworcu i potem nie zapominaj o modlitwie, nie wstydź się przeżegnać, poleć się Bogu, proś o opiekę Matkę Najświętszą i Twego Anioła Stróża. Nie wyjeżdżaj bez pozwolenia i błogosławieństwa rodziców oraz, na wszelki wypadek, jak rozumiem, przed wyjazdem pojednaj się z Bogiem. No to było niebezpiecznie, no najwyraźniej, ale nie, to była świetna robota. W sensie te panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet, one były po prostu niezmordowane i faktycznie wyciągały dziewczyny, które przyjeżdżały, które się zgubiły. Tak, to były czasy, w których, wiedzą państwo, dziewczyna mieszkała gdzieś na wsi, nie miała nigdy kontaktu z koleją, nie miała nigdy kontaktu z dworcem kolejowym, a to czasy bez, no tak, bez telefonów, bez GPS-a, nie można sobie sprawdzić, gdzie się jest, co się dzieje, więc takie zagubione, faktycznie, no to było też niebezpieczne, bo nie tylko handlarze żywym towarem wywożący do Argentyny, nie trzeba było tak egzotycznych rzeczy się bać, ale chociażby tego, że było mnóstwo właśnie mężczyzn, którzy jakby oni te dziewczyny uwodzili na narzeczonego, tak? To znaczy oni się im tak jakby zapraszali do restauracji, coś tam, gdzieś tam, potem się oświadczali, one przyjmowały te oświadczyny, bo oni mają mieszkanie w mieście i tak dalej, więc te dziewczyny oddawały im swoje pieniądze, które miały na drogę, no i ten narzeczony się ulatniał. Więc to się zdarzało po prostu. Panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet starały się te dziewczyny pochwycić i oddać do... no właśnie, gdzie? Wydział Kontroli Służących i Kantory Stręczeń. To jest książeczka służbowa. Pierwsze dwie strony książeczki służbowej. Ponieważ ja mówię o sytuacji w Królestwie Polskim po 1857 roku, więc taka dziewczyna, kiedy już przybyła do tego miasta, kiedy się udało, ona mogła wtedy, musiała się udać do Wydziału Kontroli Służących w mieście, który się znajdował przy jakby głównym komisariacie policji. I tam był jej nadawany numer i wydawana książeczka służbowa. Służące miały książeczki, w których były zapisane ich dane oraz referencje. Po każdym zatrudnieniu dostawały opinie od pani. A musiała zapłacić 13 kopiejek za taką książeczkę, a następnie szła szukać pracy do kantoru stręczeń. Oczywiście kantor stręczeń to brzmi dość niepokojąco w dzisiejszych czasach, prawda? Ale to chodzi po prostu o biuro pośrednictwa pracy. To było biuro pośrednictwa pracy. Taka dziewczyna szła do biura pośrednictwa pracy, no i tam wcześniej, no nie wiem, przychodziły panie, które jakby zgłaszały zapotrzebowanie na służącą, no więc jak przychodziła taka dziewczyna, no to ten kantorzysta czy kantorzystka, to się mówiło faktor albo faktorka, łączyli te dwie osoby w parę. Oczywiście pobierając prowizję, tak? I od pani, i od służącej za wykonanie tego połączenia. Oczywiście kantory były krytykowane i niechętnie używane, dlatego że, po pierwsze, znowu, uważano, że kantorzyści przede wszystkim... to był wątek antysemicki znowu, to znaczy, że kantory zakładają Żydówki, które potem te dziewczyny sprzedają gdzie? Do niewoli, do Argentyny, tak? Albo gdzieś do jakiegoś nieprzyzwoitego domu, to też o tym mówiono. Po drugie uważano, że, no bo ponieważ kantorzyści brali prowizję, to uważano, że oni, że w ich interesie jest to, żeby jak najczęściej dokonywać tych transakcji, tak? Czyli jakby przeznaczać niewłaściwe służące dla niewłaściwych państwa, bądź też odsyłać dziewczyny do złych domów, żeby one się zwalniały i wracały, no i znowu, żeby się ta akcja zatrudnienia odbywała po raz kolejny, prawda? Więc nie ufano, bardziej starano się umawiać na gębę, tak? To znaczy bez pośrednictwa kantoru, co znowuż nie było aż takie dobre. Ale w każdym razie, państwo widzą jakieś literki tutaj, czy nie bardzo? Naprawdę? To bardzo niedobrze. Ojej, no dobrze, to ja będę musiała przeczytać, a to jest bardzo ciekawe, bo to jest pierwsza strona takiej książeczki. Wydział Kontroli Służących przy kancelarii warszawskiego Oberpolizmeistra, czyli szefa policji. I tutaj są informacje na temat tej dziewczyny. To jest tak, proszę państwa. Dziewczyna się nazywała Bronisława Koszarska. Trafiła do służby w 1883 roku. Miała 18 lat, zarejestrowała się w Warszawie. Miała
i teraz tak, informacje o niej. Oczy wyznania katolickiego, wzrostu średniego, bo nie było zdjęć, tak? Wzrostu średniego, oczy niebieskie, krzywy nos, włosy ciemne, twarz okrągła. Widziałam też inną książeczkę służbową, gdzie było napisane zęby rzadkie na przykład. Zęby rzadkie, włosy szare albo mysie. Oni się bardzo, bardzo nie mili byli ci tworzący te książeczki, no ale niestety. Pochodziła ze wsi Wielawa w powiecie łaskim. Jej ojciec miał na imię Teodor. Rodzice mieszkali we wsi Śliwki. Nie miała dzieci, była panną, była zapisana w kontroli pod numerem 10117. To był jej numer służbowy, tak? Potem jak na przykład trzeba było poszukiwać służących, to też tymi numerami można było to robić. Jej pierwsi państwo, bo tutaj się też pierwszych państwa wpisywało, nazywali się Solman, zatrudnili ją kwartalnie za 15 rubli srebrnych, czyli 5 rubli miesięcznie. No i dalej sobie ona funkcjonowała. O, tu widać już trochę lepiej, bo to jest właśnie zaświadczenie, czyli referencja po pracy. To jest coś, co Bronisława dostała w roku 1887 w sumie. Referencja po pracy. Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś się podejmuje na przykład odczytać. Ja mogę pomóc, na górze jest Bronisława Koszarska. Coś dalej? Żyła? Nie, jeszcze jest wcześniej. Służyła. Służyła do wszystkiego, tak jest. Służyła do wszystkiego od 1 października 1886 do 1 lipca 1887. Sprząta do najwyższego stopnia, czyli że dobrze, i byłaby wyborową sługą, gdyby miała zasady moralności. W obrachunkach z miasta, i teraz co? W obrachunkach z miasta podaje za nabyte produktu ceny najwyższe praktykowane na rynku. Bez względu na dobro pracodawców. Czym co najmniej, i tu jest podkreślone to co najmniej w ogóle, o tu. Co najmniej, ona daje dowód lekceważenia dobra chlebodawców. Zresztą gotuje dobrze, domu pilnuje i w ogólności zachowanie się przyzwoite. Czyli dobra dziewczyna, ale bierze koszykowe. W związku z czym została zwolniona. To była bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że z taką, no i to jest podpis zamaszysty tej pani, prawda? 6 lipca 1887. To jest niebezpieczna sprawa, ponieważ służące zatrudnione były na podstawie swoich referencji, prawda? Więc jeżeli dziewczyna miała wpisane, że kradnie, albo chociażby, że jak to jest ujęte, nie ma zasad moralności w obrachunkach, tak? No to trudno jej było znaleźć następną pracę. Gazety dla służących, znowu, Pracownica Polska w 1910 roku przestrzegała bardzo przed poprawianiem sobie. To wszystko było na papierze, prawda? Można sobie było, nie wiem, skreślić, dopisać, poprawić, no nie. Właśnie nie. Przestrzegano nad tym bardzo. Tutaj przykład Marianny Cybulskiej, która będąc niezadowolona ze świadectwa wpisanego do książeczki służbowej przez panią W, poradziła sobie w ten sposób, iż świadectwo wyskrobała i napisała sobie natomiast inne, lepsze. Została skazana na 2 tygodnie aresztu. Pracownica Polska pouczała, bo też jakby jak pismo dydaktyczne. W życiu tylko prostą drogą chodzić należy, bo tak nam nakazuje uczciwość, a przy tym za szacherki wcześniej czy później pokuta nie minie. Nie wolno było tak robić. Co prawda informacje na temat tam właśnie nieodpowiedniego obchodzenia się z pieniędzmi, to była jedna sprawa. Dużo gorsze i bardziej niebezpieczne było otrzymanie referencji takiej, że dziewczyna jest zwolniona z powodu niemoralnego prowadzenia się. Ponieważ służba była pracą w domu, osobistą pracą u ludzi konkretnych, państwo bardzo postrzegali opinię swojej służącej jako znak nie tylko jej własnej moralności, ale też dobrej reputacji całego domu, w którym taka dziewczyna pracowała. A ponieważ te dziewczyny, jak wiemy, były emigrantkami ze wsi, młode dziewczyny, je bez przerwy podejrzewano o to, że one się po prostu niemoralnie prowadzą, a oprócz tego w związku z tym, że pochodziły z klasy ludowej, no to też takie ogólne przekonanie stereotypowe panowało, no właśnie, że klasa ludowa to jest taka leniwa, taka, ale też taka trochę głupiutka, rozwiązła przede wszystkim, rozwiązła, bo w nich te wszystkie żądze naturalne po prostu się kłębią. Nie tak jak w ludziach z klasy wyższej, którzy już są w stanie te swoje żądze powstrzymywać, prawda? No więc taka służąca była raz, że podejrzewano najgorsze, a z drugiej strony była łatwym kąskiem bardzo i tak była postrzegana, bo znowu też była bardzo młoda bardzo często. Świat płciowy, 1905 rok, czasopismo skandaliczne, bo piszące, proszę Państwa, o seksie.
mu piszą o służących. Zaczyna się więc polowanie. Najpierw kilka dobrych, wesołych uśmiechów i przyjemnych słówek pod adresem Marysi czy Kasi, czyli służącej, potem ukradziony całus, poufałe poklepanie po różowym policzku i tak dalej. Potem skorzystanie z pierwszej lepszej sposobności, gdy się jest sam na sam ze służącą. Broni się czasem nawet zapalczywie, lecz cóż to szkodzi, siła przed prawem. I to jest taki bardzo... Wiedzą Państwo, opis taki dookoła na temat tego, w jaki sposób służące się molestowało w pracy. Czasem się kończyło na poklepaniu po policzku, a na ogół to się kończyło na poważniejszym molestowaniu albo na gwałtach. O tym piszą tutaj, prawda, ta karykatura z tym strażakiem nabiera takiego trochę mniej zabawnego charakteru. Znowuż, co wiemy na temat tego, jak się kończyły tego typu historie? No tutaj jest historia z takiego dziennika Marcysi. Moje służby dziennik Marcysi, on był podobno autentyczny, poprawiany z rękopisu przez Cecylię Walewską, taką działaczkę społeczną, emancypantkę. Nawet jeżeli nie był prawdziwy, to Cecylia Walewska miała dużo kontaktu ze służącymi w różnych organizacjach dobroczynnych i w szkole dla służących, w której również się udzielała, więc to przyjmuje się, że nawet jeżeli nie jest to faktycznie prawdziwy dziennik służącej, to przynajmniej on jest oparty na wielu różnych takich historiach faktycznych. To jest historia o tym, że u jednego państwa na parterze służyła dziewczyna Teofila, bardzo ładna, bardzo się wszystkim w kamienicy podobała, a i swojemu panu także. Nieraz jak pani wyjechała, pan do niej w konkury, wszyscy widzieli, że ona wygląda jakoś tak nie bardzo, ale pani nic nie miarkowała. To, co myśmy po niej poznali, zdawało się, że będzie nieprędko, tymczasem wczoraj rano robi się gwałt. W śmietniku znaleźli małe dziecko uduszone, dalejże rewizja po domach. Przyszli do tych państwa i ta dziewczyna leżała, jak nieżywa, zaraz ją zawieźli do szpitala pod strażą, a potem mają wziąć do więzienia. Ona na pana, pan się wyparł wszystkiego, pani zaczęła krzyczeć, że ona wylatywała do, jak rozumiemy, strażaków i że kawalerowie do niej chodzili. Nikt niczego nie dojdzie, ale wszyscy mówią, że to pan, nawet sama stróżka kamienicy, ona sama widziała. My z panią teraz tylko o tym gadamy i w całej kamienicy się trzęsie wszyscy na tę dziewczynę, że dziecko zabiła, a ona tak w pierwszej chwili pewnie ze wstydu, a teraz żałuje. I tak się te historie rozwijały. To jest być może fikcja literacka. Ale to już nie. To są wypadki w Warszawie. Moja ulubiona rubryka w Warszawskiej Gazecie Policyjnej, w której jest nieocenionym źródłem mnóstwa informacji na temat tego, jakie zbrodnie popełniano w mieście. Ona wychodziła codziennie, więc te informacje są codziennie. I ja przejrzałam pierwsze pół roku 1895. I to jest wybór z takich rzeczy, które znalazłam. Oprócz informacji takich jak na przykład spadnięcie z okna pod numerem 10 przy ulicy Koźlej, służąca Wiktoria Kowalska myjąc okno poślizgnęła się na parapecie, spadła na trotuar z wysokości pierwszego piętra, przy czym uległa nieszkodliwemu stłuczeniu głowy. Tam są też informacje o tym, że ktoś coś komuś ukradł, że ktoś się próbował zabić, że ktoś kogoś wyzwał na pojedynek, że komuś ukradli pierścionek, tak, różne tego typu rzeczy, ale też mnóstwo takich informacji. Dnia 20 grudnia w korytarzu domu pod numer 56 przy ulicy Miłej znaleziono podrzucone dziecię płci żeńskiej. Z przeprowadzonego śledztwa wykryto, że dziecię urodziła i podrzuciła niezamężna Anna Grodkowska, służąca. Zamieszkała przy ulicy Smoczej. Niezamężna PN lat 26 licząca powiła na poddaszu dziecię płci żeńskiej i zadusiła je szmatą. Służąca Helena Majewska, tu jest zamach samobójczy, znowuż się napiła kwasu karbolowego. Potem podrzucenie zwłok, służąca TZ z Grzybowskiej, przyszedłszy do mieszkania na Pańskiej, pozostawiła tam zwłoki przedwcześnie urodzonego dziecka, ujęto i pociągnięto do odpowiedzialności. Służąca TW w nocy w styczniu powiła dziecię płci męskiej, zadusiła, zakopała w piwnicy. Następnie, przechodząc rano ulicą Ceglaną, służąca AR powiła na trotuarze dziecię płci żeńskie, z którym odesłano ją do przytułku położniczego. To są tylko pierwsze pół roku tego 1895 i to są informacje, które się tam znajdują. Służące rodziły dzieci. Dzieci państwa, panów, synów, studentów. I zwykle było tak jak służący, jak w dzienniku Marcysi, że nikt nic nie wiedział i nikt nic nie widział i w ogóle o niczym nie słyszał i na pewno miała kochanków. Bardzo ciekawe jest to, że tutaj podawane są przede wszystkim też miejsca pracy tych dziewczyn. Nawet jeżeli nie są podawane nazwiska, tylko inicjały, to podawane jest, w którym domu służyła. I to jest bardzo takie... Ja zawsze sobie staram wyobrazić, że to jest taki rodzaj takiej sprawiedliwości, że wszyscy widzieli, jak ktoś to czytał, który to jest adres, który to jest dom i
kto tam mieszkał i kto to był. Przynajmniej tyle, prawda? Mówiłam o synach. No tak, bo nam się wydaje czasem, prawda, że w XIX wiek to jest taki okres takiej wstrzemięźliwości seksualnej, takiej moralności bardzo takiej ciasno zasznurowanej w gorsecie. Wydaje się, że szczerze mówiąc niekoniecznie, a jednym z takich dowodów na to jest taka książka Czego nie wiem o naszych synach. Izabeli Moszczeńskiej. To jest książka, w której ona podsumowuje różnego typu ankiety przeprowadzane na studentach Politechniki Uniwersytetu Medycznego, którzy opisują w jaki sposób jak wygląda ich życie seksualne. Z tego można się dowiedzieć bardzo wiele. Oni bardzo szczerze odpowiadają na te pytania. Między innymi, ilu z nich podlega onanizmowi? Około połowy. Albo na przykład od kogo dowiedzieli się, że w ogóle skąd się biorą dzieci? Od kolegów i rówieśników, od służby, to jest wyłącznie drogą indukcji i domysłu, to rozumiem z własnej. Od rodziców, bardzo niewiele, od starszych braci, od bony, z naocznej obserwacji faktu też się zdarzało. No ale między innymi oni podawali informacje na temat tego na przykład, no w jakim wieku stracili dziewictwo, większość, ponad połowa, między 15 a 19 rokiem życia. To wydaje się tak, jakoś niespecjalnie późno, prawda? Albo jakoś zupełnie inaczej niż obecnie. Nie wiem, jaka jest średnia w 2019 roku, ale tak mi się wydaje, że być może jakoś tak, no między 15 a 19 rokiem życia. W warunkach, które określali jako zupełnie pospolite. Jakie to były okoliczności pospolite? Z namowy kolegów ze służącą. W warunkach pospolitych ze służącą moich rodziców. Służąca poddawała się biernie i niechętnie, służąca albo inna służąca nie dała się dużo prosić. Oni bardzo często właśnie uprawiali seks ze służącymi, jako młodzi chłopcy, jako studenci. Po pierwsze dlatego, że one były obok. Po drugie, że nie musieli iść wtedy, znaczy, że nie musieli szukać na zewnątrz, tak? Służąca była pod ręką. Ale też dlatego, że uważali, że służące są bezpieczniejsze, czystsze, bardziej niewinne niż prostytutki na przykład. I też, że nie mają chorób wenerycznych. Jeden z nich zapytany, z kim najczęściej utrzymuje stosunki seksualne, odpowiadał szczerze, że to zależy od każdorazowej zmiany służby w domu. Więc tak to wyglądało. No i praktyka taka miała dość upiorne konsekwencje i zarówno w ankiecie, właśnie w tych ankietach, o których tutaj mówię, jak i w innych prowadzonych przez również na Uniwersytecie Medycznym, wychodziło, że około 40% studentów aktywnych seksualnie było zarażonych jakąś chorobą weneryczną. A jeden ze studentów przytaczał oburzającą go historię swojego znajomego, gdy 16-letnia zupełnie niewinna sługa została uwiedziona przez studenta syna swych chlebodawców. Bezpośrednio potem zachorowała, lekarz stwierdził, że jest zarażona rzeżączką i syfilisem. Studenci uważali, że służące są czyste, ale sami zdrowi nie byli, prawda? Istniało również takie przekonanie. To jest w ogóle ta pani tutaj w tym pięknej sukni, w paski, to była bardzo modne, około 1908 roku, to był bardzo modny wzór ubrania, takie czarno-białe paski. To jest Lucyna Koterbińska, która napisała takie wspomnienia moje domownice. I ona pisała o tym, że no cóż, zawsze mówiłam mężowi, że tylko nałogowej stałości zawdzięcza moją wierność i lubiłam niczego zmieniać, ani mieszkania, ani służącej, ani męża. A mówiłam to tylko dlatego, że mąż mój stale do końca dni proponował mi zmianę mieszkania co kwartał, zmianę domownicy, czyli służącej. Może dlatego, że przypadkowo, a może na wszelki wypadek były dość brzydkie, co miesiąc. Na szczęście innej zmiany mi nie proponował. Ja byłam przyzwyczajona, przeżyliśmy lat 44 bez zmiany razem. Lepiej zatrudniać brzydkie, to znaczy, że nie tylko panowie czy synowie polowali na służące, jak to się mówiło, ale również panie chciały zatrudniać dziewczyny, które były nieatrakcyjne, bo one uważały, że służące uwiodą ich mężów, ale też, szczerze mówiąc, częściej z tego typu tekstów przebija się takie przekonanie, że raczej to mąż się może nie powstrzymać. Więc dla dobra małżeństw, co jakby od razu ustawia, prawda, kto tu jest podmiotem, a kto jest przedmiotem w tej historii. Więc lepiej na wszelki wypadek zatrudnić brzydką służącą. Ponieważ taki był obraz, tak? Uważano, to są gazety takie, to są takie gazetki z takimi męskimi dowcipami. To jest mnóstwo takich gazet istniało to na przełomie XIX-XX wieku. Bocian, Kogut, Czarny Kot. To są takie pisemka z takimi erotyczno...
satyrycznymi dowcipami rysunkowymi albo tekstowymi, które się po prostu obracają w jakby głównym źródłem komizmu całych czasopism jest to, że ludzie uprawiają seks. I to jest po prostu najśmieszniejsze ze wszystkiego. A jeszcze z tego robią to poza małżeństwem i jeszcze czasem mają z tego dzieci. To jest po prostu puenta każdego dowcipu. Więc służące bardzo często się pojawiały jako postać właśnie. Taka postać stereotypowa, obrzydliwie opisana postać. Tutaj właśnie jest służąca, która jest taka piękna. To są żołnierze, ona z żołnierzami służące według tej gazety bardzo często robiły flirtować. Państwo tego chyba nie widzą bardzo dobrze, ale tutaj jest pan, który znowu obłapia służącą, która ma bardzo taki dekolt obfity i tutaj pisze, na dole jest napisane, że proszę mi dać spokój, ja się do tego nie godziłam, w sensie to mówi służąca, a pan odpowiada, jakże, przecież moja żona przyjęła cię do wszystkiego. Tam na górze, prawy górny róg, znowu tutaj pani całuje lokaja, tak? Państwo widzą. I jej mąż, który siedzi na fotelu, mówi, masz słuszność, moja żonusiu, służbie powinna się zawsze okazywać życzliwość i obchodzić z nią jak z rodziną. Ha, ha, ha. Ale to naprawdę widać tutaj, że jednak o ile pan obłapujący służącą jest stary, łysy i brzydki, państwo może tego dobrze nie widzą, no to ten lokaj jest młody i przystojny, pani też jest atrakcyjna, więc jest to już trochę inny. I tutaj puentą dowcipu jest ten mąż, który się nie orientuje, co się dzieje, prawda? A tu na dole to jest jednak ta dziewczyna, która jest wynajęta do wszystkiego. Więc trochę te dowcipy są śmieszne w zupełnie innych kierunkach, prawda? Tutaj znowu służąca, która pani umożliwia romanse. Tu jest napisane, proszę panienki, jest ten dżokej, co to wczoraj na wyścigach przyszedł pierwszy. Dobrze, ale czego się śmiejesz? A, że tutaj przychodzi dopiero siódmy. Ha, ha, ha. To są tego typu dowcipy, naprawdę bardzo polecam czasopismo Bocian i Kogut. Znaczy, nie wiem, czy państwu polecam, szczerze mówiąc, ale nie, żeby przejrzeć, naprawdę polecam. Poziom dowcipu jest wspaniały, ale też bardzo dużo mówi o tym, jak postrzegano, co uważano za zabawne, co uważano za takie, z czego można się śmiać, bo podstawą satyry, prawda, czy parodii jest to, że wszyscy mają taką samą bazową wiedzę, na której można dopiero robić sobie dowcipy. Bo gdyby nie wszyscy wiedzieli, że służące są rozwiązłe, a panie zdradzają panów, to by nie było śmieszne, prawda, dla ówczesnych. Więc to jest bardzo ciekawe i takie ważne. Tutaj mamy już zdjęcie. Służące były bohaterkami, szczególnie w dwudziestoleciu dwudziestolecie międzywojennym, bohaterkami fotografii różnego typu. Ja przepraszam, że takie nieprzyzwoite zdjęcia w niedzielę rano, ale to jest zdjęcie właśnie służącej, które one, takie były sesje zdjęciowe robione, że one tak leżały albo na przykład wykonywały różne prace domowe i miały podciągnięte spódnice. Albo w ogóle były bez spódnicy. To wygląda tak, że na przykład służąca, nie wiem, omiata miotełką, ubrana jest taki uniform, ale nie ma spódnicy. Albo siedzi i używa kosmetyków pani na przykład i bez spódnicy, albo siedzi i pali papierosa i też nie ma spódnicy, resztę ubrania ma. I to było takie świadectwo tego, jak bardzo ekscytujące, erotycznie musiały wydawać się te służące. I właściwie dlaczego? Bo były młode, bo były inne, bo były z tej klasy ludowej, która przecież była taka chętna, tak, w takim ogólnym stereotypowym odbiorze społecznym do relacji seksualnych pozamałżeńskich, bo były słabsze i można je było zdominować. Różne powody, prawda, tutaj się mieszały i istniały. Na samo zakończenie chciałam tylko powiedzieć kilka słów. Ja oczywiście nie mogłam ująć dzisiaj wszystkich informacji, które bym chciała, bo jest jeszcze mnóstwo tematów, które można poruszyć, jeżeli chodzi o specyfikę pracy służącej w XIX wieku. Ale chciałam na sam koniec tylko dwie rzeczy, dwa cytaty. To jest Narcyza Żmichowska. Służących się nie wychowuje. Służące nie są dziećmi, to są dorosłe, właściwy sobie charakter, urobione osobistości. I Zofia Daszyńska-Golińska. Ważnym warunkiem jest, aby kobiety klas wyższych nie wyobrażały sobie, że należy im zająć stanowisko opiekunek i kierowniczek, bo robotnica współczesna opieki takiej nie znosi. To są bezpośrednie diagnozy dwóch silnych osobowości, emancypantek, które całe życie musiały wydzierać sobie kawałki niezależności. I tak samo tej niezależności pragnęły kobiety z innych klas społecznych. Nie tylko emancypantki, prawda? Ale należy się chyba zastanowić trochę, na ile to równościowe przekonanie Żmichowskiej i Daszyńskiej-Golińskiej miało sens w określonych warunkach ekonomiczno-społecznych, takich, o których ja mówiłam. Te dziewczyny, które pracowały jako służące, one były młode,
W większości imigrantki 70% z nich to były analfabetki. Młode imigrantki ze wsi, samotne w dużym mieście, bezbronne i dziewczyny, które były wykorzystywane przez swoich pracodawców nie tylko seksualnie, nie, chodziło raczej o wykorzystywanie też po prostu ciężkiej ich fizycznej pracy, aż do utraty zdrowia, aż do utraty sił, aż do utraty możliwości. I zastanawiam się, czy o tych dziewczynach można było powiedzieć, że są samodzielne i należy im po prostu dać większą swobodę życia i pracy, a na pewno sobie poradzą. Bo służące nie były też aniołami, niektóre kradły, niektóre oszukiwały, niektóre były leniwe, niektóre czekały tylko na to, aż będą mogły po prostu usiąść i nic nie robić, ale niektóre też wpuszczały zawodowych złodziei przez kuchenne drzwi, bo też takie dochodzenia policyjne się zdarzały. I badając życie codzienne służących domowych w drugiej połowie XIX wieku, z łatwością można natrafić na takie historie jeżące po prostu włosy na głowie. Opowieści o dziewczynach, które były gwałcone, i wykorzystywane, i bite, i wyzywane, i głodzone, i wyrzucane na bruk, albo przez drzwi, albo przez okno. Ale no a przecież na co zwracały różne uwagę różne społeczniczki, nie tylko ludzie pracujący w różnych organizacjach zajmujących się służbą domową. Służące często znajdowały się w najintymniejszym kręgu rodzinnym. To one myły i usypiały pańskie dzieci, zmieniały pościel, usługiwały przy każdym śniadaniu, wynosiły nocniki, prały bieliznę i na nich skupiało się tak dużo agresji i na nich skupiało się tak dużo pogardy ludzi, choć odrobinę stojących wyżej od nich na drabinie społecznej. I wydaje mi się, że odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak było, należy szukać po prostu w systemie, w organizacji struktury społecznej. Dlatego, że to były dziewczyny, które nie miały szans. To były kobiety, które przychodziły do pracy, nie miały żadnego wsparcia rodzinnego, żadnego wsparcia instytucjonalnego, żadnego oparcia w prawie, żadnego oparcia w opiece zdrowotnej, opiece prawnej, żadnego dostępu do edukacji. A jeżeli miały, to przez stowarzyszenia katolickie, które były świetne, choćby dlatego, że tam były po prostu, że robiły cokolwiek, bo były, ale jednocześnie one sprzedawały tym dziewczynom taką wizję świata, tak jak mówiłam, praca uszlachetnia. Cierp, dziewczyno, to nie jest nic, co możesz zmienić. I trudno się dziwić, bo jeżeli były jedyne, które się zajmowały tymi dziewczynami, no to mogły im w zamian za faktyczną, praktyczną pomoc i opiekę dawać, jakby uczyć je, czego tylko chciały. I te dziewczyny jednocześnie pracowały w domach, w których miały kontakt z paniami, które same nie miały za wiele sprawczości w swoim życiu. To kobiety, tak? Bo ta struktura patriarchalna takiego domu była taka, że to pan zarabiał, pani dostawała pieniądze, pani komenderowała służącą. Im bardziej pani była im mniej miała własnej sprawczości, im mniej miała możliwości życiowych, im mniej miała własnych pieniędzy i samodzielności, tym bardziej jedynym obszarem, na którym mogła wykazać tę swoją po prostu sprawczość i swoją władzę, była służba domowa. Więc pan kopał panią, pani kopała służącą, a służąca mogła kopnąć pieska. I to była taka drabina. I wydaje mi się, że dwie rzeczy mogą zostać jako podsumowanie chyba tego całego wykładu. To znaczy to, że praca w warunkach, w których nie istnieją żadne systemowe ramy opieki społecznej oraz żadne systemowe ramy kontroli tej pracy, będzie dążyła do wynaturzeń różnego typu. A z drugiej strony to, że im bardziej w sytuacji niesprawczej, im bardziej upokarzany jest ten, kto rządzi, tym bardziej będzie się wyżywał i pokazywał tym, którzy są słabsi, że to może zrobić. I wydaje mi się, że bardzo często na spotkaniach autorskich, jak jeżdżę z tą książką, mam takie pytania, ludzie mówią, ale to dzisiaj też są służące. Dzisiaj też są panie do pomocy, prawda? Panie Ukrainki, czy panie przyjeżdżają, pani Nadia, pani Wala, pani Swietłana, u nas sprząta w domu, prawda? I jak tak patrzę na te rzeczy, które tutaj były elementami życia tych dziewczyn, to znaczy napięcia klasowe, dyskryminacja płciowa, przymus emigracji zarobkowej, nieformalny sposób zatrudnienia pracowników, prawda? Rodzące nieuchronne patologie, no to wydaje się, że tak naprawdę ta instrukcja nadużycia to jest dalej podstawowy dokument zatrudnienia, tylko być może
że teraz już czepek z falbanką, miotełka do kurzu i ten taki uniform już nie jest potrzebny. Dziękuję bardzo.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj spotykamy się na takim niezwykłym spotkaniu. Będzie taki temat, który trochę odbiega od tych, które były do tej pory. I skupimy się na zwierzętach na wojnie. Będziemy opowiadali o tym, nie jak te zwierzęta się zachowują podczas wojny, tylko o zwierzętach, które brały udział w różnych konfliktach zbrojnych i które były wykorzystywane przez różne armie świata. Dzisiaj w zasadzie skupimy się na kilku grupach zwierząt, natomiast jeszcze spotkamy się na kolejnej części. Mam nadzieję, że już zamkniemy ten temat. A też powiedzmy, że data nie jest przypadkowa, bo temat podejmujemy, kiedy dopiero co była rocznica wybuchu wojny na Ukrainie i z tego powodu właśnie chciałem nawiązać troszeczkę do tego wydarzenia i dlatego też właśnie skupić się na tym temacie, który wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy, interesujący. I zanim zacząłem przygotowywać się do tego tematu, to muszę powiedzieć, że bardzo chciałem go zrealizować, żeby przedstawić, bo już od jakiegoś czasu gromadziłem informacje na ten temat i chciałem właśnie wreszcie zrobić jakiś jeden duży, taki w miarę solidny materiał o tym. Ale jak już się przygotowywałem merytorycznie, bezpośrednio do prezentacji, przygotowywałem tą prezentację, to muszę powiedzieć, że trochę zmieniłem nastawienie do tego tematu, bo o ile wcześniej wydawał mi się bardzo taki fascynujący, to teraz wydaje mi się, że jest w nim dużo jednak takich smutnych odczuć, takich smutnych emocji. No bo wiadomo, wojna niesie ze sobą bardzo wiele złego i to również doświadczały zwierzęta. Też momentami nawet i okrutne to były wydarzenia. Ale to już ocenę pozostawiam Państwu i proszę po prostu wysłuchać do końca wykładu tej pierwszej części. Tak jak mówiłem, później jeszcze będzie kolejna. Dobrze, ale to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy, będziemy mówić właśnie o czworonożnych i pierzastych żołnierzach i skupimy się właśnie dzisiaj na kilku różnych grupach. A pierwszą z nich będą konie, no bo konie to jest są takie zwierzęta, które właściwie człowiekowi towarzyszyły od zawsze. Od zawsze w zwykłych pracach, bo jest to zwierzę, które wykorzystywane w różnych celach pociągowych, transportowych i tak dalej, ale również i w celach militarnych. I w zasadzie, jak pomyślimy o dawnych, dawnych żołnierzach, rycerzach, no to gdzieś na pewno jedno ze skojarzeń będzie właśnie związane z koniem. Nie tylko miecz, szabla, pika, kopia i tak dalej, ale również właśnie ten koń, na pewno zbroja, prawda? To są właśnie te elementy, które jak łączą się w całość. I to, co widzimy tutaj na obrazku, to myślę, że nawiązuje do pewnie wyobrażenia wielu osób o tym, jak mogło kiedyś wyglądać wojsko i właśnie, że żołnierze poruszali się przede wszystkim na koniach, konno, nie tylko pieszo. Tak naprawdę te zwierzęta nie miały żadnego wyboru, bo zwierzę poddaje się człowiekowi, szczególnie człowiekowi, który hoduje te zwierzęta, i koń czy jakieś inne zwierzę robi po prostu to, co człowiek mu każe. I trzeba powiedzieć o tym, że zwierzęta były wykorzystywane w różnych wojnach i uczestniczyły w tych wojnach, chociaż to wcale nie były ich wojny, ale były niejako zmuszone przez ludzi do tego, żeby brać udział w wojnie, ale również i ginąć na tej wojnie. Czyli traciły życie, w zasadzie uczestnicząc w czymś, na co w ogóle nie miały żadnego wpływu i uczestniczyły w tym, co w ogóle nie było ich jakby światem, ich życiem. Ale konie generalnie zawsze towarzyszyły człowiekowi i w wojsku również. I tutaj mamy taki obrazek, który przedstawia nam husarię, bo chciałbym troszeczkę tak właśnie, żebyśmy od też naszych korzeni zaczęli i troszeczkę opowiedzieli, jak to było w polskiej armii. Oczywiście będziemy mówić o różnych armiach świata, natomiast no, głównie na tych europejskich się jednak skupimy, ale sięgnijmy właśnie do korzeni i zerknijmy, jak to było z tą husarią. Otóż przede wszystkim no, husaria była nierozerwalnie związana z końmi. To były zwierzęta, które były podstawowym środkiem transportu i na nich przecież właśnie husarz atakował, prowadził wszelkie działania. To wymagało dużego wyszkolenia, bo trzeba było rzeczywiście z tym koniem bardzo dobrze współpracować i też tak, żeby wiadomo, jemu nie zrobić żadnej krzywdy. Tutaj, jeżeli chodzi o te konie, to słyszałem, że one wywodziły się, to były bardzo często bardzo drogie w ogóle zwierzęta. Żeby móc sobie zakupić takie zwierzę, to no niestety był to duży, bardzo wydatek, jak na tamte czasy. W związku z tym, no to też pokazuje, że husaria to była ta taka najznakomitsza część armii. Bardzo, zresztą do dzisiaj jest taką chlubą naszą, narodową. I w zasadzie no, myślę, że nie jest niedopuszczalne tak przez społeczeństwo, żeby powiedzieć dzisiaj coś złego na husarię. Już obrosła w też wiele mitów i legend. I rzeczywiście no, bycie husarzem powodowało, że trzeba było nabyć tego konia, który był bardzo drogi. Trzeba było też o niego dbać, a często też trzeba było posiadać nawet i dwa konie, żeby właśnie mieć tego konia zastępczego. Te konie musiały być też dobrze wyszkolone. One nie mogły się bać na przykład wystrzałów, trzeba było je do tego przyzwyczajać. One musiały mieć też dobrą kondycję, musiały przecież nosić na swoim grzbiecie żołnierzy, którzy ważyli nieraz ponad 100 kg z całym uzbrojeniem. Mało tego, musiały to być konie, które prowadziły na przykład pościg za nieprzyjacielem. W związku z tym one rzeczywiście musiały być naprawdę takiej dobrej jakości. To musiały być naprawdę zwierzęta, przed którymi stawiano bardzo duże wymagania. I w ogóle husaria, trzeba powiedzieć, że odegrała naprawdę istotną rolę. I husaria była wojskiem, tak jak powiedziałem wcześniej, taką naszą chlubą narodową. Oczywiście obrosła w bardzo wiele różnych mitów, nieprawdziwych rzeczy. No, przede wszystkim, no, jak to było z tymi piórami? Te pióra się bardzo mocno kojarzą właśnie z husarią. Tymczasem takim podstawowym wyposażeniem husarzy i czymś, z czym powinniśmy kojarzyć husarzy, nie powinny być właśnie te pióra, ale kopie. Ja tutaj może więcej już nie będę mówił o husarii, tylko chciałbym Państwa zachęcić do wysłuchania wykładu, do którego link znajduje się w opisie do tego filmu, a film został nagrany też w ramach kanału Wszechnica i tutaj specjalista z tego tematu, pan doktor habilitowany Konrad Bobiatyński, właśnie dokładnie przedstawił różne fakty i mity dotyczące husarii, więc ja nie będę tutaj mówił o tym, bo też jakby nie jestem specjalistą z tego działu, więc nie chcę się tutaj za bardzo mądrzyć, odsyłam i zachęcam do tego, żeby wysłuchać, bo rzeczywiście wykład jest bardzo ciekawy i bardzo interesujący, także z niego się Państwo bardzo wiele dowiedzą. Natomiast zakończę tylko to o husarii, powiem tylko tyle, że to było wojsko, które rzeczywiście było postrachem wśród innych armii i było naprawdę potężne. To było to przez 200 lat mniej więcej, ta husaria po prostu rozbijała w drobny mak przeciwnika. Także myślę, że naprawdę możemy być bardzo dumni z naszej husarii. Ale możemy być też śmiało dumni z naszych ułanów. Z naszych ułanów, którzy też oczywiście wykorzystywali konie, dla których w zasadzie konie były też podstawowym środkiem transportu i też koń tutaj był niejako takim zwierzęciem, z którym ułan się bardzo mocno zżywał. Wywiązywała się między ułanem a koniem bardzo taka szczególna, taka wręcz bym powiedział osobista nawet relacja i u nas w wojsku rzeczywiście sporo tych formacji korzystało z koni, bo przecież tutaj tak...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Na zdjęciu są widoczni ułani 7 Pułku Lubelskiego. To poza ułanami przecież też i szwoleżerowie, również strzelcy konni czy kanonierzy, to się mówiło DAK-u, czyli Dywizjonu Artylerii Konnej, również korzystali właśnie z tych koni. Tutaj chciałbym tylko nawiązać jeszcze, przedstawić taki bardzo ciekawy ciekawy cytat, który dokładnie opisuje, że konie były też długo przygotowywane do tego, żeby pełniły swoją służbę. Pozyskanie w ogóle konia było bardzo trudnym zadaniem, szczególnie w II Rzeczypospolitej, i za taki czas potrzebny do wyszkolenia konia uznaje się 3 lata. Wtedy 3 lata koń był w ogóle szkolony, żeby był zdolny do służby. I tutaj jeszcze taki bardzo ciekawy cytat, na który się natknąłem przygotowując wykład. Znane są wypadki, kiedy wysłużony koń kawaleryjski, wybrakowany z pułku po przekroczeniu regulaminowego wieku, to jest 16 lat, i sprzedany, człapiący w wózku handlarza czy wozaka, po usłyszeniu sygnału trąbki wojskowej, zrywał się do galopu, nie reagując na sprzeciwy woźnicy, rozbijał po drodze pojazd i dołączał potłuczony, wychudzony, ze śladami bata na skórze, do maszerujących oddziałów. Nie były to przypadki odosobnione. To pokazuje, że rzeczywiście te konie były raz, że no tak wyszkolone, rzeczywiście nawet na ten głos trąbki mocno reagowały, ale też i

fizjologiczne gdzieś w lesie, a jego cały szwadron pomaszerował dalej. W związku z tym, zanim on z powrotem spróbował dogonić, no to już ten szwadron się oddalił, w lesie gdzieś tam zniknął i on totalnie nie wiedział, gdzie poszukiwać tego szwadronu. Ale koń, nie wiedząc dlaczego, podążał dobrą drogą i doprowadził go do tego szwadronu. I tak się zdarzyły, takie przypadki miały dwa razy. To się zdarzyło dwa razy. Natomiast jeszcze jeden raz był bardzo ciekawy, ponieważ on szedł nocą przez, poszukując swojego właśnie też szwadronu, i w pewnym momencie koń się zatrzymał i koń nie chciał iść dalej. No więc pan Witold po prostu zawrócił i koń też dał się po prostu prowadzić temu zwierzęciu. Zwierzę, koń po prostu szedł i go zaprowadził właśnie do całego szwadronu, ale koń wyczuł, że prawdopodobnie było jakieś niebezpieczeństwo, coś dziwnego. Powiedział, że pan Witold powiedział, że to były naprawdę bardzo inteligentne zwierzęta i były bardzo pomocne. Także to pokazuje, że właśnie była niezwykła więź między zwierzęciem a człowiekiem. Oni byli praktycznie skazani na siebie przez cały czas ze sobą byli. Mało tego, trzeba było czasami nawet więcej czasu poświęcać temu zwierzęciu niż samemu sobie. Trzeba było przecież takie zwierzę nakarmić, napoić, co było istotne. Były konkretne pory, kiedy karmiono te zwierzęta. Wyznawano nawet taką zasadę, że lepiej, gdy koń zje o jedno ziarno mniej owsa, niż jakby miał to ziarno zostawić. To też jakby świadczy o takiej wielkiej gospodarności. No, kiedyś zresztą wiadomo, było ciężko, szczególnie w czasach tych wojennych czy przedwojennych, także trzeba było się ze wszystkim dokładnie liczyć i nie można było sobie pozwolić na rozrzutność. Jeszcze dotarłem do takiej ciekawej informacji o tym, że jak to wyglądało z pojeniem, bo no, napojenie po prostu kawalerzysta musiał prowadzić swojego konia i na ulicy Szwoleżerów w Warszawie, czyli tam, gdzie znajdowały się koszary pułku, jeszcze do końca lat 90. ubiegłego wieku znajdowały się takie betonowe koryta, czyli pozostałości właśnie po tych miejscach, gdzie konie były pojone. Też trzeba było koniom zapewnić ruch, w związku z tym odpoczynek oczywiście, i o to też dbali właśnie sami kawalerzyści, ułani, ale też warto powiedzieć o tym, że na przykład kawalerzyści zabierali swoje konie po to, żeby one się po prostu poruszały, żeby one nie stały w miejscu. No i ważne też jest to, żeby takie zwierzę miało możliwość odpoczynku, żeby zdjąć cały ten ekwipunek, który ciąży na koniu. Nawet wydawałoby się takie siodło, które jest bardzo lekkie i dla takiego konia niewiele waży, nie jest jakimś wielkim obciążeniem, ale jednak trzeba to zdejmować, trzeba było też konia czyścić, ale to też różnie z tym czyszczeniem wyglądało, bo jak powołam się znowu na rozmowę z panem Witoldem, powiedział, że oni sami się niewiele co myli, więc co dopiero myśleć o myciu konia. W związku z tym myciem też różnie to bywało, ale na pewno trzeba pamiętać o tym, że nawiązywała się taka szczególna relacja między właśnie zwierzęciem a żołnierzem, czego nie było na przykład w innych armiach, może tak, nie chcę tutaj generalizować, ale w innych armiach różnie ten koń był traktowany, o czym zaraz będę opowiadał, i czasami było to naprawdę dosyć okrutne. Jakbyśmy zrobili casting na najbardziej znanego konia w Polsce, to sądzę, że wygrałby ten, który jest właśnie teraz na zdjęciu, bo przecież marszałek Piłsudski również właśnie na koniu często pozował, często występował, miał też bardzo silną relację, bardzo bliski związek z koniem, do tego stopnia, że kiedy ten koń, na którym tutaj jest uwieczniony na zdjęciu, a jest to oczywiście Kasztanka, która wcześniej na początku nazywała się Fantazją, ale później została przemianowana na Kasztankę, to właśnie ta słynna Kasztanka, kiedy została transportowana do Mińska Mazowieckiego pociągiem, tam niestety odeszła, tam niestety zmarła, i jeszcze 11, bo to było zaraz tuż po obchodach Święta Niepodległości w 1927 roku, tam jeszcze właśnie marszałek Piłsudski pokazał się w zasadzie po raz ostatni na Kasztance i później ona już

0: Później ona już niestety dokonała swego żywota, ale nie, na pewno była niezwykle ważna dla Piłsudskiego i bardzo ciężko przeżył jej odejście. I teraz właśnie przechodzimy do kolejnych przykładów, jak były konie wykorzystywane. O ile w Armii Polskiej, jak widać, generalnie ten koń rzeczywiście był szanowany i tak jak mówiłem już dzisiaj kilka razy to powiedziałem, ta relacja była niezwykle silna. Tak na przykład w armiach, chociażby we francuskiej, koń już był zupełnie inaczej traktowany, często niestety jako maszyna. Często tak wiele zwierząt w ogóle tak traktowano jako maszyny, które wystarczyło tylko napoić i nakarmić. W 1914 roku, czyli u progu I wojny światowej, na 10 Francuzów przypadał jeden koń. W ogóle w całej armii, w całej Francji żyło około 3 milionów koni i mułów. Tak się przyjmuje. Natomiast armia oszacowała, że potrzebuje 1/3 całej w ogóle populacji koni francuskich. Tych wszystkich koni, które żyły we Francji, potrzebowała mniej więcej 1/3. No i nie udało się, tego się nie udało nigdy osiągnąć. Zmobilizowano najwięcej 700 tysięcy tych koni i one totalnie nie były przygotowane do wojennych warunków. To trzeba podkreślić. Tak jak mówiłem, w Polsce na przykład było tak, że koń był 3 lata szkolony. To było 3 lata mozolnego szkolenia tego konia, żeby on się nie bał pocisków, żeby on był posłuszny itd., itd. Tutaj bardzo często mobilizacja koni wyglądała tak, że się zabierało konie ludziom, którzy mieli jakieś własne gospodarstwa, własne zwierzęta, zabierano te konie, je właśnie mobilizowano, dostarczano do wojska i w zasadzie tyle. Taki koń bez żadnego szkolenia, on miał po prostu pełnić swoją służbę wojskową, do której był w ogóle nie przystosowany w żaden sposób. Niestety tutaj te konie bały się pocisków, one nie były przystosowane też do ciągnięcia czy tak ogromnego wysiłku. A wymagano od nich naprawdę bardzo wiele. Trzeba pamiętać o tym, że to są już czasy, kiedy powoli rozpoczyna się też pewien etap mechanizacji, również w wojsku. Następuje wykorzystanie coraz więcej maszyn, coraz więcej pojazdów również. Wiadomo, że to jeszcze jest zupełnie inny etap niż na przykład jak porównamy do II wojny światowej, ale jednak ta pierwsza wojna światowa to już jest ten etap, kiedy coraz więcej pojawia się tych pojazdów. Pojazdy mogą pokonywać dużo większe odległości konne, dużo większe odległości niż konie i żądano czasami od koni nawet takiego wysiłku, żeby pokonywały dziennie po 100 kilometrów. Znów odwołam się do słów pana Witolda Grzybowskiego, który powiedział mi, że oni jako właśnie ułani pokonywali odcinek 500 kilometrowy, bo z Nowogródczyzny właśnie kierowali się w stronę Puszczy Kampinoskiej, żeby właśnie zdążyć na, żeby pomóc właśnie Powstaniu Warszawskiemu. I te 500 kilometrów pokonali mniej więcej w jakieś 25-26 dni, co daje stosunkowo niewielką odległość dzienną. I mówił, że pan Witold mi opowiadał, że pokonywali różnie 20, 15, 20, 30 kilometrów, ale tyle może przejść człowiek. Koń objuczony również da radę, odpocznie, oczywiście, że tak. Natomiast przejście dla konia 100 km dziennie i jakby ciągłe zmuszanie go do takiego wysiłku powodowały, że konie masowo padały. I one nawet były były często dobijane zwyczajnie po prostu jednym strzałem. Natomiast są takie fotografie, na których widać drogę i na poboczu drogi po prostu leżą martwe konie, które po prostu nie ginęły od strzałów. Nie ginęły od ran, tylko ginęły po prostu z wycieńczenia, bo nie dawały rady. Wyglądały te konie po prostu fatalnie. To nawet weterynarze mówili, że one były po prostu w fatalnej kondycji. Też trzeba przyznać, że wojsko wykorzystywało konie nie tylko, tak jak tu widzimy na zdjęciu, to są wojska francuskie w drodze do Verdun. O jeszcze Verdun dzisiaj będę opowiadał. No to znana z historii bardzo taka dramatyczny epizod, bardzo takie zacięte walki. Przy okazji kolejnej grupy zwierząt też jeszcze właśnie wspomnę Verdun. Natomiast warto powiedzieć, że w zasadzie bez koni to ta wojna, niemożliwe było prowadzenie działań wojennych, bo na przykład 1,5-tonowe działo ciągnęło aż 6 koni. Także było to naprawdę bardzo, bardzo duże. I tu jeszcze warto powiedzieć to, że tak naprawdę konie, z racji tego, że wykorzystywano jako niemalże maszyny, powodowało, że to niestety nie cały tabór, który był też właśnie, który był zmechanizowany, to nie on miał się dostosować do koni, tylko odwrotnie, konie właśnie do wszystkich maszyn, pojazdów. Także to było bardzo uciążliwe dla koni. Oczywiście zwierzęta, tak jak powiedziałem wcześniej, padały od po prostu z wycieńczenia, nie dawały rady znosić takiego wielkiego obciążenia, tego marszu, ciągnięcia, noszenia. One też bardzo mało odpoczywały, nie były w stanie często odpocząć należycie. Nie ściągano na przykład siodeł, całego kwipunku, nie było na to czasu. W związku z tym te zwierzęta w ogóle nie miały możliwości odpoczęcia. I dlatego też wymagały opieki, co zresztą widać tutaj na tym obrazku. Konie również ponosiły przecież rany, normalnie tak jak ludzie cierpieli, tak jak ludzie byli ranni, tak również dotyczy to zwierząt. I tutaj jeszcze chciałbym przytoczyć słowa historyka wojskowości, pana profesora Rainera. Tutaj mam problem trochę z nazwiskiem, bo nie za bardzo wiem, jak się wymawia. Popinkę, tak mi się wydaje. Natomiast cytat jest bardzo ciekawy, brzmi tak. Bez koni pierwsza wojna światowa z pewnością potoczyłaby się inaczej. Rozumiem przez to, że ta masowa wojna przemysłowa, która zużyła ogromne ilości pocisków, nie byłaby możliwa bez koni transportowych. Żołnierze nie mogli wystrzelić tak dużo, gdyby nie mogli dostarczyć amunicji na front, a przecież to tym dostarczeniem zajmowały się właśnie konie. Brytyjczycy zauważyli te potrzeby i założyli Błękitny Krzyż. To jest taki odpowiednik Czerwonego Krzyża, ale właśnie dla zwierząt. Ten stosunek do zwierzęcia zaczął się powoli zmieniać. Dostrzeżono, że to nie są maszyny, ale właśnie zwierzęta, które też czują, które też są ranne, które też wymagają opieki i też trzeba nimi się zająć. Dlatego właśnie pomysł na Błękitny Krzyż. Tutaj jeszcze warto odwołać się do pewnych szacunków. Mówi się, że w I wojnie światowej wzięło udział około 14 milionów zwierząt, z czego najwięcej było oczywiście koni i tych też właśnie najwięcej zginęło koni. Wykorzystano ich około 11 milionów, na te 14 milionów wszystkich zwierząt to w dużej mierze, jak widzimy, 11 milionów to były konie, z czego jeżeli chodzi na przykład o armię francuską, tam były mniej więcej około 2 milionów i w zasadzie, tutaj mówię łącznie, tak? I stracono w zasadzie połowę. Także tutaj no i mamy do czynienia rzeczywiście z ogromną stratą. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że niestety, ale zwierzęta bardzo często, te, którym udało się przeżyć wojnę, też czekał niestety smutny los, bo nie tak jak żołnierze wracali do swojego kraju, tylko niestety były to zwierzęta ranne, nie wiadomo było jak leczyć te zwierzęta, w związku z tym one często po prostu były zabijane, kierowane na rzeź na przykład, także były to No bardzo, bardzo przykre sytuacje i takie naprawdę dramatyczne, bo zwierzę, które poświęcało swoje życie praktycznie, żeby cały czas pomagać, cały czas służyło w wojsku, później jeszcze czekał je taki smutny los, że po prostu było dobijane, także... Niestety bardzo dużo tych koni właśnie w taki sposób zginęła, mimo tego, że właśnie przeżyły wojnę. Pytanie teraz nasuwa się takie. Czy II wojna światowa przyniosła zmiany w wykorzystaniu zwierząt? Mimo tego, że ta mechanizacja postępowała, jak wiemy, bardzo dużo, okazuje się, że bardzo dużo zwierząt wykorzystywano w I wojnie światowej, ale okazuje się, że w II wykorzystano ich jeszcze więcej, bo według szacunków było to nawet 30 milionów różnych zwierząt. Oczywiście też bardzo dużą rolę odgrywały konie. Warto wspomnieć, że jeżeli popatrzymy sobie na różne filmy, które się zachowały z II wojny światowej, widzimy tam bardzo dużo czołgów, różnego rodzaju pojazdów. Już ta wojna w naszej świadomości funkcjonuje jako ta zmechanizowana wojna. A tymczasem, oczywiście, pierwsza linia frontu, to jasne, że tak, to były te najnowocześniejsze sprzęty. Ale ta druga linia frontu, w tym drugim szeregu, te tabory całe, były właśnie transportowane, spoczywały, można by powiedzieć, na barkach właśnie koni. I tak było w zasadzie w większości w armii. Niemcy, chociaż przecież uchodzą za tych, którzy posiadali setki tysięcy pojazdów mechanicznych, tak naprawdę cały transport zawdzięczają właśnie koniom. Tutaj taką ciekawostkę podam, że Hitler nawet był do tego stopnia, już nie będę oceniał, ale po prostu chciał, dążył nie tylko do tego, żeby uzyskać czystość rasową u ludzi, ale również wśród koni. I łącznie wykorzystali oni ponad 2 miliony koni w trakcie wojny, z czego tutaj warto zaznaczyć, że wojska lądowe III Rzeszy aż w 80%, mimo tej wielkiej mechanizacji, opierały swoją logistykę właśnie cały czas na zwierzętach. No wiadomo, przede wszystkim chodzi tutaj o konie. Jeżeli chodzi o taką mobilizację koni, to warto wspomnieć o tym, że do armii niemieckiej wcielano konie, które musiały mieć więcej niż 4 lata, musiały być wyższe niż 135 cm, nie mogły być kulawe, nie mogły być też, mogły być mogły mieć jakieś wady wzroku, ale nie mogły być ślepe i nie mogły też cierpieć na poważne choroby. I tutaj właśnie też takie bardzo ciekawe zdjęcie, które pokazuje, że w wojnach też dbano o zwierzęta, żeby nie zatruły się wszelkimi gazami, związkami chemicznymi. Dlatego też tworzono dla zwierząt maski przeciwgazowe. I tu mamy właśnie przykład, kiedy to dwa konie mają taką maskę przeciwgazową. Oczywiście to nie jest tak, że na całą głowę była zakładana ta maska, tylko przede wszystkim tutaj na chrapy. Natomiast no, widać, że u ludzi była, oczywiście wiadomo, to znamy, na całą głowę. I jeszcze były inne zwierzęta, dla których były tworzone maski przeciwgazowe, ale to będzie na drugiej części naszego wykładu, jak się spotkamy za jakiś czas. Tu chciałbym też się odnieść do tego, że wiele osób śmieje się trochę z naszej armii, że przecież my tam mieliśmy ułanów, a Niemcy to i ci ułani nasi atakowali wojska niemieckie, czołgi, prawda, na koniach. Ja nie chcę tutaj tego oceniać i nie chcę tutaj wchodzić w ten temat, ja tylko powiem, że Niemcy też w bardzo dużym stopniu opierali swoje wojsko właśnie na koniach. Nie tylko w Polsce konie odgrywały bardzo ważną rolę, ale również i u Niemców tak samo było. Od tutaj w ogóle warto tutaj się, tutaj przytoczę może taki cytat, że od września 1939 roku do maja 1945 roku do walki za Niemcy wyruszyło łącznie prawie 3 miliony koni, osłów i mułów. Także jest to naprawdę ogromna liczba, jak widzimy, i też niemieckie wojska, co widać tutaj chociażby na tej fotografii, też właśnie wykorzystywały, nawet w kampanii wrześniowej też właśnie wykorzystywały konie. Konie oczywiście bardzo dobrze się sprawdzały, niemniej jak widać też bardzo dużo musiały się namęczyć podczas tej wojny, bo były, kiedy transportowały wszystko to, co było potrzebne wojsku, one również miały swoje wielkie trudności, kiedy musiały przechodzić na przykład przez taki teren i ciągnąć jeszcze ze sobą jakieś wozy. Tutaj jest na tej fotografii przedstawione takie zjawisko, które się nazywa rasputica, czyli to jest przede wszystkim dotyczy krajów wschodnich, czyli Rosji, Białorusi i Ukrainy, i to jest taki okres w roku, on wypada jesienią i wiosną, kiedy drogi gruntowe praktycznie w ogóle stają się nieprzejezdne. To ciekawe, że w tamtych krajach właśnie specjalnie powstało nawet takie określenie, które właśnie opisuje, jakie panują aktualnie warunki, nazwijmy to drogowe, i że praktycznie drogi są w tym momencie, no nie da się nimi poruszać. I to jest właśnie widoczne tutaj na zdjęciu. Oczywiście te takie właśnie trudności terenowe zatrzymywały wiele różnych wojsk. To nie tylko tak, że Niemcy mieli tutaj potężne problemy, również i Napoleon wcześniej też miał z tego powodu bardzo liczne problemy i podejrzewam, że wiele, wiele innych różnych wojsk też przeklinało ten czas właśnie w roku. Ale widać, że konie tutaj naprawdę muszą się solidnie namęczyć, bo chodzenie po tak grząskim terenie dla zwierząt, które nie są do tego dostosowane, jest po prostu katorżniczą pracą. To jest zdjęcie, które udało mi się znaleźć gdzieś właśnie na Wikimedii i bardzo cieszę się, że mogę je pokazać, bo niestety dużo było, znajdywałem takich zdjęć, ale to były takie zdjęcia, których nie mogłem tu wykorzystać. Natomiast to zdjęcie pokazuje bardzo dobrze właśnie taką drogę, pobocze, i widać, że właśnie tutaj jest bardzo dużo koni poległych, które leżą gdzieś przy drodze, oczywiście już nieżywe konie. I to jest bardzo powszechny widok z czasów wojny, niestety, szczególnie I wojny światowej. Tutaj chciałbym się odnieść jeszcze do słowa pewnego żołnierza, który zapisał w swoim pamiętniku: gdyby słowo męczennik można było odnieść do zwierząt, właśnie tego powinniśmy użyć. Wierzchowce dały nam wszystko do ostatniego kroku, do ostatniego tchnienia. Jeżeli chodzi o straty tylko w Wehrmachcie, to od 22 czerwca 1941 roku, czyli nie od samego początku wojny, te straty u koni wyniosły ponad 1,5 miliona. Ponad 1,5 miliona koni zginęło. Oczywiście konie też były nękane przez różnego rodzaju choroby, a z racji tego, że było tak dużo tych zwierząt, to trzeba było również wcielać w szeregi wojska również i weterynarzy, których okazuje się, że było, łącznie z kowalami, około 120 tysięcy w samym Wehrmachcie. I co ciekawe, nie tylko konie cierpiały, ale okazuje się, że również i bardzo duże straty odnotowano wśród na przykład weterynarzy, bo statystyka pokazuje, że co szósty weterynarz wracał z wojny do Niemiec. A teraz przejdziemy do kolejnej grupy zwierząt. Oczywiście o koniach można byłoby dużo więcej powiedzieć. Ja tylko chciałem tutaj jakby naświetlić pewien problem, pewien ważny temat dotyczący właśnie wykorzystania koni, bo mówię, koń to jest takie zwierzę, które w wojskowości jest od zawsze i w zasadzie do dzisiaj konie są wykorzystywane. Już może nie w takich celach militarnych, tak nie pełnią może już tak istotnej roli jak kiedyś. Dzisiaj na przykład bardzo ważna rola, to jest taka rola reprezentacyjna, prawda? Te konie właśnie na różnych paradach występują i to jest bardzo, bardzo pięknie to wygląda, więc takie konie oczywiście służą, już nie bezpośrednio gdzieś na froncie. Ale no, o ile konie wydają nam się takim oczywistym zwierzęciem, to o tyle słonie, a szczególnie w naszym kraju, to już jest zwierzę bardzo egzotyczne i może niezbyt często łączymy te słonie z wojną. A okazuje się, że jak najbardziej na wojnie również słonie występowały. Kiedyś były bardzo często wykorzystywane. No teraz to chyba już nie, przynajmniej ja nie wiem, żeby gdzieś słonie były wykorzystywane w jakiejkolwiek wojnie, ale warto właśnie powiedzieć, że w czasach starożytnych jak najbardziej, oczywiście tu chyba ze słoniami najbardziej się kojarzy Hannibal, no i właśnie mamy na przykład w bitwie pod Zamą, tam właśnie słonie pełniły bardzo ważną rolę, to było takie decydujące starcie, które kończyło II wojnę punicką, starcie między Rzymianami a Kartaginą i tam właśnie słonie odegrały dosyć istotną rolę, chociaż jak się okazuje, no nie pomogły Kartagińczykom wygrać, natomiast one, tam w ogóle mówi się o tym, że takim ważnym elementem tej bitwy była wręcz szarża słoni kartagińskich. Widzimy, że te słonie są przygotowane do bitwy solidnie. Przede wszystkim takim najważniejszym wyposażeniem to była ta wieża. No, wieża była świetnym miejscem dla łuczników, dawała bardzo dobre widzenie na całe pole bitwy. Można było rzeczywiście razić żołnierzy wroga z tych słoni, natomiast słonie też niestety miały pewną wadę. Ja o tej wadzie za chwileczkę powiem, ale tylko chciałbym skończyć tutaj temat właśnie tego starcia. Rzymianie wygrali. Ostatecznie Rzymianie wygrali. Tutaj Kartagina poniosła porażkę, ponieważ słonie się tutaj nie sprawdziły. Tutaj udało się spłoszyć te wojska. Właściwie to zwierzęta, które niosły na swoich grzbietach dużą część właśnie żołnierzy, ponieważ tutaj Rzymianin Scypion rozkazał wojskom hałasować, tak żeby właśnie spłoszyć zwierzęta. Te zwierzęta się spłoszyły i niestety nie wyrządziły wielkiej krzywdy Rzymianom i jak przewidywał Scypion, one po prostu wbiegną między Rzymian, nie robiąc im żadnej krzywdy, po prostu rozstąpią się szyki i tam wbiegną te zwierzęta i tak właśnie się stało. Później z kolei te zwierzęta też wbiegły w ogóle w Kartagińczyków i po prostu oni ponieśli też straty. I tutaj właśnie dochodzimy do ważnego momentu, kiedy to słoń jest naprawdę bardzo dobrym zwierzęciem do zatrzymywania piechoty. Ponieważ łucznicy atakowali z góry, wszystko dobrze widzieli. Słoń poza tym jest gigantycznym zwierzęciem, ma ogromną siłę, w związku z tym mógł przełamywać linię wroga, mógł tratować, taranować. Był też odpornym zwierzęciem, także rzeczywiście ciężko było tutaj stawić czoło takiemu zwierzęciu, ale oczywiście tutaj na przykład Juliusz Cezar miał taki sposób na słonie, że rozkazał nawet legionistom, żeby atakowali bezpośrednio nogi słonia i też dlatego właśnie legion, który właśnie się wsławił w trakcie bitwy, kiedy właśnie atakowano te nogi słonia, przejął właśnie wizerunek tego zwierzęcia, stał się niejako symbolem, tak? Tu widzimy ten legion piąty, widać, że stał się symbolem tych żołnierzy. Ale niestety słonie miały dużą wadę przy tych wszystkich zaletach, miały taką wadę, że niestety łatwo popadały w panikę. I takie zwierzęta, które wpadły w panikę, to no, ta panika słoni bardzo skutecznie hamowała wolę walki wszelkich jednostek wojskowych, również na przykład samych Rzymian, którzy uchodzą za żołnierzy bardzo takich zdyscyplinowanych, ale mimo wszystko to jakoś powodowało, że ci żołnierze po prostu jakoś odstępowali. I od walki. I no niestety, to była taka wada słoni, że one w momencie, kiedy wpadły w tą panikę, co właśnie wrogie wojska zawsze wiedziały o tym i starały się właśnie to wykorzystać, żeby zwierzę wpadło w panikę, bo wtedy tratuje nawet swoich żołnierzy. A o to chodziło właśnie wrogowi. Trzeba było po prostu słonia atakować w takie czułe punkty, na przykład właśnie w trąbę. Co tutaj zresztą widzimy na fotografii, tu jest taki element wyposażenia słonia, to jest oczywiście nie na trąbę się zakłada, tylko na ciosy, po to, żeby była większa siła rażenia, ale ta trąba była właśnie tym punktem takim bardzo newralgicznym i trzeba było właśnie słonia atakować trąbę, żeby te czułe miejsca, po prostu żeby on wpadł w panikę. Jak słoń wpadł w panikę, po prostu leciał na oślep i tyle. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że słoń, martwy słoń też powodował bardzo dużą taką przeszkodę, nazwijmy to terenową dla wojsk, także to też było dosyć istotne w trakcie prowadzenia wojen właśnie z wykorzystaniem słoni. No i to tyle o słoniach. Oczywiście wiadomo, też moglibyśmy dużo więcej powiedzieć, ale zawsze o każdym zwierzęciu możemy coś więcej powiedzieć. Ja po prostu mam też ograniczony czas, więc przechodzimy do kolejnych zwierząt. Będą to muły. Czym jest muł w ogóle, trzeba sobie powiedzieć, bo o ile konie, słonie każdy zna, no to muła już może niekoniecznie wiemy dokładnie, jakie to jest zwierzę. Otóż jest to po prostu mieszaniec. Jest to zwierzę wynikające ze skrzyżowania klaczy konia domowego, o którym przed chwilą mówiliśmy, z ogierem osła. I one są takimi zwierzętami, które znoszą złe warunki pracy, wysoką temperaturę, więc mogą też więcej unieść na przykład niż osioł. Dlatego też bardzo dobrze sprawdziły się w bitwie na przykład pod Monte Cassino i tutaj o tym świadczą słowa pewnego historyka, który wypowiedział się w taki sposób. Bez mułów nasza zimowa kampania w Italii byłaby niemożliwa. Na płaskim terenie pojazdy mechaniczne utykały w błocie, jakby jadąc na jałowym biegu. No wiadomo, trzeba było się też wspinać, prawda, na wzgórza Monte Cassino, dlatego też wykorzystywano, do tego właśnie głównie wykorzystywano muły. A dlaczego muły? Bo okazuje się, że pod te stromizny koniom było bardzo ciężko iść, a z kolei muł był właśnie to, co wcześniej powiedziałem, muł mógł zabrać więcej niż osioł. Dlatego był takim bardzo dobrym zwierzęciem. I szacuje się, że liczba mułów, które wzięły udział właśnie w ataku na Monte Cassino, znaczy wiadomo, w ogóle tych ataków było kilka, tak, ale w armii sprzymierzonych było, szacuje się, że służyło 14,5 tysiąca mułów i oczywiście je trzeba było w ogóle sprowadzać z najróżniejszych części nawet świata, bo nawet i z Afryki. Tutaj jeszcze chciałbym odnieść się do słów żołnierza brytyjskiego, który został ranny właśnie w tej bitwie pod Monte Cassino. George Groom pisze następujące słowa. Z trudnością schodziły z góry wąską ścieżką, oczywiście muły. Niektórzy ranni zabijali się, spadając razem z mułami staczającymi się z góry, kiedy te traciły równowagę. Niestety, takie sytuacje też miały miejsce. Muły też oczywiście ginęły. Bardzo smutne były sytuacje, kiedy muły ginęły, a były mocno związane z żołnierzami. Okazuje się, że one były, nadawano im imiona. Tutaj również ta relacja między mułem a żołnierzem była bardzo bliska. Tutaj mogę powiedzieć taki dramatyczny opis, ale może go przytoczę, bo tutaj pewien świadek opisywał, jak to dojrzał pewnego, po odgłosie wybuchu, ujrzał takiego muła, który no, był na tyle ranny, że mu wnętrzności zaczęły wypadać i zobaczył, że przy nim leży wręcz płaczący jego opiekun, przytulał go i zwracał się do niego po imieniu. Więc to pokazuje, jak mocna była relacja między tymi zwierzętami. Żołnierze wiedzieli, że bardzo dużo tym zwierzętom zawdzięczają. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że stworzono, proszę zwrócić uwagę na fotografię, ja się cieszę właśnie bardzo, że udało mi się znaleźć tę fotografię, bo ona bardzo dokładnie pokazuje, jak transportowano rannych żołnierzy, no bo rannego żołnierza nie można było na przykład na saniach, prawda, tak jak to w okopach często bywało, nie można było na saniach prowadzić, w związku z tym trzeba było go jakoś zawiesić na tym mule, no ale to było dosyć niebezpieczne, więc robiono taką właśnie jakby kołyskę na grzbiecie muła i po jednej stronie było takie leżące miejsce dla rannego żołnierza, ale żeby stworzyć przeciwwagę, to drugi żołnierz siadł po drugiej stronie muła. Także te zwierzęta naprawdę musiały dużo, dużo przenieść, duże ciężary przynosiły, dwóch ludzi plus to całe wyposażenie, no to jest naprawdę niemałe wyzwanie, a przecież musiały iść po bardzo trudnym terenie. I tutaj jeszcze taka słuszna uwaga, taka ciekawostka, że wyczytałem, że nawet tutaj Polska pomoc, bo przecież wiadomo, że Polacy, co też jest naszą chlubą kolejną już dzisiaj, o której mówię, nie tylko husaria, ale również i żołnierze, którzy walczyli o Monte Cassino, również się wsławili. To, i trzeba powiedzieć to wprost i wyraźnie, że to właśnie dzięki naszym żołnierzom zdobycie Monte Cassino stało się możliwe, ale warto też jeszcze podkreślić w kontekście naszego wykładu, że również ofiara polskiego żołnierza by nie wystarczyła, gdyby nie pomoc mułów. I muły tutaj naprawdę przenosiły ogromne ilości materiału, pozwalały transportować wszystko tam, gdzie żołnierze nie dawali rady i nie mógł podjechać żaden pojazd. I naprawdę muły tutaj się też, tutaj trzeba honor oddać tym zwierzętom i pamiętać, że one też miały swoją wielką zasługę w tym zdobyciu klasztoru na Monte Cassino. O Monte Cassino jeszcze sobie dzisiaj raz powiemy przez krótką chwilę i jeszcze do Monte Cassino kiedy indziej wrócimy, bo też jeszcze będzie, pojawi się kolejne zwierzę, które również tam miało bardzo, bardzo ciekawy epizod, a my przechodzimy już do ostatniej grupy zwierząt dzisiaj, czyli do gołębi, bo gołębie też odegrały bardzo istotną rolę w dziejach konfliktów zbrojnych. Dzisiaj niestety na gołębie mówi się, że to są latające szczury albo szczury ze skrzydłami i tak dalej. Bardzo, no, myślę, że większość z nas niezbyt chętnie odnosi się do gołębi, niezbyt lubimy. Są to ptaki, które roznoszą choroby, brudzą i tak dalej. Natomiast mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie spojrzą Państwo na gołębie zupełnie z innej perspektywy i może nawet i zachwycą się tymi gołębiami, ponieważ gołębie mają niezwykłe umiejętności, które były wykorzystywane właśnie w wojsku. Tutaj powiem tylko o dwóch takich głównych cechach, oczywiście ich jest dużo więcej, bo to są generalnie naprawdę ptaki, które bardzo dobrze latają, ale przede wszystkim dwie takie cechy, które były zauważone w wojsku. Potrafią wracać do swojego domu i zawsze znajdą drogę. Zawsze, to trzeba podkreślić. No, wiadomo, może gdzieś gołąb zostać upolowany, może gdzieś się zagubić, jasne, że tak, ale generalnie rzeczywiście gołębie potrafią wracać w miejsce, z którego zostały wypuszczone, do swojego właśnie domu. Natomiast Druga, znaczy źle powiedziałem, że z miejsca, z którego zostały wypuszczone. Pod warunkiem, że było to miejsce, w którym gołąb się na przykład wychowywał, tak? Oczywiście, bo to nie jest tak, że wypuścimy gdziekolwiek gołębia i on zawsze wróci nam do tego miejsca, z którego został wypuszczony. No nie, chodzi o to, że on jakby wraca do domu. O, tak to określmy, po prostu. Zawsze wraca do domu. Cokolwiek tym domem jest, tak? Natomiast co jeszcze? Szybko lata. Gołębie potrafią rozwijać prędkość 100 km na godzinę. Także jest to ptak, który szybko potrafi przetransportować wiadomości, a właśnie do tego były, one właśnie do tego służyły. Jak popatrzymy sobie tak historycznie, w jakim stopniu były wykorzystywane gołębie, to trzeba powiedzieć, że w bardzo dużym stopniu i od bardzo dawna, bo okazuje się, że jak popatrzymy, na przykład zerkniemy do historii biblijnej Noego, to już się dowiemy, że właśnie Noe wypuścił gołębia, który przecież przyniósł gałązkę oliwną, tym samym zaświadczając, że odnalazł jakiś ląd. Jakieś miejsce docelowe, które nie zostało, które jest bez wody, tak? Gdzieś, gdzie jest jakieś życie na lądzie. Chinggis Khan okazuje się, że też już wykorzystywał gołębie i wysyłał za pomocą gołębi wiadomości przez morze. Juliusz Cezar, który już dzisiaj był wspomniany przy okazji słoni, również wykorzystywał gołębie, informując o swoich podbojach. Grecy i Egipcjanie, czyli w starożytności widzimy, że były gołębie już wykorzystywane. Ale tutaj taka ciekawostka, że klęska, wiadomość o klęsce Napoleona pod Waterloo również dotarła na nodze gołębia. To też taka ciekawostka. I chyba nie muszę mówić już o tym, że w pierwszej i drugiej, co warto zaznaczyć, wojnie światowej, gołębie odegrały ogromną rolę i dzisiaj będziemy właśnie opowiadać o tych przykładach niezwykłych, niesamowitych i wręcz bardzo takich, myślę, że nastrajających optymistycznie i pokazujących, że gołębie są naprawdę niezwykłymi ptakami. Zatem zaczynamy tę ciekawą opowieść o tych skrzydlatych bohaterach i gołąb, tak jak mówiłem, no przeszedł dosyć taką ciekawą ewolucję, bo kiedyś był uważany za wręcz bohaterów wojennych, o czym będę właśnie za chwilę opowiadał, a tymczasem dzisiaj uznawane są po prostu za zmorę podwórek, miast, zabytków itd., itd. Ale dlaczego w ogóle sięgnięto po gołębie? Dlaczego w ogóle gołębie pojawiły się na froncie? I dlaczego tak licznie były wykorzystywane właśnie w pierwszej i drugiej wojnie światowej? Przecież były na przykład linie telefoniczne, bo ile wiadomo, że w czasach Juliusza Cezara czy Chinggis Khana nie można było wykorzystać linii telefonicznych. Sygnały optyczne, no powiedzmy, że też jakieś może by dało radę wykorzystać. O tyle w pierwszej wojnie światowej było tak najbardziej możliwe. Telefony, sygnały świetlne, oczywiście, że tak, ale te rozwiązania mają swoje wady. Linie telefoniczne można przeciąć. I wtedy już się stają totalnie bezużyteczne. Zaś sygnały optyczne w czasach wojny, kiedy było już dużo dymu, kiedy było dużo wybuchów, pyłu, to niestety sygnały optyczne były niewidoczne. No i teraz powstaje pytanie, komunikacja między wojskiem musi być, jak to zrobić, żeby się skutecznie komunikować? I okazuje się, że na ratunek przychodzą właśnie gołębie. I gołębie towarzyszyły ludziom praktycznie we wszystkich chyba armiach świata, to znaczy mówię tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, to rzeczywiście wykorzystywali żołnierze bardzo chętnie te gołębie, pełniły ogromną rolę, nawet do tego stopnia, że były specjalne budowane samochody, w których właśnie gołębie były przewożone i transportowane na front. To były takie właśnie samochody gołębniki, jak tutaj widzimy na tej fotografii. Ale nie tylko samochody były gołębnikami, bo oczywiście przy twierdzach różnego rodzaju były również specjalne, były budowane budynki, które były takimi gołębnikami, takimi całymi wręcz stacjami, w których były przetrzymywane gołębie i w razie potrzeby je wysyłano właśnie z cennymi wiadomościami. Tutaj przykładem jest już teraz na terenach polskich, bo wtedy to były Prusy, ale dzisiaj twierdza Bojen w Giżycku, która właśnie odegrała podczas I wojny światowej ważną rolę. Właśnie ta twierdza, z niej wysyłano w odległe części kraju różne informacje. Był to oczywiście w te miejsca, gdzie właśnie Prusy miały swoje terytoria, czyli Szczecin, Wrocław. Tam właśnie kierowano różnego rodzaju wiadomości z twierdzy Bojen, gdzie właśnie znajdowały się różnego rodzaju gołębniki i gołębie trzymano. Jednym z najciekawszych przykładów, kiedy gołąb został wykorzystany i była to bardzo dramatyczna walka w zasadzie do samego końca i gołąb tutaj rzeczywiście wypełnił swoją misję, co prawda zginął, ale wypełnił swoją misję. Ale niestety jego ofiara, można by powiedzieć, poszła na marne, ponieważ nie przyniosła pożądanych skutków, nie doszło do tego, czego życzyli sobie żołnierze, którzy gołębia wypuścili. Otóż 1 czerwca 1916 roku Niemcy otoczyli Fort Vaux. To był właśnie jeden z fortów, który otaczał miasto Verdun. Powiedziałem, że dzisiaj wspomnę jeszcze o Verdun, zatem właśnie teraz ten moment nastał i Francuzi, którzy się dzielnie bronili, nie za bardzo wiedzieli, jak mają dać znać, żeby przysłano posiłki. W związku z tym kapitan, też znalazłem jeszcze bo tutaj właśnie to warto powiedzieć, w innych źródłach znalazłem, że major, także nie wiem dokładnie jaki miał dokładnie stopień ten żołnierz. W każdym razie major bądź kapitan Renal, dowodzący właśnie fortem, wysłał jednego gołębia, i niestety tutaj posiłki nie nadeszły i został mu już ostatni gołąb. Gołąb nawet zyskał miano śmiałego, voyant po francusku, tak był nazywany. I ten gołąb był już ostatnią nadzieją, która miała przynieść wyzwolenie tym żołnierzom, jakieś wsparcie, posiłki. Oczywiście wiadomość została przyczepiona do nóżki gołębia, gołąb został wysłany. Gołąb oczywiście zaraz po wylocie wrócił do fortu, ponieważ zwyczajnie bał się. Bał się, że zginie. Poza tym było dosyć ciemne niebo. Nie mógł się zorientować, gdzie lecieć. I w tych wszystkich oparach, w tym całym zamieszaniu, zawierusze tej wojennej, on się po prostu zwyczajnie przestraszył, wrócił. Ale podjęta została próba ponownego jego wysłania i tym razem gołąb doleciał, niestety zakończył swoje życie z racji silnego zatrucia gazami bojowymi, ale wiadomość dostarczył. Natomiast, tak jak powiedziałem, posiłki nie dotarły niestety do żołnierzy francuskich i gołębiowi nawet została ufundowana taka specjalna tablica, jemu właśnie poświęcona, powieszona właśnie w tym miejscu, gdzie toczyły się walki i tam, gdzie właśnie z miejsca, z którego wysyłał właśnie major bądź kapitan Renal tego gołębia. Natomiast, co jeszcze ciekawe tutaj, Niemcy, którzy obserwowali, jak Francuzi opuszczali fort, oddali im honory, oddali honory tym żołnierzom francuskim. I to jest taki symbol właśnie odwagi i oporu francuskich żołnierzy na czele właśnie z gołębiem o imieniu Voyant. A tutaj mamy już kolejny przykład. I tutaj mamy gołębia, który, to zdjęcie, które tu przedstawia, rzeczywiście jest tym gołębiem, który faktycznie kiedyś żył i kiedyś latał. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma nóżki. Zaraz o tym powiem, dlaczego to się wydarzyło. Tutaj też imię francuskie w tłumaczeniu na język polski drogi przyjaciel brzmi cher ami. I ten gołąb uratował bardzo wielu żołnierzy, a nie dopuścił do tego, żeby żołnierze ostrzelali swoich żołnierzy, a dotyczy to żołnierzy z zagubionego batalionu, którzy właśnie mogli zostać ostrzelani ogniem artyleryjskim własnych sił zbrojnych, ale do tego nie doszło, ponieważ właśnie, czyli tak zwanego friendly fire, ale do tego nie doszło, ponieważ właśnie żołnierze wysłali gołębia o imieniu cher ami po to, żeby poinformował, aby wstrzymać atak i żeby nie ostrzeliwać właśnie pociskami artyleryjskimi tego miejsca, w którym znajdują się żołnierze. I okazuje się, że gołąb w ogóle dotarł bardzo szybko do gołębnika, bo zajęło mu to 30 minut, a lot to była odległość mniej więcej jakieś 40 km, także niewiele, odległość nieduża, ale jakże dramatyczna. Ten ptak podczas tego lotu utracił w jednym oku w ogóle wzrok, został ranny w pierś, oraz skrzydło, natomiast wiadomość wisiała dosłownie na nóżce, ta nóżka praktycznie się oderwała, wisiała tylko na jednym ścięgnie. I do tego właśnie, do tej nóżki, która już prawie była oderwana od reszty ciała, była przytroczona wiadomość. Oczywiście gołąb spełnił swoją misję, udało się ocalić tych żołnierzy, natomiast otrzymał również drewnianą protezę i spokojnie gołąb dożył swoich dni, został wyleczony, doszedł do zdrowia. No i kiedy już zakończył swój żywot, to został ten gołąb spreparowany, przekazany do National Museum of American History i jest dzisiaj taką częścią wystawy. To, co widzimy tutaj, to jest właśnie ten gołąb, który jest częścią wystawy Price of Freedom, Americans at War. Tak to się nazywa dokładnie. I kolejny przykład, bardzo ciekawy, gołębica, w zasadzie nie gołąb, a gołębica, tutaj odegrała istotną rolę o imieniu Winky. I co zrobiła Winky? Kiedy w ogóle może zacznę od tego, że RAF wprowadził taką zasadę, czyli Royal Air Force, wprowadził taką zasadę, że do każdej akcji, do której leci bombowiec, w każdym bombowcu muszą znajdować się przynajmniej dwa gołębie. Właśnie na wypadek różnych wydarzeń losowych, żeby była jakaś łączność ze światem, bo radiostacja mogła zawieść, a gołąb nie. Także, znaczy też w skrajnych wypadkach, wiadomo, też mógł zostać upolowany, zastrzelony i tak dalej, mógł zginąć po drodze. Ale pokładano w nim wielkie nadzieje. I kiedy doszło do katastrofy samolotu Bristol Beaufort, który rozbił się na Morzu Północnym, załoga, radiooperator zdążył tylko wysłać sygnał SOS, ale nie można było dokładnie zlokalizować tej załogi. Załoga oczywiście przeżyła, ale no, musiała znowu walczyć o życie, żeby przetrwać w ogóle na morzu i musiała czekać na jakiekolwiek wsparcie. Wysłano gołębicę o imieniu Winky, która doleciała do gołębnika oddalonego o 200 km. Była w bardzo słabej kondycji, w bardzo złym stanie, umazana ropą, smarem i innymi zabrudzeniami, bardzo była zmęczona, ale udało się dokładnie uratować, po prostu rozbitkowie podali dokładne miejsce, w którym się znajdowali i w związku z tym udało się rozbitków ocalić. Gołębica została odznaczona takim specjalnym odznaczeniem, które nosi nazwę Dikin, i my o tym sobie powiemy już na następnym wykładzie, bo gołębie były bardzo często właśnie tym medalem honorowane. A tu kolejny gołąb o imieniu bardzo ciekawym G.I. Joe. I G.I. Joe odegrał bardzo ważną rolę, pomógł uratować około 1000 żołnierzy. Ponieważ lotnictwo amerykańskie miało bombardować taką małą miejscowość na południu Włoch, Calvi Vecchia, o ile dobrze mówię. Tutaj niestety dzisiaj jest dużo różnych nazw w językach obcych i nie zawsze mogę dobrze mówić, ale mam nadzieję, że to dobrze wypowiedziałem. W każdym razie mała miejscowość na południu Włoch, która miała być bombardowana przez Amerykanów, ale bardzo szybko została zajęta przez Brytyjczyków. W związku z tym doszłoby znowu do ataku wojsk na własne wojska. No generalnie sprzymierzonych, prawda? Amerykanie, Brytyjczycy. Czyli Amerykanie zbombardowaliby Brytyjczyków, krótko mówiąc. Trzeba było nawiązać jakąś łączność i trzeba było uratować Brytyjczyków i dać im dać sygnał Amerykanom, żeby nie bombardowali miasteczka. Jak to zrobić, kiedy była przerwana zupełnie łączność? Trzeba wysłać gołębia. I tak właśnie się wydarzyło. Czyli gołąb został wysłany. Niestety musiał się bardzo, bardzo śpieszyć, ponieważ odległość była niewielka, tylko 30 km. Ale w zasadzie już można powiedzieć, że silniki bombowców już się grzały, już były uruchomione i w momencie, kiedy już miały startować, gołąb doleciał i udało się wstrzymać ten atak. Oszacowano, że gołąb musiał lecieć z prędkością mniej więcej 100 km na godzinę. Nalot oczywiście został odwołany. Czyli G.I. Joe przyczynił się do tego, że około 1000 brytyjskich żołnierzy został ocalony. Oczywiście, jak były gołębie, to różne wojska stosowały też i tych, którzy mogą zapolować na gołębia. Czyli tutaj najlepszym przykładem jest sokół wędrowny. Sokoły wędrowne fantastycznie polują na gołębie. Ten sokół wędrowny, który żyje w Warszawie na Pałacu Kultury, też poluje na gołębie, z pewnością, których jest w Warszawie dużo i one są świetnie do tego dostosowane. Ale gołębie mają możliwość uniknięcia, ujścia z życiem przed takim sokołem wędrownym. Kiedy zrobią unik, kiedy sokół wędrowny uderza takim w tym locie nurkowym, ma już uderzyć gołębia, to gołąb w pewnym momencie, ale to są ułamki sekund, musi zrobić unik. I niektóre gołębie potrafią coś takiego zrobić i wtedy zyskują cenne sekundy, albo nawet dziesiątki sekund tylko, żeby móc podjąć ucieczkę. I jednym z takich gołębi była Mary of Exeter i ona właśnie potrafiła bardzo dobrze reagować na takie ataki sokoła wędrownego i kiedy Niemcy właśnie wypuszczali te sokoły wędrowne, to Mary of Exeter potrafiła właśnie idealnie uciekać i mówiło się nawet, że ona zawsze po prostu potrafi wrócić do bazy. Zawsze wraca. Nawet jak ranna, ale zawsze wróci. To był taki właśnie niezwykły gołąb. Natomiast tutaj się skupię jeszcze parę słów. Chciałbym poświęcić właśnie sokołom wędrownym, bo Brytyjczycy doszli do wniosku, że wysyłając swoje gołębie, niestety gołębie nie tylko natrafiają na te niemieckie, ale z niemieckimi, znaczy niemieckie sokoły wędrowne, ale z niemieckimi sokołami wędrownymi nic nie mogą zrobić, ale przecież żyją też sokoły wędrowne naturalnie i one są naturalną barierą. Co w takim momencie trzeba zrobić? No i tutaj niestety Brytyjczycy wpadli na taki pomysł, że po prostu trzeba pozabijać wszystkie te sokoły, które żyją naturalnie.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: i tym samym dali drogę swoim gołębiom do tego, żeby spokojnie przelatywały, ale jednocześnie nie mieli właśnie swojej jakby takiej naturalnej bariery ochronnej. I pozbawiając się sokołów, stracili możliwość właśnie, że ich sokoły będą atakowały na przykład gołębie niemieckie, wypuszczane właśnie przez niemieckie wojska. No, zdarzały się też takie przypadki, że sokoły wędrowne szkolono, żeby wychwytywały tylko na przykład niemieckie gołębie, po to, żeby chwytały je i wracały z nimi, po to, żeby właśnie takim gołębiom przechwytywać wiadomości, co było bardzo cenne. Brytyjczycy nawet poszli o krok dalej i podrabiali te pojemniczki, w których były wiadomości na kształt niemieckich, i robili nawet coś takiego, że wylatywali samolotami gdzieś w pobliżu Niemiec czy terenów objętych właśnie przez Niemców i upanowanych przez Niemców, i tam zrzucali gołębie takie trochę słabsze, czyli te, które na mniejsze odległości latały, może były trochę gorszej kondycji, i te gołębie nie wracały do Wielkiej Brytanii, ale leciały do najbliższych gołębników, bo takie sytuacje też się zdarzają, były słabe, więc nie podejmowały dalekiej drogi, ale leciały do najbliższych gołębników. W związku z tym były tam im przekazywane wiadomości niemieckie, i kiedy Niemcy wypuszczali gołębie, te właśnie brytyjskie, myśląc, że to są ich gołębie, już na zawsze tracili wiadomość i wiadomość nie docierała do Niemców, ale właśnie gołębie wracały do Wielkiej Brytanii już. Także też była taka ciekawa taktyka na wykorzystanie gołębi, które docierały do niemieckich gołębników. Dobrze, oczywiście Niemcy też strzelali do, mieli też taką, stosowali taką obronę, że po prostu strzelali zwyczajnie do gołębi, zabijając je, te, które właśnie przenosiły informacje aliantów. D-Day, czyli największy desant w historii wojen światowych. Ogromna liczba, z tego co wyczytałem, szacuje się, że około 150

Batalion miał zniszczyć taką baterię artyleryjską i było to niezbędne do tego, żeby właśnie mógł się odbyć desant. Tylko niestety, jak wiadomo, wszystko docierało drogą powietrzną i niestety sprzęt, który łączności radiowej wylądował w zupełnie inne miejsce niż ten batalion, który został powołany do zniszczenia tej baterii artyleryjskiej i dlatego też byli pozbawieni wszelkiej łączności. A ta łączność była o tyle istotna, że po wybrzeżu pływał pancernik Aretuza i w momencie, kiedy to też świadczy o tym, że te baterie były bardzo ważne, żeby je zniszczyć, bo w momencie, kiedy nie udałoby się temu batalionowi zniszczyć tej baterii artyleryjskiej, to pancernik miał ostrzelać, żeby zniszczyć te działa, tak żeby desant mógł dojść do skutku. I co się wydarzyło? No, batalion rzeczywiście opanował, zniszczył te baterie, natomiast trzeba było powiadomić pancernik, bo znowu by doszło do ostrzelania własnych wojsk. Dlatego też wysłany został książę Normandii, czyli gołąb. Gołąb właśnie został wysłany i udało się ocalić tych żołnierzy, którzy opanowali baterię, zniszczyli, ale właśnie nie zostali też ostrzelani przez własny pancernik. Kolejny przykład, z kolei spod Arnhem, czyli też zawiodła tutaj łączność radiowa, jak to zwykle bywało w tamtych czasach. Dlatego też wysłano 19 września, czyli mówię już dużo później niż sam D-Day, wysłany 19 września 1944 roku został gołąb, który miał pokonać aż 400 km i uwaga, pokonał tę odległość w 4 godziny, a przyczynił się czyli leciał rzeczywiście szybko, tak jak mówiłem na początku, gołębie rzeczywiście potrafiły bardzo szybko latać, potrafią dalej przecież szybko latać. I uwaga, ten gołąb przeszedł do historii, ponieważ przyczynił się do tego, że została uratowana, udało się ocalić 2000 żołnierzy i jeden gołąb ocalił tylu żołnierzy, nazywał się Wilhelm Oreański, przepraszam, i właśnie ten gołąb przyczynił się do... To była w ogóle największa liczba ludzi, która zawdzięcza swoje życie właśnie gołębiowi w trakcie działań wojennych. A tutaj z kolei powiedziałem, że wrócimy jeszcze do Monte Cassino i przy okazji wcześniej mówiliśmy o mułach, a tutaj mamy przykład jeszcze z gołębiami, bo dochodziło też czasami do śmiesznych sytuacji. Jedna z tych śmiesznych sytuacji miała miejsce właśnie pod Monte Cassino, kiedy to wysłana została informacja przez amerykańskich żołnierzy. Gołębica się nazywała Lucia di Lammermoor i ta właśnie gołębica powróciła do aliantów z bardzo ciekawą wiadomością, czyli gdzieś po drodze została schwytana zapewne przez Niemców i kiedy Amerykanie odpakowali ten pojemniczek i wysłali i odczytali, co było napisane, sądzę, że no może się uśmiali, może byli też wściekli, ale przeczytali: zwracamy wam gołębia, mamy co jeść, niemieccy żołnierze. Także takie sytuacje też miały miejsce. I powiedzmy sobie jeszcze o tych żołnierzach, którzy noszą bardzo nam znajome już mundury. Jak na nie popatrzymy, to widzimy, że są to żołnierze noszący polskie mundury, bo przecież Polacy nie gęsi i własne gołębie też mają. Można by sparafrazować znane powiedzenie. Jak to było z Polakami? Otóż okazuje się, że wcale nie byliśmy daleko w tyle i też gołębie hodowaliśmy i też w gołębie w naszym kraju, gołębie pocztowe też wykonywały bardzo ważną rolę.
pełniły ważne funkcje, do tego stopnia, że dnia 2 kwietnia 1925 roku uchwalona została w ogóle cała ustawa o gołębiach pocztowych, czyli

Widać było, że w naszym kraju też to się rozwija, to przesyłanie wiadomości właśnie przez gołębie i w zasadzie takie typowo wojskowe gołębiarstwo pocztowe w Polsce zaczęło się po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. I tu widzimy przykład, wcześniej pokazywałem, jak to były samochody, gołębniki, a tutaj u nas mamy taki wóz konny i też właśnie przy okazji wykorzystanie konia, prawda, do transportowania takich gołębników. Tu jeszcze powiem taką ciekawostkę, że na przykład były wykorzystywane również i psy do takiego transportu, bo psy na przykład przenosiły właśnie gołębie. Takie sytuacje też miały miejsce, ale o tym więcej powiem na drugiej części naszego wykładu, kiedy właśnie zacznę o wykład od psów. To już tylko mogę tak delikatnie zareklamować. Jeżeli ktoś chce posłuchać o psach, to w następnej części będzie całkiem sporo. I niestety w czasie II wojny światowej nasze gołębie dla naszego wojska odegrały bardzo małą rolę. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy hitlerowcy wkroczyli do naszego kraju, oczywiście zdawali sobie sprawę z tego, jak ważną misję mogą pełnić gołębie. Chcieli nam to udaremnić, dlatego też odbywała się na szeroką skalę zabieranie, rekwirowanie gołębi pocztowych w całej Polsce i był zakaz w ogóle hodowli gołębi, nie można było trzymać gołębi i oczywiście, jak się łatwo domyślić, załamanie takiego zakazu, co było ciężkie, prawda, bo ciężko jest ukryć hodowlę gołębi, wręcz podejrzewam, że nawet niemożliwe, a złamanie, to tylko, że ktoś, kto właśnie hodowałby gołębie, od razu by się wystawiał na widok. No bardzo byłoby łatwo się zorientować, że ktoś trzyma te gołębie. I złamanie tego zakazu powodowało, była jedna kara, tylko kara śmierci. Także niestety tutaj no nasze gołębie w czasie II wojny światowej raczej wielkiej roli nie odegrały. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo okazuje się, że wykorzystywano też gołębie po to, żeby zdjęcia fotograficzne, żeby właśnie fotografować to, co się dzieje na terenie wroga. I świetnie się do tego nadawały gołębie, które nosiły tutaj na piersi taki mały aparacik fotograficzny i kiedy gołąb leciał, to mógł właśnie... Była ustawiona taka czasowa migawka, ona właśnie wykonywała zdjęcia i już w zasadzie w 1907 roku niemiecki aptekarz jako pierwszy właśnie zaczął wykorzystywać gołębie do takiej fotografii, a wcześniej korzystał, tutaj też ciekawe zastosowanie, bo wykorzystywał gołębie do dostarczania leków. Ale on jako pierwszy zaczął już pracować nad tym. Natomiast w 1932 roku okazuje się, że już Niemcy mieli takie osiągnięcia, że na przykład gołąb, który przeleciał dany fragment, mógł zrobić nawet podczas jednego lotu aż 200 zdjęć. Także naprawdę imponująca liczba. Natomiast też w 1932 roku z kolei Francuzi też opracowali kamery filmowe. Natomiast z tego, co wyczytałem, to generalnie te kamery raczej nie odegrały wielkiej roli w czasie II wojny światowej, a jak w czasie II wojny światowej nie, to później już sądzę, że też nie miały jakiegoś wielkiego znaczenia. Nie znalazłem przynajmniej żadnych informacji, które by mówiły o jakichś spektakularnych doniesieniach odnośnie właśnie pracy gołębi, żeby gołębie się przyczyniły do tego, żeby jakieś znaczące, bardzo ważne z militarnego punktu widzenia obiekty były sfotografowane, ale na pewno jest to jako ciekawostka, dlatego też właśnie tutaj to pokazuję. I ostatni slajd, który już nie związany jest z wojną, a taki miły, sympatyczny obrazek, kiedy to dziewczynka bardzo tutaj zajęta gołębiami, pewnie je dokarmia, taka pewnie jest i też domyślam się bardzo zachwycona tymi ptakami, może właśnie jest bardzo bliska z nimi tutaj
przebywać. I myślę, że jest to taki obrazek, którym kończymy nasz wykład, a jednocześnie chciałbym Państwa zachęcić do tego, żeby właśnie inaczej już patrzeć na gołębie. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy zacząłem zgłębiać wiedzę, tą, którą dzisiaj tu Państwu przedstawiłem, zacząłem dowiadywać się, odszukiwać te wszystkie historie, zupełnie inaczej patrzę na gołębie. Nie to, że wcześniej jakoś ich nie szanowałem, ale wiadomo, no, to był taki ptak, który bardzo jest pospolity wszędzie i nam po prostu spowszedniał. A mam nadzieję, że teraz podczas spaceru na przykład na jakąś starówkę, gdzieś jakieś stare miasto i tak dalej, gdzie jest mnóstwo gołębi, już inaczej będziemy na nie patrzeć, z pewnym też szacunkiem, taką powagą i mam nadzieję, że ten wykład się w jakimś stopniu, chociaż niewielkim, do tego przyczynił. Bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle. Tak jak mówię, to jest jeszcze tylko część naszego wykładu, bo kolejna, druga część poświęcona również innym zwierzętom i również myślę, że taki temat bardzo zajmujący, ciekawy, także zachęcam do tego, żeby kolejną część wysłuchać. Będzie o wielu różnych zwierzętach, pewnie troszeczkę więcej niż dzisiaj i mam tego świadomość też, że nie powiedziałem bardzo wielu również istotnych rzeczy, natomiast no, musiałem tutaj wybrać to, co było takie najważniejsze, w związku z tym tu jest właśnie tak w pigułce podane to, jak te zwierzęta były w różnych konfliktach zbrojnych wykorzystywane. A teraz jeszcze tylko zerknę na czat. Co tam, co Państwo napisali?

dostać w trąbę, czy się wzięło od tych słoni. Nie wiem, ale możliwe. Możliwe, że jak się mówi właśnie dostać w trąbę, to może i od tych słoni się wzięło, ale to no, ciekawe. No, na pewno jest to właśnie, tak jak mówiłem, ten element wrażliwy u słonia. I tam żołnierze doskonale wiedzieli, że należy właśnie drażnić tego słonia w trąbę, bo wtedy on może wpaść w panikę, a wtedy już droga prosta do tego, żeby tratował wszystko, co staje na znajduje się na jego drodze. A, faktycznie, szczury. Ja o tym nawet nie pomyślałem. Może rzeczywiście w drugiej części o tym opowiem, bo przecież szczury w okopach to była rzecz powszechna. Nawet zjadano też szczury przecież. Także to też jest dosyć ciekawe. Myślę, że tym, co napisał Majki, możemy podsumować z pewnością cały nasz wykład, czyli każda wojna to porażka człowieka. Tak jest. A w tym wypadku widzimy, że również i często niestety porażka również i czy porażka niezasłużona śmierć również wielu zwierząt.

Jeżeli chodzi o tu, o pytanie jest, jak wygląda sytuacja ze zwierzętami dzisiaj, współcześnie, jak się wykorzystuje, więc no tutaj na przykład powiedziałem o tych koniach, tak, że konie generalnie już wiadomo, że na pierwszą linię frontu nie idą i dzisiaj właśnie pełnią na przykład takie funkcje reprezentacyjne. Natomiast oczywiście są, jasne, że tak, bo Francuzi dalej na przykład hodują gołębie i to cały czas funkcjonuje, ale nie pełni już takiej roli. Przecież psy dalej się wykorzystuje. Ja trochę więcej będę mówił również na kolejnym naszym wykładzie, także tu może nie będę już o tym opowiadał, ale też delfiny, oczywiście, że tak, o delfinach też będzie i owady też na przykład są stosowane do różnego rodzaju działań, ale to mówię, może zostawmy to na kolejny wykład.

Tak, delfiny jako saperzy. Rzeczywiście, były takie, ale to mówię, o delfinach będzie później, także to na razie zostawimy. No i tutaj właśnie już Majki wspomniał o tym, co na pewno będzie. Rosjanie szkolili biedne pieski, żeby wysadzały czołgi. No tak, ale pieski wracały i sami wiecie, jak ta myśl rosyjska się dla piesków i Rosjan kończyła. Dokładnie tak było. Ja temat oczywiście rozwinę i powiem więcej na kolejnym naszym wykładzie. Dobrze, to tyle. To dobrnęliśmy do końca tutaj tego czatu. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Zakładałem, że się zmieścimy w 1,5 godziny. Idealnie. 18:30 wybiła. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam na kolejną część, która już niebawem. Do widzenia.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Drzwiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej.

0: Sprowadzę Was w temat impaktologii, czyli tego, w czym się specjalizuję, czyli co się dzieje, jeżeli asteroida przywali w Ziemię, albo w inną asteroidę, albo w inną planetę, albo w inny księżyc. Prezentacja jest po angielsku, bo jestem leniwą bułą, ale będę starała się mówić po polsku. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to może na samym końcu spróbuję na wszystko odpowiedzieć, na ile będę mogła. Tak jak mówiłam, z uwagi na poprzednie doświadczenie z szczegółową geologią planetarną, szczególnie impaktologią, jaką tutaj zaliczyliśmy, ta prezentacja będzie dosyć ogólna i jest jakby skierowana raczej w kierunku takim astrobiologicznym. Czyli najpierw krótki wstęp ogólnie impaktologiczny, później astrobiologia. Okej, więc jak być może wiecie, a być może nie, powstawanie kraterów uderzeniowych to jest najważniejszy proces geologiczny, o którym nie uczycie się nie tylko wy w szkole, ale też można spokojnie być geologiem i nie wiedząc nic na temat najważniejszego procesu geologicznego w naszym Układzie Słonecznym. I o tym, jak ważne jest właśnie zderzanie się różnych ciał, wystarczy zerknąć na Księżyc. Teraz chwilowo jeszcze nie, ale za chwilę będzie pełnia i wtedy zerknijcie, nawet gołym okiem widać te takie wielkie, okrągłe, ciemniejsze plamy na powierzchni Księżyca. I te plamy to są właśnie gigantyczne kratery, które później zostały wypełnione skałami o ciemniejszym kolorze, bazaltami, i dlatego tak dobrze je widać. Ale tak naprawdę, jeżeli zerkniemy w dowolnej skali na powierzchni Księżyca, jakby widać kratery uderzeniowe od takich, które mają dosłownie kilka tysięcy kilometrów średnicy, aż do takich, które mają kilka mikrometrów. Jeżeli byśmy policzyli wszystko to, co się zderza z naszą własną planetą, to całego codziennie Ziemia jest atakowana przez 100 ton materiału. 100 ton materiału, czyli tyle, ile mniej więcej waży płetwal błękitny, największe obecnie żyjące zwierzę na naszej planecie. Oczywiście na szczęście dla nas, to nie jest jeden wielki kawałek, który spada nam na łeb codziennie, tylko raczej całe mnóstwo takich bardzo drobnych fragmentów, które są nawet mniejsze niż kawałki piasku. Co najwyżej widzimy je jako właśnie takie spadające gwiazdy i nie są dla nas niebezpieczne. Ale od czasu do czasu uderza w nas, albo w tym przypadku w Księżyc, coś troszkę większego. I po to, żeby dowiedzieć się, jak często takie większe ciała niebieskie też mogą w nas trafić, możemy używać właśnie powierzchni Księżyca, szczególnie jeżeli jest w Nowiu. Jest cały cykl takich systemów obserwacyjnych, które właśnie nieustannie wgłębiają się w tą ciemną, znaczy nieoświetloną w danym momencie powierzchnię Księżyca, po to, żeby od czasu do czasu zauważyć takie coś, czyli taki malutki punkcik świetlny, który pojawia się nam w tym dokładnie miejscu. To się nazywa Lunar Impact Flash i to jest wynik zderzenia takiej właśnie asteroidy niewielkiej, pewnie ta miała około metra, może niecałego metra, które poruszając się z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę, powoduje powstanie takiego kuli plazmy, która świeci. Dzięki temu możemy to widzieć. Od czasu do czasu nawet udaje nam się znaleźć krater, który można skorelować właśnie z tym impact flashem i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wiedzieć na podstawie jasności flasha, jaką energię wyzwolił dany upadek, ale też jesteśmy w stanie właśnie powiązać go z kraterem. W tym przypadku to jakby ten impact flash, który przed chwilą Wam pokazałam, był powodem utworzenia się krateru o średnicy 18 metrów, który powstał w 2013 roku, dokładnie 17 marca. To jest jeden z takich największych, które zaobserwowaliśmy. Ale od czasu do czasu tego typu wydarzenia również mają miejsce na Ziemi i jak na razie mamy na Ziemi zaledwie 200 sztuk kraterów uderzeniowych, które, czyli takich miejsc, do których mamy pewność, że asteroida tam na pewno przywaliła. Na 100% jest ich dużo, dużo więcej, z tym, że ze względu na bardzo intensywną geologię, jaką mamy na powierzchni Ziemi, a szczególnie przemielanie płyt tektonicznych i jakby recykling płyt tektonicznych, jaki mamy na Ziemi, większość dowodów na tego typu kosmiczne zderzenia jest usuwane z powierzchni Ziemi, ale kilka takich miejsc jest i się uchowało nawet przez ostatnie 2 miliardy lat. Najstarszym kraterem, prawie najstarszym kraterem, drugim najstarszym kraterem, jaki mamy na Ziemi i największym kraterem jest Vredefort w Republice Południowej Afryki. Ten krater ma 300 km średnicy. Jest naprawdę bardzo duży, widać go z orbity. To jest zdjęcie właśnie wykonane chyba nawet z ręki przez astronautów z powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak jak mówiłam, powstał 2 miliardy lat temu, gdyby powstał teraz, jakby no, nie przeżylibyśmy tego w żaden sposób. Na szczęście 2 miliardy lat temu nie było jakby organizmy, jakie tam były, to dopiero się zastanawiały, czy tutaj eksperymentować z jądrem komórkowym, więc były dużo bardziej odporne na tego typu wydarzenia, bo na pewno miały miejsce dużo częściej. Natomiast najmłodszym kraterem uderzeniowym, jaki mamy na Ziemi, jest krater, który powstał w 2007 roku. Czyli to nie jest coś, co się wydarza wyłącznie tam w czasach dinozaurów, to jest coś, co się wydarza przez cały czas. W tym 2007 roku powstał krater uderzeniowy, bardzo mały, bardzo nietypowy w Peru, walnął w wioskę, która nazywała się Carancas. I gdyby nie to, że jakby no, ludzie pracowali na polu, w które walnęła ta asteroida, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że coś takiego miało miejsce, no ale na szczęście jakby było to obserwowane. I dobrą wiadomością jest ta, że im większe asteroidy, tym rzadziej nas uderzają. Więc tutaj macie taki wykres, który pokazuje częstotliwość zderzania się asteroid na osi Y, w skrócie co roku do 100 milionów lat. Jak widzicie, ta skala jest taka dosyć logarytmiczna. Natomiast na osi X mamy wielkość asteroidy kontra ilość energii, która jest wyzwolona przez tą asteroidę. Ta ilość energii zależy od prędkości asteroidy i od albo komety oraz wielkości tej komety, no ale możemy z grubsza dla średnich wartości przeliczyć też dla średnic. Więc taka asteroida, która ma kilka metrów średnicy, 4-5 metrów do 10, średnio pojawia się i zderza się z nami co roku. Co roku, może co 2 lata taka większa. One nie są niebezpieczne, co najwyżej dostarczają rozrywki w postaci takich jasnych bolidów, ale co najwyżej dostarczają kawałków meteorytów, nie są groźne. Natomiast im większa asteroida, tym oczywiście powoduje większe straty. Ta asteroida, która wykończyła dinozaury i zrobiła krater Chicxulub, pojawia się średnio co jakieś 100 milionów lat, wali w ziemię. I rzeczywiście może wywołać większe niebezpieczne skutki, a będziemy o tym zaraz rozmawiać. Ale z czego tak naprawdę wynika taka gigantyczna, potencjalna możliwość niszczenia wywoływana przez zderzenia z asteroidami? Ten proces jest tak naprawdę wyłącznie porównywalny do wybuchu bomb atomowych i zresztą dzięki badaniu bomb atomowych, a dokładnie kraterów bomb atomowych, rozwinęła się impaktologia. Więc jakby ta siła zniszczenia wynika z gigantycznej ilości energii kinetycznej, którą niesie taka asteroida. Energia kinetyczna, jak wiecie, masa jest proporcjonalna do masy i prędkości takiej asteroidy. Super. To jest wspaniały wzór, którego nie widzicie, więc energia kinetyczna równa się masa razy prędkość do kwadratu podzielić przez 2. Jeżeli chodzi o masy, to te masy mogą się być dosłownie od jakby czegoś, co ma masę ziarnka piasku albo i mniej, do dowolnej asteroidy o średnicy kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów średnicy, więc bardzo, bardzo się różnią. Natomiast prędkości mogą się wahać od przy zderzeniu z Ziemią, przy zderzeniu z innymi ciałami niebieskimi może być inaczej, ale na Ziemi się wahają od 11 do 70 kilometrów na sekundę. To jest kilometrów na sekundę. To jest w związku z, a ponieważ to jest podniesione jeszcze do, ta prędkość jest podniesiona do kwadratu, mamy większość złych skutków zderzeń z asteroidami zależy właśnie od tego, że ta asteroida porusza się tak, z tak gigantyczną prędkością. Prawda? Mówimy raz i porusza się, przemieszcza się o 20 km. Gigantyczna ilość energii. I co w związku z tym? Więc jest tutaj taki model numeryczny, który właśnie stosuje bardzo zmienione, ale jednak hydrokody, który modeluje powstawanie takiego krateru uderzeniowego, dokładniej tego, który wykończył dinozaury. To czerwone to jest asteroida na milisekundę przed zderzeniem, to szare to jest nasz materiał, w który uderza. Skala, jak zauważycie, jest w kilometrach, więc tutaj mamy 120 km na osi X i minus 30 km w dół Ziemi. I jeszcze istotne, żeby tutaj zauważyć czas. Więc jeżeli zaraz zacznę ten model i jak zobaczycie, w ciągu dosłownie jednej minuty, z całkiem płaskiego, mgłego miejsca na Ziemi robi się dziura o głębokości 20 km. 20 km w dół. Średnica jakieś 40-50 km, to się nazywa taki krater przejściowy, więc jakby wyobraźcie sobie ilość energii, która była potrzebna do tego, żeby taką wielką dziurę w ciągu znowu 60 sekund wytworzyć. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie nie ma śladu już po tym impaktorze, po tej asteroidzie i to jest bardzo, jakby w przypadku takich dużych asteroid to jest absolutnie reguła. Nie mamy żadnych fragmentów, w które wierzą wszyscy, powiedzmy w ten sposób, tej asteroidy, która wykończyła dinozaury, właśnie dlatego, że w czasie takiego zderzenia temperatury i ciśnienia, które są wytwarzane w czasie zderzenia, są tak gigantyczne, że cała asteroida ulega przetopieniu. Nawet nie przetopieniu, w zasadzie zmienia się w plazmę i dosłownie po prostu wszystkie atomy są rozdzierane na kawałki. To oczywiście nie znaczy, że te atomy jakby giną, nadal są jakby czasem możemy je rozpoznać dzięki badaniom geochemicznym jako geochemiczne anomalie albo jako anomalie izotopowe, ale nie mamy fragmentów samych meteorytów. Od czasu do czasu fragmenty meteorytów są w stanie przeżyć w przypadku tych mniejszych kraterów uderzeniowych i dlatego na przykład w okolicy Moraska w Polsce, jedynego polskiego krateru uderzeniowego, nadal mamy fragmenty tego impaktora, który zderzył się z Ziemią 5000 lat temu. Ale w przypadku tych dużych kraterów uderzeniowych nic nie przeżywa. Co więcej, część z tego materiału, w który uderzyła asteroida, też ulega wyparowaniu, czasem przetopieniu, a jeszcze dalej przetworzeniu i jakby wywaleniu z tej dziury, po to, żeby dziura mogła powstać. Jeżeli to byłby mały krater uderzeniowy, czyli na Ziemi do jakichś kilku kilometrów, dwóch, trzech, może czterech kilometrów, to z grubsza byłoby tyle. To znaczy opadłyby oczywiście ten materiał wyrzucony, czyli ta ejecta, opadłaby po prostu na Ziemię i mielibyśmy do czynienia z takim kraterem, który wygląda jak taka miska klasyczna, to się nazywa krater prosty, nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli dalej pozwolilibyśmy temu procesowi funkcjonować, to ta dziura, która nam się która nam tutaj się powstała, ma te 20 kilometrów, nie jest w stanie być podtrzymywana przez skały. Skały nie są tak wystarczająco silne do tego, żeby pozwolić na istnienie dziury, która ma 20 kilometrów głębokości i 50 kilometrów średnicy. I dlatego, między innymi, jest więcej powodów, następuje takie wyplumknięcie tego materiału, który mieliśmy w środku i powstaje, jeżeli krater jest średniej wielkości, powstaje powiedzmy, nie wiem, 70-100 kilometrów na Ziemi, to jest średniej wielkości, powstaje centralne wzniesienie, czyli krater nie wygląda jak taki krater, tylko wygląda jak taki trochę sombrero z czubkiem, z górą centralną. Jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta góra też znowu jest za duża i też się zaczyna zapadać, w związku z czym możemy skończyć z czymś, co wygląda jak zespół koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, które powstały w ciągu kilkuset sekund. Żaden inny proces nie umie zrobić czegoś takiego i dlatego to jest super. I właśnie dlatego, w wyniku tych wszystkich procesów, o których mówiłam, w wyniku tej gigantycznej ilości energii, która jest uwalniana w ciągu kilku chwil, taka dziura, która ma 1400 metrów średnicy, 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza około 400 metrów głębokości, zanim nie została zasypana materiałem zerodowanym, jest zrobiona przez asteroidy, która miała zaledwie 50 metrów. To jest absolutnie niesamowite, moim zdaniem. A propos, ten mój projekt Fulbrightowy będzie polegać na tym, że będę sobie tutaj brykać i kopać i ogólnie ryć jak wesoła świnka w tejże wodzie i nie wodzie, w tejże tutaj błotku, jeżeli akurat trochę popala, zwykle nie pada. Pustynia, nieważne, krater Barringera, bardzo fajna rzecz. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jakie są strefy masakrowania materiałów, w które ta asteroida spadnie. Więc mamy najbliższa część tej asteroidy jest całkiem wyparowywana, później jest wtopiona, później jest część skał, które są przetwarzane w bardzo specyficzny sposób przez przejście fali szokowej, czyli takiego bardzo gwałtownego zwiększenia gęstości ośrodka, przez które przechodzi ta fala i później szybkiego rozprężenia. Ale na zewnątrz już nie ma aż tak dużo jakby znaków, że coś takiego miało miejsce. Między innymi właśnie dlatego, ze względu na takie bardzo zlokalizowane skutki zderzeń takich asteroid, jest bardzo trudno rozpoznać, gdzie one miały miejsce. Ale nie jest to niemożliwe. Tutaj jest bardzo krótkie stwierdzenie, w jaki sposób rozpoznać, że coś w nas kiedyś walnęło. Więc polega to na tym, że normalna geologia, całość normalnej geologii, nawet te największe wybuchy wulkanów, no takie wiecie, no ekstremalna geologia, ale normalnie ziemska, odbywa się w relatywnie niskich ciśnieniach i relatywnie niskich temperaturach, to znaczy ciśnieniach do jakiegoś jednego gigapaskala i temperaturach do jakichś 1000 stopni. Jakby w zasadzie wszystko się zawiera w tym zakresie, natomiast ta nasza geologia impaktowa to są bardzo wysoko ciśnieniowe rzeczy, aż do 100 GPA-ów i temperatury sięgające kilku tysięcy stopni. W wyniku tego tworzą się bardzo specyficznie zmasakrowane skały, które można rozpoznać i dzięki którym można udowodnić, że takie kosmiczne zdarzenie rzeczywiście miało miejsce w danym miejscu. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zauważyć w skali takiej, którą można wziąć w rękę, to są shatter cones, stożki uderzeniowe, które jakby wyglądają jak takie stożki. Z charakterystyczną rzeczą są takie podłużne wyżłobienia i to, że jeżeli walnęlibyście w taką skałę, to w środku otworzyłoby się więcej takich właśnie struktur. Kolejną rzeczą to są Planar Deformation Features, PDF-y. To jest coś, co jest widoczne już tylko pod mikroskopem i wszystkie te inne rzeczy też są widoczne pod mikroskopem, zwykle bardzo specyficznym mikroskopem, który albo wyłącznie w ramach badań dosyć takim specyficznym, różnymi mass spectrometers, innymi Ramanami i tak dalej. Nie zobaczycie ich gołym okiem niestety, ale jest to oczywiście w stanie, jesteśmy to w stanie rozpoznać. Wliczamy to w też specyficzne minerały, bardzo wysoko ciśnieniowe, które powstają wyłącznie w wyniku tego typu wydarzeń, które znowu możemy rozpoznać zwykle przy użyciu właśnie tego dosyć fancy drogiego sprzętu niestety. W przeszłości powstawania, jakby dużo więcej było tych kraterów, jak oczywiście możecie się domyślić, dlatego że było dużo więcej asteroid, które nadal nie zostały przeczyszczone w czasie zaraz po powstawaniu naszego Układu Słonecznego. To jest wykres czas kontra, w skrócie, ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, czyli to jest na osi Y mamy ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, na osi X mamy czas, chwila obecna jest z prawej strony. I jak widzicie, w przeszłości geologicznej, czyli krótko po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4,5-4,6 miliarda lat temu, mieliśmy bardzo wysoką impact rate, no i później on intensywnie spadała. Większość z tych próbek, które tutaj widzicie, były pobrane przez misję Apollo i ta krzywa jest najważniejszą krzywą w geologii planetarnej ogólnie, dlatego że na niej opiera się całe datowanie wszystkich ciał niebieskich, jakie mamy w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego że jest coś takiego jak crater dating, datowanie kraterowe, zliczaniem kraterów. W skrócie polega na tym, że liczymy, ile jest kraterów na danej powierzchni, a następnie porównujemy z taką krzywą właśnie i możemy mniej więcej zgadnąć, ile miliardów lat dana powierzchnia powinna być jakby otwarta na bycie uderzoną przez asteroidę, zanim nie, jakby w porównaniu do tej krzywej kalibracyjnej, którą tutaj widzimy. Ale też zwróćcie uwagę na to, jak wielkie są skale błędu. Troszeczkę się to teraz polepszyło dzięki najnowszym danym z tego chińskiego łazika, który niedawno wylądował i jeszcze przywiózł z skały po raz pierwszy od 50 lat prawie z powrotem na Ziemię i dzięki temu jest troszkę lepiej, ale nadal jedna z najważniejszych krzywych w naszym Układzie Słonecznym. Okej, to teraz przejdziemy do tej części astrobiologicznej. Dlaczego astrobiologowie powinni dbać o impaktologię? Więc po pierwsze dlatego, że tylko dzięki temu, że było kiedyś zderzenie ciała wielkości mniej więcej Marsa z ciałem troszkę mniejszym niż Ziemia, z protoziemią, możemy tutaj teraz siedzieć i rozmawiać, a mianowicie dzięki temu zdarzeniu powstał układ Ziemia-Księżyc i najprawdopodobniej bez obecności Księżyca nie byłoby, powiedzmy, bardziej skomplikowanych, bardziej delikatnych stworzeń, takich jakimi my jesteśmy, dlatego że nasz Księżyc bardzo stabilizuje oś nachylenia naszej planety i dzięki temu mamy dużo bardziej stabilny klimat. Gdyby nie nasz Księżyc, zmiany klimatyczne byłyby tak ekstremalne, jak to ma miejsce na Marsie, więc byśmy tego raczej nie chcieli. Druga rzecz dotyczy dostarczenia wody i innych łatwo volatile, nie wiem, jak jest volatile, takich ulatujących pierwiastków. Więc tradycyjnie uważało się, że gdy powstawał układ słoneczny, te planety, których my jesteśmy, ta część układu słonecznego była raczej pozbawiona lodu i innych takich bardziej ważnych dla nas związków chemicznych, natomiast większość z tego była w odległych częściach Układu Słonecznego, tam gdzie teraz jest Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton i cała reszta różnych ciekawych kometarnych materiałów. Natomiast w związku z tym jakoś musiała być ta woda dostarczona w nasze okolice, jeżeli my byliśmy najpierw bardzo, bardzo suszy. I w związku z tym podejrzenie było takie, że właśnie te wszystkie komety, które tutaj widzicie, mogły dostarczać wodę na naszą planetę, dzięki czemu, prawda, tutaj możemy żyć. Jednakże najnowsze badania wskazują na to, że najprawdopodobniej, znaczy, że skład izotopowy wody, która jest zawarta w różnych kometach, nie jest spójna z tym, co mamy na Ziemi, natomiast jest dużo bardziej zbieżna z tym, co mamy w asteroidach. Różne asteroidy, mimo że wyglądają jak suchy kamień, można z nich wyciągnąć całkiem dużo wody i najprawdopodobniej ta woda pochodziła raczej z asteroid, więc jakby nadal najprawdopodobniej część przynajmniej wody została dostarczona dosyć późno, po tym jak powstała Ziemia, ale jakby to nadal jest coś, co jest częścią aktywnych badań. Kolejną rzeczą, którą na pewno dostarczyły nam meteoryty, to są organika zawarta w meteorytach, więc wszystkie te składniki, z czego zbudowane jest nasze ciało, jest tego całkiem dużo w różnych meteorytach, więc tutaj jest szczególnie w takiej grupie meteorytów, która się nazywa chondryty węgliste, carbonaceous chondrites, i ogólnie ilość różnych składników, znaczy węgla i innych takich, może być nawet kilka procent. Natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę te części, które nie są wodne z przynajmniej niektórych komet, które zbadaliśmy, tam ta dostawa węgla może sięgać 30%. Więc z całą pewnością całe mnóstwo węgla i innych związków chemicznych zostało dostarczone razem z meteorytami. I co ciekawe, od czasu do czasu jakby w gazetach jest wielkie halo na temat tego, że jakiś znowu skomplikowany związek chemiczny znaleziono w meteorycie. Tak, znaleziono, już dawno temu znaleziono, nie ma się czym aż tak bardzo podniecać. Wiemy od bardzo dawna, że bardzo skomplikowana, znaczy stosunkowo skomplikowana geochemia organiczna może powstawać w sposób naturalny w meteorytach i na asteroidach. Z tym, że jakby nie należy się też aż tak bardzo tym podniecać, tymi wszystkimi tutaj składnikami DNA, które sobie siedzą w tych meteorytach, dlatego że duża część z tego materiału, który jest dostarczany, jakby będzie podlegała zniszczeniu, bardzo intensywnemu zniszczeniu właśnie w czasie zderzeń. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest zniszczone, ale że większość materiału, który została dostarczona, większość węgla, która została dostarczona, jakby prawie na pewno jakby przeszła przez fazę bycia przynajmniej stopionym albo rozbitym na bardzo podstawowe fragmenty, prawdopodobnie jakby na węgiel, który później musiał na Ziemi szukać szczęścia z innymi związkami chemicznymi. Ale co ciekawe, zderzenia i...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio... Muzyka, pogoda.
0: Przejście fali szokowej przez atmosferę też może powodować powstawanie bardzo skomplikowanej geochemii, czyli najpierw mieliśmy w meteorycie bardzo skomplikowaną geochemię, która później jakby przechodząc przez atmosferę jest niszczona, a już szczególnie w czasie zderzenia jest, prawda, przetapiana, zmieniana na plazmę, ale przejście ponowne albo nawet w tym samym czasie tego samego zderzenia przez to miejsce fali szokowej może spowodować to, że powstaną nowe, bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc to jest bardzo skomplikowany system, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy. Ale wiemy na pewno, że kratery uderzeniowe mogą tworzyć bardzo dobre miejsce dla rozwoju życia potencjalnego, szczególnie w miejscach i na planetach, gdzie nie ma bardzo dużo ciepła albo takiego naturalnego krążenia materii i energii. Na Ziemi pewnie miało to mniejsze znaczenie ze względu na to, że mamy znowu recykling płyt tektonicznych, w związku z czym zawsze można sobie tutaj, jak się jest jakąś bakterią, przykucnąć w ryfcie oceanicznym i mieć całkiem wesołe życie. Ale na takim Marsie jest to rzadsze i dlatego, jeżeli nagle dostaniemy właśnie taką niesamowitą dostawę energii, jest to bardzo dobre miejsce do życia przez przynajmniej milion, w zależności od tego, jak duży jest dany krater. Więc z czego pochodzi ciepło, które mamy w tym kraterze uderzeniowym? Więc po pierwsze impact melt, to znaczy w skrócie, jak już się to roztopi, i ominiemy geochemiczne właściwości tej skały, które są bardzo specyficzne, to z grubsza to jest taki bardzo gruby kawałek lawy, który może sięgać grubości, bo po prostu taki pokład lawy, magmy, który ma kilka kilometrów grubości. I zachowuje się jak normalny, wielki, powiedzmy, batolit, który znowu może napędzać sporo geochemii i hydrotermalnych procesów w okolicy tej właśnie formy terenu. Druga rzecz jest taka, że mamy shockwave heating, czyli gdy przechodzi przez... Gdy fala szokowa przechodzi przez skały i jest sprężana, rozprężana, powoduje to powstawanie ciepła w oczywisty sposób. I trzecia rzecz, gradient geotermalny. Wynika to z tego, że jeżeli mamy normalne, wesołe skały, które sobie siedziały na tych 20 kilometrach, to one są cieplejsze niż to, co mamy na powierzchni. Jeżeli nagle w ciągu kilkuset sekund zostaną plumknięte na powierzchnię, to one są dużo cieplejsze niż okolica i będą zachowują to ciepło, zanim się wychłodzą przez bardzo długi czas. W związku z czym bardzo fajne, ciepłe miejsce z interesującym obiegiem wody w takich kraterach funkcjonuje i dlatego